piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza.
2: Sokół,
1: dziwne japy na afiszach
2: wokół.
3: Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: nazwiska cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście?
2: Czy już zapomnieliście?
3: Tyle ile mam,

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Na początek doniesienia z Krakowa. W nocy strażacy gasili pożar w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera. Ogień pojawił się po północy na 10 piętrze budynku w jednej z sal chorych na oddziale wewnętrznym. Trzeba było ewakuować blisko 40 osób, 10 osób. Pacjenci i członkowie personelu zostali zabrani na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia gazami pożarowymi. Teraz słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump był pytany przed Białym Domem o sprawę otwarcia stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Może do tego dojść? Chcą tego, a pan tego chce? Oni chcą, a wiecie, że lubię ich prezydenta. Poparłem go i odniosł zdecydowane zwycięstwo w wyborach. Macie w Polsce świetnego prezydenta, więc myślę, że tak. Donald Trump powiedział, że rozważy też utworzenie bazy wojskowej na Litwie. W serwisie odnotujmy maksymalne ceny paliw na dziś. Za 95 zapłacimy najwyżej 6,79 zł za litr. Litr bezołowiowej 98 będzie nas kosztował 7,66 zł. Litr oleju napędowego 7,82 zł. W porównaniu z poniedziałkiem cena diesla spadła o 6 groszy na litrze, a benzyny wzrosła o 6,7 groszy za litr. Polscy piłkarze przegrali z reprezentacją Bośni i Hercegowiny 0-1. Był to wyjazdowy mecz Ligi Narodów. O wyniku zadecydował rzut karny, który w 84 minucie wykorzystał Iwan Basić. Francuski arbiter uznał, że Jan Bednarek faulował Jovo Lukicia. Z decyzją sędziego nie zgodził się trener Jan Urban.
1: Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika. Tam jest walka o pozycję, gdzie takie sytuacje nawet na środku boiska często nie są odgwizdywane. Tą piłkę przecina nasz bramkarz. Nie powinno być rzutu karnego, po prostu.
0: Za biało-czerwonymi seria czterech rozegranych w ciągu 11 dni meczów Ligi Narodów. Polacy wygrali z Rumunią, zremisowali w pierwszym meczu z Bośniakami, przegrali ze Szwedami i teraz znów z Bośniakami. Więcej sportu w cyklu Ostra Gra to o 8.30. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. A dzisiaj kolejny dzień z przewagą słońca. Jedynie na północy zagości więcej chmur i tam może lokalnie słabo popadać. Z kolei na południu rano miejscami utrzymają się zanikające mgły, ograniczające widzialność do około 100-200 metrów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, po południu na północnym wschodzie okresami dość silny i porywisty z kierunków zachodnich. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni na północnym wschodzie do około 20 w centrum i do 22 na południu kraju. Thank you.

0: dobre?
1: No było. No dobra. Mateusz Andruszkiewicz odzywa się tym
2: tonem. Będę czujniejszy. Klaudiusz Slezak za dzień dobry po dwukrotnie.
1: A tu nie jesteśmy sami oczywiście, bo cała przygotowana, uśmiechnięta, zadowolona z życia ekipa porankowa, czyli Jakub Jędras, magister Kajetan Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, a Kuba Ferlin układał muzykę, tak zakładam, po pierwszych nutkach, i Wiktoria Wichrowska, która czeka na Państwa telefony od samego rana. Wiktoria dzisiaj nawet rowerowo przybyła do radia.
2: Żartujesz, w takich temperaturze?
1: W takich temperaturach, w ciemnościach, tak się dla Państwa poświęcała. Także czeka tam cała chętna, żeby wysłuchać Państwa telefonów. 224 280 280.

0: to nie myślałeś o teleturnieju? Jaka ta melodia? Po pierwszej nutce dobrze ci idzie rozpoznawanie.
1: Ja nie jestem najlepszy. Bo mi coś z tyłu głowy gra i mam tą linię, ale zanim ja wpadnę na to, kto to jest i tak dalej, to już...
0: No tak, ten słowo
1: wszystkie żółwie są daleko przede mną nawet, wiesz? Ja tak no, gdzieś to już słyszałem.
0: Ale ja to rozumiem, mam zupełnie podobnie.
1: Ale doceniam tych, którzy mają taki mózg, że wiesz, że jest jedno, dwie nutki i od razu
0: ciach, ciach.
1: Tytuł już. Naprawdę szapoba. No to dobra, to zróbmy tak. Kto z Państwa teraz ten utwór rozpozna po pierwszej nutce?
0: Ha! To nie będzie łatwe.

0: Ja bym nie rozpoznał po pierwszej nutce.
1: Ja też nie, przyznaję.
0: Ale jest ku temu jeden bardzo ważny powód.
1: Ku temu, żebyś nie rozpoznał? Czy ku temu, żeby...
0: Nie, ku temu, żebym nie rozpoznał. Bo nie znam tej piosenki. Ale już znam.
1: Ja też jej wcześniej nie znałem. Ale dlatego to było... To nie było pytanie z serii prostych.
0: No tak.
1: To było pytanie z serii tych trudniejszych.
0: Oczywiście, że tak. No, proste pytania nie doprowadzą nas do jakichś sensownych rozwiązań. Trzeba się zmurzyć z samego rana.
1: Ciekawe, kto z Państwa użył jakiejś aplikacji do tego, żeby sprawdzić, co to jest.
0: O, na pewno wyobrażam sobie, że na nasze pytanie połowa słuchacza wyciągnęła tę aplikację. Musimy wiedzieć.
1: W aplikację naszą, no bo tam też można sprawdzić przecież.
0: Oczywiście,
1: że akurat gra.
0: Albo na naszej stronie. Wiesz, że mamy dzisiaj dzień borsuka?
1: No teraz już wiem, bo zadałeś to pytanie po tym, jak to wypowiedziałeś, więc...
0: Sherlocku?
1: Ale zanim je zadałeś, to nie wiedziałem.
0: 6 października, National Badger Day, Dzień Edukacji i Działań na Rzecz Ochrony tego gatunku. Inicjatywę prowadzi brytyjska organizacja Badger Trust i szkocki odpowiednik Scottish Badgers, organizacje ochroniarskie skupione wyłącznie na tym gatunku właśnie. No i czytam też, że Dzień Borsuka otwiera październikowy cykl Broktober, miesiąc zbiórki edukacji i prac na rzecz siedlisk borsuków. Więc dzisiaj te zwierzaki mają święto.
1: No proszę. W mojej rozpisce tego nie ma.
0: No widzisz? Zapomnieli. No jest to dosyć przykre.
1: Bardzo.
0: Że zwykło się zapominać.
1: No i o borsuku?
0: O tych małych. No właśnie. Artur, Brunon i Fryderyka obchodzą imieniny dzisiaj. Monika, Roman, Bronisław, Bruno, Renat, Magnus, Alberta, Askaniusz i Wiara. Dzisiaj Wiary nam nie brakuje w takim razie.
1: Ciekawe, czy pani profesor też obchodzi dzisiaj imieniny.
0: Może myślisz, że to może być tematem zastępczym i pytając o to, wymigamy się od

0: chodziło?
1: Ja nie wiem, czy to jest kwestia regionalizmu, ale mam wrażenie, że mam w moim kręgu osoby, które imieniny traktują tak samo poważnie jak urodziny, albo prawie tak samo poważnie przynajmniej. No i tak, solenizant to od imienin, a jubilat to urodziny.
0: Wszystko się zgadza.
1: W tej podziałce.
0: 16 minut po 6, kto miał wstać 15 po, to już jest spóźniony o minutę.
1: Proszę się podnosić.
0: Absolutnie.

0: No ładnie. 20 minut po szóstej mamy już i mamy też, dotarliśmy w końcu do kalendarium, ale zanim muzyczne, to jeszcze wspomnę, że jeżeli chodzi o rzeczy, które wydarzyły się 6 października w historii świata, to między innymi Bydgoszcz się wydarzyła, proszę państwa, proszę pana. W 1409 roku wielka wojna z zakonem krzyżackim, wojska króla Władysława II Jagiełły odbiły Bydgoszcz. Poważne wydarzenie.
1: Bardzo ważne.
0: Tak. W 79 roku Jan Paweł II jako pierwszy papież został przyjęty w Białym Domu, spotykając się z prezydentem Jimmym Carterem. Pomyślałem sobie jakieś takie paraleli do wizyt w Białym Domu, kontaktach z prezydentem amerykańskim, o prezydencie. Nie wiem zupełnie, dlaczego teraz o tym pomyślałem. 1582 rok jest jeszcze, kiedy to 6 października ze względu na wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego w dniu 4

0: niestety, października. Dat od 5 do 14 nie było. We Francji, Hiszpanii, Italii, Portugalii i Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
1: Jak to, wykasowali?
0: Wykasowali. Co by zrobił, jakby ci ktoś gwizdnął 2 tygodnie z kalendarza? No zdenerwowałbyś się pewnie.
1: Zdenerwowałbym się bardzo.
0: Masz jakieś życie rozumiem, zaplanowane.
1: Jeszcze rozumiem, jakby mi dołożył. No. I mógłbym sobie je wykorzystać, jakbym chciał. Mhm. Tak? Czyli takie 2 tygodnie masz gratis, nie wiem, no urlop, tak. Cokolwiek.
0: Chcesz sobie zrobić człowieku z tym czasem.
1: Ale tak gwizdnęli? No. W którym to było roku?
0: W 1582. Mhm.
1: I co na to inspekcja pracy?
0: No właśnie.
1: Czy była na to jakaś specjalna ustawa?
0: Mhm. Ja myślę, że to było po cichu. Zebrali pod osłoną nocy. I nagle nie było 2 tygodni. Co państwo by zrobili, gdyby teraz ktoś zabrał państwu 2 tygodnie z kalendarza?
1: No może niektórzy chcą, żeby im zabrać 2 tygodnie.
0: Bo przesadzam 2 tygodnie od 5 do 14, 9 dni to tak tydzień.
1: No taki, z hakiem, taki no. Tydzień z hakiem. Taki tygodniowy urlop, to jest 9 dni.
0: Albo inaczej, co by państwo zrobili, gdyby teraz
1: ale
0: udało
1: może
0: się odzyskać.
1: Niektórzy na coś czekają, wiesz, państwo.
0: Się dostało.
1: Na przykład nie możesz się czegoś doczekać, bo będziesz miał, no nie wiem, załóżmy urodziny. Mhm. I chciałbyś, żeby ci ktoś tak gwizdnął.
0: No dobra, to w tym scenariuszu jestem w stanie wyobrazić sobie radość z tego powodu.
1: Chociaż na urodziny też czeka się do pewnego wieku.
0: Wchodzisz na grząski grunt.
1: Nie, ja tylko stwierdzam fakty. No, takie są. No, do pewnego wieku czekasz, a potem albo nie czekasz, to znaczy masz luźny stosunek do tych urodzin.
0: Tak, ale...
1: Albo niektórzy mają problem ze swoim wiekiem, więc...
0: Wydaje mi się,
1: bardzo
0: że...
1: Bardzo żebym dołożyć, a nie gwizdnąć 2 tygodnie.
0: Aha. Wydaje mi się, że ta bariera jest niżej, niż może ci się wydawać.
1: Że się nie czeka na swoją urodziny?
0: Tak, ponieważ jak mam wrażenie, wsłuchujesz się w głosy narzekające, których też przez wiele lat jestem współtwórcą, na to, że matko jedyna, a już stary.
1: No ostatnio to tak tutaj kolega Wasztyczyński mówił, że jest stary, mając lat ile? 24?
0: No, 20 parę. Więc wiesz, to się bardzo wcześnie zaczyna. Nieczekanie na urodziny. Czekamy za to na kącik kosmiczny i on za chwilę nadejdzie.

0: Mój drogi, a propos jubilata i solenizanta, to mamy pouczenie od pani Ludmiły, że jubilat to ktoś, kto obchodzi jubileusz, czyli okrągłe urodziny albo okrągłą rocznicę, a zwykłe urodziny świętuje solenizant. Jest jeszcze ciekawostka.
1: O, to ciekawe.
0: Ze strony Narodowego Centrum Kultury, mianowicie jubilat to przekształcone łacińskie jubilatus, używane od XVIII wieku, najpierw w znaczeniu prałat emeryt, emerytowany duchowny, a później osoba obchodząca jubileusz. Jubileusz natomiast, no to jak czytam właśnie, że to nie jest jakiś tam sobie... jakaś tam sobie sytuacja do świętowania, tylko przecież okrągła rocznica. I czytam jeszcze, że kiedy z jubilatem skojarzymy określenie dostojne, to zapamiętamy, że jubilatem nazywamy zawsze kogoś starszego, szacownego i mającego za sobą długi staż zawodowy, artystyczny, małżeński, rodzinny. Więc też uwaga z jubilatem.
1: No trzeba. Są tacy, którzy czekają na ten staż. I od prezydenta medali się doczekać nie mogą.
0: Mówisz.
1: No, są tacy. I to już tysiące osób. Za 50 lat pożycia.
0: No tak.
1: Naprawdę.
0: Wierzę ci, mnie byś okłamywał?
1: Ciebie bym nie okłamywał.
0: Życiu.

0: przeniesiemy się w twoje rejony, jak już wywołaliśmy do południa. Mój drogi, katowicka kopalnia Wujek. Po zakończeniu wydobycia węgla może zyskać zupełnie nowe, kosmiczne przeznaczenie, o czym w kąciku kosmicznym Klaudii Kowalczyk.
1: Kopalnia Wujek w Katowicach zakończyła wydobycie węgla, ale może dostać drugie życie. Padła propozycja, by w likwidowanym zakładzie powstało Centrum Technologii Kosmicznych i Symulacji Osadnictwa Kosmicznego. Pod ziemią miałby działać habitat odtwarzający warunki na Księżycu i Marsie oraz poligony do testowania łazików i robotów, a w szybie wieża do badań w stanie nieważkości. Pracę mogliby tam znaleźć także byli górnicy. Na razie to tylko koncepcja, a nie studium wykonalności. Jego przygotowanie chce sfinansować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ma to kosztować około 2 milionów złotych i potrwać co najmniej rok. O tym, co dalej może wydarzyć się z kopalnią Wujek, rozmawiałam z rektorem Uniwersytetu Śląskiego, profesorem Ryszardem Koziołkiem. Uczelnia jest zaangażowana w rekultywację terenu po tej kopalni.
2: Czas jest tu istotnym parametrem. Rzeczywiście na styku Fundacja Nauka to Lubię, którą kieruje dr Tomasz Rożek, Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska i Uniwersytet Śląski, zrodził się projekt przygotowany przez wspomnianą fundację wykorzystania nieczynnej kopalni Wujek jako stacji kosmicznej, stacji, gdzie można by prowadzić rozmaitego rodzaju badania przygotowujące nas do eksploracji przestrzeni kosmicznej, ale przede wszystkim wykorzystujące unikalne środowisko, jakim jest była kopalnia. Dlatego, że jak słusznie podkreślają autorzy raportu, eksploracja Księżyca już niebawem, a w przyszłości pewnie innych planet, na początku będzie się odbywała poprzez budowanie baz pod powierzchnią tych planet, dlatego że życie czy funkcjonowanie człowieka na powierzchni będzie trudne lub po prostu niemożliwe. W jakimś sensie jest w tym paradoks, że znowu historia człowieka zaczyna się od jaskiń. Prawda? Tam zaczniemy budować swoje pierwsze bazy. W związku z tym, jeśli chcemy się do tego przygotować, to środowisko, tak zwane brudne środowisko i trudne środowisko nieczynnych kopalń jest bardzo sprzyjające do budowania habitatów, do eksperymentów z astrobiologią, do testowania dronów w przestrzeniach zamkniętych i tak dalej, a przede wszystkim zachowań ludzkich w przestrzeniach odciętych od na przykład od sygnału GPS-a czy po prostu światła naturalnego. Wybudowanie takiej przestrzeni jest niesłychanie kosztowne i trudne i my na Śląsku dysponujemy takimi bo to nie tylko Wujek. Wujek symbolicznie nadaje się moim zdaniem do tego ze względu na to, że to kopalnia nieczynna, w której węgla już nie ma też zagrożenia metanowego. No i byłoby fantastycznie, gdyby stacja tam powstała. Prowadzone są badania studyjne mające nam odpowiedzieć na pytanie, czy za ile i jakim kosztem, także kosztem technicznym jest to możliwe, ale wydaje mi się, że bez względu na to, czy to będzie Wujek, czy inna kopalnia, ziarno zostało zasiane i bardzo wielu wpływowych aktorów życia publicznego i gospodarczego wypowiada się niemal jednoznacznie entuzjastycznie, że taka inwestycja naukowa dałaby nam szansę zbudowania przeciwwagi dla tego, co się dzieje w obszarze badań kosmicznych na świecie. Na pewno nie możemy się ścigać z NASA, na pewno nie możemy się ścigać z wielkimi centrami obliczeniowymi, bo nie mamy na to środków. Natomiast mamy unikalną infrastrukturę pokopalnianą, która może sprawić, i mamy odpowiedzi i sygnały na ten temat, przyciągnąć nam naukowców, którzy potrzebują takiej infrastruktury i takich przestrzeni, żeby prowadzić badania.
3: Szczególnie patrząc, jak w tym momencie ten rynek kosmiczny dynamicznie się rozwija po tym, jak Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a wcześniej zabrał tam eksperymenty m.in. z Uniwersytetu Śląskiego.

0: Tak, to jest efekt Sławosza, daje o sobie cały czas znać, ale stało się też coś, co jest niebagatelną kwestią, to znaczy badania kosmiczne, czy też loty kosmiczne stały się tańsze. Dzisiaj zbudowanie satelity jest możliwe nawet dla koła naukowego pracującego czy działającego przy uczelni. To sprawia, że można zainteresować młodych ludzi taką eksploracją nie od strony teoretycznej, tylko w taki sposób, który najbardziej intryguje i zaciekawia, czyli że można coś zrobić, sprawdzić jak to działa i wysłać to w przestrzeń kosmiczną. To jest coś fascynującego. Ale tak naprawdę, jak to mówił Stanisław Lem, te loty w kosmos i cała refleksja z gatunku science fiction to jest lustro człowieka. To znaczy my się dzięki temu dowiadujemy więcej, co możemy, kim jesteśmy, co my właściwie w tym kosmosie chcemy robić. Dlatego mnie jako literaturoznawcę interesuje też wymiar humanistyczny tych pytań, nie tylko technologiczny. Jest taki wywiad udzielony przez Martina Heideggera po lądowaniu człowieka na Księżycu i wtedy dziennikarz miał go zapytać, co pan sądzi, panie profesorze, o tym lądowaniu, o człowieku na Księżycu. A Heidegger powiedział, ale to już nie jest człowiek. I w tym pytaniu, w tej odpowiedzi takiej zaskakującej, kryje się właściwie fundamentalna refleksja, że my jesteśmy ziemianami. My ludzie, nasz gatunek, jesteśmy ziemianami. Kim będziemy tam, jest pytaniem nowym także dla filozofii, dla antropologii, dla psychologii.
1: Cała rozmowa z profesorem Ryszardem Koziołkiem, rektorem Uniwersytetu Śląskiego, dostępna jest na kanale YouTube Radia Nowy Świat.
2: I przy okazji polecamy się Państwu o poranku z głosowaniem w konkursie Podcast Roku 2026. Na podcast lekko kosmiczny można głosować do 11 listopada w konkursie o nagrodę publiczności podcastroku.pl / nagroda / publiczności bez polskich znaków. Można wybrać tylko jeden podcast, a taki podcast jak nagrywa Klaudia jest tylko jeden, rzecz jasna. I tylko jedna jest Pogoda Kosmiczna.
1: Słońce uspokaja się po weekendowej burzy magnetycznej, która sięgnęła umiarkowanego poziomu G2. Na najbliższe dni prognozy zapowiadają spokój, więc na zorze polarne nad Polską raczej nie ma co liczyć. Za to na niebie dzieje się sporo. W nocy z czwartku na piątek przypada maksimum drakonidów. To kapryśny rój. Zwykle daje najwyżej kilka meteorów na godzinę, ale warunki będą idealne, bo w sobotę nów i niebo będzie ciemne. Największy hit tygodnia to Mars, który od soboty do poniedziałku przejdzie na tle gromady gwiazd żółbek w raku, najgłębiej w niedzielę rano. Wystarczy lornetka. Od wieczora do rana świeci Saturn, a w jego sąsiedztwie w wielorybie lornetką można odszukać Westę. To najjaśniejsza planetoida naszego nieba. W poniedziałek znajdzie się w opozycji.

0: propos kosmosu i rakiet, wczoraj miał miejsce incydent międzynarodowy z rakietami w tle. Rosyjsko-chiński, mój drogi, nie wiem, czy widziałeś, czy słyszałeś?
1: Nie.
0: To się działy sceny dantejskie, proszę pana, w Chinach. Mianowicie podczas turnieju, półfinału turnieju China Open 2026. Podczas spotkania pomiędzy Dziokowiczem a Miedwiediewem, rosyjskim zawodnikiem, doszło do zdenerwowania. W sensie Miedwiediew się zdenerwował, bo nie szło tak, jakby chciał.
1: To
0: widziałem. Poleciała piłeczka. Mhm. Tak. Uderzył.
1: No i został chyba zdyskwalifikowany, zdaje się.
0: Tak, poleciała w widza, uderzając go w oko, ile mnie notka prasowa nie myli.
1: Zakładam, że dostanie taką piłeczką od pana Miedwiediewa może być bolesne.
0: No.
1: Nawet taką odbitą.
0: Nawet nie zakładam, ja jestem pewien.
1: Nawet taką odbitą, trochę od niechcenia, trochę od chcenia, no ale ona i tak pewnie, nie wiem ile, no kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, taka no, trochę od niechcenia, to na pewno leciała.
0: Jak szybko latają piłki w tenisie?
1: No takie z takiego serwisu to pewnie ponad 100.
0: Uwaga, uwaga, uwaga, szukam. Jeżeli, no, kochane, to AI akurat mi podpowiada, ale najszybsze uderzenia serwisy osiągają od 160 do nawet 250 km na godzinę. A wymiany z głębi kortu...
1: Czy wy też słyszeliście, że piszczenie?
0: ...z prędkością 100-140 km na godzinę. To tylko kosmici, nie przejmuj się.
1: A, tylko kosmici? To jak kosmici, to okej.

0: Jest to wprawdzie artykuł z 24 roku, ale podobno rekord świata, jeżeli chodzi o prędkość serwisu w tenisie, wynosi 253 km na godzinę. Z taką prędkością piłkę zaserwował kto?
1: Pewnie Djokovic.
0: Nie, nie mogę znaleźć. Tylko 2016. John Isner, czy dobrze pomawiam nazwisko, ze Stanów Zjednoczonych. No, Puchar Davisa 2016 w każdym razie rok. Czy Djokovic się znajduje w top 5, które właśnie mogło się zmienić od 24 roku, zaznaczę. Nie ma tu Djokovicza, Karlowicz jest na drugim miejscu. No nie, nie ma pana.
1: W każdym razie boli taką piłeczką, pewnie.
0: Tak. Jeżeli chodzi o Igę Świątek, to rekord wówczas wynosił 198 km na godzinę i pobiła go w półfinale Roland Garros 2024.
1: Nieźle.
0: No, 198.
1: Ciekawe, w którym miejscu to jest mierzone.
0: Czy z przodu piłeczki, czy na końcu piłeczki?
1: Nie, czy na przykład nad siatką? No okej, okay, dobra, ona tam od momentu uderzenia do siatki leci, no jakiś tam...
0: Ruchem przyspieszonym.
1: Moment, tak? Ale
0: nie, jakim przyspieszonym?
1: Nie, no zwalnia. Od momentu uderzenia oczywiście. Zwalnia, tak? To ciekawe, w którym momencie jest uchwytywana ta prędkość. Czy to jest... Jak to jest mierzone w ogóle? Jakie tam jest urządzenie? Czy taki po prostu jakiś fotoradar, tak jak na samochody? Mhm. Jakiś taki, który wyłapuje tę prędkość?
0: Jakaś fotokomórka.
1: Czy na zasadzie od momentu odbicia do momentu, nie wiem, odbicia przez drugiego zawodnika czy upadku na ziemię i wtedy wyliczane są jakieś milisekundy?
2: Kuba!
1: Kuba nie wie.
0: Tym razem telefon do przyjaciela nie pomoże. Może ktoś z Państwa się orientuje. Byłbym zaskoczony, ale może ktoś ma specjalistyczną wiedzę, to będzie zobowiązanie.
1: Stawiam na jakieś urządzenie, które wychwytuje... Piłeczkę niczym właśnie radar na drodze i na tej podstawie. Jakieś takie...
0: Wiem, że to dziwnie zabrzmi w świetle incydentu, o którym mówiłem, ale na pewno nikt nie mierzy tego na oko, tylko musi to być urządzenie profesjonalne.
1: To musi być jakieś profesjonalne urządzenie. Stawiam na jakieś fale właśnie, które się odbijają na zasadzie trochę tych nietoperzowych fal, więc tak bym to widział.
0: Fale nietoperzowe. Przyjmuję to, zamieniam wszystkie inne terminy naukowe na fale nietoperzowe.

0: podobno mogę iść wykładać na Wydziale Biologii z falami nietoperzowymi.
1: Biologii i fizyki też.
0: No, wszystkiego.
1: Przed chwilą mieliśmy dyskusję a propos tego, czy... Przepraszam, ale głupio jest mi, bo głupio, nawet nie głupio, tylko głupio nie przywoływać tę naszą debatę, ale w istocie ona była zacięta. Jakie siły działają na piłeczkę po uderzeniu i czy ona zwalnia, czy przyspiesza, w którym momencie? Tu były wektory rozrysowane, jak na lekcjach fizyki.
0: No, słuchacze też podpowiadają, że są radary mikrofalowe.
1: Nietoperzowe.
0: Takie właśnie, nietoperzowe, które ustawia się za kortem w linii serwisu lub za plecami gracza. No i one wysyłają te fale radiowe, i które odbijają się od lecącej piłeczki. No to jest w zasadzie się oblicza prędkość.
1: Ile czasu? Okej. Okay.
0: Tu mamy wykorzystany tak zwany efekt Dopplera. Ale są też systemy optyczne. Hawk Eye. Hawk to jest co? To jest jastrząb, tak? Jastrząb,
1: chyba.
0: Tak?
1: Oko jastrząba. Nie, tak z drugiego babola, czy z siódmego już w tej godzinie zrobimy, to będzie wstyd.
0: No i tam właśnie są takie szybkie kamery, które trójwymiarowo śledzą to, co się dzieje z piłeczką i sprawdzają jej trajektorię i prędkość. No i to też już wiemy, prędkość piłeczki podawana jest zaraz po tym, jak oderwie się od naciągu rakiety.
1: No i to by się zgadzało z całą teorią, więc wszystko się spina. Nietoperze, jastrzębie, same latające stworzenia. Orły dwa wrócą po siódmej.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 7, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topoliński, zapraszam. Ryś zastąpi panterę. Po 33 latach żołnierze Wojska Polskiego dostaną nowe mundury polowe z nowym wzorem maskującym, mówi minister obrony, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Jest to najlepiej oceniony przez żołnierzy mundur, a testy pokazały, że jest najbezpieczniejszy i w dzień i w nocy najbardziej niweluje ryzyko rozpoznania i zagrożenia dla żołnierza Wojska Polskiego. Został zaprojektowany w Polsce, zbadany i przetestowany przez polskich żołnierzy i będzie wyprodukowany w 100% w Polsce.
1: Ponad 7 tysięcy kompletów trafi do jednostek wojskowych jeszcze w tym roku. Wszyscy żołnierze zawodowi mają dostać nowe mundury do końca 2028 roku. Po naszej stronie doszło do pomyłki. Tak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tłumaczy się z wysłania alertu RCB do osób przebywających na terenie województwa lubuskiego zamiast do tych w województwie lubelskim. Na zachodzie Polski można było przeczytać o zagrożeniu z powietrza w związku z atakami Rosjan na Ukrainę. Błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić mieszkańców do podjęcia działań ochronnych. Czytamy w oświadczeniu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Urzędnicy przeprosili za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które ta SMS-owa pomyłka mogła spowodować. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zdecydował się na przedterminowe wybory parlamentarne. Decyzja zapadła kilka dni po tym, jak parlament nie poparł dwóch rządowych projektów dotyczących rynku mieszkaniowego. Od tygodni w Hiszpanii trwa kryzys polityczny związany z mieszkalnictwem. W centrum Madrytu powstało miasteczko namiotowe, ulicami Barcelony przeszła wieczorem kolejna wielotysięczna manifestacja. Aby przeprowadzić niezbędne reformy i zmniejszyć poziom nierówności, musimy się zmobilizować i zapewnić, że parlament przyzna nam znacznie szerszą, bardziej postępową większość, dzięki której będziemy mogli rzucić wyzwanie elitom, osiągnąć nowe postępy społeczne i kontynuować przemiany Hiszpanii. Do głosowania dojdzie 29 listopada. W sondażach prowadzi opozycyjna Partia Ludowa. Koszykówka na koniec serwisu. Działo się w ostatnim meczu pierwszej kolejki Ekstraklasy. Ostatecznie Anwil Włocławek po dogrywce pokonał Górnik Zamek Książ Wałbrzych 88-87. Swoim zawodnikom gratulował trener Anwilu Vedran Bosnić. Zachowali pokorę i pełne skupienie. Nie poddaliśmy się, choć trzykrotnie znajdowaliśmy się w trudnej sytuacji. Po pierwszej kolejce rozgrywek na czele tabeli Dziki Warszawa, AMW Arka Gdynia oraz King Szczecin. Więcej sportu na naszej antenie o 8.30 w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Słabe opady deszczu mogą pojawić się dziś na Pomorzu i Wybrzeżu. Poza tym powinno być słonecznie, choć rano na południu gdzieniegdzie utrzymają się mgły. Nieco silniej może powieć od czasu do czasu na północnym wschodzie. Na ogół jednak wiatr będzie słaby i umiarkowany. Termometry wskażą od 16 stopni na Suwalszczyźnie i 18 na Mazurach, Warmii i Pomorzu. Do 20-21 w centrum kraju i 22 stopni na południu.

0: Place of My Heart i Gang of Four rozpoczyna drugą godzinę naszego spotkania. Państwo widzę, że trochę rezonują z naszymi dywagacjami. Bardzo mnie to cieszy. Do 10 to zostajemy, więc jeżeli komuś przyjdzie do głowy skomentować, zadzwonić na przykład do nas, to proszę się nie powstrzymywać. 224-280-280. My tu jesteśmy w składzie. Klaudiusz Slezak.
1: I Mateusz Andruszkiewicz.
0: I Jakub Jędras i Kajtek Strzelczyk, magister Kajtek Strzelczyk, pan magister Kajtek Strzelczyk i Wiktoria Wichrowska i Kuba Ferlin i Piotr Topoliński też.
2: Nowy świt.
0: Cudzoziemka w kraju kobiet, w raju kobiet nam zagra, to będzie hej. A później czeka nas spotkanie z kolegą redakcyjnym Robertem Kawką, który porozmawia z Jakubem Wiewiórskim, dyrektorem Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu.

0: Hej, hej, hej i hej, 10 po 7. W przyszłym tygodniu startuje w Łodzi 36. edycja Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. To festiwal interdyscyplinarny, prezentujący głównie filmy dokumentalne, ale i też reportaże telewizyjne oraz radiowe poświęcone współczesnym zagrożeniom, prawom człowieka i mediom. Będą konkursy filmów dokumentalnych i reportaży, retrospektywy filmowe i pokazy specjalne. Projekcje odbędą się w dwóch miejscach, w Narodowym Centrum Kultury Filmowej WC1 oraz w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Z Jakubem Wiewiórskim, dyrektorem festiwalu, rozmawia Robert Kawka.
1: Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu w tym roku. Czy ma jakiś temat wiodący, jakieś hasło?
2: Nie, jak co roku nie szukamy na siłę tematu wiodącego, dlatego że rzeczywistość jest wielowymiarowa, skomplikowana, a co więcej, choć brzmi to w sposób wyświechtany, potrafi zaskoczyć. Więc staramy się pokazywać i zagrożenia w takiej sferze globalnej, czyli nie uciekamy od tych największych konfliktów międzynarodowych, które mają na nas wpływ, czy to bezpośredni, czy pośredni. Natomiast staramy się pokazywać je w sposób pogłębiony. Po pierwsze pogłębiamy, po drugie staramy się uciekać od takich zero-jedynkowych, pobieżnych ocen. Chcemy dawać możliwość pokazywania różnych punktów widzenia. To jest jeden element, a drugi element to taki tematyczny, że szukamy historii, które właśnie nie znajdują się w serwisach informacyjnych, na przykład znajdowały się jakiś czas temu, albo od czasu do czasu wracają w postaci tylko konkretnych wydarzeń, jak na przykład Białoruś i ostatnie uwolnienie Andrzeja Poczobuta, a tak naprawdę o tej Białorusi nic nie wiemy, a chcemy tego typu tematy pogłębiać. To Białoruś jest oczywiście przykładem tylko.
1: O czym między innymi te filmy mówią? Już tutaj zacząłeś o Białorusi, natomiast jeżeli chodzi o inne tematy, inne sprawy?
2: Tematem, który pojawia się najczęściej, gdybym spróbował tak to kategoryzować, to jest konflikt izraelsko-palestyński. To wszystko, co dzieje się w strefie Gazy i wokół strefy Gazy i w ogóle na Bliskim Wschodzie. I bardzo staramy się w sposób wyważony o tym mówić, pokazywać różne punkty widzenia, ale nie tracić z oczu człowieka, bo niezależnie od tego, jak patrzymy na to pod kątem politycznym, to tam giną ludzie. Są to rzeczy straszne i tam nawet w niektóre miejsca dziennikarze nie mają szansy docierać. Pokażę między innymi taki film The Life Support, czyli to są opowieści lekarzy ze szpitali w strefie Gazy, gdzie dziennikarze być nie mogą. A pokażemy też film, który dotyczy 30. rocznicy zamordowania Itzhaka Rabina, premiera Izraela, który szukał porozumienia z palestyńczykami. Gościem festiwalu będzie Yossi Melman, scenarzysta tego filmu dokumentalnego, a zarazem jeden z najważniejszych dziennikarzy śledczych w Izraelu.
1: Jeżeli chodzi o tą strefę konkursową?
2: W konkursie filmów dokumentalnych mamy 12 tytułów. Są to filmy, śmiało mogę powiedzieć, najwybitniejsze, jeżeli chodzi o ostatnie 2 lata polskiego dokumentu. Między innymi film Macieja Cuskę, Marcina Borcharta, Emilii Śniegowskiej, Natalii Koniarz. Właściwie można mieć to, co najciekawsze w polskim kinie dokumentalnym w pigułce, a w tym roku także uruchamiamy po raz pierwszy konkurs studenckich filmów dokumentalnych.
1: Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu to nie tylko konkurs, to również i inne pokazy, co w tym roku.
2: Jeśli mówimy na razie o filmach dokumentalnych, to poza pokazami specjalnymi, gdzie prezentujemy nowe kino dokumentalne z międzynarodowych, najważniejszych festiwali, ale także 7 polskich premier, to przygotowaliśmy, wydaje mi się, bardzo interesujące retrospektywy. Po pierwsze retrospektywa Marii Zmarskoczanowicz, jednej z najbardziej utytułowanych, najważniejszych postaci kobiecego dokumentu. Drugą postacią, którą przypominamy, jest patron jednej z naszych nagród, czyli Krzysztof Talczewski. I w tym roku notabene nagrodę jego imienia odbierze Maciej Drygas, czyli znowu wielkie nazwisko. I trzecia postać, którą przypominamy, to jest zmarły w tym roku Edward Etler.
1: Imprezy towarzyszące są w tym roku, wystawy, panele dyskusyjne, bo o gościu już jednym wspomniałeś. Czy jeszcze może właśnie goście?
2: Jeśli chodzi o gości z zagranicy, to tylko Yossi Melman, natomiast przyjadą na festiwal twórcy, współtwórcy wszystkich filmów dokumentalnych i dużych, i studenckich, które pokażemy na festiwalu, czy to jest 18 filmów, i wszystkich reportaży wideo i audio, czyli łącznie twórcy 16 reportaży. Będą 2 wystawy towarzyszące. Jedna to wystawa fotografii czarno-białych Macieja Stanika, fotoreportera pochodzącego z Łodzi, który jeździ w różne miejsca w świecie, gdzie dzieje się coś złego, i tam próbuje poprzez fotografię oddać głos osobom nieobecnym, osobom pozostającym w cieniu, osobom, które cierpią. Ta wystawa zresztą się nazywa, taki nosi podtytuł Strefa Cienia. A drugą wystawą jest wystawa przygotowana kurowana przez Uniwersytet Łódzki i jest to wystawa, która nazywa się Zwrot i chodzi o doświadczania choroby, empatii i wsparcia wobec osób, które docierają. Jest to wielowymiarowa wystawa łącząca design, spotkania, idealnie wpasowująca się w ideę naszego festiwalu.
0: 36. edycja Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu odbędzie się w dniach od 14 do 18 października w Łodzi. Po jej części stacjonarnej od 19 do 21 października posiadacze karnetów będą mogli obejrzeć niektóre z filmów online.

0: Czytam, proszę pana, o wydarzeniach z Grójca. Ja przyznaję, że wcześniej, mimo że znam tam te tereny, o Grójcu nie słyszałem. Raczej myślałem, że to może chodzi o Grójec. No, o Grójcu słyszałem oczywiście.
1: Modlitwa wcześniej. O Grójcu to nie to.
0: Tak, Grójec niedaleko Oświęcimia, tam ciekawe jak się ta sprawa potoczy, bo to jest to miejsce, gdzie przyjechał biskup, żeby zwolnić z pracy, mówiąc obrazowo, proboszcza. No a parafianie wstawili się za proboszczem. No i tam doszło do przemocy. Biskupa musiała ewakuować z parafii policja.
1: Czyli ale kto kogo czym?
0: Już mówię. Jest sobie proboszcz lokalny. Ksiądz Józef. No i przyjechał biskup. Bielsko-Żywiecki, nazywa się biskup Roman Pindel. No i przyjechał poinformować, że ksiądz Józef Zborek zresztą już nie będzie pełnił tej funkcji w związku z poważnymi, tak to jest napisane, przestępstwami kanonicznymi.
1: No i to jest jasne.
0: Nie wiem, o jakie chodzi. No i parafianie się wstawili za swoim proboszczem, księdzem Józefem. Otoczyli kościół.
1: Kordonem.
0: Kordonem, tak, żebyś wiedział. No i na początku biskup próbował uspokoić sytuację, ale parafianie nie poczuli się usatysfakcjonowani tym próbą uspokojenia i żądali odwołania tej decyzji. Biskup tłumaczył, że nie da się jej odwołać, bo już cała droga odwoławcza została wypełniona. Nawet było odwołanie do... Sprawę zbadała dykasteria do spraw duchowieństwa, a rozstrzygnięcie zaakceptował Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej. Brzmi poważnie, okay. Więc pewnie gdzieś wysoko. No więc mimo tych wszystkich informacji tłum nie odpuszczał. Musiała przyjechać policja, negocjatorzy.
1: Żartujesz.
0: To się wszystko nie udało. Negocjatorzy nie uspokoili tłumu. No więc przy kilku funkcjonariuszy razem z księdzem biskupem musieli uciekać z tej parafii, bo odwieźli go radiowozem. Doszło do szarpanin. No i pytanie, co dalej w tej sprawie? Bo parafianie twierdzą, że nie odpuszczą i proboszcz zostaje, a hierarchowie kościoła mówią, że decyzja jest ostateczna. No i właśnie w związku z tymi poważnymi nadużyciami w wypełnianiu funkcji proboszcza musi odejść. Nie wiadomo, jak mówię, jakie to są poważne nadużycia. Czytam artykuły w różnych mediach dziennikarzy, którzy tam byli. Nawet jest takie stwierdzenie, to tekst Mateusza Schulera w Onecie. Schizma grojecka. Luter już był, teraz kolej na nas. Takie usłyszał Mateusz Schuler tam stwierdzenia. Więc być może będzie ta

0: taki moment, w którym faktycznie w Grójcu dojdzie do jakiegoś ciekawego wydarzenia, dziennikarsko ciekawego w kościele katolickim.
1: Dziennikarsko-kościelnego.
0: Także no, bardzo ciekawe, prawda, co tam się wydarzyło. Jak mówię, nie wiadomo, co ksiądz Józef nabroił według hierarchów kościoła, że musi odejść z parafii. Po chyba 30 latach bycia tam proboszczem. No. Bardzo, jak rozumiesz, skoro go tak bronią.
1: Przywiązani.
0: Bardzo chwalony proboszcz tamtej parafii. Także takie rzeczy się dzieją, proszę pana.
1: W radiu tego nie widać niestety, ale gdybyśmy mieli obraz, to widzieliby państwo coraz bardziej wytrzeszczające się oczy z każdym kolejnym zdaniem opowiadanym przez Klaudiusza, wypowiadanym.
0: I to wszystko naprawdę. To nie jest żadna fabuła, wiesz, wymyślona.
1: Smarzowski tego w klarze nie napisał.
0: Nie.

0: W serwisie informacyjnym Piotrek Topoliński wspominał o zamianie Rysia na Panterę. Mhm.
1: Znaczy Panterę na Rysia.
0: Panterę na Rysia, pardon. A ja właśnie czytam sobie o niedźwiadkach, które bardzo niepokoją Rosjan. I niedźwiadki to tak pieszczotliwe określenie, ale to są poważne niedźwiedzie, które poważne rany zadają i straty. Jak czytam właśnie w Rzeczpospolitej, zwierzęta przestały bać się człowieka. Związane to jest między innymi ze zmniejszeniem albo w ogóle brakiem myśliwych w rejonach zamieszkania niedźwiedzi, mówiła przedstawicielka rosyjskiego Ministerstwa Przyrody na specjalnej konferencji. Uwaga, o nazwie Niedźwiedzie i ludzie. Dlaczego brakuje myśliwych? Ano dlatego, że poszli
1: do wojska.
0: Tak, więc nie ma myśliwych i się niedźwiedzie trochę rozpanoszyły w różnych rejonach. No i naradę rzeczoną zorganizowała w Moskwie propagandowa agencja TASS, bo od wiosny w prawie połowie regionów Rosji te zwierzęta odwiedziły ludzkie siedziby, atakując mieszkańców. I to nie jest tak, że tylko gdzieś na obrzeżach, czy w powiedzmy mniejszych miejscowościach, prowincjach, ale do dużych miast też podobno dotarły niedźwiadki. I czytam wypowiedź jednego z wystraszonych urzędników z syberyjskiej 11-tysięcznej miejscowości Abaza. Znajdujemy się faktycznie w stanie oblężenia. Niedźwiedzie podeszły do niej prawie ze wszystkich stron do rzeczonej miejscowości. Władze musiały zorganizować specjalną operację powstrzymywania inwazji drapieżników na miejscowym moście przez rzekę Abakan, oddzielającym Abazę od pobliskich gór. Więc na tej mapie, którą rozrysowałem...
1: Nie wiem, jaka jest ta rzeka, ale wydaje mi się, że niedźwiedzie potrafią pływać.
0: Może być. Nie,
1: brzmi ten obraz pięknie. Most, obrona, filmowo, tu niedźwiedzie, tu ludzie.
0: No. Ale myślisz, że...
1: Ale wydaje mi się, że rzeka nie jest jakąś wielką przeszkodą dla niedźwiedzi.
0: Że taki szwadron jednostek specjalnych niedźwiedzich mógł sobie podpłynąć pod spodem i...
1: Znaczy, nie jestem jakimś specjalnym niedźwiedziologiem, ale...
0: Tak
1: mi się wydaje, że...
0: No tak, nie,
1: niedźwiedzie z wodą są za pan brat.
0: Żeby mimo wszystko nie było, że my to sobie dworujemy z...
1: Nie dworujemy sobie.
0: Chociaż to... Dobra, nieważne, postawmy tu kropkę, ale gdyby państwo chcieli o tych niedźwiedziach doczytać, to w Rzeczpospolitej można, czyli z jednej strony Ukraina, z drugiej strony niedźwiedzie. W takiej sytuacji obecnie znajduje się Rosja. A propos...
1: Tylko niedźwiedzi żal w tym wszystkim.
0: Tak, a propos jeszcze sytuacji międzynarodowej, to ja zapowiem, że po 9:30 będziemy jeszcze rozmawiać z dr Agnieszką Bryc. Nie zupełnie o Rosji, chociaż z Rosją jest to bardzo silnie powiązane, bo porozmawiamy o bazie amerykańskiej w Polsce, więc ten kontekst militarny powróci. Ale to w swoim czasie. Na tę chwilę mamy trochę bardziej przyjazne okoliczności rozmowy, bo uwaga, uwaga, uwaga, niespodzianka. Wsiądziemy na dwa koła za chwilę. Znaczy, kto wsiądzie, ten wsiądzie.

0: Na rozmowę zaprasza partner radiowego rajdu rowerowego, marka Garmin, wspierająca sportowo społeczność słuchaczy Radia Nowy Świat.
1: No i dzień dobry, Wojciech Szczepanik z nami w studiu. Być może to nazwisko Państwu nic nie mówi, ale bardzo proszę teraz nastroić ucho, bo no w studiu nie byle kto. Dwukrotny mistrz świata Gran Fondo, a właściwie pięciokrotny, bo dwukrotnie indywidualny i trzykrotnie w sztafecie. Wow, naprawdę szacun wielki. No i jeszcze masz Mistrzostwo Polski Masters, serię zwycięstw w kraju całą. Lista, jak rozumiem, bardzo długa. Przyzwyczaiłeś się już do tej myśli? Jestem mistrzem? Naprawdę to zrobiłem?
2: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Tak, przyzwyczaiłem się też. Kawał dobrej pracy włożyłem w to, żeby osiągnąć te sukcesy. Natomiast z drugiej strony zawsze startując w wyścigu trzeba przewidzieć każdą ewentualność porażki i sukcesu. Więc dopiero radość jest po przejechanym wyścigu i satysfakcja.
1: Wiesz co, często jest tak, że ja jeżdżąc też rowerem, wiem, jak istotne jest takie przygotowanie mentalne. Absolutnie nie na tym poziomie, na którym ty jeździsz, oczywiście, mówię o zupełnie innym rowerowaniu niż ty, ale ta głowa jest wyjątkowo istotna, jak się przygotowujesz do przejechania jakiejkolwiek trasy, nie tylko to, co masz w nodze, ale w głowie. W którym momencie jadąc w Japonii, no bo tam masz ostatnie swoje sukcesy, poczułeś, że to jest dla ciebie ten dzień i że ta wygrana jest w zasięgu?
2: Jeżeli chodzi o Japonię, to był wyjątkowy start, ponieważ w tym roku miałem dużo mniej czasu, żeby dobrze się przygotować do mistrzostw. Tak naprawdę podjąłem decyzję, że na nie pojadę i będę trenował 3 miesiące przed wyścigiem. Raptem 60 dni treningowych do takiego wyścigu to jest bardzo mało, więc do końca nie wiedziałem, w jakiej formie tam pojadę. Zawsze byłem przyzwyczajony, że jestem w top formie, a tutaj była to wielka niewiadoma. I tak naprawdę dopiero około 3 dni przed wyścigiem, będąc już na miejscu, poczułem, że jednak jest dobrze i jestem w stanie rywalizować tutaj o pierwszą dziesiątkę. Nie myślałem, że o zwycięstwo, ale już w trakcie wyścigu poczułem, że to jest ten dzień.
1: Tak, tak? Masz takie poczucie, że jedziesz i myślisz sobie, kurde, dzisiaj dam radę? To jest to?
2: W kolarstwie bardzo często jest tak, że jak zrobisz wszystko, co zaplanowałeś i udał się cały ten proces w ogóle to jest najprzyjemniejsza część w kolarstwie. Mnóstwo godzin treningowych, organizacji, otoczki wokół tego. Natomiast jeżeli zrealizujesz te wszystkie swoje cele, to jesteś taki trochę spełniony już jadąc na ten wyścig. Jak jesteś nieprzygotowany, to trochę tak jakbyś szedł w szkole do odpowiedzi bez przygotowania, masz obawy. A jak jesteś przygotowany, to...
1: No ale mówiłeś, że miałeś mało czasu na to przygotowanie.
2: Mało czasu, ale dobrze go zorganizowałem, zagospodarowałem.
1: No ale mówisz też o braku przygotowania. Jednocześnie ten sezon to jest dla ciebie jakieś bogactwo nagród. Właściwie wygrywasz wszystko w Polsce. Miałeś takie poczucie, że stajesz na starcie i właściwie no inni patrzą na ciebie jak na takiego, jak trochę się na Pogaczara mówi wiesz, kolarstwie zawodowym, to miałeś takie poczucie, że trochę tak na ciebie patrzą?
2: Aż się trochę spieszyłem, jak powiedziałeś Pogaczara, nie porównuj mnie do Pogaczara.
1: Słuchaj, no w swojej lidze ja myślę, że to jest całkiem trafne porównanie.
2: Przede wszystkim jeżdżąc w koszulce Mistrza Świata, mam ten przywilej jako jedyny z mojej kategorii. Rzeczywiście rywale na mnie patrzą, to jest trochę tak jak libero w siatkówce,
1: no właśnie,
2: który się wyróżnia. I jest dużo trudniej wygrywać wyścigi, zaplanować jakieś akcje, ataki, ponieważ cały czas wszyscy na mnie zwracają uwagę. Natomiast jak rzeczywiście jesteś przygotowany, mocniejszy od pozostałych, to tak jak Pogaczar mówi, będę atakował na 120 kilometrze, atakuje
1: i wygrywa. I
2: wszyscy są przygotowani na jego atak, ale nikt za nim nie jedzie, bo jest mocniejszy.
1: No ale mówisz, że się trochę speszyłeś tym porównaniem. On jest dla ciebie jakimś wzorem, autorytetem?
2: Jest zdecydowanie. Szanuję to, co robi i podziwiam go za przede wszystkim jego predyspozycje i możliwości. Natomiast takim moim autorytetem, do którego chciałbym się porównywać, który bardziej spełnia moje parametry, jest Matthew Van Der Poel.
1: O, proszę. Czyli teraz chyba numer dwa, prawda? Tak ciągle, no, Pogaczarze.
2: Mamy w kolarstwie teraz takich pięciu królów, ale tym największym jokerem jest Pogaczar.
1: Cały czas jeszcze. Zobaczymy jak długo, bo to Wiadomo, że wsparcie nic nie trwa wiecznie. Ty jesteś bardziej indywidualistą, czy jednak lepiej odnajdujesz się w sztafecie? No bo mówiłem o tych twoich sukcesach i w indywidualnym kolarstwie, i w sztafecie. Jak to jeżdżenie w sztafecie też zmienia sposób myślenia w ogóle o wyścigu? Bo to jedzie się tak samo, po prostu muszę dojechać najszybciej jak potrafię, czy jednak jest jakaś inna taktyka, technika?
2: Zdecydowanie jestem indywidualistą. Lubię być tylko i wyłącznie zależny od siebie i móc liczyć na siebie i wtedy uważam, że kontroluję to, co się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o sztafetę, to powiem ci szczerze, że bardziej się stresowałem wyścigami w drużynie niż indywidualnymi, bo jest dużo większa odpowiedzialność. Odpowiedzialność za całą grupę i chyba wszyscy tak do tego podchodzili, że jeżeli coś zepsujesz, to zawiedziesz tylko i wyłącznie w indywidualnym wyścigu, to zawiedziesz tylko i wyłącznie samego siebie. A tutaj w sztafecie możesz zawieść całą drużynę, jeszcze osoby, które nam kibicowały. Więc tutaj zdecydowanie była większa odpowiedzialność. W tym roku ten wyścig, my jesteśmy trzykrotnym mistrzem świata od 2024 roku, rok po roku. Więc chyba pokazujemy, że jesteśmy rzeczywiście w tym dobrzy i to nie był przypadek. Natomiast w tym roku było wyjątkowo trudno, ponieważ nie ułożył się wyścig po naszych myślach. Od pierwszej zmiany mieliśmy stratę. Ja jak ruszyłem z dużą stratą, tam w granicach 35 sekund, jak na tak krótki wyścig sztafetowy, to jest bardzo dużo. To już trochę było niemożliwe, że mnie się uda. Natomiast jakiejś swojej indywidualnej desperacji użyłem, zaatakowałem, że udało się ostatecznie dogonić peleton, a później jeszcze z tego wygrać, więc...
1: O 35 sekund, tak, to sporo nadrobiłeś, to wielki szacun. A powiedz, który moment jest bardziej stresujący? Ten, w którym ty musisz wystartować i wiesz, że masz właśnie tę presję pozostałych w sztafecie, czy ten, kiedy czekasz, co zrobią twoi towarzysze z twojego zespołu?
2: W sztafecie zdecydowanie to czekanie i ta niepewność. Ja lubię czuć, że jesteś w moich rękach, a jak czekam, to jestem bezradny i to jest jeszcze czas, w którym ja się powinien rozgrzewać, a nie patrzeć, jak idzie drużynie, ale z drugiej strony musisz wiedzieć, na jakim etapie jesteś i co się dzieje, jaką strategię trochę przygotować w głowie i w którym momencie wystartować, bo jeżeli ty troszkę stracisz koncentrację, to tak jak Japończycy, którzy zostali zdyskwalifikowani na tym wyścigu za wczesny start, więc tutaj wszystko musi być dopracowane i na najwyższym poziomie.
1: A powiedz, jak się buduje zespół na taką sztafetę? Wy się jakoś wcześniej zgrywacie, poznajecie, wszystko omawiacie? Jak to wygląda?
2: Mamy swoją taktykę, którą ustaliliśmy tak naprawdę przed pierwszym startem w sztafecie w Danii i cały czas jej się trzymamy. Spotykamy się na treningach wspólnie, na zgrupowaniach, jeździmy razem, więc wiemy przede wszystkim, kto jest w jakiej formie i się trochę napędzamy, piszemy do siebie, jak forma, czy trenujesz. No i to trochę buduje taki duch zespołu i też zaangażowanie w proces treningowy. Natomiast mamy praktycznie ten sam skład od 4 lat i no i to wychodzi.
1: A powiedz, wy musicie dużo treningów mieć razem, czy jednak każdy z was jest indywidualistą i dopiero na zawodach się zgrywacie?
2: Każdy z nas jest indywidualistą, każdy z nas staramy się, żeby było tak, żeby był najlepszy w swojej kategorii, bo akurat konkurencja Team Relay na Mistrzostwach Świata ma swoje wytyczne i tutaj muszą startować 4 osoby w różnym wieku, w tym minimum jedna kobieta. Ja jestem tym zawodnikiem tak zwanym dowolnym, czyli najmłodszym.
1: Okej. No jak widać działa, także no, wielkie gratulacje dla ciebie i dla pozostałych uczestników waszej drużyny, bo to no, wielka rzecz, 3 razy z rzędu Mistrzostwo Świata. Wspomniałeś o tym, że fajnie jakbym miał no to jeszcze wszystko czas, no bo to są jednak zawody no, na poziomie profesjonalnym, ale amatorskie. Czyli w życiu robisz coś innego? Zajmujesz się czymś innym?
2: Tak. Zajmuję się pozostałymi innymi rzeczami bardzo ważnymi. Prowadzę swój biznes, mam 2 dzieci, więc jest co robić, a też wokół jesteśmy na tym poziomie w sporcie Masters, że niestety też musimy zorganizować sobie finansowanie na to i partnerów, więc tutaj tak naprawdę to jest kolejna full-time job.
1: To powiedz, ile to kosztuje wyrzeczeń tak naprawdę? To jest codzienna, dodatkowa robota po prostu, przygotowanie do takich zawodów?
2: Tak, muszę być konsekwentny w tym, co robię, więc często, nie wiem, wyjścia ze znajomymi na kolację odpadają, przynajmniej w sezonie. Po sezonie można to nadrobić. Natomiast też jak jestem w cyklu startowym, to muszę bardzo dbać o tą regenerację, bo regeneracja jednak jest najważniejsza w tym wszystkim.
1: Plus dieta jeszcze do tego wszystkiego?
2: Dieta, tak. Dieta również.
1: Musisz bardzo... przez cały rok ją trzymać? To nie jest tak, że możesz sobie odpuścić, no nie wiem, na święta sobie odpuszczę? Czy...
2: Nie przez cały rok muszę ją kontrolować, bo im mniej ją trzymam w off-seasonie, tym potem trudniej dojść do i dłużej będę budował, nadrabiał zaległości świąteczne, tak jak wspomniałeś.
1: Ale masz takie momenty, że mówię, dobra, idę na tą pizzę i nie wiem, jeszcze coś tam, czy jednak trzymasz?
2: Po mistrzostwach świata poszedłem. Ale jeżeli miałbym wyścig dwa dni później, kolejny ważny, to już bym się zastanawiał, co piję i co jem.
1: Czy to jest jeszcze, czy potrafisz jeszcze na rowerze jeździć rekreacyjnie? Czy w ogóle już rower jest dla ciebie taką maszyną profesjonalną, że nie patrzysz na jakieś niedzielne wycieczki z rodziną?
2: Potrafię, uwielbiam jeździć rekreacyjnie. Takie coffee ride'y, wyjazdy ze znajomymi, z rodziną, bez licznika sprawiają największą przyjemność. Często też wyjazdy w góry, gdzie czerpię radość z otoczenia, z krajobrazu, z widoków i z tej ciszy, która jest. To jest wspaniałe. Natomiast ostatnio się na tym złapałem, że trochę jednak, jeżeli chodzi o motywację do przygotowań i wchodzenie na te wyższe obroty, to ciężko jest mi to robić bez tego głównego celu, który mam. W tym roku tak zastanawiałem się, może nie będę startował w żadnym wyścigu, ale będę sobie trenował. I to trenowanie bez celu jest dużo trudniejsze. No i wydaje mi się, że w przyszłych latach też przynajmniej, nawet jak będę miał mało czasu, to jakiś mały cel będę sobie obierał, żeby...
1: Czemu mały?
2: Budować ten proces w zależności od tego, ile będę miał czasu i jak dużo będę musiał pracować.
1: Nie no, w takiej formie jesteś, że chyba teraz też szkoda by było odkładać. Absolutnie, tak mi się wydaje, ale...
2: Zobaczymy.
1: Wielkie gratulacje właśnie. To tak na co dzień, ile cię to, bo trochę uciekliśmy od tego tematu, ile musisz trenować, żeby być w takiej formie mistrza świata?
2: 20 godzin w tygodniu. Przynajmniej.
1: 20 godzin w tygodniu, czyli no tam 3 godziny no, średnio dziennie, tak? Powiedzmy, chociaż to nie musi być, rozumiem, rozłożone dzień po dniu, tylko
2: tak, rozkładasz. Zazwyczaj trenuję w takich blokach 3 dni treningu, 1 dzień przerwy.
1: Ale... To jest dodatkowo do twoich 8 godzin w pracy? Czy udaje ci się to gdzieś wygospodarować? Czy trochę mniej pracujesz zawodowo i dzięki temu możesz trenować? Bo to taki twój trening jak wygląda?
2: W pracy nie jestem rozliczany za czas, tylko za efekty, więc muszę szybciej pracować. Dobrze być zorganizowany po treningach rowerowych. To nie jest tylko trening rowerowy, jest też siłownia, jest regeneracja i inne treningi. Natomiast przede wszystkim dobra organizacja, dobry harmonogram jest bardzo ważny, ale też zauważyłem, że jeżeli ten harmonogram jest dobrze zorganizowany, to jestem efektywny w tym. Mhm. Natomiast czasami tak działam, że jeżeli mój organizm mam za dużo wolnego czasu, no to nie do końca jestem na czas ze wszystkim, bo ten czas trochę rozleniwia.
1: Ale masz czas, rozumiem, też, nie wiem, właśnie z dziećmi pobyć.
2: Oczywiście.
1: Cokolwiek, tak? Też, masz trochę czasu dla siebie
2: część,
1: po prostu.
2: Część całej tej układanki.
1: No to gratuluję, że to wszystko ci się udaje. A jak wsiadasz na rower, bo mówiłeś o tym, że robisz te coffee ride'y z rodziną, a jak wsiadasz na rower no swój, profesjonalny, czy na trenażer, to potrafisz jeszcze wsiąść, nie liczyć czasu, watów, prędkości średniej i tego wszystkiego, co się liczy w tym profesjonalnym no, kolarstwie jednak.
2: Watów potrafię nie liczyć, natomiast jak jadę za wolno, to jestem taki niespokojny, więc lubię szybkość mnie kręci w sporcie i czasami jak jestem w górach, ja jestem kolarzem, który musi dbać o ten wat na kilogram, czyli niską wagę i wysoką moc, żeby szybko podjeżdżać. Czasami jak jestem na początku sezonu w górach, gdzie jestem jeszcze słaby i zaczynam ten proces, a już spotykam kolarzy, którzy są w piku startowym, bo zaraz gdzieś tam mają jakiś wyścig im nie mijają 10 kilometrów szybciej, to się czuję taki bezradny i mówię, dobra, trzeba trenować, żeby szybciej jeździć, bo nie wypada tak wolno podjeżdżać.
1: To powiedz jeszcze na koniec, myślałeś o tym, żeby przeskoczyć do profesjonalnego kolarstwa?
2: Miałem taki moment, gdzie w 2003, 2004 roku myślałem o tym i startowałem z elitą. Pojechałem bardzo dobry wyścig mistrzostw Polski, niestety defekt na finiszu nie pozwolił mi tam walczyć o czołowe pozycje. Natomiast no przede wszystkim tutaj uświadomiłem sobie, że jednak PESEL się nie zgadza.
1: Nie no, z takimi wynikami.
2: Wtedy miałem 36 lat, a teraz głównie to 20-latkowie rozdają karty, 25-latkowie najstarzej, więc to już nie są te czasy, gdzie starzy kolarze mogą tak długo się utrzymać w peletonie.
1: Starzy kolarze. No dobra, niech będzie, że starzy kolarze, ale wielki szacunek za to, co robisz. Wielkie gratulacje. Dwukrotny indywidualny mistrz świata, trzykrotny w sztafecie. Wojciech Szczepanik, bardzo gratuluję i dziękuję, że znalazłeś czas, żeby przyjść do nas do studia.
2: Dziękuję, miłego dnia.
0: Na rozmowę zaprosił partner radiowego rajdu rowerowego, marka Garmin, wspierająca sportowo społeczność słuchaczy Radia Nowy Świat.

0: Sometimes Always the Jesus and Mary Chain. Pod wielkim wrażeniem jestem kondycji osiągnięć, wyrzeczeń, umiejętności łączenia, prawda? Wszystkiego. Naprawdę żapoba.
1: No i cały czas utrzymywać się w formie. Na poziomie Mistrza Świata. No. Okej, dobra, wyścigi amatorskie, ale to naprawdę nie są wyścigi amatorskie, jak się zobaczy.
0: To nie ma znaczenia.
1: I na liczbę godzin, czyli ilość czasu, którą się spędza na przygotowaniach. I na sprzęt, który tam się pojawia, i na wszystko.
0: No ale też w ogóle takie poświęcenie do tego, żeby utrzymywać ciało, raz, że w odpowiedniej kondycji, dwa, żeby trzymać wagę, jak to było? Waty na...
1: Waty na kilogram.
0: Waty na kilogram. No właśnie. A propos, może nie tyle wyścigów, co długodystansowych startów, maratonów i temu podobnych historii. Nasza zbiórka, nasz Patronite, to jest taki niekończący się bieg, w którym wszyscy współuczestniczymy i Państwa zachęcamy do tego, żeby dołączać. Dużo nas jest tam, ponad 30 tysięcy, a teraz mamy pewien pakiet startowy, który pomaga w lepszym przygotowaniu, w lepszej kondycji. Finansowo, przy współpracy z Blikiem, za każdą nową osobę, która dołączy i wybierze płatność cykliczną Blik, mamy dodatkowe 30 zł, więc jeżeli ktoś się wahał wcześniej, to zapraszamy, żeby dołączyć do grona patronów Radio Nowy Świat. Patronite, proszę wyszukać, proszę wybrać, proszę stać się częścią tego zaszczytnego grona, bo to wspaniałe grono ludzi jest i doskonała decyzja, prawda? Jedna z lepszych do podjęcia o poranku.

Za 4,5 minuty będzie 8, ta godzina zamyka Interpol i See Out Loud, a my tu wrócimy po 8 z profesorem Moniką Kresą, językoznawcą, dialektolożką. Dzisiaj porozmawiamy o języku bezpieczeństwa.

0: Siesta na żywo w Gdyni w roku stulecia miasta. Od 7 do 10 listopada spotkamy się w salach Teatru Muzycznego i Podwórko Art Scena Ucho. Patronat nad wydarzeniem objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż Trójmiasto oraz Jazz Forum. O szczegółach Energa Siesta Festiwalu opowiem w najbliższą niedzielę w Sieście o 15. Do usłyszenia. Marcin Kedreński.
1: Minęła 8, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński zapraszam. Migracja i bezpieczeństwo granic to główne tematy rozmowy ministrów spraw wewnętrznych Polski i Litwy.
2: Jeżeli jedna część naszej granicy, mówię o granicy Unii Europejskiej, zaczyna być bardziej szczelna, mocniej broniona, a tak jest teraz na naszej granicy polsko-białoruskiej, rosyjskie służby szukają innych sposobów. Próbowali przekierowywać migrację na granicę z Finlandią, wiemy, że próbowali także na granicę z Łotwą. My musimy razem działać, aby każdą osobę, która nielegalnie przekracza granicę Unii Europejskiej, po prostu wyłapać.
1: Marcin Kierwiński i Martina Skatelinas spotkali się w pobliżu przejścia granicznego w Budzisku. W ostatnim czasie z udziałem polskich ekspertów litewskie służby ćwiczyły scenariusz ewakuacji ludności na wypadek poważnego kryzysu lub zagrożenia militarnego. Geografia jest jaka jest. Przesmyk Suwalski stałby się miejscem, przez które przemieszczałby się milion osób lub więcej. Zasadniczo współpraca między państwami bałtyckimi a Polską w obszarze obrony cywilnej i bezpieczeństwa musi zostać wzmocniona i tak się już dzieje. Program ochrony ludności i obrony cywilnej będzie jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia rządu. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio komentuje ruch Pentagonu. Ten wycofał niemal z dnia na dzień bombowce stacjonujące w bazie w Wielkiej Brytanii. Pod koniec września brytyjskie służby zatrzymały w pobliżu bazy 6 osób podejrzanych o planowanie zamachów terrorystycznych. Mamy pewność co do bezpieczeństwa wszystkich naszych baz, ponieważ teoretycznie wszystkie mogą być zagrożone. Dlatego też wokół nich zbudowano wiele zabezpieczeń. Z Brytyjczykami ściśle współpracujemy od bardzo dawna, również w ramach tego śledztwa. Jak podał New York Times, amerykańscy dowódcy otrzymali nowe ostrzeżenia dotyczące wspieranych przez Iran ataków przeciwko brytyjsko-amerykańskiej bazie Fairford. Tydzień noblowski rozpoczęty. Nagrodę z medycyny i biologii otrzymali trzej naukowcy: Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel. Komitet docenił odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych. Jak wyjaśnia profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, nobliści odkryli w glonach białka odbierające światło.
3: I to światło uruchamia reakcję receptora, prowadząc w efekcie do aktywacji napływu jonów i do wytworzenia impulsu elektrycznego. Odkryto to białko pierwotnie w rodzaju alg. Jeżeli podobne białko wprowadzimy do transgenicznej myszy na przykład, do konkretnej grupy neuronów w mózgu i zastosujemy światło, możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy.
1: Przed południem dowiemy się, kto otrzyma Nobla z fizyki, a po południu dokładniej o 13 naszego czasu finał turnieju tenisistów w Pekinie. W nim zmierzą się Novak Djokovic i Alex de Minaur. Serb pokonał w półfinale Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Zawodnik z Australii grał z Hubertem Hurkaczem. Z powodu problemów z mięśniem uda Polak przerwał grę.

0: w drugim secie. Więcej sportu na naszej antenie już za niecałe pół godziny w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda. Południe będzie dziś najcieplejszą częścią Polski. We Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie termometry wskażą do 22 stopni. W Warszawie, Łodzi i Lublinie maksymalnie temperatura wyniesie 21, w Poznaniu i Bydgoszczy 20, w Szczecinie, Białymstoku i Zakopanem, ale rozrzuta temperatura ta sama, 19. Najchłodniej dzień zapowiada się na północy. W Gdańsku i Olsztynie najwyżej 18, a w Suwałkach 16 stopni. Na północy będzie też najmniej słońca. Miejscami pojawią się przelotne, słabe opady deszczu. W pozostałych częściach kraju wtorek zapowiada się pogodnie. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, choć na północnym wschodzie dość silnie i porywiście. I właśnie na północnym wschodzie będzie najwyższe ciśnienie atmosferyczne. W południe 1016 hektopaskali. Na drugim biegunie południe 1022 hektopaskale. Czekaj, bo się teraz zastanowiłem. No 1022 to więcej niż 1016. To dlaczego to mówimy, że będzie najwyższe? Ach, coś znowu muszę tutaj sam się zweryfikować. Jakość powietrza jest prognozowana jako dobra i bardzo dobra. Jedynie na południu miejscami umiarkowana.

0: nam się wszystko pięknie zgrywa. Mówiliśmy dzisiaj o tenisie. Trzecią godzinę zaczynamy od utworu zatytułowanego Ping-Pong. I to by było na tyle wątków sportowych na razie. Powrócę po 8.30, bo teraz zabieramy się za język polski.
1: No właśnie. Czy polski tak do końca? Ale to zaraz rozpatrzymy.
2: Nowy świt.
1: Profesor Monika Kresa, dialektolożka.
3: Dzień dobry.
1: Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry państwu.
1: Lubuskie czy lubelskie?
0: I proszę, niech pani profesor powie, jak wszyscy językoznawcy, że można i tak, i tak.
3: Oczywiście, że to zależy, o czym mówimy.
1: Mówimy oczywiście o alertach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. No wiemy, że tam za tym stoi człowiek. Pomyłka ludzka, pewnie wpisał skrót LU, no i pewnie źle się wysłało.
3: Tak.
1: No bo to za każdym razem człowiek jednak ostatecznie klika, gdzie to ma taki komunikat pójść. Czyli rządowy komunikat właśnie z tego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa poszedł do mieszkańców województwa lubuskiego, którzy pewnie się zdziwili, że jest niebezpieczeństwo.
3: Pytanie, czy się tylko zdziwili, czy się zestresowali, bo to dwie różne reakcje mogą być na te alerty. I tak naprawdę, jakie to miało skutki takie dalekosiężne, bo ja nie jestem socjologiem, socjolożką, natomiast tak pomyślałam, że jak bardzo osłabia to nasze zaufanie do tego typu komunikatów. Bo spotkaliśmy się tutaj właściwie, żeby mówić o języku tych komunikatów,
1: ale
3: zaplanowaliśmy to chwilę wcześniej.
1: Żeby było ciekawie, to pani profesor zaproponowała ten temat już parę dni temu, właśnie mówiąc o języku niebezpieczeństwa. A tu proszę bardzo, pierwszy przypadek nam wskoczył na świeżuteńko, czyli źle rozesłany komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: Trochę związany z językiem, trochę nie, no bo rzeczywiście lubuskie, lubelskie, no to językowy błąd tak naprawdę.
1: No
3: tak, prawda, ale
1: geograficzny przy okazji.
3: I geograficzny przy okazji. Natomiast tak jak mówię, to co wydaje mi się największym problemem, który z tym się wiąże, to ten brak zaufania, bo kiedy dostajemy alerty, to jednak myślimy, no dobra, to na serio. Tak, rzeczywiście to jest ważny komunikat. Zwłaszcza, że tam dostajemy uwaga, uwaga, uwaga. Możemy jeszcze też za chwilę powiedzieć o tym, co osłabia ten rażenie tego komunikatu. Ale tutaj mamy, dobra, może się pomylili.
1: Zwłaszcza, że no, mieszkańcy Lubelszczyzny już, dodajmy, niestety pewnie trochę przyzwyczaili się do tych alertów.
3: Tak.
1: No, a mieszkańcy Lubuskiego pewnie zdziwili się, że to może być operowanie wojsk.
3: Że aż tam, że aż u nich.
1: Przy zachodniej granicy
3: no
1: naszego
3: właśnie.
1: Kraju, co by oznaczało, że po prostu te pociski mogłyby przelatywać przez całe nasze terytorium.
3: I to rzeczywiście mogłoby wzbudzić duże poczucie zagrożenia.
1: No u mieszkańców pozostałej części kraju także przy okazji, nie tylko w Lubuskim. Więc no, samo RCB przyznaje się do błędu, ale... Mhm. No, wpadka spora. Ale...
3: No cóż mogą zrobić? Właściwie w tym momencie to mogą już tylko przeprosić, przyznać się do błędu.
1: Tak.
3: Natomiast dobrze, że przepraszają, bo to też jest pytanie, jak zarządzić tym kryzysem, no bo ewidentnie kryzysem takim trochę też wizerunkowym. Ja cały czas myślę o tym z takiej perspektywy utraty zaufania.
1: Skądinąd wiem, to śmiesznostka, że człowiek, który, jeden z ludzi, który pracuje nad wysyłaniem tych alertów, też jest kolarzem i bierze często sprzęt ze sobą na wyścigi, więc...
3: Aha.
1: Może po prostu się akurat zatrzymał wysłał ten sprzęt. No ma pracę zdalną, więc różne rzeczy może robić. Jak pani patrzy, pani profesor, na te komunikaty? Bo pani przede wszystkim od prostego języka ostatnio jest.
3: I od efektywnej komunikacji, to słowo efektywna jest może tak, skutecznej, może o tak, skutecznej komunikacji.
1: Skupmy się na skutecznej.
3: No, tak, prawda? Bo tutaj
1: bo chodzi ja sobie
3: o skuteczność.
1: Przeglądam te rządowe komunikaty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pominę specjalnie trochę teraz wschodnią flankę, wschodnią granicę, ale są też przecież, które dotyczą zupełnie innych rejonów kraju. Na przykład, będzie cytat, komunikat... 5 do 8 października, neutralizacja niewybuchów w Bałtyku na odcinku Świnoujście Międzyzdroje, zakaz wchodzenia do wody, stosuj się do poleceń lokalnych służb. Koniec cytatu.
3: Mamy tam wszystko. To znaczy wszystko, czego w sumie nie powinno być. Ale jedno zastrzeżenie. Ja o tym zresztą chyba kiedyś mówiłam w rozmowie z Klaudią Kowalczyk, że twórcy tych alertów mają dosyć trudne zadanie, ponieważ oni mają do wykorzystania 160 znaków. To warto o tym pamiętać, że te komunikaty faktycznie muszą być krótkie, no bo tutaj mamy takie ograniczenia. Ale z drugiej strony, czy te 160 znaków upoważnia do tego, żeby użyć trudnego słowa, abstraktu, neutralizacja. co to jest neutralizacja? Zapyta na przykład, nie wiem, pani 70+.
1: Może wiedzieć, co to jest neutralizacja niewybuchów.
3: Może, ale nie musi. To po pierwsze. Po drugie, zaczynamy
1: od... A to jak to powinno brzmieć? Jeżeli znaleźli ten niewybuch...
3: Tak.
1: W Bałtyku,
3: tak.
1: Na jakimś tam odcinku,
3: tak.
1: No to co powinni napisać?
3: Zacznijmy od tego, co jest najważniejsze dla odbiorcy. Czy dla odbiorcy najważniejsze jest neutralizacja, czy to, że on ma nie wchodzić, czy nie zbliżać się? Bo nie mam przed oczyma tego komunikatu.
1: Zakaz wchodzenia do wody.
3: A no właśnie, prawda? Więc zacznijmy od tego.
1: Proszę,
3: o, super, dzięki. Ja się przesunę z tym mikrofonem. Aha, aha, aha.
1: No,
3: No właśnie.
1: Powiększyć?
3: Nie, może aż tak, okay? Nie, może aż tak nie. tak, ale no właśnie, zaczynamy od neutralizacji niewybuchów, czyli od informacji, ale nie od tego, co jest najważniejsze dla odbiorcy. Nie wchodź do wody, tak? Jeżeli mieszkasz, nie wiem, na odcinku Świnoujście-Międzyzdroje, jeżeli znajdujesz się na odcinku Świnoujście-Międzyzdroje, a potem, jeżeli wystarczy nam tych znaków 160, to napiszmy, dlaczego do tej wody masz nie wchodzić. Najważniejsze jest to, bo zobaczmy, że jeżeli ja dostaję taki alert i dostaję komunikat, w ogóle pierwsze słowo komunikat, no przecież wiem, że dostaję komunikat. To jest takie trochę mówienie o mówieniu, prawda? Przyzwyczailiśmy się do tego, że mówimy uprzejmie informuję, że... I dostaję słowo komunikat. I myślę sobie, aha. I to jest właściwie tych pierwszych kilka sekund, które albo sprawią, że ja zostanę przy tym komunikacie, albo sprawią, że ja od niego ucieknę. I szczerze mówiąc, jak ja słyszę komunikat, czyli uprzejmie informuję, że, to ja za chwilę mogę sobie zacząć scrollować coś innego. Ja nawet nie dojdę do tego, że ja mam nie wchodzić do tej wody. I nie zbliżać się do tego, do tej linii
1: brzegowej.
3: To jak
1: to powinno brzmieć? Od początku powinno być, zamiast zakaz wchodzenia do wody, powinno być... Nie wchodź do wody?
3: Tak, nie wchodź do wody, oczywiście. Bo tutaj mamy też do czynienia z bardzo dziwnym przemieszaniem takich strategii komunikacyjnych, tak? Bo jest neutralizacja niewybuchów. Kto je neutralizuje? Same się neutralizują? Takie deus ex machina? Nie wiemy kto, prawda? Nie mamy tam,
1: no,
3: nie mamy
1: tam osoby. Zakładamy, że jakieś służby państwowe, skoro dostajemy od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: Ale my to musimy założyć, prawda? Dalej, zakaz wchodzenia do wody. I to jest takie bezosobowe, zakaz. No to w sumie... Kto komu zakazuje jakiś zakaz? I dopiero na końcu mamy stosuj się do poleceń lokalnych służb, tak? Czyli ty, człowieku, to jest do mnie. W tego typu komunikatach najważniejsze jest skierowanie tego komunikatu właśnie bezpośrednio do odbiorcy. I jeżeli użyjemy formy osobowej, stosuj się jest formą osobową, to ja wtedy wiem, że to jest do mnie. Nie wchodź do wody, stosuj się do poleceń lokalnych służb, bo... I niech sobie będzie już ta neutralizacja na końcu.
1: Czyli to wtedy... co, zrobilibyśmy to, odwrócili zupełnie kolejność. Zamiast zakaz wchodzenia do wody, to zaczęlibyśmy od nie wchodź do wody, stosuj się do poleceń lokalnych służb.
3: Tak.
1: Bo tam w Bałtyku na tym odcinku trwa neutralizacja niewybuchów, tak?
3: Chociażby tak, jak najbardziej tak. I tutaj mamy szansę, że odbiorca tej wiadomości rzeczywiście, nawet jeżeli nie dotrwa do końca, to dotrze do niego to, co jest najważniejsze.
1: Szukam innych jeszcze, żeby nie było z lubelskiego.
0: Ja mam z 28 września.
3: O, no właśnie.
0: Tylko to taka bardzo prozaiczna sprawa, ale komunikat, który zaczyna się od uwaga, uwaga, uwaga.
1: Pani profesor musi się przesunąć jeszcze troszkę w swoje prawo, bo tam jest kamera i tu Mikaj zwraca uwagę, że potem ta nasza rozmowa jest też w mediach społecznościowych.
3: Jasne, oczywiście już jestem.
1: Jeszcze? Jeszcze troszkę.
3: Jeszcze troszkę
1: w prawo.
3: Oj, bo ja się przesunęłam, żeby widzieć. Tak, dobrze. Dobrze, już jestem po środku? Jest dobrze, okej.
0: Powtórzone trzykrotnie ma większą moc, jak rozumiem, bo dalej jest typowy komunikat, że zagrożenie atakiem z powietrza i tak dalej.
3: No właśnie, pytanie, czy ma większą moc, bo rzeczywiście jeszcze pewnie ta uwaga, uwaga jest pisane wielkimi literami,
1: tak,
3: prawda?
1: I jak, jeszcze
3: pewnie z wykrzyknikiem, nie wiem, czy jednym, czy trzema. I teraz, jeżeli ja dostaję pierwszy raz taką informację, to rzeczywiście może to wzbudzić moje niepokój, zainteresowanie, cokolwiek, prawda? Ale to jest ten cel. Ale jeżeli ja dostaję po raz trzeci taką informację, uwaga, uwaga, uwaga, znowu pytanie, czy ja dojdę do tego, co tam jest dalej. Taka nadrzędna zasada

0: Mam kolejny przykład, bardzo dobry myślę do naszej dyskusji. Tym razem powiat puławski. I było tak. Będzie cytat. Ćwiczenia dzisiaj, 2 października, w godzinach 12-14 na terenie powiatu puławskiego odbędzie się trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowuj spokój. Ja bym napisał tak.
1: No właśnie, dajemy, dajemy. Od razu będzie takie szkolonko, tak?
0: Nie, ale ja bym tak napisał.
1: No właśnie, no.
0: Będą wyły syreny, to tylko ćwiczenia.
1: I super. Ale nie wiem, czy to był żart, bo tak
0: nie,
1: trochę
0: no,
1: widzę,
0: tak
1: taki, widzę trochę i super. Oczywiście pewnie usłyszymy, że to zbyt potocznie, tak? No bo będą wyły syreny. Ale to właśnie o to chodzi. Ten przekaz ma dotrzeć do osoby, która po pierwsze...
0: No ale być trening może... systemu alarmowania no z wykorzystaniem syren?
1: Tak, jeszcze jest z wykorzystaniem, a nie nie, prawda? Czyli ta forma taka rzeczownik odczasownikowy, to nie mówi nic. To osłabia naszą koncentrację, to osłabia naszą uwagę, to sprawia, że my czytamy to jak obwieszczenie gdzieś na słupie, które nas totalnie nie interesuje. Tak, uwaga, będą, nawet nie uwaga, będą wyły syreny, zachowaj spokój, tak, w tych i tych godzinach i wtedy nawet możemy podać ten dzień i te godziny, bo to też faktycznie jest ważne, ale najważniejsze jest, co się będzie działo.
0: Ale zastanawiam się, ile jeszcze tak. Przy okazji, bo mówiliśmy o tym, że 160 znaków tylko, można by wykorzystać jeszcze do dodatkowej informacji. Aha. Będą wyły syreny, nie wiem, czy zachowaj spokój, czy my to, ale na przykład... Bardziej bym przemycił informacje ewentualnie, na przykład wsłuchaj się, czy w twoim mieszkaniu są słyszalne, albo czy będziesz wiedział
1: super,
0: w przyszłości,
1: super,
0: czy
1: super,
0: co tak. oznaczają. Tak?
1: Tak, zgadza się. Prawda?
0: Zamiast informować o tym, że na terenie powiatu puławskiego coś tam,
1: tak, czyli przekładamy tak naprawdę, znowu wykorzystujemy tę informację, która może być ważna dla odbiorcy, on nawet jeszcze nie wiesz, dla niego to jest ważne, tak? To znaczy tak. Rzeczywiście, żeby on się zastanowił, czy... Bo to są ćwiczenia, prawda? To znaczy my coś tam sprawdzamy. To faktycznie sprawdźmy, czy ja te syreny w swoim domu słyszę, czy nie. Czy w takim razie jestem bardziej narażona na niebezpieczeństwo.
0: Albo nie wiem, pomyśl, czy wiesz, gdzie się schować. Cokolwiek, no tak, tak można by przy tak, okazji tak, więcej informacji... Tak. Przemycić niż
1: tak,
0: tylko...
1: takich bardzo konkretnych, pragmatycznych, przekładających się na to, co my mamy w tym momencie zrobić.
2: A to w takim razie, sorry, no? Dużo jest komunikatów a propos wody. Czy woda niezdatna do spożycia? To też jest rozciągnięte za długo i nie pij wody, powinno się napisać.
1: Szczerze tak. Jeżeli chodzi o wodę niezdatną do spożycia, to ja mam przykład trochę z innego, z innej bajki, to znaczy nie z RCB. Jakiś czas temu gmina, w której mieszkają moi rodzice, umieściła na swoim Facebooku taką informację. Uwaga, woda zdatna do spożycia. Zdatna do spożycia, tak? No więc w porządku, można ją pić. W sumie po co umieszczać taką informację? Woda jest ogólnie zdatna do spożycia, tak?
0: No chyba,
1: tak
0: można by było.
1: No właśnie, tak można by było pomyśleć. Problem polega na tym, że jak się kliknęło, ponieważ to było na Facebooku, jak się kliknęło w tę informację, to okazało się, że tam jest woda zdatna do spożycia tylko po przygotowaniu.
0: Po przygotowaniu.
1: No właśnie.
0: I czyli trzeba było rozwinąć. Żeby...
1: Tak, trzeba było rozwinąć. Przyznam, że ja się zagotowałam, nie tylko jak ta woda. Więc wysłałam informację, to jest ciekawe, ponieważ w M-Obywatelu można zgłosić do Państwowego Inspektoratu Sanitarnego.
0: Do GIS-u.
1: Tak, do GIS-u. Taką informację o zagrożeniu. No bo z mojej perspektywy stanowiło to zagrożenie. Tam chodziło o coli, bakterie coli, które w tej wodzie wykryto. One podobno były niegroźne, ale jednak no, po coś się te informacje wysyła. I rzeczywiście GIS zareagował bardzo szybko, upomniał gminę i tak dalej. Ale właśnie, bo tutaj o tej wodzie powiedzieliśmy. Zobaczmy też, że ciekawe jest to, jakie tematy się w ogóle pojawiają w tych alertach. Tak? No bo z jednej strony mamy rakiety gdzieś tam, prawda, operujące blisko granicy, no czyli coś, co zagraża naszemu życiu. Z drugiej strony mamy szczepionki na lisy.
0: Właśnie.
1: No właśnie, prawda? A z trzeciej strony wodę, która jest zdatna albo niezdatna do spożycia, to jest istotna informacja, tylko właśnie pytanie, czy woda niezdatna do spożycia, czy po prostu nie pij wody prosto z kranu. I to jest konkretna informacja, tak? No bo co to znaczy, że ona jest niezdatna, zdatna, spożycie? To jest znowu, to są znowu te wyrazy, do których przyzwyczaja nas ten ton urzędowy. A to absolutnie nie o to chodzi w tych alertach.
2: Znalazłem przykład optymalnego wykorzystania liczby znaków łamane przez informacje. Woda w Gaworzycach, Kłobuczynie, Koźlicach, Dzikowcu, Mieszkowie, gmina Gaworzyce nadaje się do spożycia tylko po przygotowaniu 2 minuty.
1: Jejku, no właśnie to jest to. To jest przykład, tak? Ja bym nie doszła do tego, że ona tylko po przygotowaniu, tak? I to jest... Właśnie kiedy myślimy o języku, to bardzo często myślimy o, nie wiem, o poprawności językowej, tak? O tym, jakich konstrukcji używać i tak dalej, a tu jest klucz, to jest ta kwestia komunikacji, czyli przekazywania tego, co najważniejsze. A to, co najważniejsze, znalazło się na końcu.
2: Ale

0: Mam może dobry przykład, słuchajcie. No. Sprzed 6 dni, nie wiem, czy gdzieś zwróciliście uwagę na takie informacje, że coś pojawiło się na plażach. Jakaś taka substancja, prawdopodobnie ropopochodna, któryś ze statków pewnie przepływając, wyczyścił sobie zbiorniki, no i trzeba było to zbadać. Ale poza tym, że na początku komunikatu jest słowo komunikat.
1: Znowu no informujemy
0: tak, dobra,
1: o tym,
0: ale taka stała, albo jest informacja, albo komunikat. Natomiast potem jest tak. Plaże w Ustce są zamknięte z powodu zanieczyszczenia brzegu. Nie zbliżaj się do zanieczyszczonego obszaru. Śledź komunikaty Urzędu Gminy Ustka.
1: I okej.
0: Okay. Całkiem nieźle, prawda?
1: Całkiem nieźle. Mhm. Tak, poza tym, że tam jest strona bierna, są zamknięte, jeszcze pewnie coś tam można by było zmienić, ale rzeczywiście jest konkret, prawda? Wiemy, że to są plaże w Ustce, a
0: to
1: nie gdziekolwiek
0: inaczej.
1: Od razu
0: otwieram, plaże w Ustce zamknięte.
1: Tak, tak, no właśnie, tak. Mhm. Świetnie.
0: To, czyli da się.
1: Da się, ale rzeczywiście, że się da, zawsze się da. Ja też nie wiem, jak te komunikaty powstają do końca, to znaczy zakładam, że nie pisze ich jedna osoba i mam wrażenie, że to, że my mamy do czynienia z tak różnymi strategiami komunikacyjnymi w tych komunikatach wynika właśnie z tego, że nie ma chyba, nie wiem, być może są, niech mnie państwo oprawią, jakichś wytycznych, jak takie komunikaty budować.
0: Znaczy ja myślę, że w dużej części piszą je no pewnie cywile, ale w porozumieniu z wojskowymi, w cywile pewnie różni funkcjonariusze w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, więc to jest też specyficzny język, prawda?
1: Wiem. I tutaj właśnie też
0: przydałby się ktoś, kto by przekładał takie funkcjonariuszowe na polskie.
1: Na polskie, tak, no właśnie. Specjaliści od prostego języka kłaniają się, mamy specjalizację prostojęzyczną, mamy dużo absolwentów. Więc to tylko taka sugestia, ale to znowu tak żartem. Natomiast zobaczmy też, że język wojskowych to jest język precyzyjny i to mnie też zastanawia, tak? Że z jednej strony rzeczywiście mamy do czynienia z to, o czym mówimy, prawda, z językiem funkcjonariuszy i tak dalej, a z drugiej strony właśnie z takim zamgleniem tej informacji. Więc gdzieś tam takie dwie sprzeczne rzeczy. Oczywiście ten taki bezosobowy ton, który się tam wkrada, no to jest ten język wojskowy, ale gdzieś brakuje tej precyzji i to mnie dziwi.
0: Znaczy precyzja niby jest. Mhm. Jest podane kiedy, jest w jakich godzinach, jaki obszar, co się wydarzy.
1: Ale właśnie, co się wydarzy jest dopiero na końcu.
0: A jeszcze, że zachowaj spokój.
1: I co masz zrobić, prawda? Tak. Czyli też na końcu.
0: No więc gdyby odwrócić tę konstrukcję, oczywiście nie zaczynać od zachowaj spokój, ale że będą wyły syreny zamiast odbędzie się trening z wykorzystaniem systemu alarmowania.
1: Co to jest w ogóle trening? Trening czego? Trening to jest rowerowy, umówmy się. Trening to ja zrobiłam, kiedy tutaj przyjechałam na rowerze.
0: A to jest trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren?
1: Tak, jejku.
0: Prawdopodobnie chodzi o to, że no nie tylko syreny są testowane, tylko cały system
1: oczywiście, tylko
0: wojskowych,
1: pytanie,
0: strażaków, policjantów i tak dalej jest trenowany, czyli oni mają ćwiczenia.
1: Pewnie tak, tylko pytanie, czy nas to obchodzi tak naprawdę, że tam jest cały system. I, no i dobrze, i teraz jak się nad tym zastanawiamy, to co się na ten system składa?
0: Znaczy, no możemy się domyśleć pewnie, ale gdyby to było ćwiczenia służb, to już inaczej brzmi niż trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren.
1: Tak, ale
0: chyba,
1: pytanie,
0: że chodzi o same syreny. No to
1: no
0: wtedy
1: właśnie
0: będą wyły syreny i wystarczy.
1: No
0: tak?
1: Bo z mojej perspektywy znowu istotne jest to, że będą wyły te syreny. Tak, tak zakładam, prawda? No a nie, że tam będzie, tak, z perspektywy strażaka, owszem, istotne jest to, że on w tym weźmie udział, ale on dostanie inną informację, nie przez alert. Więc znowu kluczowa zasada skutecznej komunikacji jest taka, żeby mówić do odbiorcy. To znaczy dawać odbiorcy te informacje, które jego dotyczą. A jego nie dotyczy trening i tak dalej, tylko to, że będą wyły syreny.
0: No i znowu mam zupełnie inny przykład niż te rakiety. Tym razem okolice Torunia. Komunikat, bo tak się musi zaczynać.
1: Oczywiście.
0: Komunikat musi zaczynać, że komunikat. Woda z wodociągu Przysiek. No a skąd nie mam wiedzieć, do jakiego wodociągu
1: właśnie
0: jestem podłączony?
1: Tak, tak.
0: Od miejscowości Przysiek do miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka, jest niezdatna do spożycia. Śledź komunikaty Urzędu Gmina Zławieś Wielka.
1: Tak. Mieszkasz w gminie Zławieś Wielka, nie pij wody, ponieważ jest niezdatna do spożycia. Po prostu, co mnie obchodzi, jaki to jest wodociąg? To znaczy, obchodzi mnie pewnie, tylko skąd ja mam wiedzieć, czy to jest mój wodociąg, czy nie? Nie wiem tego. Ja nie wiem, z jakiego wodociągu
0: można
1: ja
0: to odwrócić
1: wodę
0: zupełnie i do końca dodać, że rzecz dotyczy wodociągu takiego, tak? No bo jeżeli ktoś jest zainteresowany.
1: Zostaje, tak, jeżeli zostaje nam jeszcze tych znaków, to, no to faktycznie to tam wykorzystajmy, ale znowu
0: albo
1: to nie to.
0: Albo odeślijmy do urzędu gminy, tak?
1: Chociażby.
0: Już nie mówię o stronie internetowej, innej, nie wszyscy muszą używać
1: smartfonów,
0: internetu. No rozumiem, że to jest dla wszystkich, ale tak czy siak, no tak.
1: Tak.
0: Nie pij wody w gminie Zławieś Wielka.
1: Po prostu, tak.
0: Nie wiem, czy nas słuchają ci, którzy odpowiadają za alerty RCB.
1: Ale... Ja mam taki plan, żeby to zbadać, żeby napisać artykuł o tych alertach.
0: Tak?
1: Tak.
0: Czyli nasza rozmowa jest zaczątkiem, zaczynem, zakwasem do takiego.
1: Tak. Ja jestem córką piekarza, więc trafiła do mnie ta metafora.
0: Do tego artykułu.
1: Tak.
0: No to wspaniale, bardzo się cieszymy. Ja z niecierpliwością czekam w takim razie na artykuł.
1: Postaram się szybko w takim razie.
0: A propos wypieków. Tak. Profesor Monika Kłesa, dialektorożka, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Komunikujemy, że to koniec rozmowy.

0: Uwaga, uwaga, uwaga. Płatności cykliczne Blik się przypominają. Państwa uwadze. Nowyświat.online.
1: Myślimy jakiś Blik. Komunikat. Jak brzmiałby komunikat w tej sprawie?
0: O, może państwo nam pomogą. Jak brzmiałby komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypominający o naszej akcji, że jak się zostanie patronem i wybierze płatność cykliczną Blik, no to pojawia się dodatkowe 30 zł w ramach tej akcji wspierającej radio. Jakby to państwo ujęli w komunikacie, my też się pogłowimy trochę.
1: 160 znaków do wykorzystania. Komunikat jasny, prosty, czytelny o tym, że fajnie nas wesprzeć.
0: System cyklicznych płatności Blik zdatny do użytku. Poprosimy 224-280-280. Można dzwonić, można pisać mailowo, telefonicznie. Wróć mailowo i w grupie patronów. A propos komunikatów, to za chwilę te sportowe zostaną wyartykułowane przez Mikołaja Tyczyńskiego.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Mikołaj Deczyński. Dzień dobry, Mikołaju.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panowie. Dzień dobry państwu. Ja nie wiem, czy to jest dobry dzień, bo...
2: Dzisiaj jest dobry, bo wczoraj był mecz.
3: No tak, no i były dwa nawet mecze i w obu dostaliśmy oklep, Klaudiuszu.
2: No i co? To jest zasłużenie chyba, nie?
3: Dobrze, to zacznijmy już od tego meczu, skoro padł. Dlatego, że wczoraj zostało rozegrane czwarte spotkanie w ramach Ligi Narodów. Bośnia i Hercegowina...
2: Powiedz jeszcze, co to jest Liga Narodów?
3: Liga Narodów to jest taki twór wymyślony przez UEFA, który miał zastąpić mecze towarzyskie, takie klasyczne, dodając prestiżu. Gra jest o pieniądze, o rozstawienia w eliminacjach, o możliwość gry w barażach.
2: Czyli to nie są mistrzostwa?
3: To nie są mistrzostwa.
2: Tylko to jest jeszcze dodatkowe takie coś.
3: To są dobrze płatne sparingi.
1: A powiedz jeszcze, co to UEFA.
3: O Boże, naprawdę, ja mam tyle...
2: Ja na przykład się czasem gubię, co to jest ta Liga Narodów, no co to jest?
3: Nie, rozumiem, bo ja mam tyle statementów, które chcę dzisiaj wygłosić. Ja jestem dzisiaj w trybie bojowym. Bośnia i Hercegowina pokonała reprezentację Polski Jana Urbana 1-0 w Zenicy. To, co można powiedzieć po tym wczorajszym spotkaniu, może warto powiedzieć, że nasza reprezentacja to miała więcej szczęścia niż rozumu, bo bramka na 1-0 padła dopiero w 84 minucie po rzucie karnym, który wykonał Basic, a który to rzut karny sprowokował Jan Bednarek, który został ograny jak junior i w polu karnym łapał przeciwnika za koszulkę i go powalił na ziemię. Chociaż tutaj też część ekspertów mówiła, że nie powinno być rzutu karnego. Jan Urban mówił to na konferencji. Nie powinno być rzutu karnego, dlatego że napastnik nie był w promieniu bramki i on by nie dokończył, nie doszedłby do tej piłki i nic by z niej nie zrobił. No tym bardziej Jan Bednarek nie powinien był łapać tego bośniaka w polu karnym. Jan Bednarek, który zagrał 80 spotkań w reprezentacji, może zagrał 10 dobrych. Po co? Po co po raz kolejny? Po co po raz kolejny go wystawiać? Dodajmy jeszcze, w 48 minucie nieuznana bramka Tabakowicza, bo tam był spalony. Sędzia przyjął taką wykładnię, że jeden z bośniaków brał udział w akcji poprzez przeszkadzanie Marcinowi Bułce i przez to brał udział w akcji i dlatego był spalony.
1: Dzisiaj po 7.30 padło takie hasło, że Tadej Pogaczar atakuje na 120 kilometrze. To może my atakowaliśmy w 83 minucie. Małej wiary jesteś, może taki był plan.
3: My po prostu w 83 minucie, Jan Bednarek w 83 minucie odpalił tryb autodestrukcji polskiej reprezentacji. To, co można powiedzieć, to po raz kolejny to, co można powiedzieć o reprezentacji Jana Urbana, to jest reprezentacja momentów. Pierwsza połowa całkiem niezła, były okazje, między innymi Karol Świderski, który nie trafił z dwóch metrów, trafił w bramkarza, Sebastian Szymański, który też nie wykorzystał idealnej piłki. Jedyna kreatywność naszej reprezentacji opiera się na błysku Piotra Zielińskiego i na tym, co przedrybluje Nikola Zalewski, który w reprezentacji Polski zamienia się w Ronaldinho w swoim prime time'ie i kręci tymi obrońcami, a poza tym nie ma pomysłu na tę reprezentację. Choć i tak muszę przyznać, bo w ostatnich dniach, przez ostatnie dwa tygodnie tego zgrupowania reprezentacji Polski byli tacy, którzy wpychali Jerzego Brzęczka zamiast Jana Urbana jako pierwszego selekcjonera. Z tym jakby na obronę Jana Urbana, za którego umierać nie będę dzisiaj, mogę tylko powiedzieć, że jednak te 45 minut, które mniej więcej gra kadra, gra na naprawdę dobrym poziomie piłkarskim. Więc to jest jakieś pewnego rodzaju pocieszenie. No i piłkarze byli pytani w Mixzonie po tym meczu, no czy oni dalej chcą pracować z Janem Urbanem, czy oni wierzą w tę reprezentację. No i tutaj trzeba pochwalić Piotra Zielińskiego, który wyszedł do dziennikarzy. To nie zawsze była taka oczywistość, że piłkarze po przegranych meczach wychodzili do dziennikarzy i konfrontowali się z nimi. I powiedział tak, chcemy dalej pracować z Janem Urbanem. To świetny fachowiec, mam nadzieję, że federacja nie podejmie nerwowych ruchów. To my jako piłkarze powinniśmy dawać więcej i zdobyć więcej punktów. No dlatego, że od paru dni przynajmniej krążą w kuluarach takie plotki, że jeżeli Jan Urban nie wygrałby spotkania z Rumunią, to by poleciał. Ale jeżeli też przegra z Bośnią i Hercegowiną albo zremisuje, to też poleci. I szanowni państwo, Ja tutaj dzisiaj wcielę się w rolę adwokata diabła, mimo tego, że nie podoba mi się ta kadencja Jana Urbana, która ten początek do barażu ze Szwedami o Mistrzostwa Świata była obiecująca, to Jan Urban nie jest największym problemem. I zwolnienie Jana Urbana nic nie da, bo potem pojawi się Cezary Kulesza. Cezary Kulesza, który jest lepszym politykiem niż prezesem. Nie zna się na piłce. Prezes Cezary Kulesza może wymyślać intrygi, jak w parlamencie, a potem pójdzie na imprezę i trzeba będzie go odstawiać. Polski Związek Piłki Nożnej pod wodzą Cezarego Kuleszy jest kompromitacją. Cezary Kulesza wybrał już przynajmniej chyba 4, teraz byłby 5 trener, którego by wybrał. Wszyscy byli słabi, albo bardzo słabi, poza Czesławem Michniewiczem, który został wrzucony na minę po aferze premiowej. I Cezary Kulesza tylko umył rączki. Więc zmiana selekcjonera nic nam nie da, bo to w pierwszej kolejności prezes Cezary Kulesza powinien podać się do dymisji. Inaczej nic w tej kadrze nie ruszy. Ani w Polskim Związku Piłki Nożnej. Mnie się marzy kiedyś dzień, kiedy będziemy grali bez Jana Bednarka, gdzie będziemy grali bez Karola Świderskiego. Koszmarny mecz, absolutnie beznadziejny. Chyba najgorsza postać na tym zgrupowaniu. Kiedy będziemy grali bez zawodników, no o wątpliwej jakości jeszcze, o pozostałych. Jakby naprawdę niewielu było poza Wiktorem Nowakiem, zawodników, czy Nikolą Zalewskim, którzy jakoś zagraliby dobre to zgrupowanie. No ale Jan Urban, a propos tych plotek, został zapytany, czy myśli o dymisji albo o potencjalnym zwolnieniu. W ogóle Jan Urban wczoraj był w znakomitej formie na tej konferencji prasowej. Gdyby piłkarze byli tak agresywni na boisku, jak Jan Urban wczoraj na konferencji, to my byśmy wygrali to spotkanie.
4: Nie myślę o tym. To też nie chodzi o to, żeby łapać za słówka, że powiedziałem dwa dni spokoju. Myślę o meczu, jaki rozegraliśmy, a nie o tym, co się będzie działo później.
3: A to spotkanie według Jana Urbana było niezłe, dlatego że stwarzaliśmy sytuację, a jakbyśmy grali źle, to byśmy żadnych sytuacji nie stwarzali. To jest logika Jana Urbana. Może zagraliśmy niezły mecz przez 45 minut. Ja rozumiem, że ta murawa w Zenicy, o czym wczoraj z Jakubem Jędrasem mówiliśmy, no, była koszmarna. Ja nie wiem, kto dopuścił tę murawę do użytku. Naprawdę, ja na działce miałem lepszą trawę i jak sobie kopałem piłkę, to ta trawa była równiejsza i można byłoby tam lepsze mecze rozgrywać. Mhm. Ale Jan Urban został zapytany też o to, dokąd zmierza ta reprezentacja i wdał się w kłótnię z dziennikarzem. Piękna była ta polemika, ona trwała chyba ze 3 minuty. Ja wybrałem tylko 40-kilkusekundowy fragment tej dyskusji.
4: Do budowy lepszej drużyny. Mówiliśmy o tym, że szukamy bramkarza. Wydaje mi się, że sytuacja nam się klaruje. Moim zdaniem odkryliśmy dobrego piłkarza w środkowej strefie boiska, jakim jest Wiktor Nowak. To też jest ważna sprawa. Szukaliśmy nie wiadomo jak długo lewego obrońcy. Wydaje mi się, że mamy kogoś, kto gra na lewej obronie. Podoba się panu Frankowski na lewej obronie, czy nie? Może być, nie?
5: Może być.
4: No to będziemy szukać pozytywów z tych 4 meczów, jakie rozegraliśmy. Będziemy patrzeć, co po Lewandowskim, jeśli go nie ma, jaki napastnik będzie ten czy inny. Bo taka jest sytuacja, jeśli chodzi na przykład o napastników. I tak dalej.
3: Podoba się panu ten Frankowski? Może być, prawda? Przepiękne to było. Tam naprawdę tych cytatów z konferencji Jana Urbana było bardzo dużo. No ale wcześniej, ta reprezentacja Jana Urbana to wczoraj nie była najgorsza, bo wczoraj o godzinie 18.15 w Peskarze grali nasi piłkarze do lat 21 pod wodzą Jerzego Brzęczka, który ostatnio był wpychany do reprezentacji Polski. Ile to ja się nasłuchałem i naczytałem, jak Jerzy Brzęczek w tej młodzieżówce się zmienił, że zaczęliśmy grać odważnie, ofensywnie i Jerzy Brzęczek wyciągnął wnioski z tego, kiedy był selekcjonerem. No a potem reprezentacja Polski U21, która wygrała do tego wczorajszego meczu wszystkie spotkania w eliminacjach, grała naprawdę świetną piłkę, to Jerzy Brzęczek powiedział tym młodym chłopakom, no jakby pojawił się stary Jerzy Brzęczek, który na najmocniejszych rywali wychodził bardzo pragmatycznie, wystawiał no po prostu ludzi do przecinania i gramy obronę Częstochowy. I on powiedział tym chłopakom, czy inaczej taki przekaz był generalnie patrząc na wybory personalne, które były absolutnie nietrafione, ej, chłopaki, wy jesteście gorsi niż ten 20-latek z Avellino. Co z tego, Wojtku Mońko, że ty grasz w Lechu Poznań, w Mistrzu Polski i występujesz w Lidze Europy, ostatnio grał i z Crystal Palace. Co z tego, że taki Tomasz Pieńko grał w Lidze Konferencji jako piłkarz Rakowa Częstochowa. Wojciech Urbański w Legii Warszawa. Ale wy z tymi Włochami to nie ma szans. No, trzeba się bronić. No i niestety ta obrona sprawiła, że przegraliśmy 6-2 po koszmarnych błędach indywidualnych. Tam się nic praktycznie nie kleiło. Zmieniło się troszkę w momencie, w którym na boisko wszedł Daniel Mikołajewski, a także Jakub Żewłakow, autorzy dwóch jedynych bramek dla polskiej reprezentacji. No ale to, co powiedział Jan, potem Jerzy Brzęczek, tak już pytany po tym meczu, wziął na siebie winę, powiedział, że to ta porażka to jest jego wina, że jego wybory personalne nie były do końca trafione i on bierze odpowiedzialność. Przynajmniej tyle. No ale Polacy jeszcze wciąż są w grze, tak? Czeka nas w najgorszym wypadku baraż. Dzisiaj musimy wypatrywać, co młodzieżowe reprezentacje Niemiec i Grecji zrobią przy odpowiednich wynikach. Jest jeszcze szansa, że awansujemy bezpośrednio jako najlepsza drużyna z drugiego miejsca. Ale teraz trzeba pochwalić. Trzeba troszkę tej odtrutki znaleźć. Iga Świątek po szalonym meczu awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka przegrywała już z Chorwatką Doną Vekić 4-6, 2-5, ale w spektakularnym stylu wróciła do spotkania, zwyciężając ostatecznie 4-6, 7-6, 6-2. Dona Vekić grała imponujące spotkanie, a Iga Świątek, no kamery, jakby było takie przybliżenie na Igę Świątek, która no puściła ładną wiązankę. Tu za krótko, tu za długo, no i co z tego? Ale no warto docenić Igę Świątek, która naprawdę w pewnym momencie, w ostatnim, tak na dobrą sprawę, momencie odwróciła losy tego spotkania i już później weszła w taki tryb po prostu terminatora, nie pozostawiając do niej jakichś złudzeń, kto generalnie rankingowo i nie tylko jest lepszą tenisistką. A Iga Świątek w czwartej rundzie zmierzy się z Iwą Jowicz, która ma dopiero 18 lat. No i jest sensacją ostatnich tygodni, czy też ostatniego roku. Nie wyszło Hubertowi Hurkaczowi, który mierzył się z Aleksem Dyminorem w półfinale ATP 500 w Pekinie. Choć to spotkanie nie zaczęło się po myśli Huberta Hurkacza, on w pewnym momencie przegrywał już 4-1 z Dyminorem, to wrócił do gry. Co prawda przegrał pierwszego seta 6-4, no ale progres w trakcie tego seta był imponujący. Niestety Hubert Hurkacz musiał skreczować przy wyniku 3-2 z powodów zdrowotnych, więc no nie było szans na dalszą rywalizację pomiędzy panami.
1: Są szanse na dalszą ostrą grę, ale to jutro, 8:30.
3: I to nie dzisiaj. Ja już.
1: To już nie Mikołaj. Także Fajrant, proszę pana, dzięki piękne.
3: Dzięki.

0: 5,5 minuty brakuje do 9. Zrobię szybki przegląd korespondencji, jeżeli pozwolisz.
1: Bardzo proszę.
0: Państwo bardzo poruszeni stanem polskiej piłki. Pan Damian wyraził dezaprobatę dla PZPN-u. I tu stawiamy kropkę. Nie ma już, koniec. Już nie wylewamy więcej. Za kołnierz to. Pan Maciej napisał, że panowie wyjaśnijcie w końcu, o co chodzi z tymi ligami konferencji w sporcie. Jaka konferencja? Mikołaj, kiedyś musisz zrobić po prostu takie wejście objaśniające, wyjaśniające.
2: To się nazywa explainer.
0: Explainer. Kiedyś Łona i Weber przy promocji jednej z płyt mieli taki cykl objaśniamy, wyjaśniamy. W tym duchu zrobimy kiedyś ostrą grę. Co tu się jeszcze dzieje? Państwo komunikaty nam wysłali związane z płatnością powtarzalną Blik. Bardzo mi się podoba to, co napisał pan Dariusz. Uwaga, uwaga. Woda zdatna
1: biegnij
0: do spożycia.
1: Biegnij po ręczniki papierowe, są w toalecie.
0: Nic się nie wydarzyło. Pan Dariusz napisał, sponsorskie słuchanie RNS jest proste i korzystne dla wszystkich. Schemat banalny, płatność Blik od 10 zł. Wpłata cykliczna oznacza 30 zł dla RNS jednorazowo i czyste sumienie na zawsze. Bardzo mi się to podoba, podpisane sponsor Darek. W rzeczy samej, jednorazowo się klika, a później to się co miesiąc ładuje powtarzalne bliki. Zachęcamy do tego. Nowyświat.online, ukośnik Blik. Tam można przeczytać o szczegółach. Jeszcze a propos RCB, pan Marcin napisał, RCB i inni wojskowi mają precyzyjny język. To co powiecie na Mazowiecki Ośrodek Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji? Bardzo ładne. Gdyby ktoś chciał jeszcze coś dopowiedzieć, zapraszamy. Nowy Świt, Małpa, Nowy Świat Online, 224-280-280, jeszcze przez godzinę. Tu jesteśmy. Artur Erojek muzycznie to zakończy, a rozpocznie, a nie powiem co, proszę nasłuchiwać nas uważnie.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. Mer Moskwy potwierdził ukraiński atak dronowy na stolicę Rosji. Zdaniem Siergieja Sobianina w stronę miasta poleciało 650 dronów, z czego większość miała być zestrzelona. Według nieoficjalnych doniesień część dronów trafiła w ośrodek naftowy, znajdujący się pod rosyjską stolicą. Tymczasem prezydent Ukrainy potwierdził, że rozmawiał o obronie przed rosyjskimi atakami z europejskimi politykami, z prezydentem Francji oraz premierami Polski i Holandii. Szczegółowo omówiliśmy sytuację z premierem Polski, skoordynowaliśmy nasze działania na szczeblu Unii Europejskiej. Jeśli sytuacja bezpieczeństwa na Ukrainie na to pozwoli, z pewnością spotkamy się w nadchodzących tygodniach. Donaldzie, panie premierze, dziękuję.
1: Donaldzie, panie premierze, dziękuję tobie.
0: Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego Ukraińcom udaje się znajdować na całym świecie amunicję do myśliwców F-16. Amunicja ta ma być skuteczna w zestrzeliwaniu dronów odrzutowych wykorzystywanych przez Rosjan. Szef niemieckich służb wywiadowczych ostrzega, Niemcom grozi wciągnięcie w zbrojny konflikt z Rosją. Martin Jäger mówił tak podczas publicznego przesłuchania przed Parlamentarną Komisją Kontrolną w Bundestagu. Sierpniowa próba przeprowadzenia zamachu na lotnisku w Lipsku jest jedynie przykładem. Żaden inny kraj nie stanowi obecnie dla Niemiec tak bezpośredniego, wszechstronnego i konkretnego zagrożenia. W ocenie szefa Federalnej Służby Wywiadowczej nie ma zagrożenia, że Rosja zaatakuje zbrojnie. NATO może jednak podejmować działania skierowane przeciwko państwom sojuszu lub krajom sprzymierzonym, takim jak Mołdawia. A jak powiedział szef niemieckiego kontrwywiadu, Rosjanie są gotowi do aktów sabotażu wymierzonych w transport, obronność i infrastrukturę wojskową. W serwisie Kraków przed wyborami prezydenckimi sąd nakazał kandydatce na prezydenta miasta Monice Piątkowskiej sprostowanie słów o tym, że jej konkurent Łukasz Gibała jako radny w większości głosowań wstrzymał się od głosu. Senatorka Koalicji Obywatelskiej ma oświadczyć w mediach społecznościowych, że nie miała podstaw do takich twierdzeń. Postanowienie sądu nie jest prawomocne. I to kolejny proces w trybie wyborczym. Komitet Wyborczy Łukasza Gibały złożył zażalenie na piątkowe orzeczenie nakazujące kandydatowi na prezydenta miasta sprostowanie słów o gotowości radnych Koalicji Obywatelskiej do współpracy. Sprawą zajmie się teraz Sąd Apelacyjny w Krakowie, a druga tura wyborów prezydenta Krakowa w niedzielę. Na koniec inny spór. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty koncernowi Google. Chodzi o kwestię pieniędzy dla wydawców za artykuły pojawiające się m.in. w amerykańskiej wyszukiwarce.
2: Przepisy jasno określają, jakie informacje Google powinien przedstawić wydawcom, aby móc uczciwie rozliczyć się z nimi za treści, z których korzysta. Brak tych danych prowadził do sytuacji, w której negocjacje stawały się pozorne i zmierzały do narzucenia warunków przez rynkowego dominanta.
0: Tak mówi szef Łokiku Tomasz Chrustn. Firma odpiera zarzuty i twierdzi, że negocjuje warunki z wydawcami według tych samych kryteriów we wszystkich państwach Unii Europejskiej. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. We wtorek na niebie przeważać będzie słońce, jedynie na północy nieco się zachmurzy i może słabo popadać. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, po południu na północnym wschodzie okresami dość silny i porywisty z kierunków zachodnich. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni na północnym wschodzie do około 20 stopni w centrum i do 22 na południu kraju.

0: To jeszcze komunikat od pani Hanny. Uwaga. Prawidłowe rozpoczęcie, poprawne. Uwaga, dajesz patronat, blik, trzy dyszki, da, Radio Nowy Świat, bawił czy gra. Bardzo dziękujemy. Nowy Świat Online, wróć, Nowy Świat, małpa, nowy kropka, świt, małpa, Nowy Świat Online. To jest już jest czwarta godzina, czyli znak, że trzeba po kawkę pójść. Gdyby ktoś jeszcze chciał komunikat właśnie taki w trybie alertu RCB nam podesłać w ramach naszej akcji z Blikiem, to poprosimy, można tu i można w grupie patronów. Czwarta godzina, którą rozpoczynamy z Klaudiuszem Slezakiem
1: i Mateuszem Andruszkiewiczem.
0: I jeszcze jedną osobą, jak to we wtorki.
2: Nowy Świt.
0: Dziś Mikołaj Kierski będzie nas oprowadzał jak zwykle po Afryce.
3: Punktem wyjścia do dzisiejszego tematu jest legendarny nigeryjski muzyk Fela Kuti, o którym współcześnie bardzo często wspomina się również w kontekście jego synów, a od niedawna także i wnuków. Natomiast ja chciałbym w tym drzewie genealogicznym przesunąć się w drugą stronę, do jego matki, Funmilayo Ransome Kuti, jednej z najważniejszych postaci nigeryjskiego ruchu kobiecego i walki o niezależność kraju, której działalność polityczna rozpoczęła się na długo przed tym, zanim jej syn stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych afrykańskich muzyków i jednocześnie krytyków nigeryjskiej władzy. Urodzona w 1900 roku w Abeokucie, Funmilayo należała do pierwszego pokolenia wykształconych Nigeryjczyków, którzy zdobywali edukację zarówno lokalnie, jak i w Wielkiej Brytanii. Początkowo pracowała jako nauczycielka, prowadząc m.in. zajęcia dla kobiet, a jej zaangażowanie polityczne zaczęło się od pozornie znacznie mniej politycznej działalności, to znaczy organizowania edukacji i pomocy dla kobiet pracujących na lokalnych targowiskach. Kontakt z nimi sprawił jednak, że coraz wyraźniej dostrzegała różnicę między własnym, stosunkowo uprzywilejowanym życiem, a rzeczywistością kobiet, które codziennie handlowały żywnością i tkaninami, a jednocześnie były obciążane podatkami, których wysokość i sposób egzekwowania pozostawały zupełnie poza ich wpływem. Organizacja, która początkowo skupiała głównie wykształcone kobiety z klasy średniej, stopniowo przekształciła się w Abeokuta Women's Union, otwartą również dla kobiet pracujących na targowiskach. Był to ważny moment, ponieważ siła ruchu Ransome Kuti nie wynikała wyłącznie z jej własnego wykształcenia czy umiejętności poruszania się w świecie polityki, lecz z połączenia tych kompetencji z liczebnością i ekonomiczną siłą kobiet pracujących. Funmilayo świadomie starała się przekraczać bariery klasowe. Podczas spotkań mówiła w języku Yoruba i nosiła tradycyjny strój, tak aby organizacja nie stała się kolejnym stowarzyszeniem wykształconych elit, lecz rzeczywiście reprezentowała kobiety o bardzo różnym pochodzeniu. Najważniejszy konflikt rozpoczął się wokół podatku nakładanego na kobiety, który był szczególnie dotkliwy dla kobiet handlujących na wspomnianych targowiskach. Problem nie sprowadzał się jednak do samej wysokości podatku. Kobiety nie miały realnej reprezentacji w lokalnych strukturach władzy, a system kolonialny opierał się również na współpracy z tradycyjnymi władcami, którzy stali się częścią administracyjnego mechanizmu kolonii. Ransome Kuti i jej organizacja zaczęły więc wysyłać petycje, kontaktować się z prasą, odmawiać płacenia podatków i organizować masowe demonstracje przed pałacem Alake, tradycyjnego władcy Abeokuty. Protesty trwały miesiącami i ostatecznie doprowadziły do zawieszenia podatku nakładanego na kobiety, a także do politycznych ustępstw. Ransome Kuti i inne kobiety otrzymały formalną reprezentację w lokalnych strukturach władzy, a w 1949 roku Alake Ademola II abdykował. Istotne jest jednak to, że ruch nie walczył wyłącznie o zniesienie jednego podatku. Jego uczestniczki coraz wyraźniej domagały się prawa do współdecydowania o sprawach, za które były zmuszane zdecydowane płacić, a więc reprezentacji politycznej, dostępu do edukacji i usług publicznych. W tym sensie protest kobiet z AB Okuty był częścią znacznie szerszego procesu, w którym kwestie ekonomiczne zaczęły prowadzić do żądania praw politycznych. Ransome Kuti nie zakończyła działalności wraz z sukcesem protestów. Angażowała się w nigeryjski ruch niepodległościowy, walczyła o prawa wyborcze kobiet i uczestniczyła w międzynarodowym ruchu kobiecym, podróżując m.in. do Chin. Jej polityczne kontakty i krytyka kolonializmu sprawiły, że w okresie zimnej wojny oskarżano ją o sympatyzowanie z komunizmem, co doprowadziło nawet do problemów z uzyskaniem amerykańskiej wizy. Jednocześnie jej działalność nie da się sprowadzić do jednej ideologii. Interesowały ją przede wszystkim prawa kobiet, reprezentacja polityczna i możliwość organizowania się ludzi, którzy dotąd byli pozbawieni realnego wpływu na władzę. Dlatego, kiedy wracamy na końcu do postaci Feli Kutiego, rodzinne powiązania nabierają nieco innego znaczenia. W latach 70. Fela prowadził swoją własną konfrontację z nigeryjskimi rządami wojskowymi, a jego dom i komunę zwaną Kalakata Republic wielokrotnie atakowała policja i wojsko. W lutym 1977 roku podczas jednego z takich ataków Funmilayo, która przebywała wówczas u syna, została ciężko ranna po wyrzuceniu jej z okna budynku. Zmarła w kwietniu następnego roku, a Fela później poświęcił jej monumentalny, trwający w oryginale ponad 20 minut utwór Coffin for Head of State, a tę tytułową trumnę symbolizującą jego matkę zaniósł przed siedzibę władz wojskowych.
0: No właśnie, wspomniany utwór Coffin for a Head of State jest za długi do zagrania w oryginale, więc tutaj wersja z broadwayowskiego musicalu poświęconego życiu Feli Kutiego.
1: Now I understand this game. Bring my mother's coffin out. What? You think Fela is crazy? Come be crazy with me. BYOC. Bring your own coffin. No, this is not about Fela. It's about you. Yeah, man. Whose coffin are you willing to carry?

0: I am Villa, I Nicola Bocuti. He who carries death in his pouch, who no mortal can ever kill. And with music as our weapon, we are going to stay right here. And we're going to be here today, tomorrow, and the day after, and the day after, and the day after. And forever.
1: Szefie, masz stówkę pożyczyć?
2: Czy to jest nowa hasło do wpłat blikiem? Zastanawiałem się, jak to powiążesz. Czy to było pytanie do mnie, czy to zachęcające dla słuchaczy, żeby jednak te płatności cykliczne...
1: Czy mają państwo pożyczyć stówkę? Proszę nam życzyć stówki.
2: Szefie, masz stówkę pożyczyć, bo na radio trzeba płacić.
1: Nie, bo jest to dokładnie ze 102 zł brakuje nam do liczby 780 tysięcy wpłat miesięcznie. To byłaby taka okrągła sumka.
2: Stówka?
1: No stówka i 2 złote.
2: Nie, no coś. No Kajtek to zaraz zapłaci bez problemu.
1: Pan magister Kajtek, oczywiście, że tak. Tak, zachęcamy państwa bardzo do tego, żeby zostać patronami, jeżeli państwo jeszcze nie są najchętniej przez płatność powtarzalną Blik. Płatność powtarzalna prawie tak częsta jak nasze przypomnienia o tej akcji, ale jesteśmy właśnie w piku, co się wiąże z tym, że regularnie wracamy z tym komunikatem. Uwaga, uwaga, uwaga. No stóweczka by wleciała, już by było się...
2: Wleci.
1: Myślisz, że wleci?
2: Proszę, 39 minut na 100 zł.
1: Jak bramka wczoraj w polskiej, po polskiej stronie. Nie, tu serio wleci, na pewno. Mamy jeszcze 40 minut programu, więc sporo czasu.

0: No już niecała stówka.
1: No widzisz, mówiłem, że tak będzie.
0: Ja małej wiary. Doktor Agnieszka Bryc będzie z nami za chwilę, specjalistka do spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zgodnie z zapowiedzią dziś wyartykułowaną na antenie porozmawiamy o amerykańskiej bazie w Polsce. Czy będzie to rozmowa o hipotetycznej bazie, czy potwierdzonej w jakiś sposób, czy pewnej sprawie? Więcej o tym za kilka minut. Zanim do tego przejdziemy, to odwiedzimy jeszcze Irlandię muzycznie, bo to szanowni Fontaines D.C. i Tanga, czyli nówka sztuka.

0: trzy dyszki jeszcze.
1: No, panie.
0: Zaraz się rozbiera.
1: Damy radę.
0: Damy radę.
1: Damy radę. Pewnie, tak. Damy?
0: Damy. Damy? Pewnie, że damy. Czy można jeszcze raz przypomnieć, nie, czy adres myślisz, że antena
1: znaczy,
0: nie?
1: Jakbyś go teraz dobrze przypomniał, to na pewno by...
0: nowyświat.online/blik.
1: Pięknie to pan zrobił. Proszę pana. Wow.
0: Bardzo dziękuję.

0: Felon and Laughing. Było kiedyś chyba w jednym z odcinków Mani Materna. Przypomnij mi nazwę programu, Klaudiuszu. Wyleciała mi z głowy zupełnie. Za chwilę dalszy ciąg programu, dziękuję.
1: Tak,
0: Orange Juice. To a propos nazwy zespołu sprzed chwili. Ale my nie o tym. Zapowiadałem, że będzie rozmowa na tematy międzynarodowe. Doktor Agnieszka Bryc jest z nami. Dzień dobry.
2: Dobry.
0: Specjalistka do spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Międzynarodowe, ale też polskie. Bardzo w tym wszystkim, bo porozmawiamy o amerykańskiej bazie w Polsce. W niedzielę wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczak wspominał, że jesteśmy coraz bliżej ostatecznej decyzji w sprawie stałej bazy wojsk USA na terytorium Polski. Dzisiaj w serwisach informacyjnych informowaliśmy, mówiliśmy o wypowiedzi, o słowach Donalda Trumpa, które no właśnie nie wiem do końca, jakie czytać. To znaczy, że jest pewne zapewnienie, że będzie, tak będzie, ale jak bardzo sformalizowane jest to będzie, to chyba ze znakiem zapytania skieruję do pani doktor.
2: Och, tak, znak zapytania jest poważny, co nie oznacza, że nie czyniony jest jakiś postęp w sprawie. Natomiast nikt nie da gwarancji, że baza amerykańska stała na 100% powstanie. Bo tutaj elementów ryzyka jest dużo i główne to jest charakter i transakcyjny, taki często zmienny, prawda, charakter przez samego prezydenta, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest polityka wewnątrz amerykańska i tu warto mieć na uwadze to, że temat bazy jest częścią, siłą rzeczy wyborów tych połówkowych w listopadzie, więc jeżeli temat przetrwa wybory połówkowe, to już będziemy mieli większy powód do tego, żeby traktować sprawę czy zapewnienia prezydenta Trumpa jako bardziej obiecujące. A trzecim elementem ryzyka jest, ja nawet czwarty widzę, ale nie wiem, czy ten czwarty jest akurat już dzisiaj aktualny, no ale powiedzmy tak, trzeci element ryzyka to jest ten słynny przegląd strategiczny, który realizowany jest przez Pentagon, czyli przez ministra wojny Hexeta. I tutaj wygląda sytuacja tak, że do 1 listopada ten przegląd będzie, jakby już wiadomo, będzie konkretnie, ile Amerykanie wycofają wojsk z Europy. To już będzie na jakby biurku samego Hexeta. Dzisiaj mówimy o tym, że to może być nawet 1/3 w ogóle amerykańskich sił w Europie, a te są tak minimalnie, prawda? To wtedy będzie mowa minimalnie o mniej więcej 25 tysiącach żołnierzy amerykańskich wycofywanych z Europy. I teraz pytanie, w jaki sposób wpisuje się w ten wielki projekt redukcji wojsk amerykańskich w Europie pomysł ustanowienia nowej bazy z 10 tysiącami żołnierzy w Polsce, tak? Czy to jest obok redukcji, czy ta redukcja będzie w jakiś sposób skorygowana, tego nie wiemy. I czwarty element ryzyka dla nas to jest to, że sprawa baz może być też częścią tych wielkich targów, czyli tak zwanych rozmów pokojowych, de facto budowania resetu, pewnego targowania się z Rosjanami. Wiemy, że Rosjanie z pewnością, bo tutaj mamy gwarancję, że to Rosjanie będą naciskać i żądać tego, żeby w ich pobliżu, tutaj mowa o Polsce, nie powstała żadna kolejna infrastruktura amerykańska. I teraz pytanie, jak Amerykanie będą odporni na presję rosyjską także, tak? Więc mamy sporo elementów ryzyka i w tym wszystkim zachowując duży spokój, bo czekając na fakty, warto wstrzymać się do połowy listopada, czyli do wyborów, zobaczymy, czy temat przetrwa, a później do 1 grudnia, bo wtedy ten raport o wycofaniu wojsk amerykańskich częściowym z Europy wyląduje na biurku prezydenta Trumpa i wtedy będziemy mieli pełną wiedzę na temat tego, jakie są roszady obecności amerykańskiej w Europie. Więc tak jak powiedziałam, naprawdę nie wiemy. Wydawałoby się, że obiecującym z kolei elementem jest to, że Amerykanie byli w Polsce, oglądali potencjalne lokalizacje i rozmowy były o konkretnym kontyngencie, wielkości kontyngentu. Natomiast szczerze mówiąc, poważniejsze i takie bardziej zasadne są te elementy ryzyka, więc tak ja się śpieszę w to, co powiedział pan redaktor. No nie mam, nikt z nas nie ma pewności, natomiast możemy tylko liczyć na to, że sprawa się powiedzie.
0: No właśnie, wspomniała pani o tym, że Pentagon wycofuje wojska amerykańskie z Europy, to znaczy takie są plany redukcji i Polska jest tu ewenementem, to znaczy nie wiadomo, czy to będzie przeniesienie, redukcja skorygowana zgodnie z tym, co pani wspominała. Natomiast z perspektywy amerykańskiej, jeżeli chodzi o podejście do Polski i też zachwalanie prezydenta Karola Nawrockiego przez Donalda Trumpa, czy to jest też, nie wiem, jakąś taką PR-owym zabiegiem, nie wiem, z perspektywy relacji w NATO albo pokazywania, nie wiem, pewnego podejścia. No, trochę gryzę się w język, mówiąc wzór do naśladowania, ale takie sformułowanie przychodzi mi do głowy, żeby jakoś uwypuklić ten rodzaj relacji, który mimo wszystko jest możliwy, jak pokazuje przykład.
2: Ja jestem zwolenniczką takiej tezy, że bo ona bardziej do mnie przemawia, że tu nie chodzi o to, że prezydent Trump podkreśla taką wyjątkową relację z prezydentem Trumpem, sympatyzuje z nim. To w znacznym stopniu prawda, ale spójrzmy na to w ten sposób, że chwaląc prezydenta Nawrockiego, prezydent Trump przede wszystkim chwali siebie. Tu nie chodzi o relację z Polską, tu chodzi o wizerunek prezydenta Trumpa, takiego kreatora liderów europejskich, zwycięzców w wyborach, tak? Ja przypomnę tylko tą wypowiedź Donalda Trumpa, w której on podkreślał, że tam był, prawda, on był on tutaj w nawiasie prezydent Nawrocki, jeszcze jako kandydat, był na 12 miejscu, był ostatni, tak? To myślę, że tak, wcale nie miał szans na zwycięstwo i dopiero wsparcie administracji amerykańskiej, wsparcie Donalda Trumpa doprowadziło do zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Prezydent Trump chwalił siebie, a niekoniecznie w mojej ocenie samego prezydenta Nawrockiego, którego oczywiście, z którym sympatyzuję, ale to była zasługa w jego ocenie przede wszystkim Donalda Trumpa, więc to on jest ten wspaniały, a takim trochę klientem, twórcą, junior partnerem pod tym względem jest Karol Nawrocki jako, prawda, ten sukces wyborczy Donalda Trumpa, więc ja to przynajmniej tak odbieram. I też bym, dlatego ja jakby z premedytacją pominęłam w tych elementach, które mogłyby sprzyjać zbudowaniu nowej bazy amerykańskiej, stałej bazy amerykańskiej w Polsce, tą wyjątkową relację z z prezydentem Nawrockim, bo to w mojej ocenie ma niewielkie znaczenie. Czy sympatia sympatią, a prezydent Trump kieruje się innymi względami, niekoniecznie sympatią, tak? Jeżeli podkreśla elementy sympatii, to raczej, tak jak powiedziałam, buduje się, a nie buduje swojego partnera.
0: To muszę jeszcze... Muszę jeszcze zapytać o wpływ, no niech będzie hipotetycznej, bazy amerykańskiej na architekturę bezpieczeństwa w Polsce, właśnie w ujęciu międzynarodowym, w obliczu rosyjskiej agresji. To oczywiście uderzamy w stół, pukamy w niemalowane, żeby nic takiego się nie wydarzyło, no ale jednak takie scenariusze gdzieś tam się rozpatruje i przewiduje ewentualnie. Czy jest to jakiś gwarant, jak duże będzie miało to wpływ i znaczenie dla nakreślania przyszłości?
2: Musimy sobie powiedzieć jasno, że każda obecność amerykańska na terytorium Polski jest dla nas korzystna. Tak? Tylko pytanie, jak wielka jest ta korzyść? Ta korzyść przede wszystkim przekłada się na taki walor odstraszania, czyli na walor psychologiczny, tak? Bo zakładamy, że Rosjanie będą mieli opór atakować państwo, na terenie którego są bazy amerykańskie. I, no i w zasadzie tak jakby nie będą chcieli doprowadzić do śmierci nawet pojedynczego żołnierza amerykańskiego, bo to jest zupełnie wyniesienie konfliktu na inny poziom. Tylko że po pierwsze, baza amerykańska, która mogłaby powstać w Polsce, zresztą ta sama, która funkcjonuje już w Redzikowie, to są instalacje, które, czyli to jest generalnie, to jest baza już jedna istniejąca i za moment być może będzie druga, które realizują przede wszystkim interes bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. One nie są utworzone w Polsce, żeby chronić Polski przed agresją rosyjską, one będą chronić i chronią Stany Zjednoczone przed zagrożeniem zewnętrznym. I ja tylko powiem tak, popatrzmy na to, jakim gwarantem bezpieczeństwa były bazy amerykańskie rozmieszczone na terenie, znaczy w ogóle w regionie Bliskiego Wschodu, i czy one uchroniły poszczególne państwa przed atakami Iranu, a Iran pod tym względem jest państwem szalenie zbliżonym operacyjnie i tak powiedziałbym pod względem kultury politycznej do Rosji, więc mamy trochę sobie możliwość sami wyciągnąć wniosek, czy bazy amerykańskie będą, aby na pewno chronić terytorium Polski przed ewentualnym, hipotetycznym jakimś napadem ze strony Rosji.
0: Chciałbym powiedzieć, że nas uspokoiła pani doktor, ale niestety
2: liczmy rzeczywistość na walor odstraszania. Tak jest, ale walor odstraszania może być poważny. Wszystko zależy od tego, jak bardzo będą się porozumiewać Amerykanie z Rosjanami. Kto tutaj ustąpi? Psychologia naprawdę odgrywa ważną rolę w polityce międzynarodowej, więc tego się trzymajmy, ale też nie miejmy takich szalenie zawyżonych oczekiwań, że baza amerykańska będzie takim trochę wunderwaffe, tą taką absolutną gwarancją bezpieczeństwa, bo tak nie jest.
0: Ostatnie zdanie, ostatnie pytanie, najważniejsze właściwie przecież, czyli nazwa tejże bazy. Dużo osób dyskutuje na ten temat. Padło wielokrotnie Fort Trump. Wicemarszałek Senatu z Polski 2050 w jednym z wywiadów mówił o Forcie Kościuszko, co byłoby taką polsko-amerykańską, takim kompromisem powiedzmy. Pani doktor ma jakieś przewidywania?
2: Ja myślę, że to jest kwestia PR-owa istotna dzisiaj, żeby połechtać ego prezydenta Trumpa, bo to on będzie decydował, ale pytanie, jeżeli prezydent Trump za 2 lata skończy swoją kadencję, to zostaniemy trochę takim gorącym kartoflem w Polsce i z bazą Fort Trump i będziemy szukać możliwości pewnie wygumkowania tej nazwy, prawda, ignorowania. Musimy pamiętać, że no i to jest dylemat, tak? Co jest dzisiaj dla nas ważniejsze? Relacje bezpośrednie, takie personalne z Donaldem Trumpem, czy relacje długofalowe ze Stanami Zjednoczonymi? I to jest, ja tu trochę się tak żartuję, albo jestem lekko złośliwa, ale ta nazwa jest sprawą, to jest duży kłopot, powiem szczerze. I mam nadzieję, że skończy się na niczym, czyli że po prostu baza będzie, nie będzie nazwana w żaden sposób, będzie po prostu bazą amerykańską gdzieś na Dolnym Śląsku albo w Wielkopolsce. To nie musi być, to nie musi być konkretnie Fort Trump, bo to może tylko nam później być kłopotem.
1: To ja dodam tylko, że od wczoraj lansuję, bo wpadłem wczoraj na genialny pomysł w swojej prostocie, ponieważ stała obecność wojsk amerykańskich, w skrócie to SOWA, to ja uważam, że powinno się nazywać projekt SOWA.
0: Świetna pamięta.
2: To jest bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że audycje i radio Nowy Świat słuchają także, a może słucha sam minister obrony, że politycy z kancelarii prezydenta, kto wie, i może ktoś podchwyci.
0: Tak jest.
2: Ale powiem szczerze, tak jest, to jest bardzo dobry pomysł.
1: Zwłaszcza, że wszystko teraz od zwierzęco nazywamy, łącznie z wczorajszymi mundurami, które są lisiami. Więc projekt SOWA bardzo mi się podoba.
0: Bardzo ładnie będzie wyglądało na tym tle. To Klaudiusza Slezaka nazwa, a...
1: Ale nie reszta sobie praw autorskich.
0: A naszą gościnią była dr Agnieszka Bryc, specjalistka do spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękujemy pięknie.
2: Dziękuję bardzo.

0: No more music.
1: Finanse osobiste.
2: Paweł Orlikowski. Rynkowe ceny ropy w baryłkach utrzymują się w relatywnie ciasnej konsolidacji przy górnych ograniczeniach. Jak w przypadku Brent, która co dobija do 108, to spada do 104 dolarów. Nieco odkleiła się od tego amerykańska WTI, która z niedawnego lokalnego szczytu z 15 września na poziomie niespełna 107 dolarów osunęła się do obecnych 90. W Polsce od weekendu ponownie obowiązuje program CPN, ale to nie obniża stricte ceny paliw, tylko obniża ich cenę detaliczną poprzez niższy VAT i ustalane ceny maksymalne. Na przykład litr benzyny 95 dziś, czyli we wtorek 6 października, kosztuje maksymalnie 6,79, ale gdyby VAT był na poziomie 23, a nie 8%, cena litra wyniosłaby już 7,73. Stacje i tak konkurują ze sobą na niższe ceny poprzez kupony rabatowe w ramach kart czy programów lojalnościowych, ale dziś nie o tym. Na cenę na stacjach paliw, jak już wielokrotnie podkreślałem, wpływ ma cena hurtowa już gotowych paliw, a do tego sam kurs dolara. I tu wypadamy słabo, bo jeszcze wczoraj dolar podchodził pod 3,92, dziś buja się w granicach 3,90 w wycena w złotych. Jest więc zatem znaczna różnica kupowania ropy wycenianej po 90 czy 100 dolarów za baryłkę po dolarze wartym 3,90 niż jak jeszcze niedawno 3,75 czy 3,60 jak na początku roku. Dlatego mamy mniej powodów do radości, mimo że jest i program CPN, i widzimy powolne spadki na rynku surowej ropy. Jedynie ostatnie dość wątłe dane z amerykańskiej gospodarki mogą sprawić, że nie dojdzie w Stanach do podwyżki stóp procentowych, tylko pauzy. Ale na chwilę. To by nieco osunęło dolara i nam jako Polsce dało krótkie okienko do zamówień po lepszej cenie w przeliczeniu. I to nie tylko ropy, ale też innych surowców. Dane makro z USA zbiegają się z nadchodzącymi wyborami, może być więc kumulacja. Ale to raczej działanie doraźne. Najwięksi producenci i dostawcy ostrzegają już, że kurczą się zapasy, a to wpływa na cenę. Zostały ostatnio uwolnione rezerwy, ale to znowu doraźne. Zatem październik zapowiada się po chińsku, jako tako, a im bliżej zimy, tym będzie drożej. W jaki sposób wpłynie to na inflację w Polsce, okaże się po trwającym już ostatnim kwartale tego roku.
3: No i całkiem możliwe, że stopy procentowe jeszcze w górę. Takie są przewidywania, czyli, proszę pana, kredyty będą dla zjadaczy chleba droższe.
4: Najgorzej. A wiesz, co jeszcze w górę?
3: Co jeszcze w górę? Żagla.
4: I głowa do góry. Wpłaty. Zrobiliśmy 780 tysięcy.
3: Jak mogłem na to nie wpaść? Kto
4: ale
3: by pomyślał, że to o wpłatach mówisz? Cóż za zaskoczenie.
4: Tak jest.
3: Blik, mamy. Blik. Blikamy, proszę państwa, i to nie tylko jednorazowo, ale
4: powtarzalne wpłaty.
3: No właśnie.
4: Płatności.
3: Nie wiem, dlaczego z cyklizmem mi się tak skojarzyło.
4: Zupełnie randomowe skojarzenie. Jeszcze a propos sowy, działa też po angielsku, napisał pan Marcin. Sowa, czyli all, ongoing work of land forces. Wszystko się zgadza. I pasuje też do Dorsza, dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych.
3: Te wszystkie borsuki i inne też tam...
4: Tak. A poza tym dzisiaj dzień borsuka.
3: Tak. Tak. Zaczęliśmy od tego, że jest dzień borsuka.
4: I wróciliśmy.
3: Wróciliśmy do borsuka. Yeah! Jaka klamra.
4: Człowieku. Ja nie wiem, czy Kuba jest zachwycony, czy załamany.
3: Płatności powtarzalne i słowa powtarzalne. Proszę państwa.
4: I borsuk też powtarzalny.
3: Takie
4: dziękujemy.
3: Rzeczy tylko w Radiu Nowy Świat.
4: Klik, Kleusz Lezek.
3: Blik, blik.
4: Blik, blik.
3: Mateusz Andruszkiewicz.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od doniesień z nad Morza Czarnego. Premier Bułgarii zwołuje nadzwyczajne posiedzenie rządu po ataku dronów u wybrzeży kraju. Zatonął statek handlowy, na drugim statku wybuchł pożar. Trwa akcja ratunkowa. Wczoraj dwa drony uderzyły w statek u wybrzeży Rumunii. Zginęły dwie osoby. Unia Europejska uważnie monitoruje sytuację w Rosji po doniesieniach o możliwym przypadku dżumy płucnej na Syberii, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Ewa Hrnčířová. Dysponujemy kanałami pozyskiwania informacji. Jednym z nich jest Światowa Organizacja Zdrowia. Chcielibyśmy podkreślić, że kluczowe znaczenie mają terminowe i przejrzyste raportowanie oraz dostęp do wiarygodnych danych epidemiologicznych i wyników badań laboratoryjnych. 4 dni temu zmarła pracownica Irkuckiego Instytutu Badawczego Zwalczania Dżumy. Według nieoficjalnych doniesień kobieta miała przypadkowo rozbić probówkę zawierającą patogen dżumy. Około 200 osób, które miały kontakt ze zmarłą, objęto obserwacją medyczną. Polski sanepid zaznacza, od ponad ćwierć wieku nie było przypadków dżumy w Europie. Ostatnie zachorowania na dżumę w Polsce zanotowano w czasie epidemii pod koniec XVIII wieku. Stała amerykańska baza wojskowa może powstać w Polsce, bo Polacy bardzo tego chcą, tak mówi prezydent USA. W trakcie spotkania z dziennikarzami Donald Trump był też pytany o ewentualną bazę na Litwie. Są moimi przyjaciółmi, dlatego zdecydowanie to rozważymy. Znam na Litwie bardzo wiele osób, to wspaniali ludzie. Litwa jest gotowa pokryć związane z tym koszty finansowe, napisał w internecie litewski premier. Wystarczy, aby partnerzy podjęli polityczną decyzję o stałym rozmieszczeniu wojska, stwierdził Mindaugas Sinkevičius. Za godzinę początek czterodniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. przygotowanym przez resort kultury projektem ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Remis z Bośniakami, porażka ze Szwedami, wygrana z Rumunami i przegrana znów z Bośniakami. Tak można podsumować ostatnie mecze piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. W wyjazdowym meczu z Bośnią i Hercegowiną jedyną bramkę zdobyli gospodarze. Nie będę popadał z euforii w rozpacz, powiedział po meczu trener Jan Urban.
2: Ta drużyna nie jest zespołem takim, który nie oddaje strzału na bramkę, która nie potrafi zagrać jakiejś akcji kombinacyjnej i tak dalej. Nie, my potrafimy grać w piłkę, brakuje nam wykończenia akcji. W dzisiejszej piłce nie jest tak łatwo stworzyć sobie nie wiadomo ile sytuacji.
1: I jeszcze odnotujmy, o udział w Mistrzostwach Europy grają reprezentacje młodzieżowe. Włosi pokonali Polaków 6-2, biało-czerwoni spadli na drugie miejsce w grupie i liczą na dzisiejszą wygraną Irlandii Północnej z Grecją. To pozwoliłoby Polakom bezpośrednio awansować na Mistrzostwa bez gry w barażach. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, po godzinie 10:00 Zuzanna i Łęda, Radio Nowy Świat i Granie z Graniem wystartowało. Dzisiaj i Granie z Graniem z gościem, w zasadzie z gościnią, Natalia Marczuk już za chwilę razem ze mną. Będziemy rozmawiały o jej debiutanckim albumie. No ale zanim to kilka pięknych piosenek. Pierwszą zaczęłyśmy, Jebba i October Sky, bo to jest pierwszy wtorek października, więc miesiąc zobowiązuje, żeby posłuchać piosenki, która ma miesiąc w tytule. No a kolejna jest Anastasia i album Feather, Villain. Nie wiem, czy nie grałam Państwu tego utworu, ale jest tak piękny, że pomyślałam, że nie szkodzi.

0: Zapowiada na gościni w studiu Natalia Marczuk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, miło mi Ciebie widzieć.
0: Ciebie również. Spotykamy się przy okazji Twojego debiutanckiego krążka. Będziemy rozmawiały o albumie Plamy. I chciałam zacząć od tego, jak się w ogóle czujesz, bo widziałyśmy się tydzień temu na wspaniałym evencie premierowym, wieczór przed oficjalną premierą płyty, potem oficjalna premiera. Wczoraj wyszedł oficjalnie teledysk do singla tego, który jest focus trackiem na całym albumie, więc chyba masz już te największe rzeczy, już kilka wywiadów też odhaczone. Czy już jest ulga, czy jeszcze cię trzyma?
1: Oczywiście jestem podekscytowana i niesamowicie szczęśliwa, no bo to jest moment, o którym marzyłam i do którego przygotowywałam się przez wiele, wiele miesięcy, więc to szczęście w ogóle mnie nie opuszcza. Cały czas mam uśmiech na twarzy, ale oczywiście już jest taka ulga, że już te najważniejsze rzeczy i takie najbardziej stresujące są za mną. Ten kamień z serca troszeczkę spadł, ale no i to zmęczenie też, nie? No bo to były naprawdę miesiące przygotowań do tego czasu. Ale na końcu jest ten uśmiech.
0: O zwroty akcji na pewno cię jeszcze dopytam, bo coś o nich usłyszałam na evencie, ale jestem ciekawa, jak to dokładnie było. Ale najpierw myślę, że dobrze byłoby słuchaczom opowiedzieć, co to jest w ogóle za album, a u ciebie jakoś tak się pięknie składa, że jednocześnie opowiadając o tym, dlaczego to są plamy, opowiadasz, jak długo powstawał ten album.
1: Tak, ten album pisałam przez ostatnie 3 lata, ewaluował niesamowicie przez ten cały czas plamy. Dlaczego plamy? Pomyślałam sobie o tym, że ludzie, relacje, doświadczenia, które właśnie miałam przez te ostatnie lata, zostawiły we mnie jakiś ślad. I ten ślad nie do końca się sprał, właśnie te plamy. I to mnie ukształtowało. Zmieniało przez ten cały czas. Też moich wizualnym całym koncepcie pojawia się pranie i ono też jest bardzo mi bliskie. No i właśnie pranie, plamy, to się wszystko ze sobą łączy. Też jestem taka patchworkowa, zszyta z różnych skrawków i to też słychać na tej płycie. No i tak.
0: Patchworkowa to dopowiem, bo państwo nas nie widzą, być może zobaczą później. Natalia ma taką dyżurną, chyba 2 kamizelki albo 3, prawda? Patchworkowe. Czy to jest cały czas ta sama?
1: To ja mam 2 kamizelki uszyte specjalnie właśnie na koncerty.
0: I wizyty w radiu.
1: Tak. I wizyty w radiu to są takie charakterystyczne dla mnie wizytówki. I one są z różnych materiałów zszyte, właśnie w taki patchworkowy wzór i pojawiają się tam kolory głównie czerwone i niebieski. I te łaty towarzyszą mi właśnie też i na płycie. Są powstawiane w niektórych takich ciekawych miejscach. Też na koncertach, jeżeli gramy z jakimiś wizualizacjami, to też te plamy, te łaty są za mną.
0: No tak, plama, łata można stosować wymiennie i tak samo łączą się właśnie piosenki. One są luźno z sobą zszyte, to znaczy to nie jest jedna spójna historia, którą można śledzić, tylko daje jakiś taki, mam wrażenie, obraz całościowy twojego przeżywania tych ostatnich lat. Powiedz, co jest najstarsze na albumie? To znaczy zaczęłaś pisać 3 lata temu z myślą, że to już będzie album?
1: Nie myślałam o tym, że zaczynam pisać album. Po prostu chciałam napisać piosenki, które właśnie będą takim wylaniem moich emocji. I pierwszym utworem, który powstał, to było Nadwodne miasto. I też nie bez powodu ten utwór zaczyna całą płytę, bo właśnie od niego się wszystko zaczęło. Po prostu po przeprowadzce z Lublina do Gdańska, do tego nadwodnego miasta, wzięłam ukulele do ręki i tak zaczęłam pisać te utwory na płytę. Następnie powstały Chmury, no i tak dochodziły kolejno utwory. Jest to dla mnie też niesamowite, jak ta płyta się zmieniała na przestrzeni też tych paru miesięcy, bo tak naprawdę właśnie zaczęłam od ukulele, od tego ciepłego brzmienia, a następnie z każdą próbą muzyczną z moimi chłopakami z zespołu dodawaliśmy jakieś cięższe brzmienia. Pojawiały się też gitary elektryczne. No i na tej płycie też możemy właśnie znaleźć taki utwór jak Niedoskonała, czy Całą mnie znasz, albo Nadwodne miasto. Stało się też takim właśnie bardziej, powiem, rockowym utworem, gdzie to brzmienie jest bardziej mroczne, właśnie mocniejsze po prostu.
0: To mocniejsze wyszło od tego, że też takich muzyków sobie dobrałaś i oni to wnieśli, czy ciebie pociągnęło do tego, żeby...
1: Nie, oni wiadomo też mnie tak namawiali bardzo do tego, mówili, że nie, no musimy tam dodać, to będzie bardzo pasowało, a ja się, wiesz, cały czas tam trzymałam twardo, nie, musi być lekko, indie folkowo, ukulele, właśnie takie cieplutkie brzmienie, no ale właśnie, to się wszystko gdzieś tam zmieniało z czasem. Ja się wywodzę z takiego jazzowego świata i moi muzycy też są stricte jazzowi, ale nie gramy tego jazzu.
0: Tak, tylko w ogóle go nie słychać. Jakby nie jesteś blisko jazzu.
1: Tak,
0: czy to
1: no.
0: jest ten etap wyparcia, bo często wiem, że ludzie tak mają, że jak skończą studia na kierunku XYZ, to potem przez jakiś czas nie chcą się tej studenckiej materii tykać. Mój brat na przykład skończył rzeźbę i potem nie chciał rzeźbić przez jakiś czas. Czy myślisz, że ten jazz jeszcze wróci do ciebie?
1: Wiesz co, ja zawsze jazz traktowałam jako taki obszar, który może mnie rozwinąć, który może

0: Żebro i Natalia Marczuk, a Natalia cały czas ze mną. Nie zapytałam cię, raczej nie padło, a myślę, że to jest szalenie ważne w kontekście debiutanckiego krążka, że ty się wydajesz sama.
1: Tak.
0: Za własne, wypracowane pieniądze. Jak ten proces wspominasz? I wiem, bo widziałam jakieś fragmenty wywiadów wcześniejsze, że trochę cię postraszyli znajomi z branży, że to jest ciężki kawałek chleba, ty mówiłaś, nie, ja i tak zrobię. I co, jakby było trochę tak, jak oni cię nastawili, czy było tak, jak ty się nastrajałaś? I jak teraz sobie myślisz o tym procesie? Czy to było fatalnie trudne, zrobimy to jeszcze raz?
1: No, jest to trudne rzeczywiście. Bycie niezależnym artystą, kurczę, no wiadomo, pieniądze, żeby wydać swój autorski materiał, no to dużo
0: pieniędzy.
1: To
0: są bajańskie sumy, szczególnie tak. Jeżeli ma się dwadzieścia kilka lat i pierwsze prace tak naprawdę po studiach?
1: Tak, no ja nie ukrywam ani tego w social mediach, ani w wywiadach, że mam po prostu kilka prac różnej maści, żeby się utrzymywać i żeby pchać ten wózek i żeby właśnie sama wydać tę muzykę i pieniądze na studio nagraniowe i teledyski, wszystkie rzeczy. Były różne takie momenty zawahania właśnie, czy to się wszystko opłaci w takim sensie,

0: czy ludzie będą chcieli tego słuchać, czy to będzie ciekawe dla nich. Były te momenty zwątpienia. No ale jak widać, jestem tutaj i te wszystkie właśnie takie słowa ludzi, których spotykałam po drodze, którzy mówili, że no to jest ciężkie, więc nie idź w to. No czasami nie są trafione. W przypadku takich osób jak ja, które tupią nogą i mówią, wejdę oknami, drzwiami i są bardzo zaparte. No, ja jestem bardzo zmotywowana, zdeterminowana, bardzo mocno w to wierzę. Wbrew pozorom czasami, moi bliscy mogą to potwierdzić.
1: Wbrew pozorom, jakim pozorom?
0: No takim, że no, wszyscy mają takie zawahania i sinusoidy, w których
1: rozumiem,
0: płaczą do poduszki, że nie, to chyba nie ma sensu. Ale jest ten sens zawsze, pomimo tego, że czasami właśnie wieczorem, w nocy kładziesz się spać i się zastanawiasz, masz tysiące pytań. Po co to w ogóle? Czy to ma sens? To rano wstajesz, idziesz i robisz. I wiesz, po co to robisz.
1: A co cię cieszy najbardziej w tym procesie? Bo ja nawet z własnego doświadczenia wiem, że w tej sinusoidzie są bardzo, żeby wychodzić z tego dołka, kluczowe jest takie trzymanie się tego, że jest ta radość. Jestem ciekawa w robieniu muzyki, w całym tym wachlarzu. Co jest dla ciebie najprzyjemniejsze?
0: No, tworzenie. Tworzenie.
1: Czyli ty zeszyt.
0: Tak, ale wiesz co, też tworzenie z innymi ludźmi. Ja kocham się spotykać właśnie w studio nagraniowym z artystami i reagować na siebie, tworzyć, zderzając różne wrażliwości. I to chyba jest jakby dla mnie najfajniejsze w tym wszystkim. To jest taka dla mnie niesamowita zabawa. I ten moment, kiedy przychodzę już do domu i mogę się pochwalić bliskim, co zrobiłam ciekawego. I ja mogę słuchać tego przez następne, kolejne dni i się tym po prostu cieszyć. I to jest dla mnie najfajniejsza nagroda.
1: Czyli myślę, że sprawdzi się w twoim przypadku taki wniosek, że pierwszy album robi się całe życie, a drugi album robi się rok.
0: Tak.
1: O ile kasa się zgodzi, bo to jest jakby oczywiście osobny temat. Ale też pytam o to, bo wspominałaś na evencie, że ten album miał małe hopki po drodze, że było dogrywane numery trochę na ostatni moment i że ten ostatni track, nie posłuchamy go akurat, bo sobie wybrałam inny, ale ostatni track na płycie jakby zapowiada trochę, w którą stronę zmierzasz?
0: Tak, tak, tak. Jest on właśnie bardzo mocno looperowy. Tak naprawdę cały utwór został... jest na bicie, który stworzony jest z zapętlonego mojego głosu. I ten utwór właśnie miał się nie pojawić na tej płycie, ale jednak się tam znalazł. Poszłam do mojego producenta Tomka Waldowskiego, no i powiedziałam mu, słuchaj Harry, musimy zrobić jeszcze jeden utwór. I pokazałam mu kilka szkicy z mojego właśnie notatnika. I Harry zainteresował się właśnie tym konkretnym utworem. No i co? No i dopisałam kolejną część tekstu, melodii i nagraliśmy to po prostu w przeciągu jednego dnia. Później spotkaliśmy się jeszcze na jakieś szlify. No i tak powstał utwór Całą mnie znasz. I rzeczywiście traktuję to, ten utwór jako taką może małą zapowiedź, bo looper jest dla mnie niesamowicie ważny, charakterystyczny. Myślę, że dużo ludzi może mnie z niego kojarzyć, bo też na TikToku mam tam swoją serię, ale nie tylko na TikToku. I chciałabym więcej tego loopera trochę przemycić do swojej muzyki, bo na tej płycie można usłyszeć go w utworze Siódma Sosna, czyli w utworze, który jest najbardziej znany z całej płyty. Utwór jest w duecie z Mateuszem Gętkiem. Na TikToku w ogóle miał 1 000 000 wyświetleń. No i utwór Całą mnie znasz, więc takimi małymi kroczkami tutaj dałam takie zapowiedzi, a może w przyszłości wyjdzie coś z tego więcej i będzie to takie, no właśnie, inne niż wszystkie utwory.
1: Czyli będzie looper w przyszłości, ale to w dalszej przyszłości, w bliższej, domyślam się, że trochę koncertów na finał rozmowy zapytam.
0: Tak, po nowym roku planujemy trasę koncertową, która będzie promowała cały album Plamy. No i mam nadzieję właśnie, że ten przyszły rok będzie obfity koncertowo. Ten był wydawniczo obfity, a przyszły chcemy, w przyszłym chcemy bardzo dużo grać. No i na pewno w przyszłym roku, a może nawet jeszcze w tym, pojawią się ode mnie jakieś nowości, nie tylko solo, ale też z jakimiś innymi artystami. Mam dużo tych utworów w szufladzie. Niektórzy się śmieją, że mogłabym już nagrać i trzecią płytę, no ale właśnie, potrzebne są do tego środki, więc...
1: I też nie da się, ja tak uważam, nie da się jednocześnie i robić muzy, i promować muzy. To po prostu... To są zupełnie dwa inne obszary mózgu i trudno się ich z nich korzysta symultanicznie.
0: Dokładnie. Akurat w przypadku tego albumu łączyłam te dwie półkule i niesamowicie się przy tym trudziłam, ale tak, no myślę, że w przyszłych wydawnictwach w wydaniach chciałabym troszeczkę to ułożyć i mieć więcej właśnie przestrzeni albo na tworzenie, albo na wydawanie muzyki, bo no, myślę, że każdy artysta, który wydaje muzykę, wie, z czym się wiąże też praca z promowaniem i bycia w social mediach. I to nie jest wcale takie proste.
1: Oczywiście, że nie. Więc ja Państwa odsyłam na rzeczone social media, żeby nie przegapić informacji i o nowościach, i o koncertach. I jak to lubię mówić przy debiutantach, lećmy na koncerty, bo nigdy nie wiadomo, za ile będą bilety za 2 lata. Natalia Marczuk, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A słuchamy utworu Niedoskonała, bo jeżeli chodzi o koncerty, to ten mi na koncertach najbardziej wpadał w ucho.

Przypomnę, że to album Plamy Natalii Marczuk, a mówiłam, że podobała mi się Niedoskonała na koncertach, bo na koncertach dostawała jeszcze więcej pazura. Wydaje mi się, że po Next Feście Państwu mówiłam o tym właśnie numerze, nie pamiętając jego tytułu, więc już teraz wiem, że chodziło mi o niego właśnie. No i szukając jakichś skojarzeń luźno powiązanych, czyli gitar, ale jednocześnie jakiejś lekkości, przyszedł mi do głowy Al Jay i Matilda, i to teraz przed nami.

0: Bardzo wzruszający moment teraz w Igraniu z graniem ze względu na Michaela Kiwanukę, albo Michała Kiwanuszkę, jak to czasami go nazywamy pieszczotliwie. Ze względu na to, że Michael Kiwanuka ogłosił, że ukaże się jego album Fetch pod niedługo, bo pod koniec października. Chciałam powiedzieć oktobera, bo patrzę na zapis w języku angielskim. Pod koniec października. A sam artysta kilka miesięcy temu miał udar. I to poważne, z wylewem krwi do mózgu, operacją i teraz długą rehabilitacją, która go czeka. Musiał odwołać ileś koncertów i myślę, że jeżeli ktokolwiek z Państwa miał w bliższej czy dalszej rodzinie przypadek udaru, nawet lekkiego, to wiedzą Państwo, jak trudna bywa ta rehabilitacja. I czasochłonna i też jak bardzo utrudnia życie. Mogę sobie tylko wyobrażać, jak to jest też trudne dla artysty, bo śpiewanie i jednak występowanie przed ludźmi to jest praca czysto fizyczna, ale pisać piosenki się w miarę da. Więc jak to Michael Kiwanuka powiedział, że udar zabrał mu wiele, ale nie jest w stanie zabrać mu tych piosenek, które już zostały nagrane i zostaną wydane. Bardzo trzymam za niego kciuki. On też dał znać, że bardzo pracuje i stara się, żeby móc wrócić do grania na żywo do swoich fanów. Nie wiadomo, kiedy to się wydarzy i w jakim wymiarze. I myślę, że wszyscy to doskonale rozumieją. No ale album się ukaże i ukazują się single promujące to wydawnictwo. To jest pierwszy z nich, czyli Summer Clothes.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do. And it's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: Było dużo kobiet we wcześniejszej części audycji, więc teraz czas na panów i też nowości z Polski. Kuba Anusiewicz to wokalista, którego być może fani Voice'a znają, bo występował w 15. edycji The Voice of Poland. No i ukazał się jego debiutancki singiel pod tytułem Kolejka. Mi się spodobał i dodam go na playlistę, po czym napisała do mnie moja znajoma, która też jest radiowcem, ale nie dysponuje czasem antenowym takim muzycznym, że no to jest jej taki kolega i to jest fantastyczny człowiek i jak wybuchła pandemia, to woźli razem pizzę. Tak, ale no generalnie było o wożeniu pizzy komuś, kto potrzebował i tak dalej, więc bardzo mnie ubawiła ta reklama, szczególnie, że już i tak Kubę miałam na playliście, bo ma piękny głos i jest to bardzo, bardzo wdzięczny debiut.

0: jak na złość.
1: No i w tym wachlarzu bardzo intensywnych nowych wydawnictw, jak to zwykle w jesieni bywa, w trakcie jesieni, jest jeszcze Kings of Leon, którzy też szykują się do wydania całego albumu. I singiel się ukazał, który promuje to wydawnictwo My Whole World. No i Kings of Leon, jak to Kings of Leon. Bardzo ciepło, bardzo sympatycznie i też perfekcyjnie, jeżeli chodzi o październik.

No i tak dobiega końca ta nasza wspólna godzina i jak ostatnio co tydzień przypomnę Państwu, że audycje w Radiu Nowy Świat mogą brzmieć tak, jak brzmią dzięki Państwa wsparciu i my możemy robić takie radio, jak uważamy, że jest najlepsze i zapraszać takich gości, jak zapraszamy, dlatego że mamy wolność finansową dzięki Państwu i jeżeli Państwo słuchają, a patronami nie są, to bardzo z tego miejsca zachęcam i zapraszam, żeby patronem zostać. Można dzięki temu na przykład potem wrócić do ulubionych rozmów czy playlist z podcastów. To jest chyba najfajniejsza rzecz, ale też są wideo, różne dostępne, więcej głosów w głosowaniach i takie rzeczy, no ale też przede wszystkim współtworzy się stację. Więc zapraszam bardzo serdecznie. No a teraz w październiku do tam prawie końcówki października mówimy o tym szczególnie, bo mamy akcję z Blikiem, że jeżeli zostaną Państwo patronami korzystając z płatności powtarzalnej Blik, to my dostajemy z tego dodatkową kasę, czyli 30 zł od każdego takiego patronatu płatnością powtarzalną Blik. Więc bardzo zapraszam i zachęcam, żeby skorzystać z tej opcji, bo Państwo korzystają i my korzystamy. No i takich fantastycznych gości, jak dzisiaj możemy zapraszać i grać taką muzykę przez takich fajnych, żywych ludzi, wrażliwych i tworzoną i też potem wybieraną, bo my wszystkie playlisty robimy z palca tak naprawdę, te, które Państwo słyszą. Więc zachęcam, zapraszam i bardzo dziękuję za dzisiaj, a na wspaniałą końcówkę Melody Gardot i Morning Sun, Zuza i Wenda, Kajetan Strzelczyk i przypominam, że słyszymy się jutro od 6:00. No i we czwartek szczyt wszystkiego można głosować. A ci, co mają patronaty, to wiadomo, więcej głosów.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Początek posiedzenia Sejmu. Na stole m.in. ustawy dotyczące ochrony zdrowia.
1: Kwestia pilnowania kolejek, kwestia ograniczeń pensji i uposażenia lekarza, kwestia akcyzy oraz skierowania części akcyzy na Fundusz Zdrowia oraz rejestr aktywności lekarzy. Przy tej okazji chciałem zapowiedzieć bardzo ważną sprawę. 30 października odbędzie się w Sejmie Narodowa Debata o Zdrowiu.
0: Zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Polska jest realnie zagrożona, powtórzył dziś premier Donald Tusk. Przemawiał w czasie inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej.
2: Nasze bezpieczeństwo, nasza wolność, przyszłość Polski zależy od tego, jak silna jest polska armia, jak sprawne jest polskie państwo i gospodarka, jak zjednoczony jest naród, jego przywództwo wojskowe, cywilne. Dzisiaj i w chwilach próby. Wojna za naszą granicą jest w dużej mierze naszą wojną. Zagrożenie ze wschodu jest zagrożeniem realnym, namacalnym, a czasami bezpośrednio nas dotyka.
0: Ważne jest to, byśmy byli przygotowani na każdy scenariusz, zaznaczał premier. Tymczasowy areszt dla 21-latka, który zabił 51-letniego mężczyznę przechodzącego przez pasy. Według prokuratury sprawca śmiertelnego wypadku brał udział w nielegalnym wyścigu.
3: W trakcie przesłuchania nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej. Ustalono, że mężczyzna ten poruszał się z prędkością co najmniej 120 km na godzinę. Obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Prokurator uznał, że dla zabezpieczenia prawidłowego toku tego śledztwa konieczne jest odizolowanie podejrzanego. Sąd tę argumentację również podzielił.
0: Poinformowała dziś Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Dziś do prokuratury zostanie doprowadzony drugi mężczyzna zatrzymany w sprawie potrącenia. Zostaną mu postawione zarzuty uczestnictwa w nielegalnym wyścigu i rażącego przekroczenia prędkości. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Po południu na północy kraju lokalne słabe przelotne opady deszczu. Temperatury od 16 stopni na północnym wschodzie Polski do 22 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany na północnym wschodzie, okresami dość silny, a nawet porywisty.

0: Franciszek Ferdynand, Franz Ferdynand, dziś na początek, 6,5 minuty po 11.
1: W środku dnia.
0: No i dziś rozpoczynamy w dobrych humorach, ale trochę to zostało nadszarpnięte, no bo właśnie się dowiedzieliśmy, że niestety Kuba Karaś dzisiaj do nas nie może przyjechać, ale już przełożyliśmy rozmowę o płycie Miłość. Miłość. Miłość to nie wojna, tak jest. Na przyszły tydzień już Kuba na wtorek się zapowiedział, więc co się odwlecze. No ale posłuchajmy tak czy inaczej choć jednego utworu z tejże. Kuba Karaś, Kiedy czuję serca ból.

Miłość to nie wojna, to tytuł solowej płyty Kuby Karasia. Z niej właśnie utwór Kiedy czuję serca ból, najbardziej rockowy utwór tutaj, no ale ta płyta w ogóle jest różnorodna, tak jak różnorodne są Kuby muzyczne fascynacje. Wiele zaproszeń na tej płycie, wiele gościń właściwie, chociaż gość też jest Astma, czyli raper. No a wśród gościń między innymi Faustyna Maciejczuk, Karolina Abramowicz, ale również Martymowicz, przepraszam bardzo, przekręciłem Karoliny nazwisko, a Karolina jest moim odkryciem tej płyty. Ciebie czy mnie, ten utwór jest chyba moim ulubionym, ale zostawimy go sobie w takim razie na przyszły tydzień. Poza tym Ofelia między innymi, czy Julia Pośnik. Polecam Państwu się z tą płytą zapoznać. Ona miała może taki niełatwy start, bo jakoś początkowo pewnie wiele osób nie mogło się, to znaczy znam takie osoby, które nie mogły się do niej przekonać, ale teraz po premierze się przekonały i to bardzo. Więc to jest jeden z tych przypadków. 11 minut po godzinie 11, ale właśnie, co my zrobimy w tej sytuacji, skoro Kuba nie mógł do nas przyjechać? Ano, zaraz się wszystko okaże. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

No właśnie, proszę Państwa, co my zrobimy, powiedziałem, a później helikopter, czyli jakieś helikoptery przyleciały i dokąd te helikoptery, albo ten helikopter jeden, helikopter, helikobakter też może być, ale nie, to jest helikopter, dokąd nas zabierze, a no wsiądziemy na jego pokład i przeniesiemy się za chwilę do Teatru Rampa, a jak jesteśmy już w teatrze, Teatru Rampa w Warszawie, a jak już jesteśmy w teatrze, to można się przenieść w czasie, przestrzeni, można użyć wyobraźni, można na przykład posłuchać o życiu bardzo ciekawej, złożonej, skomplikowanej osobowości, jaką była niewątpliwie Agnieszka Osiecka. Za chwilę o Agnieszce Osieckiej, Osiecka, Dzikość Serca. Ten spektakl ma swoją premierę w weekend w Teatrze Rampa. Reżyseruje go Lena Frankiewicz i z Leną za chwilę się spotkamy.

0: Candy Staton, listen to the music i 20 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, przenosimy się, jak powiedziałem, do Teatru Rampa, zlokalizowanego na warszawskim Targówku. No i tam właśnie opowieść o Agnieszce Osieckiej. Opowieść w reżyserii Leny Frankiewicz, artystki, która od lat w swojej reżyserskiej karierze krąży wokół ikon polskiej przeszłości, zwłaszcza lata 60. Lenę interesują, zwłaszcza polski jazz. Ja bym powiedział, że trochę Lena jest takim Pawłem Pawlikowskim w polskim teatrze, ale nie tylko oczywiście te klimaty, natomiast to jest taka dominanta, bym rzekł. No więc teraz Agnieszka Osiecka. To nie będzie pierwszy spektakl z Agnieszką Osiecką, no nie tyle w roli głównej, co w jednej z ról, akurat w tamtym przypadku, bo tam to były listy do Jeremiego Przybory treścią tego spektaklu, czy też jego podstawą literacką. Tutaj w ogóle życie Agnieszki Osieckiej, próba ujęcia jej no właśnie skomplikowanego życiorysu i osobowości, a wszystko jeszcze w muzycznej formie. To znaczy, to nie powinno nikogo dziwić przecież w kontekście Agnieszki Osieckiej, ale właśnie do tego jazz, do tego jeszcze ten podtytuł Dzikość Serca, który pewnie może przywoływać konkretne filmowe skojarzenia, no i to nie jest absolutnie żaden przypadek. No ale właśnie tak, patrzę, co tu mamy dzisiaj, 6 października, premiera 9 października.
1: Znaczy Agnieszka 9 października, bo to też jest taka data szczególna, obchodziłaby 90. urodziny, ale ponieważ była artystką, która żyła tak, jak chciała i umarła tak, jak chciała, będzie fizycznie nieobecna, a z drugiej strony będzie bardzo obecna. Będzie obecna w piosenkach i jest, myślę, obecna w piosenkach w świadomości Polaków, bo gdzieś te piosenki są jakimś takim zapisem z jednej strony jej osobistych doświadczeń i ona w tych piosenkach jest najbardziej szczera i najbardziej się odsłania, ale też jest w niej, jako w artystce, w tej poetce piosenki, jakaś taka wielka wrażliwość społeczna i społeczny radar. Nie bez kozery te wczesne STS-owe piosenki nazywano liryką obywatelską i gdzieś te zdania, myślę, że nam towarzyszą, to zdanie z okularników, którzy są śpiewani w naszym spektaklu, potem żyją w jakimś mieście za te polskie 1200, albo chłoporobotnik jak Boa, grzechotnik z niebytu wynurza się fal. To są takie frazy, które myślę na stałe weszły do kanonu polskiej kultury. Więc w tym sensie jest ona wciąż obecna i trochę ten spektakl jest takim wywołaniem ducha Agnieszki Osieckiej i no, ucieleśniamy ją w tym spektaklu. Więc też bardzo jestem ciekawa tego finałowego rezultatu i tego spotkania. Wspaniale prowadzi tę widmową postać Magda Kumorek, która się wciela w postać Agnieszki, a w postać młodej Osieckiej wciela się Agata Łabno i gdzieś to spotkanie między nimi jest bardzo twórcze, bardzo inspirujące to, co się wydarza na scenie, więc no jestem pełna takiego radosnego drżenia, tak bym powiedziała, i oczekiwania, bo gdzieś też traktuję tę pracę nad tym spektaklem bardzo osobiście. Od początku powtarzam sobie, aktorom i twórcom, że Osiecka interesuje mnie przede wszystkim jako artystka o dzikim sercu, jako taka kobieta, niesentymentalna ikona, nie jakaś poetessa, tylko taka wieczna dziewczyna, która żyła po swojemu, na własnych zasadach, a jednocześnie była, mam wrażenie, jakąś taką zakładniczką własnej wyobraźni. Była uzależniona od tego ustawicznego drżenia, podkręcała te zdarzenia, pakowała się w różne krzywe i niewygodne sytuacje. I myślę, że z rozmysłem w ten sposób wytwarzała to paliwo i tą adrenalinę, która pozwalała jej tyle pisać, bo ona rzeczywiście pisała bardzo dużo tekstów, piosenek napisała ponad 2000, jeszcze przecież proza, opowiadania i tak dalej. Więc i pisała na wszystkim, na serwetkach, na łyk, kiedyś komuś.

0: Muś tekst piosenki napisała na łydce, co też cytujemy tę sytuację w naszym przedstawieniu. I myślę, że to jej pisanie było jakimś takim sposobem oswojenia świata i zrozumienia tego świata językiem. I to jest też coś, co ja robię. Coś przez te wszystkie swoje przedstawienia staram się zrozumieć świat, jakoś go oswoić, nazwać, dotknąć, zrozumieć. Więc w tym sensie jest mi ona bardzo bliska i też my w tym spektaklu opowiadamy o niej celowo, trochę tworzymy taki portret zbliżony do popkulturowych portretów mężczyzn geniuszy, tylko tutaj u nas tę energię przejmuje kobieta. I przyglądamy się, jak kobieta, artystka może być wolna, może być niezależna w swojej twórczości i czy jest możliwe, żeby nie została ukarana za tę swoją wolność. I to jest jakiś taki chyba dla mnie podstawowy temat tego całego zdarzenia. No i oczywiście piosenki. Piosenki są dzikim sercem, tak jak mówię, takim jakimś antidotum na to całe bajoro i życiorysu, które jest rozległe, bo osób, które znały Osiecką, jest bardzo wiele. Każdy w ogóle ma tysiące anegdot na jej temat i to był jakiś taki moment na etapie tworzenia scenariusza z Sandrą Schwarz, żeby taki trud, żeby w tych anegdotach nie utonąć, tylko żeby postarać się dotknąć człowieka, dotknąć kobiety, pełnej sprzeczności. No i nie zgubić tego, co najistotniejsze, czyli tych właśnie piosenek. Więc to będzie też bardzo muzyczne przedstawienie na scenie poza wspaniałymi artystami Teatru Rampa i gościnnie zaproszoną Magdą Kumorek i Magdą Pamułą, która wciela się w postać Agaty Passent, bo ponieważ również perspektywa Agaty Passent w tym spektaklu będzie przedstawiona. Patrzymy na tę Agnieszkę z różnych stron właśnie, żeby nie domknąć jej w jakimś jednym obrazie właściwym, bo ona jest niedomykalna, jest jakąś osobowością wibrującą, nieustannie wymykającą się i podważającą swój własny kształt. Ale na tej scenie poza artystami rampy zobaczymy też kwartet jazzowy pod kierownictwem Alka Łachacza. Wspaniali młodzi chłopcy, którzy grają w aranżacjach Mariusza Obielskiego zaaranżowane piosenki Agnieszki Osieckiej. No i to jest jakaś absolutnie dla mnie muzyczna uczta. Ja przychodzę do pracy, się śmieję i mogę sobie posłuchać mojego ukochanego jazzu. Jest też soulowa nuta, jest też taka nuta nowych brzmień, bardziej elektronicznych, więc też te piosenki są czasami idą z duchem swoich oryginałów, a czasami są kompletnie wywrócone, więc to też myślę, że będzie ciekawe.
1: No właśnie, będzie ciekawe, bo 9 października premiera spektaklu Osiecka Dzikość Serca. Jak Państwo słyszą, jedno pytanie, właściwie słowo wstępu, które tutaj zdradzam trochę naszą radiową kuchnię, trochę inaczej brzmiało niż to, którym teraz wywołałem Leny odpowiedź, no ale to jest wymarzona rozmówczyni, która po prostu mówi, no i właściwie po drodze jeszcze odpowiada na wszystkie poboczne pytania, które można byłoby zadać, ale za chwilę jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Na razie jeden z osieckich akcentów, że się tak wyrażę, albo nosowskich akcentów.
2: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nic.

0: Nosowska, Uciekaj moje serce. A więc oczywiście Agnieszka Osiecka, Seweryn Krajewski, no i Kasia Nosowska. Wracamy do rozmowy z Leną Frankiewicz. Spotkaliśmy się wczoraj, proszę Państwa, na kilka dni przed premierą spektaklu Osiecka Dzikość Serca, spektaklu w Teatrze Rampa. Lena już kiedyś z Osiecką się, że tak powiem, spotkała na scenie z tematem Agnieszki Osieckiej. Listy wymieniane z Jeremim Przyborą były podstawą spektaklu Listy na wyczerpanym papierze. No ale teraz mam wrażenie, że tak całościowo do postaci podchodzi, do tego wszystkiego spektakl muzyczny, jazz, jeszcze ten podtytuł, który za chwilę znowu w rozmowie przypomnimy, no ale też to wrażenie, że często Osiecka i wciąż to się zdarza, że zwłaszcza w konkursie Pamiętajmy o Osieckiej, przepięknym, oczywiście, no przychodzą do tego konkursu młodzi ludzie, śpiewają teksty Agnieszki Osieckiej. No, czasami ma się to wrażenie, że być może nie do końca jeszcze rozumiejąc, o czym śpiewają, a dopiero sama autorka, czy ktoś będący, nie wiem, no mający przynajmniej kontakt z podobnymi przeżyciami, rozumiejący te przeżycia, no bo nie trzeba przecież wszystkiego przeżywać, to co inni ludzie, żeby móc empatyzować czy zrozumieć w pełni tekst jakiejś piosenki, tak jak w tym przypadku. Tak czy inaczej, Lena teraz tego tematu się podejmuje, no i efektem jest Osiecka Dzikość Serca.
1: No na pewno tak, to jest w ogóle bardzo trudna figura Osiecka, taka nieoczywista, niepochwytna, wampiryczna, budząca bardzo dużo emocji, czego dowodem była nasza pierwsza próba, bo każdy po przeczytaniu scenariusza, każdy z zespołu aktorskiego miał też na ten temat, na jej temat swoją anegdotę, swoją perspektywę i gdzieś ona jakby powoduje, że te emocje są bardzo wysokie i ta temperatura w ogóle pracy nad tym spektaklem, wszyscy jakby czują, jaka to jest stawka. Nie? I że my tutaj nie opowiadamy jakiejś historyjki, tylko opowiadamy rzeczywiście historię kobiety. Ona często, Osiecka, o sobie mówiła w ten sposób: pisało mi się łatwo, żyło mi się trudno. I to jej życie jest rzeczywiście trudne. Ono jest oczywiście naznaczone.
0: Dla niej i dla, no wspomniałaś o tym, że będzie perspektywa Agaty Passent. Agata Passent też mówi o tym, że było trudne,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, to znaczy gdzieś żarty, anegdoty i przygody kończą się w momencie pojawienia Agaty, bo po prostu przychodzi rzeczywistość i Osiecka oczywiście próbuje to doświadczenie macierzyństwa zrozumieć językiem, no ale wiemy jak było, tak? I natomiast dla mnie to też jest bardzo ważne i to bym chciała podkreślić, że mi nie zależy, żeby powielać jakiś kolejny stereotyp dotyczący Osieckiej, jako na przykład Osieckiej złej matki albo Osieckiej dotkniętej problemem alkoholowym. My o tym wszystkim mówimy, ale też zadajemy jednocześnie pytanie, jak to jest, że mężczyznom, artystom wybacza się znacznie więcej i gdzieś mężczyzna, artysta, dajmy na to, odchodzi od rodziny, no to mówi się, że on potrzebuje przestrzeni, wolności i właściwie wybacza się mu taki gest, a kobieta odchodzi od rodziny i jest pierwsza do wywiezienia na taczce, nie? W tym momencie. Albo na przykład mężczyzna pije, no bo dręczą go własne demony, a kobieta, artystka pije i jest natychmiast kompromitująca. I gdzieś jakby tutaj badamy ten brak znaku równania w tym wypadku. To nas interesuje. Dlaczego jakby narcyzm mężczyzny, artysty spotyka się z jakimś takim, no, społeczną aprobatą może, a u kobiety to jest po prostu, no ona idzie pod nóż momentalnie. Więc te zagadnienia gdzieś mnie interesują i jest to o tyle jakby, no jest to trudne, bo gdzieś jakby staram się też utrzymać ten balans zabawy i tego, że Osiecka jakby często powtarzała, tylko niech nie będzie smutnie, niech nie będzie landryny, niech nie będzie smętnie, niech będzie wesoło i jakby po bandzie. No a jednocześnie też nie chcę unikać dotykania tych ciemnych punktów i ten właśnie ta kolaboracja tego buffo z serio jest tutaj bardzo no, dużym tematem, nie? Jak to wyważyć, żeby widz za tym podążał, żeby widz nie utonął w tych odmętach, A jednocześnie, żeby też uczciwie po prostu przyjrzeć się tej no, niezwykłej postaci zupełnie. Myślę, że taka artystka, która w ogóle wyprzedziła swoją epokę, przetarła szlaki współczesnym kobietom i gdzieś w tych jej piosenkach też się po prostu zapisała cała historia powojennej Polski. I to jest jakieś takie dla mnie też ważne. Że w tym pewnie to wynikło z tego względu, że ona studiowała dziennikarstwo, potem studiowała na filmówce, więc gdzieś te wszystkie komponenty się połączyły w pewnym momencie i miała ten radar społeczny, nie? Miała oprócz tego wchodzenia do swojego wnętrza, miała właśnie te czujki i te obserwacje. Często Daniel Passent chyba mówił o niej, że Agnieszkę najbardziej interesowali ludzie. Że nawet człowiek był dla niej bardziej interesujący niż książka i dla niej największą radością było spotkanie właśnie w gronie wielu osób. Nie interesowało ją jakby cały kontekst, czy będzie stała tam sałatka jarzynowa, czy nie będzie, tylko ci ludzie, te anegdoty, to spotkanie z człowiekiem. Myślę, że to też była jakaś forma ucieczki od siebie i od własnych demonów. Ale tak, no to jest wszystko tu bardzo ciekawe, co się wydarza. No,
0: Osiecka dzikość serca to jest tytuł. No więc Lynch też, tak?
1: Tak, no twórczość Davida Lyncha, już to podkreślam, od jakiegoś czasu jest jakimś takim dla mnie oceanem, który mnie coraz bardziej inspiruje i też to jego podejście i jakiś taki bezwstyd w nurkowaniu po prostu w tę podświadomość i w łowieniu tych najbardziej nieoczywistych pomysłów. I gdzieś Dzikość serca jako film była inspiracją, ale gdzieś też ta figura rozbicia Agnieszki Osieckiej na dwie aktorki, na Agnieszkę i Osiecką, gdzieś też mocno zainspirowana była Lynchem i na przykład i Mulholland Drive, gdzie też ta bohaterka ma dwie twarze, ten swój awers i rewers. Więc no tak, będą tam linki, odniesienia i rebusy związane z twórczością Davida. Jest to takie bardziej kontekstowe, nie jest to głównym tematem, ale gdzieś tak stwierdziliśmy, że ta dzikość serca to jest też coś, co bardzo dobrze ujmuje ducha i temat tego spektaklu i jest to dobry podtytuł po prostu dla tej opowieści.
0: Lena Frankiewicz, spektakl Osiecka, Dzikość serca będzie miał swoją premierę 9 października w Teatrze Rampa, proszę Państwa, na scenie wspomniane Magdalena Kumorek, Agata Łabno, Magdalena Pamuła czy Marcin Januszkiewicz w podwójnej roli, ale ja widzę też tutaj różne postaci. No jest postać Daniela, grana przez Konrada Marszałka, jest postać Maryli, granej przez Annę Mierzwę. Będzie się działo w każdym razie, no a skoro hasło Davida Lyncha padło, czy też nazwisko, no to przypomniał mi się ten utwór, który Lana stworzyła, Lana Del Rey, inspirując się dzikością serca, no i także była w ożywionej relacji. Listy pisali do siebie, proszę sobie wyobrazić, z Lynchem.

Dzikość serca zapanowała, aż spojrzałem na Agnieszkę, aż spojrzałem na Kajtka. Czuję to, proszę państwa, nie wiem jak państwo. Lana przeniosła nas do Calabasas między innymi. W Kalifornii byliśmy przed chwilą, a wcześniej jeszcze w Warszawie na Saskiej Kępie i na Targówku i w różnych miejscach. 16 minut do godziny 12. Jeszcze teraz kategoria słynne zespoły z Dublina.

Fontaine's DC i Tong, to jest ten moment dla nich, nie wiem, czy to moment, porównując do innego zespołu z Dublina, płyty War by był, czy już dalej, czy już na przykład, a może to już by był moment, oczywiście zachowując na proporcje płyty Acton Baby. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie z Fontaine's DC, a oczywiście porównuję do grupy U2. Sprawdziłem w jednym z serwisów z muzyką, że ciągle to YouTube ma tam więcej słuchaczy. 2,5 raza więcej konkretnie niż Fontaine's DC, ale to się może zmienić w najbliższym czasie. Już w tym momencie Fontaine's DC są zespołem wypełniającym spokojnie większą halę, ale pewnie za chwilę będą wypełniali już stadiony, a już są headlinerem festiwali tych największych. 12 minut do godziny 12, teraz New Order.

0: The Only Heartbreaker i Mickey, proszę Państwa, tuż przed godziną 12. 5 minut jeszcze do niej zostaje. Po 12 będziemy w Komitecie Rodzicielskim. Dziś Agnieszka Lipka-Barnett porozmawia z Fundacją Off School, prawda? Nie z Fundacją Off School. To powiedz, o czym będzie.
1: Z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę z Wiktorią Kinik na temat kampanii Dzieciństwo bez Przemocy.
0: Bardzo dziękuję. Później będzie też spotkanie z profesorem Michałem Rusinkiem i w ogóle jeszcze się dużo rzeczy w naszej audycji dzisiejszej wydarzy. Aż się echem to odbiło, co powiedziałem. Mr. Charm i The Rolling Stones.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Funkcjonariusze ABW zatrzymali Michała R., byłego członka zarządu Orlenu, a także czterech byłych oraz aktualnie pracujących w spółce wysokich menedżerów. Chodzi o śledztwo dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku.
1: Straty spółki Orlen szacowane są na ponad 4 miliardy złotych. Jaki był efekt tego? Taki, że pojawiły się braki w paliwie, zamknięte stacje benzynowe, wyłączone dystrybutory, nawet z fałszywymi informacjami, że były one zepsute. W rzeczywistości była to niedozwolona, bezprawna manipulacja osób, które są podejrzewane przez prokuraturę. Trwają czynności procesowe właśnie, więc będziemy czekać, jakie będą wnioski prokuratury.
0: Przekazał TVP Info prokurator generalny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Generał Wiesław Kukuła zostanie mianowany przez prezydenta na kolejną kadencję na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. O decyzji poinformował w mediach społecznościowych szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Ceremonia mianowania odbędzie się 11 listopada podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Wiesław Kukuła funkcję szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pełni od 10 października 2023 roku. Wcześniej przez 6 lat był dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. 30 października w Sejmie odbędzie się Narodowa Debata o Zdrowiu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty zapowiedział ją podczas konferencji przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu.
2: Mamy przyjęte zaproszenia w tej chwili przez przedstawicieli zarówno organizacji pacjenckich, jak i profesorów, rektorów wyższych uczelni medycznych, przedstawicieli szpitali, przedstawicieli wszystkich izb, wszystkich związków. Celem tej Narodowej Debaty o Zdrowiu jest wypracowanie przez środowiska lekarskie i pacjenckie rozwiązań długoterminowych w polskim systemie zdrowia, niezależnych od polityki, niezależnych od partii, niezależnych od układów politycznych.
0: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Posłowie na rozpoczętym dziś posiedzeniu Sejmu zajmą się m.in. projektami ustaw dotyczącymi ochrony zdrowia, w tym czasu pracy i zasad wynagradzania medyków. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy wzrastające do dużego. Po południu na północy Polski lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Temperatury maksymalne od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum do 22 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Po południu na północnym wschodzie okresami dość silny i porywisty.

0: jest. Share, love and understanding na początku drugiej godziny się pojawiła.
1: W środku dnia.
0: No i ruszamy. Grzegorz za konsoletą jest. Sam Fender też jest.

Sam Fender i Tyrants, bardzo dziękujemy. Za chwilę kilka, komitet rodzicielski, już wszyscy w gotowości są, i Agnieszka, i goście. Natomiast jeszcze małe wspomnienie z weekendu, to znaczy nie moje, niestety. Trochę takie, jak to się mówi, wsteczne FOMO, jeśli można tak powiedzieć, oczywiście odczuwam. No bo w Bielsku, to znaczy w Bielsku Białej, pojawiła się Bierk. Były takie pogłoski, że się może pojawić, że będzie to wiadomo w ostatniej chwili dopiero. No ale jeżeli już będzie wiadomo, to że na pewno się pojawi i że odbędzie się rave. Pojawiła się i rave się odbył, a więc oficjalnie wszystkich mieszkańców Bielska Białej pozdrawiamy i wszystkich, którzy na rave'ie byli.

0: Bjerk Rosalia i Olof Dreyer jeszcze do tego zestawu. No ale jak słuchałem sobie trochę tak w przybliżeniu rave w wydaniu Bjerk w Bielsku Białej brzmiał. Przypomnę, że wystawę Bjerk na wędrującym festiwalu można tam właśnie oglądać, więc pozdrawiamy wszystkich, którzy byli. No ale też gratulujemy bardzo organizatorom, Krystianowi Ladzie, ale też agencji Royal Heroes, która do tego się bardzo przyczyniła. 17 minut po godzinie 12, Lala Hathaway i 47th Street to jest jeden z singli tygodnia, no a za chwilę już Agnieszka.
1: The South had an exodus. After flipping through the paper, our kinfolk knew what was next for us. They headed north to lay down their roots. The train was filled with hope, from the freight cars to the caboose. Next stop, Chicago, the big city of dreams and broad shoulders. This was the hot spot, even though the winters were much colder.

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. Dziś jest ze mną Wiktoria Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wczoraj w Sejmie odbyła się inauguracja kampanii, corocznej już kampanii Dzieciństwo bez przemocy. I właśnie chcę zwrócić uwagę na to, że ona odbyła się w Sejmie. To jest dość ciekawe miejsce na inaugurację kampanii, jakby nie było społecznej, skierowanej do rodziców, do nauczycieli, do osób, które mają kontakt z dziećmi. No ale w końcu politycy też kontakt z dziećmi mają, prawda?
2: Tak, oczywiście. Specjalnie wybraliśmy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego że kampania społeczna Dzieciństwo bez przemocy to jest tak naprawdę ruch społeczny, ruch mobilizacyjny i na tym nam najbardziej zależy. A ruch mobilizacyjny nie może powstać też bez zmian społecznych, ale też zmian prawnych. Dlatego musiała odbyć się właśnie w tym miejscu. Dlatego też porozmawialiśmy o takich zmianach systemowo-prawnych, które mają właśnie zapewnić dzieciom większe bezpieczeństwo.
1: Jestem ciekawa, co na to politycy, czy oni w ogóle przyszli na to otwarcie, czy uznali, że mają inne zajęcia.
2: Jeśli chodzi o kampanię Dzieciństwo bez przemocy, to rzeczywiście ta kampania jest popularna wśród polityków i między innymi mamy patronat Ministerstwa Edukacji, co było dla nas bardzo ważne, więc była z nami wiceministra Paulina Piechna-Więckiewicz i na tym nam bardzo zależało, żeby jednak ta kampania dotarła też do szkół. Tak jak pani redaktor wspomniała, do nauczycieli, do rodziców, do pedagogów, ale też dla samych dzieci i młodzieży, bo ta kampania jest o nich również i dla nich.
1: Tak jest. Na państwa stronie dzieciństwobezprzemocy.pl można znaleźć taką informację, że według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 32% polskich dzieci, czyli co trzecie polskie dziecko, doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a aż 87% ze strony rówieśników. To są dane tak naprawdę zatrważające w roku 2026, kiedy od lat w Polsce obowiązuje prawo o zakazie stosowania kar cielesnych wobec dzieci. No a tymczasem no, przemoc nie jeden ma obraz, to nie jest tylko klaps.
2: Panie redaktor, tylko 54% Polaków wie o tym zakazie i to jest coś, o czym powinniśmy informować. Kary cielesne, tak zwane kary fizyczne, nie są żadną metodą wychowawczą. Jeżeli widzimy takie zachowania, jest to po prostu przemoc i nazywajmy to po imieniu. Szarpanie, wyzywanie dziecka jest to przemoc i każdy powinien reagować, bo to jest nasz obowiązek, zarówno społeczny, prawny, moralny. Dlatego jest ta kampania, dlatego o tym mówimy, bo rzeczywiście skala przemocy jest. My widzimy oczywiście, że pewne rzeczy zmieniają się najlepsze, bo po raz pierwszy mamy najwyższy poziom takiego sprzeciwu społecznego wobec kar fizycznych. To jest najwyższy w historii w ogóle Polski i to jest coś, co daje nam nadzieję. Natomiast nadal 1/3 Polaków dopuszcza stosowanie tak zwanych kar fizycznych, cielesnych, które są zakazane prawnie.
1: No i to może jest ta 1/3 dzieci, która doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych. Dane by się niestety pokrywały. Jest to straszliwie przykre. Dla mnie jest to niewyobrażalne, szczerze mówiąc, bo jak zobaczyłam tę małą istotkę, to stwierdziłam, ja miałabym ją uderzyć? No nie, to jest poza w ogóle moją percepcją. Chociaż oczywiście czasem korci, umówmy się, jesteśmy tylko ludźmi. Natomiast no, nie każdy z nas jest rzeczniczką praw dziecka, żeby mieć siłę i umiejętności, żeby zareagować. No i tego państwo też zamierzają uczyć w ramach tej kampanii. Po prostu tego, jak my, osoby nawet postronne, czy członkowie rodziny bliższej lub dalszej, mamy reagować, jeżeli widzimy, że dziecku dzieje się krzywda.
2: Tak, Dzieciństwo bez przemocy to tak naprawdę to jest próba zmiany kulturowej, takiej społecznej. Chcemy zbudować kulturę reagowania na przemoc. Tak jak my idziemy do pracy, tak jak zachowujemy się w takim naszym środowisku dorosłym, nie pozwalamy sobie na bicie naszych współpracowników. Dlaczego pozwalamy sobie na bicie dziecka, czy na krzyk, czy na nasze napady złości? Oczywiście my też nie chcemy oceniać rodziców, bo to nie o to chodzi. Nikt z nas nie skończył szkoły dla rodziców, na czym ubolewam, bo uważam, że szkoły rodzenia to nie powinny być tylko szkoły rodzenia, ale przede wszystkim nauka radzenia sobie choćby nawet z emocjami.
1: Otóż to
2: i z
1: właśnie.

0: oczekiwaniami, które mamy gdzieś wbite w głowach, jeżeli chodzi o macierzyństwo, czy tacierzyństwo, rodzicielstwo generalnie.
1: No oczywiście, że cię weryfikuje takie przekonania, tak. Umówmy się.
0: Natomiast to, co jest ważne, to to, że my też musimy spojrzeć na siebie, bo pewne rzeczy my też powtarzamy, które nas spotkały, czyli modelowanie postaw. Czyli to, co nas spotkało trochę w domu rodzinnym, to my to powtarzamy. I jeżeli ktoś miał taki komfort i takie szczęście, że w jego domu właśnie to rodzicielstwo było oparte na bliskości, zaufaniu, uważności, to na pewno łatwiej mu wejść w taką rolę w wychowaniu własnego dziecka. Natomiast wiemy też z tych badań barometru postaw Polaków, że Polacy, którzy doświadczali przemocy w domu rodzinnym, dużo częściej niestety też ją stosują, bo to jest ich taki...
1: Modus operandi tak, po prostu. Tak, to jest oprogramowanie, które mają wgrane. Taki autopilot, który się odpala w momencie, kiedy wyłącza się racjonalne myślenie, bo racjonalnie człowiek może nawet powiedzieć, że on nie akceptuje kar cielesnych, czy wyzywania, czy krzyku. Ale jak emocje sięgają zenitu, no to ten mózg, to takie rozumowanie logiczne się odłącza, no i wychodzi jak wychodzi, a potem często wraca poczucie winy. I to swoją drogą ciekawe, że kampania nazywa się Dzieciństwo bez przemocy i dzieci oczywiście też w niej są, ale mimo wszystko na pierwszy plan wysuwamy się my, dorośli.
0: Tak, ponieważ my uważamy, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa na nas dorosłych. Czy na profesjonalistów, którzy pracują z dziećmi i najłatwiej czasami mogą zauważyć, że coś z dzieckiem dzieje się niepokojącego. Czy to doświadcza przemocy, czy to doświadcza choćby nawet kryzysu zdrowia psychicznego. Skierowane jest dla rodziców, bo tak naprawdę to rodzice są odpowiedzialni za to, żeby zbudować dziecku bezpieczną przystań, taką więź, która jest na całe życie, która daje moc. No i oczywiście dla wszystkich dorosłych tak naprawdę, którzy są w otoczeniu dziecka, bo tak naprawdę albo my byliśmy dziećmi, albo będziemy je mieli, albo są gdzieś, jesteśmy sąsiadami, mamy jakiś tutaj znajomych, którzy posiadają dzieci. Przyglądajmy się, zaciekawmy się, czy coś się nie dzieje niepokojącego w naszym takim najbliższym otoczeniu.
1: Tak jest. Strona dzieciństwobezprzemocy.pl, to na niej znajdą Państwo wszystkie informacje, włącznie z terminami webinarów na przykład, których całe mnóstwo jest przewidziane w ramach tej kampanii. Polecam Państwu, choćby po to, żeby ta wiedza się Państwu nie przydała. Lepiej ją mieć i z niej nie korzystać, niż jej nie mieć i szukać w głowie jakiegoś rozwiązania, prawda?
0: Tak, to my przygotowaliśmy ofertę edukacyjną. My uważamy, że generalnie kampania Dzieciństwo bez przemocy ma być narzędzie. Ma dać ludziom konkretne tipy, które mają prowadzić do tego, że przemocy jest jeszcze coraz mniej. Dlatego są webinary dla rodziców, dla profesjonalistów. Zachęcam szczególnie te, które mówią choćby na takich wyzwaniach jak internet, bo my bardzo często nie potrafimy się odnaleźć w tych nowych mediach.
1: No skoro my nie umiemy, to skąd dzieci mają umieć?
0: Dlatego to też jest ważne, ale też mamy manifest kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Podpiszmy go, wtedy po prostu pokazujemy i publikujmy w mediach społecznościowych, pokazujmy, że dla nas bezpieczeństwo dzieci jest istotne.
1: Wiktoria Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siła była gościnią Komitetu Rodzicielskiego. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: my sweetheart.
1: Matchbox i The Cooks to już półmetek naszej audycji. Oczywiście komitet wraca w przyszłym tygodniu, a teraz Thievery Corporation.

Thievery Corporation, Shadows of Ourselves. No i proszę Państwa, w tej godzinie między innymi spotkanie z profesorem Michałem Rusinkiem. Za chwilę zajrzymy pod adres nowyświat.online/blik, co tam się też dzieje dzisiaj.

0: To ja teraz sobie przysnę może na chwileczkę.
1: To dobranoc w takim razie. Czy ja mam cię budzić? Nie, no, miałam cię budzić.
0: Ale spróbować mnie obudzić.
1: Jak lubisz, żeby cię budzić? Bo są tacy, którzy wolą potrząsanie, są tacy, którzy takie, Janeczku,
0: właśnie się zastanawiam, czy to nie jest zbyt intymne pytanie.
1: Intymna informacja, no w sumie tak.
0: Może być, zależy od odpowiedzi.
1: No, wiadomo.
0: Oczywiście.
1: To już od ciebie
0: proszę państwa, dlaczego o tym śnie mówimy? Ano dlatego, że po godzinie 13 będziemy o śnie rozmawiać. To będzie taka rozmowa, której nie warto przespać. Zresztą mam taką głęboką nadzieję, że większość naszych rozmów jest taka, albo nawet wszystkie.
1: Tak, ja też zaczęłam się zastanawiać.
0: Jak to mówiłem.
1: Odpłynęłam delikatnie.
0: Odpłynęłaś. Mhm. A masz też tak, że jak ktoś ma, nie mówię, że mój głos tak jest, ale jak ktoś ma ładny głos,
1: tak,
0: to po prostu się wsłuchujesz i po prostu możecie mówić, że nadchodzi zagłada atomowa. Umrą państwo za godzinę, a
1: są
0: ty po prostu, ale przyjemnie.
1: Są takie głosy. To jest to, co ja mówiłam o audiobookach, że, no i znowu mi wyleciało nazwisko tego pana, który czyta Harry'ego Pottera po angielsku. Naprawdę usypiam, więc za kierownicą dla mnie audiobook to jest nie. Bo to się może
0: ale
1: źle skończyć.
0: Bez ziewania tylko, proszę.
1: Nie, no bez ziewania, absolutnie. Chyba, że zaczniesz. Jak zaczniesz,
0: nie,
1: no to pójdzie już po
0: mamy
1: całości.
0: Mamy coś, co nas skutecznie wybudza, proszę państwa. I to już jest takie, teraz proszę tego przejścia słuchać. Coś, co nas wybudza.
1: Lepiej niż kawa.
0: To Blik.
1: Tak, nowyświat.online, ukośnik Blik, dokładniej rzecz ujmując, bo tam jest taki słupek, taki
0: rtęci,
1: wykres.
0: Takiej rtęci po prostu. No, ile na słupku rtęci jest, proszę
1: no
0: państwa.
1: Właśnie.
0: Znaczy, to nie jest rtęci, ale słupek. 732 osoby, 732 patronów dołączyło do nas od chwili rozpoczęcia naszej akcji z Blikiem. Gratulujemy.
1: Czyli od 12 dni, 13 dni jakoś, tak?
0: Kto by to liczył, ale tak.
1: No, słupek
0: jakoś
1: to
0: tak.
1: Liczy.
0: Słupek to liczy. Tak, więc na słupku jest tam 12, czy prawie 13.
1: 12 no pełnych dni.
0: 732 osoby dołączyły, czyli jesteśmy, proszę państwa, w naszym...
1: Prawie na półmetku.
0: Świetnym rytmie i prawie na półmetku. I jeszcze 18 osób brakuje do półmetka, a po półmetku będzie drugiego pół jeszcze brakowało i będziemy już w domu.
1: Będzie 2/3 metek i 3/4 metek.
0: Czyli wtedy wyjaśnimy w ogóle, czym jest nasza akcja, tym, którzy jeszcze nie wiedzą. Otóż chodzi o to, że proszę państwa, zachęcamy do tego, żeby zostać patronem, patronką, osobą patronującą Radio Nowe Światne i zachęcamy państwa, żeby w tych dniach szczególnie zrobić to w określony sposób, czyli wejść na stronę nowyświat.online/blik, kliknąć aktywuj patronat i wybrać płatność powtarzalną Blik. I co się wtedy stanie, jak ją wybierzemy?
1: No i wtedy, niezależnie od tego, jaką kwotę wsparcia państwo zadeklarują na rzecz Radia Nowy Świat, Blik dorzuci do tej pierwszej wpłaty 30 zł. I zależy nam na tym, ponieważ to są pieniądze, które my możemy dostać od Blika.
0: Znaczy
1: dzięki
0: my,
1: państwu.
0: Czyli radio.
1: My, czyli radio oczywiście możemy dostać.
0: Nie,
1: że
0: my,
1: od...
0: czyli Agnieszka Lipka-Barnett i Annie Budek. Też ja nie wiem, jak to tam...
1: No dobrze, w każdym razie. Blik na tę akcję przeznaczył 45 tysięcy złotych. Łatwo policzyć, że potrzebujemy w takim razie minimum 1500 patronów, żeby całą tę kwotę od Blika otrzymać.
0: Albo zgarnąć nawet.
1: Nawet
0: nie bójmy
1: tak.
0: Się takiego określenia.
1: Oni nam
0: zgarnąć.
1: Też to przyślą Blikiem chyba. Nie wiem.
0: Można...
1: Ale może
0: ale
1: tak.
0: Ale tutaj teraz zadałaś.
1: Może tak, słuchaj.
0: Nie
1: może
0: wiem, czy tak.
1: Tak
0: można.
1: Ja też nie wiem, bo ja nie wiem, czy Blik ma jakieś ograniczenia górne wysokości przelewów.
0: Kto je ustala? Może
1: pewnie
0: sam Blik tylko. Właśnie. Więc...
1: To myślę, że na ten jeden dzień być może trochę podwyższą ten limit.
0: Ale sobie.
1: No sobie. I do nas przeleją 45 tysięcy złotych na zebranie, w cudzysłowie, tego 1500 patronów. Blik dał nam 30 dni. Prosty rachunek, że tych dni nam zostało jeszcze, no tak, 17. No, 16. Tak dla bezpieczeństwa powiedzmy, że 16 dni nam zostało.
0: Bardzo dużo liczb padło.
1: Bardzo dużo, ale tak. No, matematyka...
0: To przypomnijmy jeszcze raz na koniec adres nowyświat.online/blik. No i teraz już na scenę naszej audycji wkroczy powoli, właściwie na katedrę naszej audycji wkroczy pewien bardzo znany krakowski profesor. Za chwilę znaczy się.

0: Życie na języku. Profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, filozof społeczny, publicysta, nauczyciel akademicki, europoseł, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i jeden z filarów intelektualnych PiS-u, opublikował niedawno ciekawy felieton w tygodniku Solidarność. Nie pisze w nim wprawdzie, jak to zwykle czynił, o upadku idei postępu, ale ubolewa nad poziomem intelektualnym współczesnych elit. Zaczyna od przypadku Jasona Ardaya, który był wybitny, ponieważ głosił duszoszczypatylne tezy wspierane wyglądem i podrasowaną biografią. Nie chcę wchodzić w dyskusję na temat tej tragicznej postaci, zastanawiające jest jednak, że profesor Krasnodębski wypomina Ardajowi akurat wygląd. Czyżby naukowcy nie byli wolni od zazdrości dotyczącej kwestii nienaukowych? Mniejsza o to. Ardaj nie jest, zdaniem naszego profesora, przypadkiem odosobnionym, bo ludzi pozbawionych wiedzy, odpowiednich kwalifikacji i talentów, ale głoszących to, co należy, wzruszających swym losem, epatujących swoim humanizmem lub pseudonaukowym bełkotem, jest więcej. Także w Polsce. Tu pojawia się przykład, najprawdopodobniej wymyślony przez pana profesora. Wystarczy na przykład rzucić fundamentalne pytanie, czy Wokulski z Rzeckim nie byli przypadkiem parą kochanków, a Izabela Łęcka lesbijką, by zostać wybitnym polonistą. Tym samym pan profesor włączył się, raczej nieco na ślepo, w gorący spór wokół netflixowej ekranizacji Lalki, chociaż akurat jej twórcy takich fundamentalnych pytań nie postawili. A przy okazji pokazał specyficzny stosunek do współczesnej polonistyki. Cóż, skoro bokserzy mogą mieć pogardliwy stosunek do karateków, to dlaczego socjolodzy nie mogą darzyć pogardą polonistów? No dlaczego,
1: proszę Państwa, ten felieton profesora, autorem tego felietonu profesora Michała Rusinka mógł być tylko profesor Michał Rusinek. Bardzo dziękujemy za niego, chciałem powiedzieć zań. No a teraz Chiasmos i Burst, to jest przedostatni utwór w tej godzinie. Jutro, tak przy okazji Lalki, zdradzę, że będzie z nami Łukasz Targosz, autor muzyki do filmu Macieja Kawalskiego.

Chiasmos i Burst. To już prawie na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Po 13 rozmawiamy o znaczeniu snu, spania, odpoczynku, regeneracji i o tym też, dlaczego jeśli być może ktoś z Państwa ma, a to można mieć tak w sobie, w głębi siebie, takie poczucie winy wbudowane, wdrukowane w głowę, że śpimy zamiast robić coś produktywnego, no to dlaczego warto takiego poczucia się pozbyć i zasnąć? O tym będziemy rozmawiać. A to Kora i magiczne słowo sukces.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek posiedzenie rządu. Przyjmiemy projekt uchwały przygotowany przez MSWiA w sprawie programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-31, zapowiedział premier Donald Tusk.
2: Będą to głównie procedury inwestycyjne i to będą 102 miliardy 400 milionów złotych. Priorytety w ochronie ludności i obronie cywilnej finansowane z tego projektu to budowle ochronne, a więc wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii, miejsce i procedura gromadzenia zapasów na wypadek jakichś sytuacji krytycznych, nie tylko wojennych. Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo informatyczne.
1: Polacy będą mieć poczucie, że Polska jest bezpieczniejsza, mówił premier. W serwisie teraz zatrzymania w Orlenie. Funkcjonariusze ABW zatrzymali 5 obecnych i byłych menedżerów spółki. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieuzasadnionego obniżania cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu. Trwają czynności prokuratury.
3: Prokuratura ma kilka możliwości. Może postawić zarzuty i taka osoba odpowiada wtedy z tak zwanej wolnej stopy, może wnioskować do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Tu jest niestety to działanie na szkodę spółki, a w perspektywie także wszystkich obywateli Skarbu Państwa jest zagrożone wysoką karą, dlatego że ta kwota strat jest gigantyczna. To zagrożenie jest od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.
1: Przekazał TVP Info prokurator generalny minister Waldemar Żurek. Nagrodę Nobla z fizyki za 2026 rok otrzymał Francis Halsen z Uniwersytetu Wisconsin-Madison. Królewska Szwedzka Akademia Nauk uhonorowała go za odkrycie wysokoenergetycznych neutrin pochodzenia astrofizycznego. Gdy neutrino zderza się z jądrem atomowym, powstaje błysk światła, który rejestrują czujniki w przejrzystym lodzie, wyjaśnia profesor Dominika Zgit z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
4: To jest taki kilometr kwadratowy lodu. Pod tym lodem jest około 5000 fotodetektorów. One wykrywają to promieniowanie czerenkowa. No i z tego możemy zobaczyć, ile tych neutrin przychodzi właśnie z tych odległych galaktyk czy z czarnych dziur i w ten sposób są obserwowane.
1: A więcej o tym odkryciu usłyszą Państwo w kąciku noblowskim po godzinie 16:40. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Dziś po południu na północy kraju lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Poza tym pogodnie. Temperatury od 16 stopni na północnym wschodzie Polski do 22 na południu. A co przed nami w nocy? Otóż spodziewane zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy Polski miejscami duże. I tam możliwy przelotny słaby deszcz. Na południu silne zamglenia. Temperatury minimalne w nocy od 4 stopni na południowym wschodzie, około 8 na przeważającym obszarze, do 11 na północy. W kotlinach górskich temperatury w okolicy zera.

0: A Josh Homme to ostatnio modelem nawet został, proszę Państwa. Trzeba poszukać w sieci, ale na paryskim tygodniu mody pojawił się, tylko ponieważ to jest jedna z najsłynniejszych projektantek, ale ja naprawdę nie umiem wymówić jej nazwiska. Na imię ma Anne i nazwisko ma na D, a kończy się na R, a to, co się dzieje pomiędzy, to ja muszę poćwiczyć, to zaraz spróbuję dopiero powiedzieć, w czyim właściwie pokazie Josh Homme mi się pokazał, ok?
1: W środku dnia.
0: A to też ulubiona projektantka PJ Harvey między innymi jest, więc za chwilę odrobię swoje zadanie domowe, które nagle się pojawiło i sam je sobie sprowadziłem na głowę, ale teraz Pharrell.

No i to w ogóle prawdziwy kącik modowy się zrobił, dlatego że Pharrell Williams jest oczywiście dyrektorem męskiej linii Louis Vuitton. A jak państwo mnie spytają, kto jest ulubionym projektantem albo który dom jest ulubionym domem mody Josha Homme i PJ Harvey, to odpowiem Ann de Millemeister. Ann de Millemeister, oczywiście. 13 minut prawie po godzinie 13. Za chwilę będziemy o śnie rozmawiać z Ewą Oszek i jakie znaczenie ma sen dla naszej równowagi, dla uważności, dla tego, co określa się mianem mindfulness, no ale myślę, że hasło równowaga tutaj jest równie adekwatne. Pearl Jam.

0: Pearl Jam, Dance of the Clairvoyants. No i proszę Państwa, teraz będziemy śnić, chociaż mam wrażenie, że to będzie taka rozmowa, której przespać nie warto. A jest z nami pani Ewa Oszek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Filozofka, nauczycielka mindfulness, wykładowczyni Polskiego Instytutu Mindfulness. Mindfulness to uważność, chociaż ja właściwie takie nowe, znaczy nowe, no nie nowe słowo, ale słowo uważność, nie uważność, tylko równowaga dodałem, do czego nam się sen może przydać. Jeżeli oczywiście mamy w ogóle patrzeć, bo może to już jest sama pułapka w tym myśleniu zawarta, że on się ma nam do czegoś przydać, że mamy go zaplanować, że ma być elementem naszego produktywnego stylu życia. Może takie myślenie w ogóle trzeba porzucić i wtedy dopiero możemy w spokoju zasnąć.
1: No, myślę sobie, że to dobry byłby punkt wyjścia do tego, żebyśmy nie myśleli o śnie jako o czymś, co należy zaplanować. A niestety no, żyjemy chyba coraz częściej w takich czasach, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego planowania niemal wszystkiego. Planujemy aktywności wszelkiego typu i ten sen wydawać by się mogło, że powinien przychodzić w taki sposób naturalny, jako po prostu część naszego rytmu dobowego. A tutaj, tak jak pan powiedział, no, jesteśmy często w takim punkcie, że powinniśmy nawet sen zaplanować. No, jest to wyzwanie na pewno dla naszego, no nie wiem, nawet bym powiedziała człowieczeństwa. Że jesteśmy w takim miejscu w świecie.
0: No tak, ale ponieważ wszystko jest zaplanowane, jakieś nasze różne aktywności od rana z pracą związane chociażby, czy ze szkołą są zaplanowane i mamy je zaplanowane na konkretne godziny, no to i my musimy chociażby o określonej godzinie wstać, a w związku z tym, jeśli mamy powiedziane, że to powinno być, nie wiem, 8 godzin, 7 chociażby, 6 5 i tak dalej, ileś chociażby godzin po prostu, żeby jakkolwiek ten dzień przeżyć, no to musimy planować. Ja tylko dopowiem właściwie, że rozmawiamy w kontekście tekstu, który można przeczytać w charakterach sen, czyli dlaczego swojego najlepszego przyjaciela traktujesz jak wroga. Wiele mówiący tytuł, ale ja bym zaczął może od tych warsztatów mindfulnessowych, o których pani pisze, bo już na tych warsztatach

0: bo mówiąc o śnie i o planowaniu snu w taki cudowny sposób, pan zmniejszał tą ilość snu. Zaczął pan od 8 godzin, a skończył na 5.
1: No, bo jeszcze coś trzeba przeczytać, jeszcze przecież odcinek serialu jest, jeszcze odpowiedzieć na wiadomości, pomyśleć może o jakichś, na pewno jakieś problemy mamy, jeszcze coś tam o tych problemach trzeba
0: dokładnie,
1: też pomyśleć,
0: dokładnie.
1: Wymyślić jakieś nieistniejące.
0: Tak, przemyśleć swoje życie wzdłuż i wszerz. No, tak się uśmiecham,
1: Nie ma się
0: ale
1: z
0: jest
1: czego
0: to
1: śmiać.
0: takie dosyć, nie ma się z czego śmiać
1: Tak.
0: tak naprawdę, bo wpadamy sami w taką pułapkę i tutaj użył pan tego słowa też produktywność. Kiedy na kursach redukcji stresu właśnie poprzez medytację uważności, czy na warsztatach mindfulness, uczymy się redukować ten nasz stres poprzez różne praktyki medytacji, to właśnie jedną z nich jest praktyka na leżąco, mówimy o niej skanowanie ciała. I jest to taka praktyka, gdzie po prostu mamy się tylko położyć, najlepiej na wznak, na podłodze, na macie i nie robić nic. Długość tych praktyk jest różna, ale powiedzmy, że na kursach najczęściej to jest 40 minut. I wydawać by się mogło, że to jest takie zaproszenie właśnie do takiego spokojnego zatrzymania, do nic nie robienia. I uczestnicy kursów mindfulness wchodzą w to z taką dużą otwartością, ale gdzieś po kilkunastu minutach pojawia się właśnie wspomniane przez pana rozdrażnienie, frustracja, a już najbardziej, najczęściej niecierpliwość, bo my na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do bycia w ruchu, do bycia w ruchu w takim sensie dosłownym, ale też do otrzymywania coraz większej ilości wiadomości, bodźców i kiedy kładziemy się i dajemy naszemu umysłowi i ciału taką informację, no to teraz leż i nie rób nic, to tutaj nasz umysł zaczyna nam podrzucać miliony pomysłów, to co mamy zrobić jutro, do kogo mamy oddzwonić, do kogo mamy napisać, co zrobić na obiad. No i właśnie pojawiają się z tego powodu te trudne emocje, o których pan wspomniał.
1: No i teraz pewnie chcielibyśmy usłyszeć kilka recept na to, jak zasnąć, ale za chwilę będziemy próbowali może coś znaleźć. A jeszcze porozmawiamy o tym w ogóle,
0: pewnie.
1: Dlaczego powtórzymy tak naprawdę. To jest, wiemy to, proszę Państwa, od urodzenia, dlaczego sen jest ważny, ale za chwilę to powtórzymy, bo my o tym zapominamy czasami. Nunzi, Look at That, to jest nowość z albumu tygodnia Plan is Bad. No, a za chwilę wracamy do rozmowy z Ewą Oszek.

0: Look at that in Nonzi na 27 minut po prostu po godzinie 13. Wracamy do rozmowy z Ewą Oszek z Polskiego Instytutu Mindfulness, nauczycielka też mindfulness, tej techniki, technik właściwie uważności, prawda, bo przecież wiele sposobów na to, jak no jakoś wyregulować siebie, swoją uwagę, swój umysł, uleczyć go po prostu. Rozmawiamy o śnie w kontekście tekstu, który można przeczytać w najnowszych charakterach, o tym, dlaczego sen jest ważny i nie musimy przypominać i powinniśmy w zasadzie, prawda? Bo jakoś ciągle, nawet gdy mówiłem o tej zmniejszającej się godzinie, a może jednak 6 godzin, a może jednak 5, a 4,5 w sumie mi wystarczy i tak dalej, i tak dalej. No, łatwo się gdzieś zapomnieć w tym, a tymczasem to jest po prostu czas dla naszego organizmu na co? Na regenerację, na regulację, prawda? Na walkę ze stanami zapalnymi i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, tak. Ale właśnie to, o czym pan mówi, że wydawać by się mogło, że jest to bardzo oczywiste i przypominanie o tym wydaje się takie passé, bo wszyscy o tym wiemy, a tak naprawdę to gdzieś tam wszyscy coraz częściej ciągnie nas do takiej prostoty życia i właśnie tą odporność psychiczną, nasze zdrowie buduje często właśnie to, co proste, a nie to, co, a jakby jesteśmy przyzwyczajeni bardzo do tego, żeby dawać sobie jakieś ciągle nowe atrakcje i stymulatory, zapominając właśnie o tym, że ten sen jest tak zbawienny dla naszego organizmu. No bo tak, sen na pewno sprawia, że nasz układ odpornościowy zwalcza różnego rodzaju infekcje. Regulują się hormony odpowiedzialne za poczucie sytości, głodu, obniża się poziom kortyzolu, który z kolei odpowiada za nasz stres, obniża się tętno, ciśnienie krwi. Więc to wszystko jest możliwe właśnie dzięki temu, że śpimy i mamy to pod ręką. Natomiast jest to tak banalne, że i o tym zapominamy, no i tak jak mówimy, trochę do znudzenia, że ten świat nam cały czas podrzuca coś i próbuje nam mówić, że są lepsze metody na to, by to nasze życie było właśnie bardziej jakieś.
0: Okej, no ale to w takim razie ktoś może powiedzieć, łatwo mówić, że sen jest tuż obok, no bo ja próbuję zasnąć i nie mogę, bo myśli latają w głowie i na przykład no możemy oczywiście zaproponować różnego rodzaju, nie wiem, czy ćwiczenia, czy wyjrzyj za okno, żeby trochę świeżego powietrza też zaczerpnąć, ale też, nie wiem, skup się na jakimś jednym widoku, poobserwuj sobie, jak to wygląda. I to też pomaga się wyciszyć. No, oczywiście odłóż telefon i wyeliminuj wszystkie ekrany z okolicy miejsca, w którym masz spać. To są jasne rzeczy, chociaż o tym też zapominamy. Natomiast ktoś może powiedzieć, łatwo tak powiedzieć, no myśli po prostu biegają po mojej głowie i co? To w takim razie może tabletki nasenne są dobrym rozwiązaniem. No wiele osób po nie sięga, przecież to jest milionowy biznes, wielki, potężny.
1: Jasne. No tak jest w istocie rzeczy. No tych sposobów pewnie na dobry sen jest wiele. Na pewno jednym ze sposobów jest właśnie praktyka uważności, o której też rozmawialiśmy, czyli te myśli, o których pan wspomina, one pojawiają się bardzo często. Co więcej, kiedy nawet uśniemy o jakiejś takiej sensownej porze, to bardzo często około 3-4 w nocy budzimy się i zazwyczaj przychodzą do nas te myśli, które są trudne. Gdyby nas budziły myśli pod tytułem ten kolejny nadchodzący dzień będzie wspaniały, jesteś świetnym człowiekiem, jesteś, nie wiem, dobrym rodzicem, dobrym przyjacielem, etc., to pół biedy, to fantastycznie nawet. Natomiast te myśli, które nie pozwalają nam zasnąć, czy nas wybudzają, one są zazwyczaj trudne. Pojawia się jakiś rodzaj planowania, analizowania, ruminacje i, no i tak mija na przykład godzina, dwie. I zaczyna świtać. I wtedy, odpowiadając na Pana pytanie, co zrobić, wtedy może pomóc praktyka medytacji, nawet leżąc w łóżku, kiedy się obudzimy, możemy intencjonalnie zacząć skupiać się na swoim oddechu. Co to znaczy? Próbować poczuć oddech w ciele, nie myśleć o oddechu, natomiast poczuć swój oddech we własnym ciele, na przykład poprzez obserwację swojego brzucha, swojej klatki piersiowej. I możemy do tego na przykład dołączyć jeszcze element liczenia oddechów. I w którymś momencie nasz system nerwowy się uspokaja, reguluje i zapadamy w sen.
0: I zaczynamy, znaczy możemy owce też liczyć na przemian. Ale dobrze, bo jeszcze o tej farmakologii chciałem chwilę. Co pani sądzi o tym? No mamy, dajmy na to taką swoją ulubioną tabletkę nasenną. Nie bierzemy jej na przykład przez cały tydzień, ale załóżmy dwie noce w tygodniu. Tak, nie wiem na ile to ma sens, ale to oczywiście to dla kolegi pytam. Absolutnie. Natomiast no co na tabletki nasenne pani powie?
1: No, myślę sobie, że jak to się mówi, to zależy od kontekstu i od konkretnej sytuacji, i czyli od tego, jak długo ten brak snu nam nie towarzyszy, nam towarzyszy, jaki jest nasz sen. I jakby no, z czego wynika to, że nie śpimy, bo te tabletki nasenne, nie chcę powiedzieć, że są czymś złym, bo dla wielu osób, dla wielu pacjentów, na przykład przy zdiagnozowanej depresji, one mogą być, czy w jakichś stanach lękowych, one mogą być wsparciem, kiedy potrzebujemy się zregenerować, a o ten sen trudniej, bo właśnie mamy ten potok trudnych myśli i uczuć czy emocji. Więc jak najbardziej tak, ale po pierwsze myślę, że dobrze to robić świadomie, czyli pod okiem specjalisty, lekarza, i jakby też mieć taką uważność na to, do czego mnie to prowadzi, żeby w takim sensie, że jakby zatrzymać się i nie łykać tych tabletek, nie przyjmować ich tak na autopilocie, jako takie remedium na dobry, spokojny sen, tylko być może zatrzymać się i poszukać odpowiedzi, czego jest w moim życiu za mało albo za dużo, że ja śpię w ten sposób. Czego ten brak snu, czy te myśli, o których mówimy, które się pojawiają w nocy, te trudne myśli, czego są symptomem? Może to jest jakiś trudniejszy problem, który wymaga rozwiązania. Może nie w samotności, bo znowu wpadniemy w jakiś kołowrotek myśli, ale poszukania wsparcia. A może spróbowanie na początek pójścia na spacer, przewietrzenie pokoju, bo można łykać te tabletki i one rzeczywiście są skuteczne, tylko no, nawet jeśli tych skutków ubocznych nie będzie, to one są czasem przykrywką na to, co gdzieś tam głębiej w nas siedzi.
0: I to tym się warto zająć. Ale wyspanym człowiek lepiej się może tymi rzeczami zająć niż będąc niewyspanym. Tak bym spuentował.
1: Jasne.
0: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Ewa Oszek z Polskiego
1: Dziękuję.
0: Instytutu Mindfulness była dziś z nami. No a cały tekst, czyli sen, czyli dlaczego swojego najlepszego przyjaciela traktujesz jak wroga, znajdziemy w charakterach. Ta rozmowa oczywiście w ramach naszej comiesięcznej z charakterami współpracy. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: I nie idziemy spać jeszcze.

all it is. You still won't get feeling. That's all it is, all it is. Just a funky feeling i to no, cała grupa zebrana pod dowództwem nieodżałowanego Michała Urbaniaka. 17 minut do godziny 14, proszę Państwa. Przypomnę tytułem przypomnienia, że w tym tygodniu między innymi u nas pojawi się Łukasz Targosz, to już jutro w kontekście muzyki do filmu Lalka, ale może też o wszystkich innych, albo części przynajmniej jego filmowych prac porozmawiamy. Będzie także Łukasz Róg, czyli twórca no, bardzo niezależnego filmu, próbujący swoich sił, mimo że nie ma filmowych, zawodowych papierów, ale zrobił swój film i przekonał do tego filmu ludzi, którzy wyłożyli na to pieniądze. Zresztą już kolejny film, jak to się mówi po staropolsku, in the making. No i myślę, że będzie okazja, by w czwartkowej audycji w środku dnia na ten temat fascynujący porozmawiać. Będą także goście teatralni, gościni teatralna w zasadzie będzie. Będzie gościni muzyczne w piątek, ale to jeszcze czekamy na takie oficjalne tego potwierdzenie. Na razie Nick Waterhouse i No Commitment, a więc No Strings Attached po staropolsku, czyli bez zobowiązań, No Commitment.

Nick Waterhouse i No Commitment na 13 minut przed godziną 14. Bardzo miłe informacje na temat pani Maji Komorowskiej. Właśnie pani Maja Komorowska została doktorą honoris causa Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Bardzo gratulujemy. Maja Komorowska na scenie magnetyzuje i porusza do głębi połączeniem artyzmu i człowieczeństwa. Zabiera widzów do podróży w głąb siebie. W jej scenicznej obecności jest taka siła oddziaływania, której nie da się z niczym porównać. Tak w laudacji mówiła Agnieszka Glińska. No a jak informuje Nowy Teatr, jak przypomina Nowy Teatr, pewnie tym, którzy mają bilety i je wykupili, nie trzeba o tym mówić, no ale w czwartek startują kolejne spektakle Apolonia, więc spektaklu założycielskiego tego teatru.

No i tak pięknie już prawie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Na koniec, już tak mi się chciało powiedzieć, ale powiedziałem na koniec. I na koniec też. Nothing But Flowers to dla Państwa. Oczywiście za te 3 godziny już minione prawie w całości. Talking Heads przedostatnie, a ostatnie jeszcze w ramach obchodów, bo obchody powinny trwać. 50 to jest piękna liczba, a Acting Baby to jest genialna płyta. Do usłyszenia.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. 5-letnie inwestycje związane z ochroną ludności, łącznie 102 miliardy 400 milionów złotych. Rząd przyjął projekt uchwały przygotowany przez MSWiA na lata 2027-2031. Premier Donald Tusk wskazywał, że wcześniejsze programy były znacznie bardziej doraźne i nie odpowiadały na długoterminowe potrzeby.
3: Będą to głównie procedury inwestycyjne. Do tej pory w ramach podobnego programu finansowaliśmy głównie takie awaryjne zakupy, na przykład generatorów, kiedy istniało zagrożenie przerwami dostaw prądu. Samorządy bardzo intensywnie domagały się i słusznie, aby ten program był dłuższy, mocniej sfinansowany, tak aby mogły ruszyć programy inwestycyjne służące ochronie ludności cywilnej i obronie cywilnej.
2: W ramach programu planowana jest m.in. budowa nowych i adaptacja istniejących schronów i obiektów zbiorowej ochrony. Sprzęt i zasoby magazynowe mają pozwolić na zachowanie ciągłości dostaw energii, ciepła, żywności i wody pitnej. Dodatkowo program sfinansuje zakup nowoczesnych pojazdów, sprzętu ratowniczego oraz stworzy specjalny komponent medyczny szefa obrony cywilnej. Sytuacja na Morzu Czarnym staje się coraz bardziej niepokojąca. Celem ataków są statki handlowe i ich załogi, napisała dziś szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w reakcji na uderzenia na 3 statki u wybrzeży Bułgarii, a wcześniej Rumunii. Okoliczności zdarzenia, w tym pochodzenie dronów, są nadal wyjaśniane. Bułgarski premier zwołał nadzwyczajne spotkanie przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Von der Leyen przypomniała, że dzień wcześniej u wybrzeży Rumunii trafiony został turecki statek przewożący ukraińskie zboże. Jednostka zatonęła, zginęły 2 osoby, a 11 uratowano. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył o atak Rosję. Szefowa komisji zaznaczyła, że ataki na żeglugę cywilną są niedopuszczalne. Zapewniła też o pełnej solidarności Unii Europejskiej z państwami członkowskimi na wschodniej flance Unii i NATO. W serwisie na koniec najnowsze informacje prokuratury w Nowym Sączu w sprawie śmiertelnego wypadku na pasach. Rano, przypomnę, zdecydowano o aresztowaniu 21-latka, który rozpędzonym samochodem uderzył w 51-letniego mężczyznę. Ustalono, że brał udział w nielegalnym wyścigu samochodowym. Prokuratura przesłuchała też dziś drugiego mężczyznę, który brał udział w tym wyścigu.
4: 20-latkowi kierującemu samochodem marki BMW prokurator przedstawił zarzut udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych ulicami Nowego Sącza. Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Prokurator zdecydował o konieczności wystąpienia do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mamy informację o tym, że był karany mandatami karnymi za różne wykroczenia drogowe. Mamy informacja, że ci mężczyźni się znali.
2: 21-letni sprawca śmiertelnego wypadku usłyszał już zarzuty. Poruszał się z prędkością 120 km na godzinę w terenie, gdzie obowiązywało ograniczenie do 60. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Jordan McCampa, który to śpiewa o tym, że zadomowił się u kogoś. Ja mam nadzieję, że na najbliższe 2 godziny to ja zadomowię się u Państwa i że spędzimy ten czas razem. Dzień dobry, Jan Janczy, zapraszam do godziny 16. Dziś w towarzystwie większym, nawet w pierwszej godzinie przynajmniej, będzie to towarzystwo Piersa Callaghana i Bena O'Neilla z dublińskiej grupy Guerriers. Dublin, cała Irlandia zresztą jest ostatnio takim miejscem, które dostarcza nam sporo dobrego rockowego grania. Fountains DC, Idols i do tej dwójki jeszcze można dopisać zespół trzeci, czyli Guerriers, właśnie zresztą grających dość podobnie przynajmniej do tych drugich. Wydali niedawno, nieco przed tygodniem, swój drugi album o tytule takim mało optymistycznym. Zerkam na płytę, którą mam ze sobą. Nobody's coming to save you. Nikt nie przyjdzie ci na ratunek, ale ten tytuł, wbrew temu, co może się wydawać, jest dość optymistyczny jednak i pełen nadziei, a przynajmniej tak powiedzieli mi muzycy. No i wiem, że brzmi to dosyć szaleńczo, co najmniej, też tak myślałem, ale muzycy wszystko wyjaśnią. W pierwszej godzinie dziś więc można się spodziewać nieco więcej gitar, wielu gitar, no i hałasowania także. Ale to wszystko za minut paręnaście, bo zaczynać będziemy jeszcze w miarę spokojnie, powiedzmy w klimacie Jordana McCampy. Dachi i w ten sposób zapraszam Państwa na najbliższe 2 godziny do 16. Mam nadzieję, że spędzą Państwo ten czas z nami razem.

Nie, będę bardzo zaskoczony, jeśli może akurat niewiele osób będzie kojarzyć tę osobę, Dahi, o nim mówię, ale jeśli podamy sobie takie hasła jak Little Sims, jak Mac Miller, Madonna nawet, jak Lykke Li, Szwedka, podkreślę, to dla mnie ważne, no to łączy je wszystkie właśnie jego postać. Dahi to przede wszystkim producent muzyczny i pracował przy albumach wymienionych wyżej. Zresztą ma na koncie tego dużo więcej i nie ma tu czasu, ani chyba nawet potrzeby, żeby tego wszystkiego wymieniać, ale co jest ważniejsze, to to, że ostatnio zapragnął wydać coś własnego, no i efektem tego pragnienia jest właśnie płyta, epka może bardziej, Black Boy Alternative. I żeby było zabawniej, to do współpracy nad tą płytą, bo to dzieło zbiorowe, zaprosił swoich byłych, można powiedzieć, klientów, czyli między innymi Kendricka Lamara, Raven Lanay. No i w taki sposób powstała płyta, nad którą on sprawował pieczę, której on przypilnował, wyprodukował oczywiście, ale też płyta niesłychanie różnorodna, bo tam wszystko jest od muzyki spod znaku Afrobeat, to akurat łatwe do przewidzenia, także po muzykę altrockową. Widać tu inspirację muzyką Feli Kutiego. Ponoć niektórzy też widzą tutaj Radiohead, ja się nie dopatrzyłem, a raczej nie dosłyszałem. No ale być może Państwo takie połączenia tam znajdą. Black Boy Alternative Dahi. No a tu jeszcze gościnnie Obonger także wystąpił. W tym klimacie zostaniemy jeszcze, no może niekoniecznie w takim dokładnie, ale zbliżonym. Seku Silla, na którego chyba, tak podejrzewam, czeka bardzo duża muzyczna kariera.

Lat 22, baryton, bogaty, jedna płyta na koncie, bardziej może o charakterze epki, ale jednak to jest już jakiś przekrój przez jego muzykę. No i potem płytę dzisiaj sięgamy. Album człowieka imieniem Sekou Cilla, który wystąpił już na Glastonbury, mimo tego młodego wieku, dość powiedzieć, że został tam, nie chcę powiedzieć zaprowadzony, ale zaproszony przez, zdaje się, samą Arlo Parks, jeśli się nie mylę. Zostaniemy na Wyspach Brytyjskich i to na długi, długi czas dzisiaj, bo czeka nas spotkanie z Garriers i ich nową płytą, z opowieściami o niej także, ale to jeszcze moment, bo to będzie takie trzęsienie ziemi, powiedzmy, które sobie zapewnim. Zresztą panowie grają trochę tak też i na tej nowej płycie, że to ziemia się trzęsie, no ale powiedzmy, że to sobie zostawimy na za chwilę parę, wszystko się wyjaśni. Teraz coś z zupełnie innej, nie gitarowej beczki. Ezra Collective, ale nie bez powodów i wszystko też wyjaśnię.

0: Bardzo ładny i przyjemny jest ten ich ostatni album, ich, czyli Ezra Collective Here Because of Hope. Taki lekko jazzujący, ale dużo więcej tam też muzyki z całego świata, tego południowego, przede wszystkim szeroko pojmowanego południowego oczywiście. A skoro my o tym, na jazzie często opierały się przecież hip-hopowe bity na elementach tej muzyki w każdym razie, więc my też sobie dziś odkurzymy pewien album z lat 90. myślę, dla swojego gatunku bardzo ważny, w ogóle jak działalność całej tej grupy. I uwaga, uwaga, teraz powiem coś zupełnie poważnie. Płyta nie bez znaczenia dla tego, co słyszymy na nowej płycie Garriers, czyli albumie najdelikatniej mówiąc dość intensywnie rockowym.
1: I had a dream about my man last night and my man came by the studio and his name

0: check it out. Going into the 91 decade, up and until the 2000 decade, you gotta say, the quest is on. And God damn it, that's the quest is on. And we out.
1: No i oczywiście, że chodzi o Tribe Called Quest. Ten album, który ściągamy z półki, to rocznik 91, The Low End Theory. Płyta, która wydaje mi się, takie moje podejrzenie, też mogła jakoś kształtować muzyków z Guerriers. Zespół rockowy, postpunkowy, więc pytanie może, jaki to ma związek ze sobą, skoro tu mamy hip-hop. I odpowiedź na to pytanie jest zaskakująco banalna i padnie za moment, ale na razie, jak sami to określili, nowa droga w ich muzyce, mówi Piers Callaghan, z którym spotkałem się krótko przed premierą nowego albumu Nobody's Coming to Save You.
2: I think I'm really interested and excited to kind of see people's reaction to.
3: Ciekawią mnie reakcje ludzi na nowy kierunek, który obraliśmy. Uważam, że wszystko, co wydaliśmy do tej pory, stanowi postęp, ale jednocześnie nie odbiega od tego, czym jest lub czym mogłaby być grupa Guerriers, tak jak rozumieją to słuchacze, którzy są z nami od pierwszej płyty. Na pewno Drones i I Wish I Was popychają nas w nową stronę. Bardzo się cieszę, że ludzie w końcu usłyszą te utwory.
1: No to, żeby spełnić to marzenie Piersa, bardzo proszę Pins, czyli początek naszego spotkania z Guerriers, i to nagranie też już trochę będzie tłumaczyć pewne związki z Tribe Called Quest.

0: nie chcę wyręczać tutaj muzyków, ale czy ten pływający, kołyszący rytm właśnie nie przywodzi na myśl trochę Tribe Called Quest, jak The Low End Theory czy Midnight Marauders, te płyty? I to nie jest tylko moja teoria, proszę sobie wyobrazić, bo zespół ustami Piersa Callaghana, perkusisty, sam o tym nagraniu Pins tak właśnie mówi.
1: It's probably the closest thing we have to like a top of the bill in that like it's kind of like a bit softer, a bit more, I suppose, indie in a way. Like it's very bouncy, it's very kind of like 90s hip hop kind of influence with the bass and drums and stuff. It's cool. It's kind of like a weird kind of like Tribe Called Quest.
2: Pins jest najbliższe czemuś w stylu głównego utworu na płycie. Jest trochę łagodniejsze i jak sądzę bardziej indie. Przypomina trochę hip-hop z lat 90. z basem, perkusją. Całość ma taki dziwny beat w stylu Tribe Called Quest. Drones z kolei czerpie z post-punku, z Joy Division i im podobnym. I jest to coś bardziej kosmicznego. Przypomina ich Atmosphere, może też She's Lost Control. Potem utwór otwiera się na coś w rodzaju szalonej, wybuchowej drugiej połowy, na przykład w linii basu, która jest naprawdę świetna i ma bardzo niekonwencjonalną strukturę. W porównaniu z innymi utworami, Drones jest naprawdę złożone i żałuję, że nie jest to utwór, który nabiera tempa powoli z tymi swoimi kosmicznymi teksturami i minimalistyczną partią perkusji. Myślę też, że poza aspektami muzycznymi, teksty w tych utworach są o wiele bardziej osobiste i introspektywne niż to, co wydawaliśmy wcześniej. To motyw przewodni całej płyty, szczególnie widoczny w tych piosenkach, więc wydaje mi się, że to dla nas zmiana. Ciekaw jestem reakcji.
1: I think it's just it's a bit of a change for us and a new direction. I'm just excited to see the reaction to it, Jeff.
0: Te reakcje ze świata są na razie bardzo pozytywne, czego nie można powiedzieć o tytule całej płyty. Nobody's coming to save you. Nikt nie przyjdzie ci na ratunek, nikt cię nie uratuje.

0: znalezienia sposobu, by albo poprawić tę sytuację, albo pomóc ją polepszyć. Poczucie beznadziei wynika z tego, jak brzmią te słowa, ale uważam, że same w sobie raczej dają nadzieję. To coś w rodzaju wezwania do działania. Widziałem fragment wywiadu, którego udzielili Mark i Dan. Mark mówił konkretnie o tym podwójnym znaczeniu wyrażenia i wydaje mi się, że Ben trafił w sedno. Chodzi o to, że trzeba wyjść i zrobić to samemu. A jeśli możesz przełożyć to wyrażenie na wydarzenia w szerszym świecie, popatrz na to, co dzieje się w Strefie Gazy. Myślę, że w tym wyrażeniu tkwi dychotomia znaczeń. Ogólnie jednak uważam, że jest ono pełne nadziei. Podobnie jak na pierwszej płycie, i tu jest sporo komentarza społecznego. Choć niektóre fragmenty albumu niosą w sobie znacznie więcej tej nadziei i optymizmu niż na pierwszej płycie. Myślę, że w całym tym albumie jest może nieco więcej światła.
1: I to jest niewątpliwie jakaś nowość. To zobaczmy, co jeszcze na tej płycie o smutnym tytule Nobody's Coming to Save You słychać. Skoro mowa była o tych nowych kierunkach, nowym stylu, nowym sposobie myślenia, to sprawdźmy to wspominane I Wish I Was, o którym Piers Callaghan mówił, że to właśnie taki utwór, który świadczy o tej zmianie, jest zarazem wyznacznikiem tej zmiany.

0: I Wish I Was, o którym mówił Piers Callaghan. No i chyba teraz wszystko jest jasne, o co chodziło z tą pewnego rodzaju transowością w ich muzyce, nowej muzyce. A poza muzyką rozmawialiśmy też niestety o wydarzeniach na świecie, o tym, w jaki sposób oni rozumieją to wezwanie do działania, o którym mówili, jak muzyka też może być antidotum na to zło, które dzieje się na świecie, jak w ogóle w tym całym światowym bałaganie się odnaleźć, bo to niełatwe. Rozmawialiśmy o wojnach, które nie schodzą z pierwszych stron gazet, o których mówi się cały czas, ale też i o wydarzeniach, które czasem schodzą na dalszy plan, a które też mogą być impulsem do podjęcia przez nas działań na własną, niewielką, ale jednak własną skalę.
1: There was a new story that in one specific area that the bloodshed had been so bad that it was actually visible from like satellites on like Google Earth or Google Maps or whatever. And just how like grim that is, because I think like consistently in a theme and a lot of the stuff we talk about, you know, it's on the first record as well.
2: Była taka informacja, że w Sudanie, w jednym konkretnym regionie, rozlew krwi był tak ogromny, że można go było dostrzec nawet z satelitów. To po prostu jest strasznie ponure, bo wydaje mi się, że to się konsekwentnie powtarza, jak motyw. Na pierwszej płycie też o tym mówimy. Chodzi mi o znieczulicę na przemoc, wojnę i tego typu sprawy. Kiedy taka informacja trafia do wiadomości, to jest to naprawdę ponure. Po pewnym czasie przestajesz już rejestrować liczby ofiar, bo słyszysz o tym cały czas i nie zastanawiasz się nad ciężarem tego, co słyszysz. Pomyśl więc, jak okropna jest ta sytuacja w Sudanie, że naprawdę to do ciebie dociera i wywiera wpływ. Party Lines trochę o tym jest. O politykach i państwach, które mówią jedno, a robią drugie. Tak jakby mówili, robimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc tym ludziom, ale jednocześnie współpracują i wspierają kraje, które faktycznie wyrządzają tym ludziom krzywdę. Nie mamy tu rozwiązań. To raczej komentarz i analiza problemu w stylu, to mogłoby być lepsze. Albo może po prostu warto im pomóc, a nie fundować im takie przeżycia. Myślę, że ta konkretna piosenka została zainspirowana właśnie Sudanem, ale tyczy się też wielu innych konfliktów, które są finansowane i wspierane przez wielkich graczy z Zachodu.
1: It was inspired by the bloodshed thing in Sudan, but I think it's also like applicable to a lot of conflicts that are funded and aided by, you know, big players in the West.
0: Ta piosenka, to jeszcze sprecyzuję, Party Lines, która otwiera, no prawie otwiera, bo to druga ścieżka na tej płycie Nobody's Coming to Save You. No i przez pryzmat tego, co mówił tutaj Piers Callaghan, chyba lepiej można zrozumieć, o co chodzi z tym ratowaniem świata, bo czasami trzeba po prostu sprawę wziąć we własne ręce. Ale bardzo bym nie chciał, żebyśmy kończyli w taki ponury sposób, jak to powiedział Piers, więc na koniec tego spotkania wspomnienie o festiwalu, bo zespół był tu w Polsce lata temu, to było jeszcze przed tym, jak zrobiło się o nich głośno, a sam zespół jeszcze się formował i docierał. No i kto wie, być może ktoś z Państwa miał okazję obserwować, jak ta historia działa się na jego własnych oczach.
1: Charlie's second ever gig with us was in Poland.
2: Drugi w historii koncert Charlie'ego z nami odbył się w Polsce. Minęło od tego występu sporo czasu, aż za dużo. Ten koncert bardzo nam zapadł w pamięć. Była wtedy ogromna publiczność, było świetnie. To było prawie rok przed wydaniem naszego pierwszego albumu, a na miejscu było chyba jakieś 6-7 tysięcy ludzi. To nawet zabawne, że od tamtej pory nie wróciliśmy do kraju. Myślę, że Polska to fajny rynek, sporo miast, a naprawdę wielu naszych rówieśników i artystów świetnie sobie tam radzi. Nie mogę doczekać się powrotu, nie tylko w listopadzie, ale mam nadzieję, że regularnie w najbliższych latach.
1: You know, not only just in November now, but you know, on a continuous basis, hopefully over the next couple of years and stuff.
0: Słowem Polska dobrze, miło słyszeć takie słowa. Dodam jeszcze, że zespół wystąpi 23 listopada w warszawskich Hybrydach i to będzie, podejrzewam, dobra okazja, żeby usłyszeć na żywo materiał z nowej płyty. Album, który tak się składa, mam dwa egzemplarze do rozdania. Jeśli chcą Państwo stać się właścicielami fizycznej wersji, proszę pisać jan.janczy@nowyswiat.online. Bardzo chętnie się nimi podzielę. A na zachętę jeszcze Crybaby z tej właśnie płyty.

Nie zawodzą Państwo, płyty niebawem znajdą nowych właścicieli i właścicielki. Bardzo dziękuję i się cieszę, choć podejrzewam, że Państwo będą się cieszyć z tych płyt jeszcze bardziej. No i cóż tu dużo ukrywać, to muzyka mocno gitarowa, chociaż akurat ten wybór dzisiejszy wcale nie jest jakiś najbardziej gitarowy i w ich stylu. Mam na myśli Garriers i to, co tutaj z tego albumu prezentowaliśmy. Mam jeszcze ten egzemplarz i chyba Nothing Happens Twice jest takim utworem, gdzie najbardziej słuchacze, słuchaczki są, powiedzmy, stawiani do pionu. Oczywiście jest na tej płycie ogień. Jeśli ten album i w ogóle muzyka zespołu Garriers jest czymś w rodzaju, no nie wiem, burzy i naporu, to my teraz zrobimy sobie słońce, taką atmosferę po deszczu i tęczę na niebie. Big Thief.

Tak dźwiękowo to ja to sobie właśnie tak wyobrażam, czyli po czasie burzy, ulewy. To, co lubimy chyba w lecie na przykład, a przynajmniej zakładam, że część z nas lubi, czyli pogoda się uspokaja, słońce wychodzi, no i ten zapach świeżego deszczu. Jakoś to Big Thief i być może za sprawą Adrian Lenker mi się skojarzyło. No ale jeśli myślą Państwo, że Dublin zostawiamy, no to się Państwo mylą. Na sam koniec jeszcze koledzy Gurriers, czyli Fountains DC, Dublin City, a już niedługo, za dni kilkanaście, ten skrót rozwiniemy do Dopamine Chamber.

0: Od 7 do 10 listopada w jubileuszowej stuletniej Gdyni Energa Siesta Festival. W Teatrze Muzycznym Aidey Milanes, Olajas i Luis Caracol, Mario Lucio, Angelique Kidjo, Anthony Strong i Marisa. W sali kameralnej Pedro Mutinio, a w klubie Ucho zagra warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego. Patronami są Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż i Jazz Forum. Więcej w niedzielę. W Sieście zapraszam, Marcin Kydryński.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W serwisie na początek policyjna obława w miejscowości Zagórze w Małopolsce. Poszukiwany jest syn 73-latki, której ciało znaleziono dzisiaj w jednym z domów jednorodzinnych.
3: Szukamy mężczyzny w masywie leśnym. Apelujemy do mieszkańców tutaj okolicznych, żeby nie zbliżali się do lasu, jeżeli w tym lesie przebywają, a opuszczenie tego lasu i bezwzględnie wykonywanie wszystkich poleceń służb, które są tutaj na miejscu i wykonują swoje działania. Działania są kompleksowe, jest ogłoszony alarm dla funkcjonariuszy. Siły i środki zapewniamy, żeby odnaleźć tego człowieka.
2: Przekazał reporterowi TVN24 młodszy aspirant Piotr Fudała. Ciało znalazł jeden z członków rodziny zmarłej. Znajdujące się na nim obrażenia wskazywały na udział osób trzecich. Na miejscu trwają oględziny pod nadzorem prokuratora. Rząd przyjął program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-31. Na jego realizację przewidziano ponad 102 miliardy złotych.
4: To jest przede wszystkim uporządkowanie i zapewnienie ciągłości finansowania. Środki trafią na miejsca schronienia, systemy ostrzegania, bezpiecznej łączności, sprzętu, zabezpieczenia medycznego, szkolenia, aby państwo i samorządy mogły być lepiej przygotowane. Jak państwo wiecie, mamy do czynienia z narastającymi prowokacjami, więc ludność cywilna oczywiście musi być przygotowana. Stąd ten program, który też to wszystko uporządkuje.
2: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Program ma obowiązywać przez 5 lat, a część środków będzie przekazywana bezpośrednio regionom. Coraz bliżej decyzji w sprawie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w naszym kraju. Jej powstanie zwiększy obecność USA na wschodniej flance NATO, ale nie oznacza automatycznie większego bezpieczeństwa Polski, mówiła na naszej antenie dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
5: Musimy sobie powiedzieć jasno, że każda obecność amerykańska na terytorium Polski jest dla nas korzystna. Ta korzyść przede wszystkim przekłada się na taki walor odstraszania, tylko że baza amerykańska, która mogłaby powstać w Polsce, to jest baza już jedna istniejąca i za moment być może będzie druga, które realizują przede wszystkim interes bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. One nie są utworzone w Polsce, żeby chronić Polski przed agresją rosyjską, one będą chronić i chronią Stany Zjednoczone przed zagrożeniem zewnętrznym.
2: Szczegóły dotyczące stałej amerykańskiej bazy są obecnie omawiane przez MON i Pentagon. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Czekam na pełen materiał od niej, ale chyba sobie jeszcze trochę poczekam. Tia Gordon, oczywiście jeśli tylko takie pełne wydanie się ukaże, to i Państwo będą o tym wiedzieć. A little love for myself, bo czasami trzeba się sobą zająć. A my zajmiemy się, no nie chcę powiedzieć wyrównaniem atmosfery z godziny poprzedniej, bo sporo gitarowego brojenia tam było i ono jeszcze wróci. Pomówimy sobie o nowej płycie Johna Gomara. No pomówimy, na pewno posłuchamy. Też pewna płyta sprzed 25 lat, która przed momentem właśnie te 25 urodziny obchodziła i od muzyka, co ważne, istotnego dla tej audycji. No i wrócimy także na Wyspy Brytyjskie, ale to wszystko w swoim czasie. A na razie tak spokojnie sobie zaczniemy od Stevena Daya, którego to album sprzed paru lat ostatnio odkopałem i przypomniałem sobie, jak te parę lat temu bardzo go lubiłem.

Ten tytuł może sugerować, że Stephen Day zajmuje się muzyką country, kinda cowgirl, ale to jest raczej dalekie od rzeczywistości. Ja pamiętam przede wszystkim go z czasów jeszcze sprzed pierwszej płyty i malutkiego takiego wydawnictwa Drive South, które dziś sobie też pozwalam tutaj nam przypomnieć, i to była płyta, z której właśnie to nagranie pochodzi, ale płyta tak ogólnie dużo bardziej, no, trudno powiedzieć, funkująco popowa. Myślę, że to jest najlepsze, co można wymyślić do opisu tego właśnie muzyka, a ta z kolei zaprowadziło mnie do pewnego innego, może skojarzenie, nie skojarzenie, ale muzyka grupy także, która posługuje się, powiedzmy, bardzo zbliżonym, podobnym językiem muzycznym. Chodzi o Bena Kara, czyli Cartoons, bo tak występuje, ale Cartoons przez podwójne R. Znamy go z projektu Fathers, o którym jakiś czas temu opowiadałem, projektu bardziej jazzowego zresztą, który ukazał się nakładem Blue Note, no ale w swoim portfolio ma też takie czwartkowe disco.

czwartkowe disco, bo to Thursday Disco, które też znalazło się na jednej z płyt Bena Kara, fanatyka basu przede wszystkim, no bo jest basistą, no ale taką muzykę również tworzy zbliżoną. Przeniesiemy się zza Wielkiej Wody, z Nowego Jorku do Europy ponownie, na Wyspy Brytyjskie, które już tutaj zapowiadałem, ale nie czeka nas spotkanie z podobną muzyką do tych, która trafiała do nas w pierwszej godzinie z Irlandii, z Dublina, ale z czymś zupełnie innym. Za ten album dostała pochwałę od samej Eryki Badu.

Brownswood, bo ja jakoś zawsze kojarzyłem tę wytwórnię z muzyką no, bardziej jazzową, czy taką, jak czasami mówimy dyskusyjnie, czy poprawnie muzyką świata. No ale jednak pod ich szyldem wydawała, a jak sama mówiła przy premierze tej płyty, czyli albumu Lavender, chciała stworzyć taką nową falę muzyki britpopowej, ale taką, która uwzględniałaby także ten wkład kultury afrobrytyjskiej, tu już właściwie trzeba powiedzieć, z którą sama także czuje się związana, Divine Earth. No i zainteresowana także kreacją muzyki, ale z perspektywy w ogóle kreacji świata, natury. Ale to chyba temat na nieco inną rozmowę, już bardziej wokół performance'u czy sztuki wychodzącej poza muzykę. My z muzyką jednak zostaniemy i zostaną z nami także kobiety, dziewczyny młode, które tworzą muzykę, grupa Automatic. Trochę w stronę tego roku będziemy zmierzać zapowiadanego, ale to nie koniec, bo także jeszcze przed nami Lime Garden. Byłem przekonany, że to jakaś nowość. My znamy ich ostatnią płytę, ale okazało się, że to jeszcze ho, ho, ho i jeszcze trochę w przeszłości to nagranie się znalazło.

Dwie płyty już wydali, Lime Garden. Jedna różna od drugiej, bo ta nowsza, ta, która w tym roku się ukazała, no to album taki bardziej rockowy, alternatywnie rockowy i zdecydowanie wydaje mi się, że są tutaj bardziej stonowani, ale do czego dążę? Byłem święcie przekonany, że to Clockwork, które tak weszło mi w ucho w ostatnim czasie i bardzo się z nim polubiłem. To jest jakaś sprawka ostatnich tygodni, ale nie, bo to historia bardzo odległa, jeszcze zdaje się z okolic pierwszej płyty zespołu Lime Garden. No ale co jest niewątpliwie nowością i co także tutaj dziś sobie przygotowaliśmy, to nowy album Johnego Maura, The Age of Everything, czyli era, epoka, wiek wszystkiego, bo jak mówi sam muzyk, no żyjemy w takim czasie, że to wszystko jest z nami i wydaje się czasami, że to niekoniecznie dobrze świadczy o teraźniejszości, o rzeczywistości. Może to być przytłaczające, ale też John Mars zaznacza, że niekoniecznie w tym tytule trzeba szukać jakichś negatywów. Być może jest to dobre, więc mamy pewien związek z Nobody's Coming to Save You grupy Gurriers, którzy dziś byli przed 15.

Ten czarujący gitarzysta, można o nim powiedzieć, John Murray, zresztą porównań z grupą Guerriers nie brak tutaj, bo też John Murray występował na festiwalu, tyle że on akurat w tym roku się tam pojawił. A to fragment nowej płyty The Age of Everything i jak mówiłem, właściwie cytowałem za muzykiem ten czas, ta epoka wszystkiego. To oczywiście z jednej strony przytłoczenie, ale także pewne możliwości, które się otwierają i być może trzeba właśnie patrzeć bardziej na to niż na przytłoczenie, a przytłoczeniem się zaopiekować. Ten czarujący gitarzysta, czyli John Marr, ale mam jeszcze jednego czarującego gitarzystę, nie bez powodu, o którym więcej zaraz, a jego inicjały to LK.

Artysta przedstawiający się inicjałami LK, czy raczej powinienem był powiedzieć LK, na tej płycie akurat 25 lat temu przedstawił się tylko imieniem. Imieniem brzmiącym Leny, a chodzi rzecz jasna o Lenego Krawica. Z nieco wyprzedzeniem już zapowiadam tę rocznicę, tę datę, bo to końcówka października, dokładnie była 2001 roku, ale wtedy ukazała się płyta Leny, album, który być może nie był aż tak bardzo przełomowy dla niego i nie wyprodukował tylu hitów jak poprzedniczki, poprzednie płyty, ale Lenego słuchać zawsze warto. Myślę, że jest przynajmniej parę osób pośród Państwa, którzy podpiszą się pod tymi słowami. Rzecz jasna, nie jedna taka płyta w tym roku, 25-letnia, ta wydaje się być szczególnie ważna. I nawet ma to swoje pewne potwierdzenie, ale o tym potwierdzeniu za moment. Alicia Keys.

To jest jednak pewna sztuka, żeby nagrać album debiutancki, pierwszą płytę, która po 20 paru latach zostanie włączona do Narodowego Rejestru Nagrań Biblioteki Kongresu, a to jest właśnie historia Alicia Keys i jej pierwszej płyty Songs in a Mirror. To też miało miejsce 25 lat temu. To mam na myśli oczywiście premierę tego wydawnictwa, czerwiec tamtego 2001 roku. W odrobinę podobnym klimacie Jack Isaac jeszcze przed nami, a po nim dwie nowe płyty, czyli Myrna Carly Bond, którą niegdyś poznaliśmy za sprawą, nie wiem czy bossa nowy, ale na pewno muzyki R&B soulowej, a na nowej płycie, która za moment wraca raczej do starej duszy, jak to tutaj mówimy, i grania bardziej w stylu starym. Spotkanie z nią za moment, ale najpierw zapowiadany Jamie Isaac.

Tak sobie nieco staroszkolno Carly Bond nową płytę wymyśliła. Jeszcze jedna, już właściwie ostatnia nowość, którą dla Państwa na dziś przygotowałem, czyli londyński zespół Fat Dog. Jak Państwo myślą, jak zatytułowali swój album debiutancki? No tak jest, Wolf, a jak zatytułowali tę najnowszą płytę? No to już trochę trudniej. Cancel Me, I'm Tired.

Fat Dog, zespół jakoś podejrzanie zafascynowany zwierzętami, bo na tej nowej płycie między innymi taka rzecz o tytule Snakes. I to już wszystko, co dla Państwa na dziś mamy, a właściwie mieliśmy. Dziękujemy, że byli Państwo z nami przez te 2 godziny z nami, czyli Grzegorzem Muranowiczem i mówiącym te słowa Janem Janczym. A na sam koniec, skoro była nowość, to archeologia Get Down Services, chyba jeden z pierwszych ich singli. Dobrego popołudnia.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Szwecja wyśle systemy obrony powietrznej Patriot na wschodnią granicę Polski w ramach misji NATO. Jak przekazał premier Ulf Kristersson, ma to na celu zapewnienie ochrony natowskiego hubu logistycznego. Funkcjonariusze ABW zatrzymali 5 obecnych i byłych pracowników Orlenu. Śledztwo dotyczy podejrzenia zaniżania cen paliw w 2023 roku. Łączna kwota szkody to ponad 4 miliardy złotych.
3: Prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw z nieuwzględnianiem tego, co dzieje się na rynku i jednocześnie z naruszeniem procedur wewnątrz spółki. W chwili obecnej mamy zatrzymane 5 osób. Byli to obecni, byli menadżerowie spółki Orlen S.A., jedna z tych osób była członkiem zarządu w latach 2018-2024 i trwają obecnie czynności procesowe. Sprawa ma charakter rozwojowy.
2: Przekazał dziś na konferencji prasowej prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zatrzymanym może grozić do nawet 25 lat więzienia. Szef MSWiA zajmie się sprawą pomyłki Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wczoraj, przypomnę, alert trafił do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Pytany o sprawę rzecznik rządu Adam Szłapka mówił dzisiaj tak.
4: Oczywiście tutaj pan minister Kierwiński będzie sprawę wyjaśniał. Ja rozmawiałem wczoraj jeszcze zarówno z dyrektorem, jak i wicedyrektorem. No tam doszło faktycznie do pomyłki. Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo. I tak, no trzeba przyznać, doszło do pomyłki. I ta sprawa jeszcze na pewno będzie wyjaśniana, dlaczego do tej pomyłki doszło.
2: Poseł Janusz Cieszyński przeprowadził kontrolę w RCB po pomyłce i poinformował, że do błędu doszło po ponad 9 godzinach pracy personelu. Rzecznik centrum przekazał tymczasem, że RCB niedawno otrzymało 28 dodatkowych etatów i obecnie trwa rekrutacja nowych pracowników. W piątek w Sejmie odbędzie się spotkanie szefów parlamentów Polski, Francji i Niemiec. Do rozmów dołączy też przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy. Tematem mają być między innymi kwestie bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą.
5: Jest to związane z budowaniem pozycji na arenie międzynarodowej Polski. Na zaproszenie Sejmu przyjeżdża szefowa Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej, Braun Pivet. Przyjeżdża szefowa delegacji niemieckiego Bundestagu, pani Julia Klockner. Oraz w drugiej części tego spotkania przyjedzie przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, pan Rusłan Stefańczuk.
2: Zapowiadał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. A to był serwis Radia Nowy Świat.
6: To jest wtorek, 6 dzień października. Po 16 zaprasza popołudniówka.
7: Nowy Świat po południu.
6: Zaprasza Państwa popołudniówka, czyli my zapraszamy Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura i Klaudiusz Slezak. Jest jeszcze Kuba Ferlin, który przygotował wszystko co piosenkowe, to na przykład też to Madness i Michał Porycki, a realizuje pan Grzegorz.

0: tak zwane spodnie wory, spodnie, w których można się zgubić, baggy trousers. Pan Grzegorz to oczywiście Grzegorz Muranowicz, realizujący przynajmniej przez 2 godziny. A jeśli chodzi o ostatnią godzinę, a to pogadamy później. Porozmawiamy, pomyślimy, tak mawiać zwykliśmy. 6 minut po 16. Program popołudniowy, program otwierających się przed Państwem możliwości. Jak napisał ostatnio jeden z naszych słuchaczy, otwierają się możliwości, można tyle zrobić, można tak wiele rzeczy dokonać, ale gdy przychodzi popołudnie, zazwyczaj to samo, według podobnego schematu. Z pracy do domu, po drodze młodzież zabieramy, bo w szkole też już nie mają nic do roboty, potem jeszcze jakieś szybkie zakupy. Cieszę się, że popołudniowy program gra, ale to było w ubiegłym tygodniu. Jak jest w tym? Popołudnie małpa nowyświat.online, telefonicznie 224 280 280. Grupa osób patronujących też zachęca do pojawienia się, do komentowania i do reagowania. A w programie na początek 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymali funkcjonariusze ABW. Co to jest?
1: Proszę Państwa, to jest skandal nad skandale. Nigdy nie powinno być takiej sytuacji.
2: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych, bo musimy jasno to powiedzieć, że to manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
3: Dziś to jest hucpa nieprawdopodobna. Zostały im tylko igrzyska, nic więcej.
0: Czy tanie paliwa w 2023 roku były zbyt tanie? Chodzi o podejrzenie bezpodstawnego zaniżania cen i działania na szkodę spółki. Klaudiusz Slezak opowie o tym za kilka chwil. A po 16.30 kolejny Nobel, tym razem fizyka.
4: Jak będą pytania dziennikarzy, do czego to się nam może przydać, to będzie nam bardzo trudno odpowiadać.
5: To neutrino po prostu oddziałuje z atomami wody, prawda, w lodzie i wytwarza ten impuls, który produkuje to promieniowanie czerenkowe.
0: Klaudia Kowalczyk głosem ekspertów spróbuje odpowiedzieć na trudne pytania, a będzie jej o tyle łatwiej, że tegoroczna nagroda dotyczy badań kosmosu. W drugiej godzinie polscy uczniowie protestują. Ich zdaniem rząd nie robi tego, co robić powinien, aby młodzież była bezpieczna.
6: Treści, jak to my nazwaliśmy w mediach niespołecznościowych, to najczęściej młodzi ludzie natrafiają na X-ie, czy to w internecie po prostu na treści pornograficzne, treści nawołujące do hazardu, do zamachów.
7: Jeśli młodzi ludzie uciekają od alkoholu, to często uciekają w inne używki.
0: Organizacje pozarządowe zorganizowały protest przed kancelarią premiera. Działacze domagają się zakazu reklam alkoholu, odcięcia najmłodszych użytkowników od social mediów, a także zmian w szkolnych stołówkach. Kacper Badura przygotuje relację z tego wydarzenia, a po 17.30 profesor Mariusz Jędrzejko, socjolog, terapeuta uzależnień, będzie naszym gościem. Ksenia Maczak zapyta m.in. o to, czy zakazy i tak zwane twarde regulacje to jedyna skuteczna droga do ochrony zdrowia najmłodszych. A na koniec, czy e-doręczenia poprawią komunikację z urzędami?
8: Dla tych osób urzędy, które mają obowiązek od 2025 roku posiadać i prowadzić tą korespondencję elektroniczną, wysyłają na adres Poczty Polskiej przesyłkę elektronicznie.
9: W sprawach urzędowych oczywiście czasem dostajemy listy, te listy elektroniczne, ale no właściwie to tylko urzędy.
0: Od początku października działa bezpłatny system e-doręczeń. Obowiązek posiadania cyfrowego adresu dotyczy przedsiębiorców oraz przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. System zastąpił tradycyjne papierowe listy polecone za potwierdzeniem odbiorów komunikacji z urzędami. Olga Bobienko sprawdzi, co z osobami, które nie są mistrzami w posługiwaniu się komputerem. Co stanie się z ważnym cyfrowym listem, jeśli nie zostanie przeczytany? A moim gościem po 18.30 będzie Bartłomiej Jabrzyk, analityk z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Czy polski rząd próbuje nas cyfryzować na siłę i dlaczego to robi?

0: Suzy. Mam nadzieję, że te brzmienia podobają się Państwu, gdyż to z naszej płyty tygodnia dźwięki płynące. Przypominam, redakcja muzyczna dziś reprezentowana przez kolegę Kubę. Do godziny 19 zaproponuję nie tylko to, co nowe, ale kilka podróży w czasie też przygotowaliśmy. 13 minut po 16, no to będzie pierwsza z nich, ale może nie muzyczna, tylko ekonomiczna. Czy pamiętają Państwo jesień 2023 roku i ceny na stacjach benzynowych, które mimo sytuacji na światowych rynkach nie chciały z jakiegoś tajemniczego powodu rosnąć? Być może pamiętają Państwo także słynne awarie dystrybutorów, nie mylić z instrybutorami. To na niektórych stacjach Orlenu zdarzały się masowo, można powiedzieć. Jeśli nie pamiętają, to dziś my Państwu wszystko przypomnimy, bo ta historia wraca, chociaż w innym kontekście. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Chodzi o podejrzenie bezpodstawnego zaniżania cen paliw i działania na szkodę spółki. Czy ceny na stacjach były wtedy decyzją biznesową czy polityczną? O tym opowie Klaudiusz Slezak. Dzień dobry Klaudiuszu.
1: No dzień dobry, kłaniam ci się bardzo nisko.
0: Powiedz mi, powiedz
1: żeby
0: mi,
1: to
0: proszę.
1: Było takie proste, to odpowiedź na twoje pytanie.
0: Wiem.
1: Bo przecież wszyscy chcielibyśmy, żeby te ceny były niższe, prawda?
0: Właśnie.
1: I chcielibyśmy, żeby politycy mieli taką czarodziejską różdżkę do obniżania cen paliw. Niektórzy nawet też, dodajmy szczerze, mówili, że ją mają. No a potem oczywiście to się
0: tak
1: robi trudniejsze, jak się zaczyna rządzić.
0: Tak.
1: A jak się takiej różdżki używa, to też potem można się liczyć z konsekwencjami.
0: Ale powiedz na początek, czy myślałeś o tym, że w tym tygodniu, czy jak to mawia młodzież ostatnio, w twoim tegotygodniowym bingo był powrót do kwestii niskich cen paliw, gdy już CPN na stacji zagościł na dobre po decyzji pana prezydenta?
1: Ha, niektórzy to łączą.
0: Nawet
1: być może
0: tak.
1: Nie bez przyczyny. Nie z CPN-em wcale, ale z tym, co stało się w weekend. A mianowicie w weekend pojawiła się nowa twarz gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości.
0: A z tym
1: wydarzeniem. Czyli właśnie Daniel Obajtek.
0: I od razu.
1: I niektórzy w PiS-ie myślisz? Mówią tak. Koncesjonowana opozycja. Kto jest koncesjonowaną opozycją?
0: Koncesjonowana opozycja. Czyli Mateusz Morawiecki ze swoimi.
1: Tak jest, brawo!
0: Uchodźcami politycznymi.
1: Słuchasz, cieszę się. Czyli koncesjonowana opozycja ma się dobrze, zarzutów dla nich żadnych nie ma, bo oni się przecież z tym złym Tuskiem dogadują.
0: No tak, i Mateusz Morawiecki mówił ostatnio, że rząd PiSu to nie radził sobie najlepiej i gdyby on doszedł do władzy, to byłoby zupełnie inaczej. Zaraz, poczekaj, ale kto był wtedy premierem?
1: Rząd PiSu to uderzał w przedsiębiorców, on się kojarzy z kontrolami. Czepiasz się, Michał, no naprawdę się czepiasz, że to wtedy był Mateusz Morawiecki. Natomiast w PiSie jest taka teoria, że no nie stawia się zarzutów Morawieckiemu, chociażby za wybory kopertowe, to śledztwo cały czas stoi w miejscu. A wraca się do takich spraw, gdzie właśnie twarz gospodarcza PiSu, czyli Daniel Obajtek, zrobił coś dobrego dla Polaków przecież, czyli obniżył ceny paliw.
0: Mm-hmm.
1: No i wszyscy powinniśmy być z tego powodu szczęśliwi.
0: Tak.
1: Więc w PiSie jest taka teoria, że to właśnie uderzenie prosto w nich, a żeby ochronić jednocześnie Mateusza Morawieckiego. Więc taka to jest spiskowa teoria dziejów, proszę pana. A może wcale nie spiskowa. Postawmy tu taki wielki znak zapytania. Czy spisek, czy nie spisek? No dobrze, a teraz zupełnie na poważnie o tym, jak to wygląda ze strony prokuratury, bo prokuratura, też dodajmy, to nie jest żadna nowość oczywiście. Prokuratura nie prowadzi tej sprawy od wczoraj, tylko od 23 roku, a właściwie dokładnie to od początku 24, kiedy już się to tak na dobre to śledztwo rozkręciło, chociaż już w trakcie przejmowania władzy prokuratura tą sprawą się też zajęła. Nie wiem, jakie byłyby losy tego śledztwa oczywiście, gdyby obecna koalicja rządząca władzy nie przejęła. Możemy sobie wyobrażać i przypuszczać, jakby to wyglądało, natomiast władzę przejęli ci, którzy dzisiaj rządzą. No i prokuratura tę sprawę zaczęła badać. Jak to tak na tych instrybutorach, jak to ładnie nazwałeś, możliwe były takie piękne ceny? I jak to możliwe, że akurat zupełnym przypadkiem zbiegło się to z kampanią wyborczą i końcówką kampanii wyborczej? Czy to był przypadek? Chyba nie, mówią prokuratorzy. I dlatego zatrzymali dzisiaj 5 osób, w tym, dodajmy Michale, 3 czynnych menedżerów w Orlenie, którzy tam przez te 3,5 roku od tych wydarzeń, a właściwie prawie 4 już, tak, dobrze mówię? Nie, no 3, tak, ponad 3 lata, tam przecież cały czas pracowali, więc Waldemar Żurek, prokurator generalny, minister sprawiedliwości, mówił o tym tak.
2: Takie właśnie obniżenie cen jest kluczowe w całej tej sprawie. W okresie wyborczym doszło do bezprawnego zaniżenia cen hurtowych paliwa. I musimy mieć świadomość dwóch zasadniczych elementów. Spółka, taka jak Orlen, reguluje rynek cen paliw w sytuacji do tego, jak wygląda rynek paliw na świecie i w kraju. Są określone procedury wewnątrz spółki, które mówią, w jaki sposób może dochodzić do zmiany cen paliwa. W sytuacji, jaką mieliśmy właściwie od sierpnia 2023 roku, dochodziło do celowego, bezprawnego manipulowania ceną paliwa, żeby uzyskać określony efekt w postaci niższej ceny w dystrybutorach.
1: Też dodajmy, Michale, że faktycznie ta cena była niższa.
0: Była.
1: Na tych wydarzeniach. Tylko spowodowało to jedno. No, że ponieważ była niska cena, a wszędzie w Europie i dookoła nas była wyższa.
0: Dystrybutory się popsuły.
1: Nagle wszyscy się rzucili do tankowania, co oczywiste, prawda? No i Czesi, i Niemcy zaczęli przyjeżdżać i tankować. No skoro tu tanio, a tam drogo, no to wiadomo, że przyjeżdżają. No i no właśnie, trzeba było też naruszyć przy okazji nawet rezerwy strategiczne, które, no jak sama nazwa brzmi, raczej nie służą do strategii kampanijnej, tylko
0: przynajmniej
1: służą do innych celów. Ale Daniel Obajtek, dzisiaj europoseł, miał konferencję w Strasburgu, bo trwa tam posiedzenie Parlamentu Europejskiego i absolutnie mówi o chucpie politycznej, o niezrozumieniu przez prokuraturę całego zagadnienia i zjawiska, o tym, że to w ogóle prokuratura nie powinna tej sprawy badać, bo nie ma do tego uprawnień żadnych. Chociaż tu akurat Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i przy okazji jeszcze z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego współpracujący, mówi, że to miało także sens ekonomiczny, to działanie ich jako zarządu Orlenu. Tłumaczy to sam posłuchaj jak.
3: Pan Żurek nie ma pojęcia o gospodarce, nie ma pojęcia o działaniach gospodarki, a jakie były działania, to ocenia to rynek. Rynek ocenił dobrze te działania. Po pierwsze, najlepsze ratingi Moody's i Fitch. Po drugie, generalnie spółka ma gigantyczną kapitalizację. Po trzecie, zarobiła 21 miliardów złotych. 21 miliardów. To są normalne działania, tylko trudno panu ministrowi wytłumaczyć, że 2 dodać 2 jest 4, bo ja mu może prościej to wytłumaczę. Jeżeli mam 30 groszy marży, a sprzedam litr paliwa, to mam 30 groszy marży. A jeżeli sprzedam, obniżę to paliwo i mam 25 groszy marży, ale sprzedam 2 litry paliwa, to mam 50 groszy. I niech się pan Żurek nie zajmuje kwestiami ekonomicznymi i niech pan Żurek nie ocenia spółki międzynarodowej korporacji, bo ani nie ma do tego fachowców, ani nie ma do tego pojęcia.
1: Co zrozumiałeś z tego wykładu ekonomicznego?

0: mogą się pojawić dane, które zmienią to równanie.
1: No więc prokuratura to policzyła.
0: O.
1: I zatrudniła do tego biegłych. I prokuratura uznała, razem z raportami też przy okazji Najwyższej Izby Kontroli, która też tę sprawę badała, że można było zarobić więcej, a przez to działanie Orlen, jego finanse zostały uszczuplone o ponad 4 miliardy złotych.
0: Jak to możliwe?
1: No właśnie tak. Słuchałeś wykładu Daniela Obajtka. No, ale... Czyli mógł zarobić 30 na litrze groszy, a zarabiali 25.
0: No ale sprzedawał więcej, więc zarobił więcej.
1: No mniej niż mógł. I mógł o 4 miliardy więcej zarobić. No co, jak sam rozumiesz?
0: Ale może wtedy by nie sprzedał.
1: Zadasz pytanie, może by nie sprzedał, a może Polacy nie byliby tacy szczęśliwi przed wyborami.
0: No więc a szczęścia Polaków nie wyceni się w żaden sposób, kalkulatorem nie obliczy.
1: Nie. No i wracamy do ministra Żurka.
2: Musimy mieć świadomość, że żyjemy w państwie prawa, a nie w państwie bezprawia. Więc do obniżania cen służą odpowiednie procedury, które muszą być powiązane z sytuacją spółki oraz sytuacją na rynku paliw. I oczywiście możemy powiedzieć, że pan Obajtek żył w takim państwie, kiedy prezes dzwonił do prezesa i jak w czasach komunizmu mówił, widzicie, rozumicie, od jutra cena ma być taka. I później już się działo. To jest państwo bezprawia. To jest państwo prywatnego folwarku, które no, zmierza do całkowitej degradacji i tak naprawdę to była próba manipulowania wyborcami przed wyborami po to, żeby zaskarbić sobie być może głosy wyborcze. To jest po prostu bezprawie i to jest naruszanie kodeksu karnego. Więc ja rozumiem, że Obajtek chciałby tak podejmować decyzje jak Król Słońca, ale ma wiele nieruchomości, może podejmować w tych swoich prywatnych sprawach takie decyzje, nikt mu w tym nie przeszkadza. Natomiast w przypadku państwa i procedur, te procedury muszą być przestrzegane.
1: Sam Daniel Obajtek broni się cytatem z Donalda Tuska, który także wtedy, kiedy mówił o paliwie po 5,19, słynną wypowiedź, mówił też, że, tu będzie cytat, nie chodzi o maksymalizację zysków, ale o maksymalizację dobrostanu Polaków. Koniec cytatu. Mhm. Więc on, Daniel Obajtek, maksymalizował ten dobrostan Polaków, tak mówi dzisiejszy europoseł, właśnie przez to, że obniżali ceny na stacjach paliw. No i dodaję jeszcze tak.
3: To ja się pytam, po raz pierwszy w historii, dlaczego menadżerowie są w więzieniu za to, że w Polsce paliwa były poniżej 6 zł? I jeszcze jedna sprawa. Wypowiedź pana Żurka jest skandaliczna. Ta wypowiedź nigdy nie powinna mieć miejsca. Ta wypowiedź zawiera skazanie mojej osoby. Ta wypowiedź zawiera teksty tylko i wyłącznie polityczne. Jak można jeszcze przed bandę opryszków pana ministra składać wniosek o zatrzymanie menadżerów, jak przez 3,5 roku prowadzą analizy, przesłuchują ludzi, jakie są przesłanki ku temu, by tych ludzi zatrzymać na ponad 3 miesiące? Wiecie, jakie są przesłanki? Tylko i wyłącznie areszt wydobywczy. Tylko i wyłącznie areszt, co ci panowie mają powiedzieć. Tu tylko nie chodzi o to, żeby polska gospodarka się rozwijała, żeby Polacy mieli taniej paliwa. Chodzi tylko i wyłącznie o hucpę polityczną.
1: No i tak to czyta Daniel Obajtek, o którym Waldemar Żurek mówi na razie z europosłem i przypominam, że chroni go immunitet poselski właśnie europosła. Są do tego odpowiednie procedury, ale zdradzać, czy te procedury zostaną wszczęte, na razie Waldemar Żurek nie chce, choć dodajemy Michale, że no coś wiele nam mówi, wiele wskazuje na to, że ta procedura też wszczęta będzie. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście broni Daniela Obajtka, tu wystąpi kandydata na premiera, czyli Przemysław Czarnek.
4: Daniel Obajtek to jest złoty człowiek, który zrobił ogromnie wiele dobrego dla Polski, dla Polaków. Również jego współpracownicy, którzy dzisiaj są bezprawnie więzieni przez tę władzę, która za to odpowie. Gwarantuję Państwu we wszystkich stacjach, to nadużycie władzy przez Żurka, Tuska, Ślepokurę, Woźniaka będzie rozliczone natychmiast po zmianie władzy, która mam nadzieję nastąpi już za rok. Dziś to jest hucpa nieprawdopodobna. Zostały im tylko igrzyska, nic więcej.

0: W związku z tym aresztują każdego, kto popadnie, dajcie nam człowieka, paragraf się znajdzie. Znalazł się paragraf za to, że na stacjach w Polsce paliwo było najtańsze. Gratuluję tej władzy, Polska ich rozliczy.
1: Jestem ciekaw, jak wobec tego wszystkiego i wobec ostatnich takich utarczek między Danielem Obajtkiem a Mateuszem Morawieckim ustawi się właśnie Rozwój Plus i co będą w tej sprawie mówić, jaką przyjmą narrację przy okazji, oceniając ówczesne działania Daniela Obajtka, coś czuję, że będą też się od nich odcinać. No więc tak to wygląda. Zobaczymy, jaki będzie rozwój w tej sprawie. Na razie mamy ceny paliw niżej, to a propos dystrybutorów dzisiaj, ale to z zupełnie innej, przypomnę, puli pieniędzy, to z opodatkowania koncernów paliwowych. Ale te dyskusje już przecież też toczyliśmy.
2: Przy okazji pytamy państwa, czy dystrybutory to wytrzymały natłok, napór osób tankujących, bo wiem, że w wielu miejscach ustawiły się kolejki pod koniec tygodnia, już właściwie późną nocą, albo o poranku w sobotę i w niedzielę. Czy dystrybutory wytrzymały? Proszę pisać popołudnie@nowyświat.online. Różne historie czasem państwo opisują ze swojego życia i z okolic. Zatem i o takie poproszę. Trudna to politycznie sytuacja, musisz przyznać. Wspomniałeś o rozwójnikach i o Mateuszu Morawieckim i o byłym prezesie Orlenu, który był przecież z byłym premierem, a potem wrócił do obecnego prezesa. Tam się rzeczywiście mocno to zakotłowało wszystko. Sytuacja raczej skomplikowana niż wyprostowana, trzeba przyznać. Jest o czym opowiadać. Potrzebujemy eksperta. Klaudiusz, trzymaj rękę na wszystkich pulsach świata.
1: I także dystrybutorach.
2: Tylko nie za blisko i pamiętaj, z otwartym ogniem nie podchodzimy. Nie podchodzimy.
1: Nie podchodzimy.
2: Bo to tak jak w polityce, można się sparzyć. Klaudiusz Slezak opowiadał, tłumaczył, próbował to, co zawikłane, rozwikłać, a państwo komentują także telefonicznie 224 280 280. Ja chwytam za ołówek i piszę prognozę pogody na podstawie danych dostarczonych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a państwo słuchają Radia Nowy Świat. 16:30.

0: Pogoda.
1: Najwięcej chmur obserwujemy dziś w północnej części Polski. Słabe opady deszczu pojawiły się przede wszystkim nad Bałtykiem. Na pozostałym obszarze dominuje pogodna aura z niewielkim, bezopadowym zachmurzeniem. Najwięcej słońca na południu kraju. Wiatr przeważnie słaby, wieje z zachodu. W Polsce północnej może być nieco silniejszy. Z zachodu Europy wciąż płynie do nas ciepłe powietrze polarno-morskie. Ale to niebawem się zmieni, o czym za chwilę opowiem. Natomiast na termometrach od 14 stopni w Suwałkach, w tej chwili do 23 w Legnicy. Stabilna, wyżowa, słoneczna pogoda zostanie z nami do jutra. Tylko na krańcach północnych pojawi się więcej chmur. Jest też niewielkie prawdopodobieństwo pojawienia się słabych, przelotnych opadów deszczu. A od czwartku synoptycy zapowiadają zmiany. Pogodę w Polsce będzie zmieniać niż, a właściwie kilka ośrodków niżowych przemieszczających się z zachodu na wschód razem z frontami atmosferycznymi. Zrobi się pochmurno, zrobi się deszczowo, zrobi się po prostu jesiennie, tak jak polska jesień powinna wyglądać, a nie jakieś tam słońce i 20 stopni na termometrach. A przy okazji jeszcze jedna informacja z ostatniej chwili, jeśli chodzi o tegoroczny sierpień. Został on w Polsce uznany, zaklasyfikowany jako miesiąc bardzo ciepły, piszą eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Okazał się najcieplejszym sierpniem na świecie w historii pomiarów ze średnią temperaturą powietrza przy powierzchni 16,96. Setnych to o 85 setnych więcej niż średnia temperatura tego miesiąca z lat 91-2020. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. Państwo piszą, państwo dzwonią.

0: Tomek, trochę zaniepokojony moimi komentarzami dotyczącymi bezpieczeństwa przebywania na stacjach benzynowych, podpowiada, że do instrybutorów cały czas instrybutorów państwo piszą. W każdym razie nie podchodzimy. Nie tylko z otwartym ogniem, panie redaktorze, ale także z przedmiotami żarzącymi się. Na przykład papierosy, fajki i tak dalej. Ale ograniczyć należy też używanie urządzeń niewykonanych w osłonie certyfikowanej EX. I tu po pierwsze pan Tomek mi zaimponował swoją wiedzą, której ja nie posiadam, zatem nie wiem, czy pan pisze coś, co jest zgodne z prawdą i z jakąkolwiek logiką i z sensem, ale wierzę, że tak, do tej pory pan Tomek przysyłał nam bardzo mądre listy. popołudnie@nowyświat.online. Bardzo są państwo też zachwyceni. Ja mam wrażenie, że kolekcjonują niektórzy wypowiedzi polityków, którzy krytykując poprzednią władzę zapominają, że sami byli jej częścią. A to byli ministrami, a to premierami rządów, których decyzje krytykują. To się państwu bardzo podoba. Okazuje się, że mają państwo dłuższą pamięć niż się niektórym wydaje. Za 20 minut 17, a w popołudniówce już za chwilę Nobel z fizyki.
1: Jak będą pytania dziennikarzy, do czego to się nam może przydać, to będzie nam bardzo trudno odpowiadać.
2: To neutrino po prostu oddziałuje z atomami wody, prawda, w lodzie i wytwarza ten impuls, który produkuje to promieniowanie czerenkowe.
0: Sprawa jest bardzo skomplikowana, jak wszystko, co związane z nowoczesnymi odkryciami, nie tylko w dziedzinie fizyki, dlatego Klaudia Kowalczyk wyjaśni nam to niebawem. Popołudniowy program to także głosy państwa, głosy. Nie chodzi tylko o głosowanie na tip-top listę, chodzi o mówienie 224 280 280.

0: jest popołudniowy program, a w nim już teraz nagroda. Prestiżowa oczywiście, bo mówimy o Noblach. Tydzień noblowski trwa, a dziś fizyka, bo są we wszechświecie cząstki, które potrafią przenikać przez wszystko. Tak jakby nie było niczego. Przez nasze ciała w każdej sekundzie przelatują ich biliony, a my nawet tego nie zauważamy. Dlatego bywają nazywane cząstkami duchami. I właśnie za próbę ich schwytania, zbadania, przyznano dziś Nobla z fizyki, o czym opowie Klaudia Kowalczyk.
1: Tydzień noblowski.
2: Mamy kosmicznego Nobla. Nagrodę z fizyki otrzymał Francis Harzen z Uniwersytetu Wisconsin-Madison w Stanach Zjednoczonych. Królewska Szwedzka Akademia Nauk uhonorowała go za decydujący wkład w obserwatorium Neutrin Ice Cube i odkrycie wysokoenergetycznych neutrin pochodzenia astrofizycznego. Neutrina są wszędzie, ale nie dają o sobie znać. Przenikają przez Ziemię i nasze ciała, a my tego nie zauważamy. Bardzo rzadko pojedyncze neutrino oddziałuje z jądrem atomowym, a tylko wtedy da się je wykryć. Harzen w 1988 roku przedstawił pomysł, by wychwytywać te cząstki w lodzie na biegunie południowym. Gdy neutrino zderza się z jądrem atomowym, powstaje błysk światła, który rejestrują czujniki w przejrzystym lodzie lodowcowym. Lód na biegunie jest wolny od zakłóceń, a obszar jest geologicznie stabilny, bez trzęsień ziemi, wyjaśnia profesor Dominika Zgit z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
3: To jest taki kilometr kwadratowy lodu. Pod tym lodem jest około 5000 fotodetektorów. One wykrywają to promieniowanie czerenkowa. No i z tego możemy zobaczyć, ile tych neutrin przychodzi. I właśnie z tych odległych galaktyk czy z czarnych dziur i w ten sposób są obserwowane. Czyli to neutrino po prostu oddziałuje z atomami wody, prawda, w lodzie i wytwarza ten impuls, który produkuje to promieniowanie czerenkowe.
2: Naukowcy od dawna wiedzą, że w kosmosie istnieją naturalne akceleratory wyrzucające cząstki o energiach nawet milion razy większych niż osiągalne w ziemskich laboratoriach. Neutrina docierają stamtąd bez zmiany kierunku i bez utraty energii, dlatego niosą informacje niedostępne w żaden inny sposób, dodaje profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Jak będą pytania dziennikarzy, do czego to się nam może przydać, to będzie nam bardzo trudno odpowiadać, bo jest to nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić, cząstek, które prawie z niczym nie oddziałują. I dzięki temu detektor tam zbudowany jest w stanie wykrywać neutrina o bardzo, bardzo wysokich energiach, które pochodzą z innych galaktyk. Większość neutrin, które rysowaliśmy przed zbudowaniem tego detektora, pochodziło albo z naszych reaktorów jądrowych, albo ze Słońca. A ten detektor w 2013 roku, jeśli dobrze pamiętam, po raz pierwszy zarejestrował neutrina, które pochodzą spoza naszej galaktyki.
2: Jak ocenił przewodniczący Komitetu Noblowskiego do spraw fizyki Mark Pierce, wytrwałość i wizja naukowa Harzena utorowały drogę nowemu rodzajowi astronomii. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Proszę się przyznać, chyba właśnie za to kochamy naukę, w ogóle nie tylko fizykę, że opowiada nam o czymś, o czym do tej pory nie wiedzieliśmy zbyt wiele, poza tym o czymś, czego zobaczyć gołym okiem nie możemy, a jednak ma tak duży wpływ na nas i na cały świat. Klaudii Kowalczyk, bardzo dziękujemy. 224 280 280, dyżur telefoniczny trwa, Franek Wójcicki też trwa przy telefonie i popołudniowy program ma trwać do 19. Popołudnie małpanowyświat.online, grupa osób patronujących, także ta facebookowa oczywiście, ta, do której mają wstęp wszyscy ci, którzy współtworzą, patronując Radiu Nowy Świat. Nasz program współtworzą także. Za 13 minut 17.

Judith Hill w popołudniówce. To jest program dla tych, którzy słuchają uważnie, wyciągają wnioski, dzielą się tymi wnioskami także z innymi słuchaczami. Państwo piszą, no nie wszyscy, niektórzy, komunikując się z nami także za pomocą narzędzi do komunikacji bezpośredniej. Dziękuję za wszystkie wiadomości prywatne, że nie jest istotne, dlaczego cena paliwa na stacji benzynowej nie przypomina tej rynkowej, wywołanej oczywiście wysokiej ceny, wywołanej działaniami wojennymi i nie tylko geopolityką. Co za różnica, czy zaniżamy ceny sztucznie, obniżając marże, czy dopłacając na przykład z zysków dużych firm obracających paliwami. Efekt jest taki, że jest taniej, my kupujemy częściej, kupujemy chętniej i wszyscy za to w pewnym sensie płacimy. Ale nie to jest ciekawe. Odezwał się do mnie słuchacz pan Maciej, który łącząc oba tematy napisał, że on też potrafi wychwytywać neutrina. Napisał, że potrafi to robić z karnistra i z instrybutora. Chciałbym to kiedyś zobaczyć, choć zbliżanie się do instrybutora z karnistrem i neutrinami może być po prostu niebezpieczne. Panie Macieju, jeśli ma pan jakiś film zarejestrowany podczas tego procesu, czekamy.

0: chyba powinienem jeszcze ogłosić jakieś ciepłe uściski, przesłać tym, którzy informują nas, że z powodu zmiennej pogody, a mówiłem, że będzie zmieniać się jeszcze bardziej, złapali coś, co prawdopodobnie krążyło z pogodą, być może przyleciało z zachodu. Jakieś takie różne przeziębienia. Pani Alicja informuje, że w Gdańsku kropi, na świecie nie najlepiej. Żądam pocieszenia muzycznego. Mam nadzieję, że robimy co możemy i że to jest właśnie to, czego pani oczekiwała. Pani Alicja informuje, że się przeziębiła w grupie osób patronujących. To popołudnie, a po 17:00 zmiana tematu. Porozmawiamy o młodzieży protestującej, twierdzącej, że rząd o młodzież nie dba.
1: Treści, jak to my nazwaliśmy w mediach niespołecznościowych, to najczęściej młodzi ludzie natrafiają na X-ie, czy to w internecie, po prostu na treści pornograficzne, treści nawołujące do hazardu, do zamachów.
2: Jeśli młodzi ludzie uciekają od alkoholu, to często uciekają w inne używki.
0: Przed kancelarią premiera zorganizowano protest, podczas którego wzywano do zakazu reklam alkoholu. Wzywano także do tego, aby skuteczniej odcinać najmłodsze pokolenia użytkowników internetu od mediów społecznościowych albo niekoniecznie społecznościowych. Było też trochę o tym, co dzieje się na szkolnych stołówkach. Kacper Badura przyjrzał się hasłom, przyjrzał się temu protestowi i za chwilę po 17:00 po serwisie informacyjnym jego relacja. A po 17:30 spotkanie z naszym gościem, profesor Mariusz Jędrzejko, socjolog, terapeuta uzależnień, będzie rozmawiał z Ksenią Maćczak m.in. o tym, czy tak zwane twarde regulacje to jedyna skuteczna droga

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do Biura Rzecznika Praw Dziecka. Sprawa ma związek z interwencją rzeczniczki, która będąc świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka, rzekomo miała podjąć działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania rodzicom dwojga dzieci. W tej sprawie do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Rzecznika Praw Dziecka. Rzeczniczka z kolei tłumaczyła Polskiej Agencji Prasowej, że działała w ramach swoich kompetencji w trosce o bezpieczeństwo dzieci, a rodzina, której dotyczyła interwencja, była znana służbom i była m.in. objęta procedurą niebieskiej karty. Rosja szykuje w najbliższych dniach zmasowany atak na Ukrainę, poinformował prezydent Ukrainy, powołując się na informacje wywiadowcze. Podejmowane są kroki, by temu przeciwdziałać, oświadczył Wołodymyr Zełenski. Ujawnił, że na naradzie wojskowej wysłuchał raportów o rozmieszczeniu środków obrony powietrznej i organizacji linii osłony wyznaczonych kluczowych obiektów. Nowa linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej ma powstać w Trójmieście. Inicjatywa ma być ważnym elementem rozwoju transportu w aglomeracji. Z nowej trasy może korzystać około 28 tysięcy pasażerów dziennie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Powstanie nowa linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej ze Śródmieścia przez Orunię Górną, przystanek Gdańsk-Kowale. Niezwykle ważna inwestycja dla tej dużej aglomeracji. Skróci w sposób znaczny czas przejazdu. Teraz to jest godzina, będzie to 15 minut. Pociągi będą jeździły co 7 minut, czyli de facto rozkład jazdy będzie niepotrzebny. Także myślę, że bardzo dobra informacja.
2: To jedna z najważniejszych planowanych inwestycji transportowych w regionie. W Łodzi trwa Festiwal Wielu Kultur. Jego październikowa i listopadowa odsłona jest poświęcona dialogowi, prawom człowieka oraz rzeczywistości naznaczonej konfliktem izraelsko-palestyńskim. W przyszły czwartek, 15 października, w ramach festiwalu wystąpi Noam Shuster Eliassi, izraelska aktywistka i komiczka, w swoim autorskim spektaklu Coexistence My S, w którym mierzy się z ideą pokojowego współistnienia Żydów i Palestyńczyków, mówi Agata Siwiak, liderka zespołu programowego i kuratorka festiwalu Łódź Wielu Kultur.
4: Najbliższą przyjaciółką Noem jest Palestynka i kiedy sytuacja w Izraelu zaczęła się coraz bardziej zaostrzać, Noem postanowiła dać temu wyraz. Właściwie całe jej życie było związane z jakimś działalnością propalestyńską, ale wcześniej to robiła z miejsca politycznego, ponieważ pracowała też w ONZ-cie. Natomiast w pewnym momencie postanowiła rzucić tę pracę urzędniczą, administracyjną i mówić o tragediach, które się wydarzają ze sceny. W ten sposób powstał jej niezwykły stand-up.
2: Spektakl w wykonaniu Noam Shuster Eliassi 15 października o godzinie 18 w Centrum Dialogu Marka Edelmana w Łodzi. Po spektaklu odbędzie się rozmowa z artystką. Z kolei dwa dni później, 17 października, w tym samym miejscu odbędzie się spotkanie z Michaelem Sfardem, izraelskim prawnikiem specjalizującym się w prawie międzynarodowym i humanitarnym oraz obronie praw człowieka. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Trzy i pół minuty po 17:00 popołudniówka wraca, wracamy i Państwo też wracają do słuchania, mam nadzieję. Proszę pisać, popołudnie@nowyswiat.online. Proszę pisać, jak się słucha.
6: Nowy Świat po południu.
5: Bo teraz odrobina historii. Po 25 latach zajrzymy do pewnej płyty, na pewien album, z którego pochodzi pewna piosenka.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Powiedział, co wiedział, prawda? Pewna płyta, a z płyty pewna piosenka. Dotarłem do jeszcze jednej wstrząsającej informacji dotyczącej twórczości zespołu, którego utwór za chwilę Państwo usłyszą. Otóż podobno był to trzecia z sześciu kompozycji w dyskografii, w tytule której pojawiło się słowo little, bo to będzie Little Room, The White Stripes.

0: I już do ostatniej nutki z albumu White Blood Cells. Taką nie za długą, nie za bardzo zajmującą Państwu czas kompozycję wybrał Kuba Ferlin w naszym cyklu Srebrne Wesele. Skoro już 6 minut po 17, to zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy sobie o młodzieży, która chce, aby rząd bardziej dbał o młodzież.
1: Treści, jak to my nazwaliśmy w mediach niespołecznościowych, to najczęściej młodzi ludzie natrafiają na X-ie, czy to w internecie po prostu na treści pornograficzne, treści nawołujące do hazardu, do zamachów.
2: Jeśli młodzi ludzie uciekają od alkoholu, to często uciekają w inne używki.
0: O proteście przed kancelarią premiera opowie Państwu za chwilę Kacper Badura, o hasłach, o tym, czego młodzież organizująca ów protest domagała się od szefa rządu, a po 17.30 profesor Mariusz Jędrzejko, socjolog, terapeuta uzależnień, z którym porozmawiamy m.in. o tym, w jaki sposób doprowadzić do skuteczniejszej ochrony zdrowia najmłodszych. Czy zakazy, twarde regulacje to najlepsze rozwiązanie? Między innymi o to będzie pytać Ksenia Maćczak. A my mamy numer 224 280 280, a i mamy jeszcze piosenkę Yard Act.
3: So, we were on this long drive.

0: Alkohol, TikTok i ciepły posiłek to tematy przewodnie spotkania młodzieży z akcji uczniowskiej przed gmachem kancelarii premiera. Młodzi ludzie apelowali m.in. o całkowity zakaz reklamy alkoholu, wprowadzenie ogólnopolskiej prohibicji w godzinach nocnych, a także o zakaz dostępu do mediów społecznościowych młodzieży poniżej 15 roku życia. Zwracano też uwagę na problem niedożywienia dotykający ponad 360 tysięcy młodych Polaków. Jak to możliwe, że to właśnie młodzież domaga się ograniczenia dostępu do używek i mediów społecznościowych? O tym opowie Kacper Badura.
1: Po czerwcowym uchwaleniu ustawy o zakazie patostreamingu przyszła kolej na zakaz mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia. Czy social media to właściwe miejsce dla dzieci?
2: Gdybym była nastolatką, to bym powiedziała, że to jest miejsce dla mnie, ale już nią nie jestem, więc wydaje mi się, że to zależy, jak korzystamy z tych mediów społecznościowych. Dorośli robią tyle złych rzeczy w mediach społecznościowych, że może młodzi nie powinni mieć do tego dostępu, no chyba, że ich na to przygotujemy. Rozwój sztucznej inteligencji sprawia, że te zdjęcia mogą być wykorzystywane do różnych, no bardzo złych celów i to chyba jest trudne. No i te wszystkie takie rzeczy dotyczące przemocy wobec młodzieży.
3: Bardzo to wpływa na dzieci rozwijające się, które myślą, że powinny spełniać jakieś standardy, które tam widzą. Standardy piękna, standardy bogactwa.
4: Myślę, że to jest bardzo trudna kwestia. Nie odłączymy dzieci od komputerów, nie odłączymy dzieci od mediów społecznościowych, bo jest to część tego świata i myślę, że jest to też chyba w jakimś stopniu celowo trochę tym zarządzane w taki sposób, żeby oddziaływać na tych młodych ludzi na różnych poziomach.
1: To już są media niespołecznościowe, podkreśla Kacper Kszczot z akcji uczniowskiej.
5: Media, z których korzystają dzieci w wieku 7 do 12 lat, zamiast pokazywać jakieś wartościowe treści, zaczęły promować patologie, w których coraz częściej młodzi ludzie mogą znaleźć treści, do których po prostu w tym wieku nie powinni docierać. Treści, czy to pornograficzne, treści nawołujące do hazardu, do zamachów. Tak jak ostatnio mieliśmy do czynienie z 13-latkiem, który planował zamach, a naprawdę w internecie przykładów jest bardzo dużo takich.
1: Najpopularniejsze media społecznościowe mają w swoich regulaminach wyraźne zapisy o ograniczeniach wiekowych, ale w praktyce przy zakładaniu konta wpisujemy dowolny wiek.
5: W obecnej sytuacji weryfikacja na większości mediów społecznościowych odbywa się poprzez kliknięcie zwykłego guzika. Ta weryfikacja powinna na pewno być kilkustopniowa i tak jak na przykład do niektórych serwisów państwowych czy aplikacji, na przykład poprzez podanie zdjęcia dowodu albo innego dokumentu weryfikującego w rzetelny sposób wiek osoby, która zakłada takie konto.
1: Aktywiści zwrócili też uwagę na problem skrajnego ubóstwa i niedożywienia. Mierzy się z nim 360 tysięcy dzieci. Co czwarte nie przynosi do szkoły drugiego śniadania. Poza tym problem alkoholu. Chociaż najmłodsza grupa wiekowa pije najmniej, to po pierwszy napój z procentami sięgają nawet 12-latki, wskazuje Paweł Mrozek.
6: O sukcesie też nie można mówić. Jak mówimy tutaj, że młodzi i tak mniej piją, no ale i tak piją naprawdę bardzo, bardzo dużo. I czy znam przypadki osób, które naprawdę w młodym wieku zaczynały? Tak, znam takie przypadki, ale nie osobiście, ale na ulicach już wielokrotnie podchodziły do mnie młode osoby, tak na oko lat 13, które pytają, czy kolego, nie kupisz nam przypadkiem browarka? Przyszedł właśnie taki młody człowiek i zapytał, czy właśnie kupimy mu. Nie do końca sobie radzimy jako społeczeństwo z reagowaniem. Idąc właśnie po ulicach Warszawy czy innych miast, możemy częściej spotkać po prostu małpki puste, porozrzucane po trawnikach. No możemy to spotkać na pewno częściej niż jakiś plakat zachęcający do tego, żeby jednak zadbać o swoje zdrowie i tego alkoholu nie pić.
1: A w tym wieku na alkoholu się nie kończy. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Wracam zatem do pytania, jak to możliwe, że młodzi ludzie chcą ograniczenia praw młodych ludzi, właśnie praw czy trudności, problemów, które związane z dostępem do czegoś, do czego być może, gdyby nie było w internecie, nie mielibyśmy nigdy dostępu, no, czyni życie młodych ludzi po prostu trudniejszym. Ale porozmawiajmy o tym od innej strony. Czy zakazy, nakazy, takie twarde regulacje zapisane w ustawach mają sens? Czy to jedyna droga do ochrony zdrowia najmłodszych albo najlepsza droga do ochrony zdrowia najmłodszych? Zapytamy o to naszego gościa, profesor Mariusz Jędrzejko, socjolog, terapeuta uzależnień. Będzie z nami po 17.30. Jak uchronić młodych ludzi przed używkami? Czy tylko zakazy działają, a może zagrożenie jest nieuniknione? Bo przecież każdy z nas był kiedyś młodym człowiekiem, a młody człowiek nie byłby sobą, gdyby się nie buntował. 224, 280, 280.

Jeśli w procesie wychowawczym dojdziemy do wniosku, że młodzież musi się buntować, bo to kwintesencja młodości, zwłaszcza w pewnym wieku, to żadne zakazy nie pomogą. Nakazy, panie redaktorze, to coś zupełnie innego. Czyli nakaz czynienia rzeczy, co do których mamy wątpliwości, może sprawić, że młody człowiek nie uczyni tego w myśl oczywiście założeń poczynionych przez grono rodzicielsko-pedagogiczne. Odważna teza, ale może komuś wyszło, udało się. Proszę o tym opowiedzieć. 224, 280, 280 o tym, dlaczego czasem to sami młodzi obywatele muszą w imieniu innych młodych obywateli mówić o rzeczach, których dorośli nie dostrzegają. Takie mamy czasy, być może. Być może tak się to wszystko już pozmieniało. Nie dość, że starszyzna plemienna to nie jest grupa, która niesie jakąś mądrość, to jeszcze nie do końca rozumie, że mądrość jest już zupełnie gdzie indziej. Rzucam, żeby sprowokować, a właściwie zachęcić do korespondowania. Popołudnie małpanowyświat.online.

Family Company, Mackenzie i Fall in Love Again. Tu piosenka za piosenką, a tam też piosenka za piosenką, tylko nieco nowsze kompozycje. Polecam Państwu zestaw do głosowania, ten najnowszy, ten, który ujawniliśmy lub też który premierę miał w sobotę po godzinie 20. Lista czeka na stronie nowyświat.online, bo głosując przygotowują Państwo pierwszą 20, której wysłuchamy w sobotę, najbliższą sobotę po 20. Tak to działa, proszę pamiętać, po zalogowaniu osoby patronujące mają 10, a nie patronujące tylko jeden głos, jeśli mają Państwo dostęp do osoby patronującej, która nie głosuje, proszę ją przekonać, żeby zrobiła to mimo wszystko albo w myśl Państwa sugestiom, albo zgodnie z Państwa sugestiami, może tak ładniej będzie. W każdym razie proszę sugerować, ale nie nakazywać. Ostatnio odebrałem sygnał, że ktoś pod presją takiego nakazu musiał wykonać kilka głosowań wbrew swojemu muzycznemu gustowi. Tego byśmy nie chcieli. Natomiast proszę pamiętać, że do piątku do 19 wszystko działa. A za chwilę pogoda.

0: Pogoda.
1: Zanim zacznę opowiadać o pogodzie, jeszcze wrócę na moment do głosowania, bo wśród 14 nowości w zestawie na Tip Top listę mogą Państwo głosować także na piosenkę pożyczoną nam albo uroczyście przekazaną przez głosujących na szczyt wszystkiego. Po trzech razach na pierwszym piosenka ze szczytu wskakuje do zestawu Tip Topowego i tak się stało ostatnio. Z Finlandii utwór dostaliśmy w prezencie. Proszę słuchać, wybierać, przebierać, przy okazji głosować także na szczyt. A wracając do prognozy, wyższe wpływa dziś na pogodę w większej części Polski. Tylko na północy pojawił się chłodny front atmosferyczny. Front związany z niżem znad, uwaga, to nie przypadek, północnej Finlandii. Front ów rozdziela chłodniejsze, polarne powietrze zalegające nad północną częścią Europy od znacznie cieplejszego obecnego nad Europą Środkową i Południową. Na termometrach w Polsce teraz od 14 stopni w Suwałkach do 22 w Legnicy, a jutro w rejonie Morza Północnego powstanie kolejny niż, który będzie podróżował w stronę południowej Szwecji. Wraz z niżem uaktywni się chłodna i deszczowa strefa chłodnego frontu atmosferycznego, która w czwartek ma dotrzeć nad zachodnią Polskę. W ten sposób pożegnamy dość ciepłą i stabilną jesienną pogodę, która, przypomnę, moim zdaniem prawdziwej polskiej jesieni nie przypomina. Zresztą w komentarzach czytam, że są Państwo zaskoczeni tym, jak jest piękna, złota, piękna polska jesień. Czas na coś bardziej swojskiego, prawda? 224 280 280 popołudnie małpanowyświat.online, facebookowa grupa osób piszących, patronujących i piszących także o pogodzie. Zapraszam.

0: Say she, she. Jak to możliwe, że młodzi ludzie sami domagają się ograniczania praw młodych ludzi albo dostępu do niektórych, jak to ładnie nazwać, wykwitów kultury oraz substancji psychoaktywnych. No o alkoholu akurat to moglibyśmy mówić długo, bo to przecież temat, który jest z nami od dawna, ale w przypadku samoograniczania się w dostępie do internetowych stron, które bywają nazywane mediami niespołecznościowymi, coś nowego. Pani Marzena odpowiada, bo część młodych jest normalna. Wydaje mi się, że jest duża część normalnej młodzieży, ale
1: tak, to prawda,
0: nie
1: ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na te wszystkie reklamy, tak, nawet podczas imprez sportowych, a wiemy też, jak sport jest ważny w przypadku młodych ludzi. Teraz, kiedy widzimy tych wszystkich sponsorów i tak naprawdę gdzieś tam te reklamy alkoholowe się przelewają niemal na każdym rogu ulicy, no to być może nawet najbardziej odporny człowiek jednak w pewnym momencie ulegnie tej pokusie i powie, skoro dobra impreza nie może się obyć bez alkoholu, to w sumie może tak trzeba.
0: Tak. Rozmawiamy z Państwem w grupie osób patronujących. Czekam na listy i telefony 224 280 280. Ksenia Matczak jest w studiu. Nasz gość też już jest. Zaczynamy.

0: nie da rady.
1: No i od razu muszę Państwu jedną rzecz wytłumaczyć. Miał być profesor Mariusz Jędrzejko, a jest razem z nami Krzysztof Brzuska, były szef PARPA, czyli Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Bardzo się cieszę, że jest pan razem z nami, bo nie wiemy, co się stało z panem profesorem. Mamy nadzieję, że nic złego i jeszcze kiedyś w popołudniowym programie także do nas dołączy. Panie Krzysztofie, przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów doszło dziś do sytuacji bezprecedensowej. Grupa młodych aktywistów zorganizowała manifestację, ale nie żądali wolności ani swobód. Przeciwnie, domagają się od rządu twardych restrykcji, całkowitego zakazu reklamy alkoholu, nocnej prohibicji w całym kraju oraz zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia. Jak to możliwe, że pokolenie wychowywane, no jednak na smartfonach, w wolnym rynku, błaga państwo o bat i o ograniczenia?
2: Powiem szczerze, ja nie jestem specjalnie tym zaskoczony, dlatego że będąc pilnym obserwatorem losów właśnie ustawy o wychowaniu w trzeźwości, z dużym zainteresowaniem i z ogromną radością patrzyłem na stowarzyszenia czy fundacje reprezentujące młodych i bardzo młodych ludzi, które po pierwsze brały czynny udział w obradach podkomisji, a po drugie, co istotne, zdecydowanie występowały przeciwko tym wszystkim słabym regulacjom, bo prawda jest taka, że jeśli regulacje są słabe, to wtedy zaczynają być potrzebne zakazy. Więc to młodzi rzeczywiście chcą żyć w bezpiecznym środowisku, to jest istotne, czyli należy de facto usunąć te wszelkie możliwe zagrożenia po to, żeby dalej... No nie wprowadzać zakazów z restrykcjami, powiedziałbym, bezwzględnymi. Więc regulacje powinny być przyjazne dla wychowania młodego pokolenia. To jest poza dyskusją.
1: Mhm. Ale wie pan z drugiej strony, że ten zakazany owoc smakuje najlepiej. Czy takie twarde regulacje, właśnie odcięcie od TikToka, likwidacja reklam piwa rzeczywiście działają? Czy po prostu przepychamy problem do podziemia? A ci, co będą chcieli, to i tak znajdą swój sposób.
2: Raczej jest grupa w społeczeństwie, która jak choćby z uzależnieniami wykopie to, od czego jest uzależniony z podziemi. Ale to nie jest tak, że taka jest większość. Większość ludzi, większość społeczeństwa naprawdę twardo chodzi po ziemi, logicznie myśli i patrzy, z czego jest pożytek, a co przeszkadza w normalnym, spokojnym życiu, nie pozbawionym oczywiście zabawy, atrakcji i całej reszty, ale niekoniecznie musi być to, na czym żerują, między nami mówiąc, koncerny różnej maści, legalne i mniej legalne, wciskając nam wszystkim, przepraszam za słowo, kit, mówiący o tym, że no jak... Będziesz miał najnowszą grę, to będziesz w ogóle super hero, a jeśli będziesz miał w ręku puszkę piwa, to jesteś gość. Więc tego typu hipokryzja dla nas dorosłych niestety jest charakterystyczna, bo to młodzi doskonale wiedzą o tym, że na ich problemach życiowych powodowanych przez różne pułapki. Świetnie, jest grupa ludzi, którzy świetnie z tego żyją, różni patostreamerzy, firmy produkujące alkohol, czy dające szanse na hazard, czy narkotyki. Mhm. Młodzi są mądrzejsi niż nam się wszystkim wydaje. Ja powtórzę to, byłem pod wrażeniem i aktywności, i poziomu wiedzy tych, którzy przychodzili na posiedzenia i przychodzą do Sejmu, i potrafią wyrazić swoje zdanie w sposób bardzo zdecydowany. Mało tego, kiedyś byłem na takim spotkaniu u pani rzecznik praw dziecka, gdzie była dyskusja o tym, czy pozwolić na sprzedaż alkoholu przez internet, i dorośli się sadzili, jakie to świetne zabezpieczenia będą, jak to w ogóle nieomalże będzie możliwy zakup alkoholu przy pomocy odcisku palca. Młodzi to obśmiali, mówiąc, że jesteśmy na tyle dobrzy, że żadne wasze zabezpieczenia nie zadziałają. po prostu bądźmy rozsądni, bądźmy poważni, nie udawajmy, że coś robimy, tylko róbmy coś.
1: Ale z tym alkoholem to mamy jednak taką gigantyczną schizofrenię systemową. No bo z jednej strony w szkołach uczniowie słyszą, alkohol niszczy mózg. Słyszą to, no chociażby...

0: mówienie o tym, że no przecież każdy ma swój rozum, może coś wybrać albo tak, to jest coś, co, czyli jak gdyby każdy mając swój rozum powinien korzystać ze swojej wolności, to jest coś, co sączy nam do głów przemysł zarówno hazardowy, jak i alkoholowy.
1: I rzeczywiście państwo jest bezbronne tak jest. Wobec tego?
0: Nie, państwo nie jest bezbronne. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, chyba w najbliższym tygodniu, stanie się to, na co ja czekałem lat prawie 20, całkowity zakaz reklamy alkoholu. Mam nadzieję, że niedługo stanie się to samo z całkowitym zakazem hazardu, bo spora część młodych uprawia już hazard i to zarówno legalny, jak i nielegalny. No nie, dla młodych, przepraszam, dla młodych zawsze jest nielegalny. Ale ci młodzi mają świadomość, wiedzą, co chcą osiągnąć, niekoniecznie trzeba im robić papkę z mózgu.
1: No to przejdźmy do tego drugiego postulatu w takim razie, social media, bo aktywiści chcą bana na TikTok, na Instagram dla dzieci poniżej 15 roku życia. Czy problemem pana zdaniem jest sam algorytm i smartfon, czy to jednak, że te dzieci wpuszczane są w ten cyfrowy świat bez żadnego przygotowania?
0: Trochę bez przygotowania na pewno tak, ale z drugiej strony te algorytmy, które powodują, no to jest wyjątkowy skandal, te algorytmy, które powodują określone, powodują ukierunkowanie na młodego człowieka, w zasadzie indywidualnego, zgodnie z jego upodobaniami, ukierunkowanie reklam czy podsyłanie możliwości jakichkolwiek, bardzo szerokich, jest dość... podobna hipokryzja jak w przypadku innych, powiedziałbym, używek. Ale młodzi się w tym orientują. Oni naprawdę doskonale wiedzą, co może im przynieść spokój. Podobnie jak wśród dorosłych, którzy piją, jest część taka tego naszego młodego społeczeństwa, która uważa, że wolność nade wszystko, ale jest większość, która doskonale wie, że ta wolność nade wszystko prowadzi w ślepą uliczkę. Mhm. Ja od dawna obserwując, jeśli można jeszcze jedno zdanie, od dawna obserwując badania ESPAD, gdzie bierze się pod uwagę różne ryzykowne zachowania młodzieży, widzę, śledziłem to, śledzą to zapewne inni, którzy biorą udział chociażby w tworzeniu prawa. Młodzież nam naprawdę, nie powiem, że trzeźwieje, ale jeśli trzeźwieje, to nie chodzi mi o alkohol, tylko o trzeźwość umysłu. Możliwości bez hipokryzji ze strony dorosłych są dla młodych ludzi znacznie większe. Stąd potrzebne są regulacje, po to, żeby w pewnym momencie nie trzeba było na siłę wprowadzać zakazów. Mądre regulacje.
1: Tylko co to znaczy też, panie Krzysztofie, bo jak słucham też wypowiedzi ekspertów, że wpuszczamy dzieci w ten cyfrowy świat bez żadnego przygotowania, to tak sobie myślę, zastanawiam się głośno i to jest też pytanie do pana, czy to myślenie, że wejdziemy tam z dzieckiem i przypilnujemy, to nie jest swego rodzaju pewna naiwność, bo przecież nie oszukujmy się, te platformy zostały zaprojektowane przez najwybitniejszych neurobiologów behawioralnych na świecie właśnie po to, by hakować układ dopaminowy. One wywołują mikrouzależnienia behawioralne tak naprawdę w kilka minut.
0: Tak, to jest niestety prawda. Potęga przemysłu, który jest zupełnie bezkarny, przemysłu różnego rodzaju, przemysłów, ich bezkarność powoduje, że się rozpędzają. Natomiast cieszę się, że młodzi również o tym pamiętają, że jednak gdzieś ktoś siedzi z tyłu, steruje nimi, czy próbuje nimi sterować, próbuje wyciągnąć z tego pieniądze i wyciąga pieniądze, a informacja o tym, że ktoś wpadł, że ktoś ma problemy, idzie szybko, rozchodzi się szybko. A myślę sobie, że niestety znaczny wzrost problemów psychicznych ludzi młodych, dzieci, młodzieży, jest dowodem na to, że źle mamy uregulowany rynek, raczej jesteśmy

0: jesteśmy reaktywni niż aktywni. Po prostu nie przewidujemy skutków pewnych działań, chociaż nie zawsze te działania, cel tych działań jest znany od początku. Czasem to jest pod płaszczykiem chociażby, nie wiem, piwa zero. Piwo zero, będzie lepiej niż piwo z alkoholem. Ale to wszystko są drogi, tak jak pani wspomniała. Ci wybitni naukowcy biorą ogromne pieniądze, naprawdę ogromne. Jeśli sam alkohol to jest kilka miliardów złotych, to co mówić o innych kolosalnych pieniądzach? I tutaj sam boleję trochę nad tym, że nasz szanowny rząd nie do końca jest w stanie wpłynąć na to, żeby te algorytmy zniknęły. Cieszę się, jest taka prywatna inicjatywa bogatego człowieka, którego stać na te wszystkie procesy, ale bardzo mu kibicuję, żeby rozsypać to towarzystwo i sprowadzić ich do narożnika.
1: Panie Krzysztofie, to zacytuję panu jeszcze fragment wypowiedzi jednego z rodziców po tej dzisiejszej pikiecie. Tylko taki nastolatek odcięty od TikToka do 15 roku życia w świecie, gdzie jego rówieśnicy z innych krajów albo ci, których rodzice złamią prawo, mają do niego dostęp, staje się cyfrowym pustelnikiem. Taki nastolatek zostaje całkowicie wykluczony z kodu kulturowego swoich rówieśników, nie zna memów, nie wie, o czym rozmawiają na przerwie, nie istnieje w świecie. Czy lekarstwo, które proponują aktywiści, czyli ten radykalny ban, nie wywoła u dzieci jeszcze większych traum, poczucia izolacji i depresji z powodu rówieśniczego ostracyzmu niż sam algorytm TikToka? Co by pan takiemu rodzicowi odpowiedział?
0: To jest dobre pytanie, ale to jest rola rodziców, rola wychowania, rola zachowań, które przekazują swojemu dziecku, żeby ci rodzice pokazali, że można żyć bez tego świata ułudy, świata prowadzącego na manowce. To zawsze jest pytanie niestety do rodziców, a cóż takiego robiliście wcześniej, żeby ten dzieciak nie wjechał w to miejsce, w miejsce, które ma być zakazane teraz. To naprawdę większość, chociażby programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, jeden taki znakomity, ja jestem jego fanem, w nauczaniu początkowym, klasa 1-3, ten program nie mówi o tym, co jest złe, ale program mówi o tym, co jest dobre, czyli to jest współpraca, to jest asertywność w określonym zakresie, to jest pomaganie sobie, to jest stosowne zachowanie, czyli pozytywne wzorce, które te dzieciaki mają wynosić z domu, i te pozytywne wzorce mają być wzmacniane w szkole. Oczywiście w to wszystko ładują się reklamy, oferty tworzone przez dorosłych, którzy trzepią na tym naprawdę kolosalną kasę.
1: A widzi pan, no to zastanawiam się, czy te dzisiejsze postulaty młodzieży, ten krzyk o interwencję, to nie jest też dowód, częściowo oczywiście, na abdykację polskich matek i ojców. Państwo zakazami ma załatwić to, czego dorośli nie potrafią dopilnować jednak we własnych domach.
0: Tak, to prawda. No przecież nie da się ukryć, że kwestia znacznej części problemów psychicznych, ja nie mówię o dzieciakach z orzeczeniami, ale to wszystko wywodzi się w znacznej części z rodziny, dlatego że chociażby trauma odstawienia, chociażby brak bliskości. Ciągle jestem fanem takiego fantastycznego hasła wymyślonego kiedyś przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii: bliżej siebie, dalej od narkotyków. Tak to działa i funkcjonuje. Natomiast jeżeli ktoś da się zagonić i wydaje mu się, że jeśli, nie wiem, będzie miał jakieś super auto i do tego dzieciak będzie miał ogromne kieszonkowe i to załatwi sprawy wychowawcze, to ta osoba jest w bardzo głębokim błędzie.
1: No a z drugiej strony być może część rodziców, która nas w tym momencie słucha, może powiedzieć: no halo, halo, ale z drugiej strony bądźmy uczciwi, czy możemy też winić zmęczonego rodzica, który czasem pracuje na półtora, czasem na dwa etaty, że nie potrafi wygrać tej wojny psychologicznej z Doliną Krzemową?
0: Jeżeli ten rodzic pracuje na te dwa etaty, dlatego że musi, bo nie wystarcza na, powiedzmy sobie, na podstawowe warunki życia, to ja jestem gotów się z tym zgodzić, ale jeżeli rodzic pracuje na dwa etaty po to, żeby zamienić swojego Mercedesa na nowszy model, to ja nie znajduję żadnego usprawiedliwienia dla takich rodziców. Podstawową rolą to, i to nie jest żadna ideologia, ale podstawową rolą rodziny jest wychować kolejne pokolenia tak, żeby one szanowały siebie, żeby szanowały swoich rodziców i w przyszłości swoje dzieci. A szacunek dla dzieci to jest również poświęcanie im stosownej ilości czasu, czasem nawet może kosztem tego, że będę jeździł starszym samochodem niż nowszym.
1: No to tak na sam koniec, podsumowując te wszystkie wątki, mam wrażenie, że w debacie publicznej i w profilaktyce cały czas skupiamy się na gaszeniu pożarów. Rozmawiamy o blokowaniu aplikacji, o zabranianiu picia i innych zakazach. A czy to nie jest tak, że za bardzo skupiamy się na eliminowaniu bodźców, a za mało właśnie na budowaniu odporności psychicznej u dzieci, na relacjach, które sprawiłyby, że one po te używki czy ucieczkę do sieci po prostu nie chciałyby sięgać?
0: Powinniśmy być aktywni, nie reaktywni. Rzeczywiście większość działań to jest gaszenie pożarów. Ale to, o czym wspomniałem, czyli na przykład likwidacja reklam, mam świadomość tego, że skutek tej likwidacji nie będzie widoczny jutro czy pojutrze, ale będzie widoczny za 3 lata, za 5 lat, wtedy, kiedy będzie wyrastało nowe pokolenie. Jeżeli zmarnowaliśmy ileś tam lat, bo reklamy w Polsce hulają lat 20. W związku z tym zmarnowaliśmy ileś tam lat, lekceważąc problemy ludzi młodych, dając im jakiś erzac zamiast prawdziwego, ambitnego i aktywnego życia, no to przez jakiś czas te regulacje muszą być wprowadzone po prostu do czasu. No, kwestia, powiedziałbym, pamięci społecznej. No coś z naszej społecznej pamięci musi wypaść, żeby zmieniło się. To oczywiście zmiana kulturowa to jest być może kwestia pokolenia, ale trzeba to kiedyś zacząć, a nie machać ręką i zastanawiać się, czy a może jeśli nie w tej chwili, to może za rok, może za tydzień. Nie, tu nie ma kompromisów. Mamy doskonałe diagnozy naszego życia społecznego młodych ludzi. I my musimy z tych diagnoz wyciągnąć wnioski i je wprowadzić w życie, a nie zastanawiać się, czy jedno, czy drugie ugrupowanie ma swój interes w tym. Śledzę to w Sejmie. Może kiedyś porozmawiamy na ten temat. Czy jedno, czy drugie ugrupowanie ma interes w tym, żeby chociażby w tej chwili nie zakazać reklam, a zacząć reklamę zamiast piwa, może jakiegoś innego alkoholu. No takie rzeczy się dzieją. Młodzi to widzą i naprawdę są mądrzejsi niż większość naszych polityków.
1: No dlatego postanowiliśmy na tym proteście dzisiaj być, a konkretnie był na nim Kacper Badura i postanowiliśmy też omówić te postulaty. Bardzo się cieszę, panie Krzysztofie, że nam się udało. Krzysztof Brzuska, były szef PARPA, czyli Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo również.
2: Ksenia Maćczak, bardzo dziękujemy. Robert Kawka za chwilę z serwisem informacyjnym na antenie Radia Nowy Świat. Za 3 minuty 18:00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Śledczy chcą, aby sąd apelacyjny uchylił tę decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji. Prokuratura obawia się bowiem, że Romanowski będzie utrudniał postępowanie i że nie będzie przestrzegał warunków listu żelaznego. Podkreślono, że dotychczasowa postawa polityka, jego ucieczka za granicę i ukrywanie się nie zasługuje na to, aby odpowiadał on z wolnej stopy. Jest tymczasowy areszt dla 21-latka, który zabił 51-letniego mężczyznę przechodzącego przez pasy w Nowym Sączu. Według prokurator Justyny Rataj-Mykietyn sprawca śmiertelnego wypadku brał udział w nielegalnym wyścigu.
3: W trakcie przesłuchania nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej. Ustalono, że mężczyzna ten poruszał się z prędkością co najmniej 120 km na godzinę. Obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km.
2: Dziś do prokuratury został doprowadzony drugi mężczyzna zatrzymany w sprawie potrącenia. Zostaną mu postawione zarzuty uczestnictwa w nielegalnym wyścigu i rażącego przekroczenia prędkości. W OFF Piotrkowska Center w ten piątek zostanie zaprezentowana obszerna wystawa prac studentów Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych pod tytułem Amalgamat. Będzie można zobaczyć na niej m.in. prace uczestników 43. edycji konkursu imienia Władysława Strzemińskiego, największego i najbardziej prestiżowego przedsięwzięcia artystycznego uczelni. Zaprezentujemy około 100 prac dotychczas ukrytych w akademickich pracowniach, zapowiada Bianca Rotuno, członkini zespołu kuratorskiego.
4: Prace, które zostały wyróżnione, są bardzo różnorodne, zarówno pod względem techniki, jak i tematyki. Są to prace rzeźbiarskie, malarskie, rysunkowe, graficzne, także nowe media, tkanina artystyczna. Myślę, że to, co jest takim ich wspólnym mianownikiem, to taka siła wyrazu i to, że czuć w nich indywidualny bardzo charakter.
2: Wystawa zostanie zaprezentowana na drugim piętrze budynku dawnej przędzalni fabryki Franciszka Ramisza w piątek o 18 w OFF Piotrkowska Center w Łodzi. Policjanci z północnej Karoliny w USA zatrzymali dwóch mężczyzn jadących skórzaną kanapą ustawioną na dwóch elektrycznych hulajnogach. Policjanci napisali po tym w mediach społecznościowych: choć doceniamy kreatywność, musimy wszystkim przypomnieć, niezależnie od tego, co prowadzicie, pomyślcie przede wszystkim o bezpieczeństwie. Czy sam widok takiego pojazdu nie sprawi, że inni kierowcy stracą koncentrację i zaczną jechać niebezpiecznie? Jeśli choć odpowiedź brzmi choćby w niewielkim stopniu tak, może warto przemyśleć taką przejażdżkę. Nie jest jasne, czy mężczyźni zostali ukarani mandatem za przejażdżkę kanapą, czy jedynie pouczeni. Policja nie podała tych informacji. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Powiedzenie spędzić całe życie na kanapie nabrało zupełnie innego znaczenia. No cóż, elektromobilność moim zdaniem ma jednak jakieś granice. Robert Kawka, dziękujemy za godzinę. Ciąg dalszy z serwisu informacyjnego. Wstrząsające wiadomości z kraju i ze świata z pewnością powrócą. 4 minuty po 18.
6: Nowy Świat po południu.
5: A my się nie zatrzymujemy. Kontynuujemy tę podróż do 19. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kasper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Jeszcze przez chwilę Grzegorz Muranowicz, ale to są ostatnie chwile dziś z kolegą Grzegorzem, gdyż jak to zwykle bywa tuż po godzinie 18 mamy uroczystą zmianę warty przed stołem służącym zazwyczaj do realizowania, chociaż przy tym stole czasem dzieją się też rzeczy tajemnicze. Nie wszystkie rozumiem i nie o wszystkich mogę Państwu opowiedzieć. Niemniej czekamy na zmianę warty 224 280 280, na Państwa telefony też, w każdej sprawie. Czekamy.

0: Rafał Lewandowski pojawił się po drugiej stronie szyby, realizując program do godziny 19 i jednocześnie potwierdzając moje słowa z ostatniej wypowiedzi. Jak to dobrze, że człowiek nie zawsze o wszystkim wie. 224, 280, 280 państwo mówią, państwo mogą na antenie Radia Nowy Świat wystąpić, państwo piszą popołudnie@nowyswiat.online i jeszcze komentują w grupie osób patronujących, osób współtworzących, osób popierających. Przypominam przy okazji o wyjątkowym miejscu na naszej stronie nowyswiat.online/blik, bo tam mogą się państwo dowiedzieć wszystkiego, co dotyczy akcji trwającej do prawie do końca października, dotyczącej dołączania do grona osób patronujących poprzez wpłacanie pieniędzy, deklarowanie comiesięcznego wsparcia dla Radia Nowy Świat za pomocą aplikacji Blik, ale w wyjątkowej formie, bo mówimy o płatności wielokrotnej. To znaczy chodzi o to, żeby państwo, deklarując, że zostaną państwo z nami na dłużej, zadeklarowali kwotę, którą będą mogli państwo wspierać tak zwaną płatnością powtarzalną Blik Radio Nowy Świat, a przy okazji pierwszej wpłaty dociera do nas dodatkowa kwota 30 zł, przekazana nam przez operatora aplikacji Blik. Niby niewiele, ktoś pomyśli, no ale tych osób może być bardzo dużo, a z dużej kwoty wielkie pieniądze robią się właściwie same. Proszę to rozważyć, proszę podpowiedzieć komuś, kto zastanawia się, czy warto zostać naszym patronem. Oczywiście, że warto. Kiedy? Oczywiście, że w październiku. Przypominam, nowyswiat.online/blik. A w popołudniówce już za chwilę porozmawiamy o elektronicznych listach, ale niezwykłych elektronicznych listach, takich, które do tej pory docierały do nas w kopercie z napisem polecony.
1: Dla tych osób urzędy, które mają obowiązek od 2025 roku posiadać i prowadzić tą korespondencję elektroniczną, wysyłają na adres Poczty Polskiej przesyłkę elektronicznie.
2: W sprawach urzędowych oczywiście czasem dostajemy listy, te listy elektroniczne, ale no właściwie to tylko urzędy.
0: Od początku października działa system tzw. e-doręczeń. Obowiązek posiadania indywidualnego adresu dotyczy wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorców oraz przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, w tym m.in. radców prawnych. Z e-doręczeń może skorzystać, może choć nie musi, każdy obywatel. Czy z urzędnikami kontaktujemy się chętniej, częściej czy uważniej, czytamy to, co do nas piszą, gdy przysyłają wiadomości drogą elektroniczną. O tym już za chwilę Olga Bobienko sprawdzi, co z tymi, którzy, najłagodniej rzecz ujmując, nie czują się dobrze w cyfrowym świecie, nie są mistrzami w posługiwaniu się komputerem. A po 18.30 Bartłomiej Jabrzyk, analityk z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dlaczego polski rząd próbuje nas scyfryzować na siłę? Dlaczego to robi? Czy to się opłaca? 11,5 minuty po 18.00 Kuba Folwarczny.

0: małym palcem o próg. Kwadrans po 18, a teraz przeniesiemy się do internetu. Właściwie będziemy na styku analogowego życia i tego, co internet przynosi. Urzędowe pismo nie musi już dotrzeć do nas w papierowej formie, w kopercie z napisem polecony od 1 października. Kolejna grupa przedsiębiorców musi korzystać z e-doręczeń, czyli cyfrowej skrzynki, która zastępuje tradycyjną analogową korespondencję z urzędem. Problem w tym, że nie wystarczy skrzynkę założyć, trzeba jeszcze regularnie sprawdzać, co do niej wpada. Jeśli przedsiębiorca nie odbierze pisma, po 14 dniach może ono zostać uznane za skutecznie doręczone. Dla osoby sprawnie poruszającej się w cyfrowym świecie to niewątpliwie oszczędność czasu, koniec z bieganiem na pocztę, ale co z tymi, którzy z internetu nie korzystają, bo dotychczas nie musieli? Olga Bobienko razem z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy cyfryzacja administracji rzeczywiście ułatwia życie, a może tworzy nowy obowiązek, za którym nie wszyscy będą potrafili nadążyć?
1: Myślę, że można by było na twoje pytanie odpowiedzieć tak i tak, bo i ułatwia, i tworzy dodatkowy obowiązek, bo patrząc na te doręczenia, no to chyba przede wszystkim powinniśmy podkreślić, że to nie jest zwykły mail, a taki właśnie elektroniczny odpowiednik tego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, czyli to, o czym wspomniałeś, bo system rejestruje wysłanie i doręczenie pisma, a jednocześnie korespondencja od podmiotu publicznego ma określone skutki prawne, więc jest to taka jedna zasadnicza różnica tutaj w tym przypadku, czyli nie czekamy na listonosza, nie czekamy na awizo, ale musimy pamiętać, żeby do takiej swojej cyfrowej skrzynki zajrzeć. Mhm. I to tłumaczy Kinga Dobrzeń z Poczty Polskiej.
2: Zastępują nam ten list papierowy polecony, który kojarzy nam się z wizytą w placówce, z koniecznością drukowania wiadomości, którą chcemy przesłać, obowiązkiem zakopertowania, zaadresowania, takim czasem niezbędnym operacyjnym do tego, żeby taki list przygotować. W sposób idealny teraz zastępuje nam ten list polecony właśnie e-doręczenie, które przygotowujemy w formie elektronicznej. Dokument wysyłamy z poziomu swojego komputera albo wykorzystując do tego aplikację mobilną. Wybieramy adresata, do którego chcemy nadać, czyli jego adres doręczeń elektronicznych, klikamy wyślij, wszystkie czynności, jakie wykonujemy przy tym liście i otrzymujemy dowody. To sam fakt właśnie tego, że przedsiębiorcy otrzymują dowody nadania i dowody odbioru, powoduje, że mogą skutecznie w sposób prawny używać tych dokumentów w obiegu gospodarczym i w trybie gospodarczym.
1: Tylko jeżeli takie pismo trafi na adres do e-doręczeń i nie zostanie odebrane, no to tak jak też wspomniałeś, po tych 14 dniach może zadziałać tak zwana fikcja doręczenia, czyli ten dokument zostanie uznany za skutecznie dostarczony, nawet jeśli adresat faktycznie go nie otworzył. No i tutaj zaczyna się ten problem, bo dostęp do internetu oczywiście nie oznacza jeszcze sprawnego poruszania się po tej cyfrowej administracji. I tak w ubiegłym roku możemy powiedzieć, że prawie rzeczywiście 100% gospodarstw domowych, polskich gospodarstw domowych, ten internet stały miało, bo jest to dokładnie około 96%, no ale z usług administracji publicznej online korzysta raptem 60% osób w wieku od 16 do 74 roku życia. I tu różnice są wyraźne, bo tak w miastach to około 66%, na wsi o 13% mniej. Z kolei jeszcze większa przepaść pojawia się tutaj między pokoleniami, bo w grupie 25-34 z e-administracji korzysta ponad 80% osób, no ale już w wieku 65-74 lata niecałe 30%. Więc pojawiają się tutaj głosy dotyczące wykluczenia cyfrowego i do tego też się w trakcie konferencji prasowej odnosiła prezeska Poczty Polskiej Magdalena Gaj.
3: Dla tych osób urzędy, które mają obowiązek od 2025 roku posiadać i prowadzić tą korespondencję elektroniczną, wysyłają na adres Poczty Polskiej przesyłkę elektronicznie, natomiast cały system jest tak zorganizowany, że drukuje, kopertuje i listonosze w sposób tradycyjny, tak jak do tej pory, zanoszą tą korespondencję do obywateli. Także nikt nie jest z tego procesu wykluczony.
1: No ale chodzi o osoby, które również chodzi o osoby, które nie potrafią korzystać z internetu, chociaż nie jedynie, no bo można mieć smartfona, można mieć konto bankowe, możemy robić zakupy online i codziennie tak naprawdę korzystać z tych komunikatorów, a jednocześnie nie wiedzieć, jak założyć ten adres do e-doręczeń, jak go aktywować, czy gdzie znaleźć te przychodzące pisma. No i przede wszystkim, od którego momentu liczy się termin. Więc z jednej strony mogliśmy mówić rzeczywiście o tym, że ta tradycyjna skrzynka pocztowa ma jedną przewagę, bo wiemy, gdzie jest i wiemy, czego w niej szukać. I nawet jeśli zaglądamy do niej głównie wtedy, kiedy spodziewamy się jakiegoś rachunku albo listu z urzędu, no to sam widok koperty albo otwarcie tej skrzynki nam przypomina o tym, że coś przyszło, a z taką cyfrową skrzynką jest inaczej, no bo nie stoi przed domem, nie wystaje z niej awizo i też nie patrzymy na nią codziennie. Więc to jest coś innego niż do tej pory i to jest coś, do czego trzeba by było się przyzwyczaić, bo z jednej strony właśnie jesteśmy... tak czy siak przyzwyczajeni do tego, że zazwyczaj te pisma to jednak przychodzą do nas właśnie z urzędu. A to podkreśla socjolog profesor Marcin Piotrowski.
4: W sprawach urzędowych oczywiście czasem dostajemy listy, chociaż również dostajemy często te listy elektroniczne, ale no właściwie to tylko urzędy. Ten tekst jest napisany i natychmiast wysłany, więc on jednocześnie nie nabiera mocy urzędowej, jak to się kiedyś mówiło o słowie pisanym na papierze. Naprzeciwko szybkości staje jakość. Ta jakość się pogarsza, natomiast szybkość jest niewątpliwie większa.
1: Bo jeszcze o takiej cyfrowej skrzynce trzeba pamiętać, żeby się do niej zalogować i być może tylko po to, żeby sprawdzić, czy państwo czegoś właśnie od nas nie chce. Także tutaj ta cyfrowa wygoda spotyka się z tym cyfrowym obowiązkiem, bo dla kogoś, kto sprawnie korzysta z e-administracji, e-doręczenia mogą rzeczywiście oznaczać mniej papierów, mniej wizyt na poczcie i taki szybszy dostęp do dokumentów. I oczywiście nie musimy czekać na listonosza, nie musimy się nigdzie wybierać. I cała korespondencja jest dostępna w jednym miejscu.
0: Nie musimy szukać zgubionego pisma, tak.
1: Dokładnie. I jest trochę łatwiej, bo to jest dokładnie to, o czym też zaraz powie Kinga Dobrzeń z Poczty Polskiej, czyli te dowody, które mają, no przynajmniej tak jak tłumaczą eksperci, ci, którzy zakładali to i nad tym pracowali, no mają być ułatwieniem dla przedsiębiorców, czyli masz dowód wysłania, odebrania, dowody tego, że takie pismo poszło. Jeszcze raz Kinga Dobrzeń.
2: Jest to oficjalny kanał komunikacji. Nie jest to kanał komunikacji, który możemy się obawiać. Działa on zgodnie z prawem. Otrzymujemy adres do doręczeń elektronicznych, który jest odpowiednikiem naszego adresu fizycznego. Przede wszystkim też mamy pełne bezpieczeństwo. To myślę, że w obecnych czasach i dla pewności naszego obrotu jest bardzo, bardzo ważne. Nie mamy też po drugiej stronie, czy to nadawcy, czy odbiorcy, anonimowego. Posiadamy identyfikowanego nadawcę, zidentyfikowanego odbiorcę. Wiemy, z kim korespondujemy. No i korespondencja do podmiotów publicznych jest bezpłatna. Czyli tutaj jest pełna oszczędność dla naszych przedsiębiorców, dlatego że ten list jest po prostu, zarówno list, jak i skrzynka są darmowe.
1: Ja jeszcze tylko dodam na koniec, że tyle, że właśnie jakoś przed wejściem tego kolejnego etapu obowiązku doręczeń pojawił się też problem, którego trudno było nie zauważyć, bo pod koniec września

0: No a w tym kluczowym momencie samo musi zwiększać przepustowość cyfrowych drzwi. I tak bym to chyba podsumowała.
1: Tak, wszyscy na to czekamy. Pan Marek podpowiada, że powiadomienie o tym, że w skrzynce jest wiadomość od urzędnika, dociera na adres. Ten elektroniczny, codzienny adres, który podaliśmy podczas logowania. Nie trzeba codziennie sprawdzać skrzynki e-doręczeń. Wystarczy czytać skrzynkę, czy też maile w swojej skrzynce na listy. Ale, panie Marku, mówimy tu o osobach, które być może nie robią tego regularnie. Prawda? Zwracam się jeszcze do Olgi Bobienką. Rozmawiamy
0: a jeszcze
1: także
0: jest
1: o tych...
0: kwestia rozróżnienia w tych skrzynkach mailowych tego, co wpada w powiadomienia, co wpada w społeczność, co wpada w spam, a co wpada w różne inne foldery.
1: A, bo jak sobie
0: foldery.
1: Ktoś założył taką skomplikowaną, trzeba z jedną przegródką zawsze zakładać. Nie, przepraszam, potrzebne są dwie przegródki. Ważne i nieważne. W każdym razie tak, trzeba przeglądać wszystko, co do nas dotarło, ale słusznie napisał nasz słuchacz i patron. W grupie osób patronujących dyskusja także na ten temat. Polecam Państwu. Vero pisze, że od ponad roku ma firmę we Francji. Jeszcze ani razu nie była w żadnym urzędzie, w żadnym banku. Wszystko online. I jak napisała, chwała Bogom internetu, bo inaczej bym nie ogarnęła. Czy Państwo są po stronie naszej patronki, czy woleliby Państwo jednak stary, dobry, pachnący tuszem do pieczątki, papier.
0: Być z numerem może, kolejki.
1: Z numerem kolejki albo z numerem sprawy napisanym odręcznie, być może z błędem. Olga Bobienko, bardzo dziękuję za relację.
0: Bardzo dziękuję.
1: 18.30 dołączy do nas gość Bartłomiej Jabrzyk z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Porozmawiamy o tym, dlaczego polski rząd próbuje nas cyfrować na siłę. Być może próbuje... Być może takie mamy tylko wrażenie. Może to się po prostu opłaca, bo administracja cyfrowa jest tańszą administracją. Co Państwo sądzą na ten temat? 224 280 280. From the stellar regions of the soul. Say what?

0: Pogoda.
1: W popołudniowym programie przed godziną wspominałem Państwu o tym, że to wyż dominuje dzisiaj, jeśli chodzi o pogodowe warunki nad naszym krajem. Okazuje się, że nie wszyscy są tego samego zdania. Ja oczywiście podaję te informacje na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ale pani Marzena pisze, że to niemożliwe z tym wyżem, bo ona dziś bardzo dobrze czuje w granicach nienormalności, a przy wyżu to zazwyczaj nie bardzo się czuje. Zatem nie wiem, czy wyż się pomylił. No nie sądzę, że pani Marzena, czy też ów niż, który się zbliża, sprawia, że mają Państwo zachwiane poczucie pogody odbieranej przez własne organizmy. Tak czy inaczej, sprawdzam termometry, tutaj nie powinno nic się nie udać. 14, niecałe 14 stopni w Lęborku to najchłodniejsze miejsce w Polsce. Najcieplejszym jest Legnica, 20 stopni Celsjusza. Nocą największe zachmurzenie na północy kraju. Tam mogą się pojawić chmury, może się pojawić słaby, przelotny deszcz. Na południu synoptycy zapowiadają silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a najniższa temperatura będzie w kotlinach górskich, mniej więcej 0 stopni. Poza tym od 4 na południowym wschodzie do 11 na północy wiatr przeważnie słaby, tylko w Karpatach nieco silniejszy. Jutro najwięcej chmur na północy, na wybrzeżu pojawią się przelotne opady, rano w wielu miejscach mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północy, 20 stopni w centrum do 23 na południowym wschodzie. Wracając jeszcze na chwilę do tematu z godziny 17, z drugiej godziny popołudniowego programu, a przypomnę, rozmawialiśmy o proteście młodych ludzi, którzy domagają się między innymi ograniczeń, skuteczniejszych ograniczeń w dostępie najmłodszych obywateli do niektórych treści w internecie prezentowanych oraz apelowali o wprowadzenie zakazu reklam alkoholu. Słuchacz chwali te pomysły i dodaje.
2: Najważniejsze jest to, żeby oni byli nie tylko inicjatorem, ale żeby również uczestniczyli w tych pracach legislacyjnych, no bo to uważam jest podstawa, żeby nie było tak, że politycy rządzący powiedzą, dobra, my to załatwimy, bo myślę, że nie zrobią tego dobrze, jak będą to robić bez tych młodych, bo oni najlepiej wiedzą, jakie są sposoby, sposobiki na ominięcie różnych spraw.
1: O rozmawianiu młodszych ze starszymi wielokrotnie rozmawialiśmy na naszej antenie. Wypowiadali się młodsi, wypowiadali się starsi, ale jeśli znajdą Państwo chwilę na telefonowanie, to przez 28 minut jeszcze popołudniowy program trwa. I Franek Wójcicki przy telefonie 224 280 280.

0: Przepytanie.
1: A moim i Państwa gościem jest wcześniej zapowiadany Bartłomiej Jabrzyk, analityk Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry, czy też dobry wieczór już o tej porze.
2: Dzień dobry i dobry wieczór.
1: Biorąc pod uwagę ciemności panujące za oknem albo zapadające właśnie teraz. Od początku października działa system tak zwanych e-doręczeń. Obowiązek posiadania specjalnego indywidualnego adresu dotyczy wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorców oraz przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, w tym m.in. radców prawnych. System ma zastąpić tradycyjne papierowe listy polecone za potwierdzeniem odbiorów, komunikacji z urzędami, m.in. ZUS-em, Urzędem Skarbowym. Docelowo z tego rozwiązania korzystać będą wszystkie podmioty publiczne, a co najważniejsze, założenie i korzystanie ze skrzynki jest bezpłatne, przynajmniej w domyśle. Bezpłatne, bo można oczywiście ustawić sobie usługę także płatną. Co pańskim zdaniem jest nie tak z papierowymi dokumentami? Co najbardziej mogło nam przeszkadzać, nam, urzędnikom, w tym tak zwanym analogowym systemie obrotu dokumentami?
2: Myślę, że nie ma nic nie tak z papierowymi doręczeniami, ale no idziemy z duchem czasu. Są możliwości techniczne teraz takie, że możemy wysyłać te, czy urzędy mogą wysyłać te dokumenty bezpiecznie, szyfrowanym połączeniem, za potwierdzeniem odbioru, więc nie ma wątpliwości, czy osoba otrzymała ten dokument, czy nie. Komputery, internet jest już tak rozpowszechniony, że raczej no, bardzo dobrze, że państwo takie możliwości wprowadza. No tutaj to, co jest takie najbardziej nie tak, co może irytować i urzędy, i nas jako obywateli, przedsiębiorców, czy ogólnie wszystkich, no to niestety muszę przyznać, to jest działanie Poczty Polskiej. Jest wiele doniesień o tym, no sam to znam z własnego doświadczenia, że poczta często nie doręcza tych przesyłek albo są bardzo duże opóźnienia. No tutaj ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jest to też kwestia braku konkurencji na rynku, która jest ten pseudomonopol Poczty Polskiej jest utrzymywany sztucznie. Wiadomo, że aktualnie jest to pewien wymóg Unii Europejskiej, bo Poczta Polska została wyznaczona jako ten operator wyznaczony.
1: Na 10 lat, dodajmy.
2: Tak, na 10 lat. No ale ten okres niedługo dobiega końca, więc z mojej perspektywy warto myśleć już teraz o uwolnieniu tych usług pocztowych i o prywatyzacji Poczty Polskiej.
1: Natomiast wracając do samych e-doręczeń, zaczęliśmy się zastanawiać, co z niedoręczonymi pismami. Wiemy już, że po 14 dniach mogą być uznane za doręczone. Zaczęli Państwo także do nas wysyłać wiadomości, w których podpowiadają, co zrobić, żeby mieć świadomość, że taka wiadomość, informacja do nas dotarła z urzędu. Może nie każdy używa skrzynki mailowej, napisał słuchacz, ale zdecydowanie większa liczba obywateli korzysta z telefonu komórkowego. Wystarczy ustawić w telefonie system powiadomień o pojawiającej się w skrzynce wiadomości. Co więcej, nowoczesne telewizory pozwalają na dostęp do skrzynki na listy tej elektronicznej. Oczywiście trzeba sobie nawzajem pomagać, aby każdy mógł sobie poradzić, napisał w liście do nas, do redakcji. To jeśli to mamy omówione, to porozmawiajmy o tym, czy wszyscy przedsiębiorcy w każdej sprawie, w kontaktach z urzędnikami, muszą od teraz wszystko wysyłać za pomocą e-doręczeń, czy są jakieś wyjątki?
2: Nie muszą. Są wyjątki. Poza tym przedsiębiorcy mogą również korzystać z formy papierowej, ale muszą się spodziewać, że odpowiedź przyjdzie elektronicznie. Więc i tak muszą tą skrzynkę sprawdzać, więc tak naprawdę no i tak ta forma elektroniczna jest formą domyślną. I tutaj zwracając uwagę na to, że nie każdy przedsiębiorca, wbrew pozorom, musi być biegły w tych sprawach elektronicznych w komputerach, więc moim zdaniem idealnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie takiej formy opt-in, opt-out, tak? Czyli przedsiębiorca może sobie wybrać preferowaną formę. I jeżeli ten system, no bo on, ten system tych e-doręczeń już istnieje, więc dany urząd widzi tą jego skrzynkę elektroniczną, więc równie dobrze może widzieć to, że przedsiębiorca wybrał sobie formę papierową. I no moim zdaniem powinno być to równoważne i nie powinniśmy zmuszać tych przedsiębiorców, bo wiadomo, forma elektroniczna jest wygodniejsza. Wielu przedsiębiorców wydaje mi się, że przytłaczająca większość potrafi sobie z tym poradzić, ale istnieją ludzie, są ludzie, działają na rynku, którzy nie są w tym biegli.
1: Zapytam o to pana dzisiaj jeszcze o to, dlaczego zdaniem niektórych, i czy to także pańskie zdanie, rząd próbuje nas, czy też władza szeroko rozumiana, urzędnicy próbują nas zmusić, czy też zachęcić do cyfryzacji, dlaczego to robią, bo tu jak zawsze pytanie o pieniądze, czyli o koszty administracji po prostu pojawia się jako pierwsze, wracając jeszcze do tego pytania, czy każdy będzie musiał kontaktować się z urzędnikiem za pomocą e-doręczeń, zacząłem się zastanawiać, co z tymi przedsiębiorcami, którzy muszą urzędnikowi wysłać coś, co nie jest tekstem, co nie jest, czego się nie da zamknąć w cyfrowej przesyłce. Nie wiem, próbka jakiegoś materiału na przykład.
2: No to będą takie doręczenia hybrydowe, czyli jakieś tam pismo może iść elektronicznie, a te załączniki, których nie da się przesłać, tak, trzeba będzie przesłać pocztą właściwie, bo kurier nie spełnia tych wymogów doręczeń, tak? Rozumiem. Więc tutaj musimy rozróżnić, że...
1: Pocztowym,
2: tak,
1: kurierem.
2: Tak, że to musi być poczta.
1: Tymczasem od kilku miesięcy działa już inne cyfrowe narzędzie dla przedsiębiorców, czyli krajowy system e-faktur, tak zwany KSeF 2.0. Tu zadaniem jest zapobieganie różnym nieprawidłowościom. Chodziło o to, żeby zastąpić faktury papierowe, czy te wysyłane w formacie PDF. Od 1 stycznia do KSeF dołączy ostatnia grupa przedsiębiorców, których miesięczna sprzedaż na fakturach nie przekracza 10 tysięcy złotych. Jak z przechodzeniem na cyfrowe faktury poradzili sobie ci mali przedsiębiorcy, ci przedsiębiorcy, którzy być może rzadko zaglądają do skrzynki cyfrowej na listy? I czy pańskim zdaniem dadzą sobie radę także z systemem e-doręczeń?
2: Moim zdaniem dadzą sobie radę i dali sobie radę. Tylko że tutaj też cały czas mówimy o dokładaniu nowych obowiązków i w rzeczywistości prawdopodobnie wygląda to tak, że po prostu cedują to na biuro rachunkowe na przykład. I po prostu będą musieli zapłacić więcej na przykład biuru rachunkowemu, żeby te e-doręczenia za nich odbierali i te dokumenty wysyłali. Więc jest aktualnie bałagan z KSeF-em. Część przedsiębiorców już przeszło, część nie. Nawet jeżeli, nie wiem, ktoś bierze paliwo na fakturę, to może zobaczyć, że część stacji, większość stacji już na KSeF przeszła, a część nie. I są takie stacje, które tego nie wysyłają przez KSeF. Więc jest generalnie bałagan. Biura rachunkowe już się do tego przystosowały i to już trwa. No bo ten KSeF działa od dłuższego czasu u tych większych przedsiębiorców, więc trochę tego czasu było na przygotowanie, ale no jest bałagan. Rozumiem, że wprowadzenie KSeF-u było wymogiem, było jednym z kamieni milowych z KPO, więc no musieliśmy to zrobić, tak wynegocjował rząd PiS. Aktualnie koszty KSeF-u, wprowadzenia KSeF-u były szacowane na około chyba 230 milionów złotych, a roczne zyski z większej ściągalności VAT-u było chyba około prognozowane na 170 milionów. Więc ten system ma w założeniu się zwrócić. Oczywiście nie wiadomo, czy to dobrze, że ma wykrywać nieprawidłowości, ale kolejne zaciskanie pętli kontroli. Być może lepiej, że dzieje się to w pewnym stopniu automatycznie, a nie w taki sposób, że przyjeżdża fizyczna kontrola z urzędu i dezorganizuje pracę firmy na całe tygodnie. Więc być może lepiej, że mamy jasne reguły, system wykrywa nieprawidłowości. No, był ten okres przestawienia się, który jeszcze trwa. I z tego, co czytałem pewne badania jednej z firm księgowych w Polsce, że 40% ich klientów narzeka na KSeF i dowodzi, że spowodował problemy, spowodował zamieszanie w ich firmach. Więc to jest duży odsetek, ale no wydaje mi się, że będzie to ten odsetek spadać. Ludzie się po prostu przyzwyczają, biura rachunkowe już wiedzą, jak to robić, więc można uznać, że wprowadzenie KSeF-u jest sukcesem. Nie wiem, czy było to potrzebne, ale skoro już zostało wynegocjowane, przyklepane, no niestety musimy się No, musimy go wprowadzić.
1: Pan Bartłomiej, jeszcze komentując naszą rozmowę, napisał: mali sobie poradzili. Jak rozumiem, pan Bartłomiej należy do grupy przedsiębiorców nie za dużych. Tak, to powiedzmy, pani Marzena z kolei jeszcze swoją przygodę w ZUS-ie relacjonuje. Wczoraj pani powiedziała mi, że jak zaznaczę odbiór własny przesyłki, jak rozumiem, zamiast poczty, to na pewno będę miała wcześniej odpowiedź. Zawiadomienie dostanę SMS-em, a w przeszłości zdarzało się różnie, to trochę w nawiązaniu do pańskich słów, listonosz raz nie zostawił powiadomienia, że list jest do odebrania i jeszcze karta EKUS, która wróciła do dostawcy drugi raz, no tak, jeśli nie zostawił informacji, że czeka przesyłka, to karta wróciła. Drugi raz zawiadomienie o komisji w ZUS-ie przyszło 2 dni po komisji. No to jest przewaga cyfrowego świata nad tym analogowym zdecydowanie, pani
2: Typowa
1: Marzeno.
2: Poczta.
1: To jest sposób na zachęcanie nas do korzystania z tych nowych cyfrowych narzędzi, tak jak mObywatel, wokół którego też przecież było sporo różnego rodzaju wątpliwości, kontrowersji, że to będzie jeden wielki mechanizm wyciągających dane na nasz temat, gdy wszyscy sobie uświadomiliśmy, że to tak naprawdę dane, które rząd i tak posiada, tylko daje nam do nich dostęp. To te argumenty akurat się skończyły w mediach, w komentarzach, ale zaczęły się inne. To ja zastanawiam się, czemu albo czy pańskim zdaniem rząd zmusza nas do cyfryzacji? Dlaczego to robi?
2: Wydaje mi się, żeby nas zmuszał i to niedobrze, żeby nas zmuszał. Tak jak mówiłem, moim zdaniem forma papierowa powinna pozostać tą podstawową, no bo jednak no to są w kontaktach z państwem, kontaktujemy się w sprawach dotyczących takich podstawowych naszego życia, tak? Więc to są ważne rzeczy, trwają spory sądowe, spory administracyjne, więc to powinno być dobrowolne, moim zdaniem, wszystkie te e-doręczenia czy inne tego typu systemy. Ale dla państwa oczywiście e-doręczenia są tańsze i wydaje mi się, że urzędnicy sami widzą, że jest problem z doręczeniami i to dezorganizuje pracę urzędów, sądów, przedłuża postępowania, przedłuża różne załatwienia spraw. Więc tak, no to dobrze, że to jest wszystko cyfryzowane. Oczywiście musi być to robione bezpiecznie. No tak jak teraz widzimy całą masę wycieków danych medycznych. Tutaj są z firm prywatnych, ale państwo i organy państwa powinny zachować jeszcze wyższe standardy.
1: No chcielibyśmy
2: bo,
1: tego.
2: Chcielibyśmy, ale powinny powinniśmy wymagać, bo firmie prywatnej tak naprawdę te dane przekazujemy dobrowolnie. A państwo nas zmusza do przekazania.
1: Samo tworzy pewne dane w oparciu o naszą rzeczywistość, wystawiając różne dokumenty związane z naszym życiem. Nikt nas nie pyta o to, jaki chcemy mieć numer PESEL. Po prostu go dostajemy i już. I czy chcemy go mieć, czy nie. No po prostu mamy i tyle. Pan Marek napisał, że e-doręczenia ustawił zgodnie z instrukcją wtedy, gdy była już taka możliwość. Od tego czasu tak samo biegam odebrać listy na pocztę. Zapytałem w pewnej instytucji zobligowanej do e-doręczeń, dlaczego nie wysyłają w ten sposób, bo polecony kosztuje 3 zł z groszami, a e-doręczenie 5. No i wszystko jasne, tak napisał.
2: No to już po prostu państwo walczy z problemami, które samo stworzyło, tak? No, być może jest potrzeba znowelizowania tej ustawy, znowelizowania rozporządzeń i nie wiem, co ma kosztować w e-doręczeniu. Jeżeli ten system już istnieje, to tak naprawdę realny koszt wysłania przez to e-doręczenie, no to jest czas pracownika danego urzędu na wprowadzenie.
1: Tak.
2: No ale ten czas i tak, on i tak jest zatrudniony w tym urzędzie, więc nie rozumiem kosztu. Chyba, że chodzi tutaj o te doręczenia hybrydowe, ale to wydaje mi się, że to jest, organizuje już Poczta Polska i tu chodzi o po prostu powiadomienie o tym, że przyszła taka przesyłka. Więc być może tutaj są pomylone dwie sprawy. To hybrydowe, pocztowe doręczenie z tym prawdziwym, nowym e-doręczeniem państwowym.
1: Państwo jeszcze piszą, państwo jeszcze cały czas komentują swoje historie, opowiadając te dotyczące Poczty Polskiej. Głównie pan Tomasz napisał: listonosz dzwoni domofonem, otwieram, słyszę szczęk skrzynek na listy, potem trzaśnięcie drzwiami. Listonosz wyszedł z bloku, schodzę, no i awizo. No to takie powiadomienie po prostu, tak? To musiałby pan otworzyć skrzynkę cyfrową, a w ten sposób otwiera pan skrzynkę analogową. To na koniec powiedzmy jeszcze raz. To wszystko, co dzieje się w tym cyfrowym świecie, gdzieś między nami a urzędnikami, jest szukaniem oszczędności. Pan mówił wcześniej o KSeF-ie, który może się, jak szybko w głowie policzyłem, zwrócić w 2 lata.
2: Według założeń rządu.
1: Według założeń rządu, oczywiście.
2: Tak, nie wiadomo, czy tak będzie.
1: Nie wiadomo,
2: tylko
1: tak.
2: Tylko musimy też zwrócić uwagę, że te oszczędności w skali wydatków państwa są bardzo niewielkie. Bo na całą administrację wydajemy około 111 miliardów złotych rocznie. W tym roku tyle wydamy. No a na programy socjalne wydajemy dużo, dużo więcej, bo to jest ponad 200 miliardów złotych. Jeżeli dodamy 800+, te wszystkie babciowe, 13, 14 emerytury i tak dalej, i tak dalej, no to jest ponad 200 miliardów złotych. Więc tylko te najnowsze programy, nie mówimy o jakiejś pomocy społecznej czy tych starych różnych tam programach, tylko tych najnowszych programach socjalnych, to na nie wszystkie wydajemy dwa razy tyle, co na całą administrację. Więc oszczędność kilkudziesięciu, nawet kilkuset milionów złotych na tej administracji, na tych doręczeniach, chociaż nie sądzę, żeby to były aż tak duże oszczędności, to jest kropla w tym, co wydajemy tylko na te programy socjalne, które te najnowsze.
1: To jeszcze na koniec pan Paweł podpowiada 5 zł za e-doręczenie. Polecony z potwierdzeniem odbioru to 11,80. No to jest oszczędność, rzeczywiście. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Bartłomiej Jabrzyk, analityk Forum Obywatelskiego Rozwoju.
2: Dziękuję bardzo.

0: A jak do tego wszystkiego dojdzie jeszcze sztuczna inteligencja, panie redaktorze, to dopiero pan zobaczy awizo. List żelazny pewnie wcześniej zobaczę. Bardzo dziękuję za komentarze. Cieszę się, że państwo są z nami, nawet ci, którzy dołączyli tuż przed 19, bo długo dochodzili do siebie na przykład po ostatnich emocjach sportowych.
1: A propos wczorajszego meczu, to chciałbym złożyć zażalenie, bo do przerwy graliśmy z Bośnią, a potem po przerwie graliśmy z Hercegowiną. No to nie mieliśmy szans.
0: No właśnie, coś się znowu pokręciło w tych przepisach i zapisach. Polska zawsze. I tak, proszę pamiętać, to górą.
2: Przegraliśmy tylko przepisy słabe.
0: Tak, boisko było pod górę.
2: No wie pan, to ciągle jest właśnie takie.
0: Bo Polska górą. Nic się nie stało, gramy dalej. Przecież nigdy nie było tak, żeby polską reprezentację wykluczono z dalszych, następnych mistrzostw kolejnych.
2: Zacytuję poetę, nigdy jeszcze nie było tak, żeby gorzej nie mogło
0: być.
2: A
0: tak, to też, zdecydowanie. Także proszę się nie przejmować. Proszę pamiętać, biało-czerwona, tylko proszę nie bazgrać po białej, bo ja zawsze dostaję takiego, tutaj mi wyrasta na szyi taki...
2: A co bazgrać po białej?
0: No tam na przykład, że leć, Adam, leć, albo coś. Piszą niektórzy.
2: A czemu pan dostaje gula?
0: No bo zawsze mi się wydawało, że na... fladze nie wolno było.
2: Biały nie wiedziałem na czym, czy na sukience, czy na podkoszulce, a na fladze.
0: A nie, czerwona sukienka to zupełnie inny temat. Przyjdzie za chwilę, to będzie można pogadać, ale dzisiaj higiena.
2: Właśnie dzisiaj higiena. Tak, dzisiaj będzie smutno. Ja dzisiaj jestem w kiepskim nastroju, więc będzie smutna muzyka. No, a tak mnie dopadło. Jesienna deprecha.
0: A ostatni dzień pięknej jesieni mamy dzisiaj. To dopiero od jutra powinno pana dotrzeć.
2: No tak, a od czwartku ma się spadać. Ale potem przyszły wtorek będzie... Pięknie.
0: Oto pan ma lepsze wiadomości niż ja. Dzięki. Pan mi podpowie, skąd takie wiadomości mogę czerpać. To na przyszłość się przyda. A teraz popołudniówkę kończymy, zamykamy.
2: Jak dym idzie prosto i kury śpiewają o 5, to będzie pogoda.
0: A pan ma kury?
2: Nie.
0: A, to dlatego. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kasper Badura, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Dziękujemy. Swoją drogą dobry film ostatnio o kurze widziałem. Polecam. Jaki? Kura się nazywa.
2: I co? I kura jest w roli głównej, gra? Kura?
0: Trochę takiej głównej, ale jakby jest w tle, chociaż jest na pierwszym planie.
2: Kończy to się rysowa?
0: Niesamowita przygoda. Tak, ale inna kura uczestniczy w procesie przygotowywania rysowa. Nie będę zdradzał żadnych szczegółów. Jeśli mogą państwo zobaczyć, to niech państwo oglądają. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Koniec obławy w Małopolsce. Policja zatrzymała poszukiwanego 49-latka z Zagórza koło Chrzanowa, który jest podejrzewany o zabójstwo swojej matki. Mężczyzna ukrywał się w lesie w pobliżu rodzinnego domu, gdzie doszło do tragedii. Miał przy sobie nóż, który prawdopodobnie jest narzędziem zbrodni. Zostanie przewieziony na komendę do Chrzanowa, gdzie może usłyszeć zarzuty zabójstwa. Prokuratura przeprowadziła dziś czynności z udziałem Dawida K., lekarza milionera i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który jest zamieszany w aferę dotyczącą Szpitala Południowego w Warszawie. Mężczyzna usłyszał zarzuty, ale śledczy nie chcą na razie ich ujawniać. Zrobią to jutro po południu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła 2 śledztwa dotyczące Szpitala Południowego. Jedno związane z oszustwem, drugie z nadużyciem uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Rząd przyjął program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-31. Na jego realizację przewidziano ponad 102 miliardy złotych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To jest przede wszystkim uporządkowanie i zapewnienie ciągłości finansowania. Środki trafią na miejsca schronienia, systemy ostrzegania, bezpiecznej łączności, sprzętu, zabezpieczenia medycznego, szkolenia, aby państwo i samorządy mogły być lepiej przygotowane. Jak państwo wiecie, mamy do czynienia z narastającymi prowokacjami, więc ludność cywilna oczywiście musi być przygotowana. Stąd ten program, który też to wszystko uporządkuje.
1: Program ma obowiązywać przez 5 lat, a część środków będzie przekazywana bezpośrednio regionom. W ramach programu planowana jest m.in. budowa nowych i adaptacja istniejących schronów i obiektów zbiorowej ochrony. Sprzęt i zasoby magazynowe mają pozwolić na zachowanie ciągłości dostaw energii, ciepła, żywności i wody pitnej. Dodatkowo program sfinansuje zakup nowoczesnych pojazdów, sprzętu ratowniczego oraz stworzy specjalny komponent medyczny szefa obrony cywilnej. Jest polityczne porozumienie w koalicji w sprawie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W czwartek w Sejmie ma dojść do głosowania nad projektem, który przewiduje pełny zakaz reklamy piwa, a także wprowadzenie nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu w całym kraju od 22 do 6 rano. Decyzję w tej sprawie posłowie mieli podjąć w połowie września, ale wówczas punkt ten zniknął z porządku obrad na wniosek polityków PSL, którzy domagali się ochrony branży winiarskiej. Na to, że ustawa w końcu zostanie przyjęta, liczy Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej.
3: Na temat wszystkiego politycy mogą się kłócić, ale na temat zdrowia publicznego, w tym zdrowia dzieci i młodzieży, kłócić się politycy w żaden sposób nie powinni. I musimy to zrozumieć jako społeczeństwo, że są tematy, w których musimy być ponad podziałami. A jednym z takich tematów jest właśnie alkohol. W Polsce wiek inicjacji alkoholowej to jest 12-13 lat. Dzieci, które mają 12-13 lat, zaczynają swój kontakt z alkoholem, myśląc, że to jest wielkie wejście w dorosłość.
1: Organizacje związane z branżą piwowarską zaapelowały dziś o złagodzenie proponowanych zmian. Twierdzą, że byłyby to przepisy dużo bardziej restrykcyjne niż w innych krajach Europy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: No i jak państwo usłyszało, któż mógł to skomponować? Z taką piękną, taki piękny koncert z takimi pięknymi skrzypkami, na których no, partię mogło wykonać pewnie tylko kilku. Tym razem wykonał to oczywiście i Hudi Menuhin w 1947 roku, a był to koncert Niccolò Paganiniego, jeden z najsłynniejszych dzieł przez niego popełniony, koncert skrzypcowy numer 1 na D-durze. Powstał w latach 817-818, wydany został w 851 roku pośmiertnie, no i dyrygował orkiestrą Sir Adrian Bold. Piękna to wersja, piękne wykonanie, chciałem się tym bardzo z państwem podzielić w dniu dzisiejszym, jakże uroczym.
1: Jeszcze opowiadaj coś, bo teraz się zorientowałem.
0: To ja coś teraz państwu opowiem, że bo pan Fisz sobie się zorientował nagle, że w ogóle nie wziął płyt z domu i szybko nagra jakąś piosenkę dla państwa. Tam już widzę, pan Rafał szykuje mu beat. Mówił coś, że będzie o sukience chyba jakieś, to nie wiem, już nie. A, już
2: także,
0: nadchodzi.
2: Także nie jest. Nadchodzi. Po prostu się zorientowałem, że siedzę, a słuchawek nie ma.
0: Czyli z czerwonej sukienki nic dzisiaj, proszę państwa.
1: Nic.
0: Nie tym razem.
1: Dobrze, jestem ja. Ja jestem hrabia Miłcudzimnika, jak numer PESEL, pan Fiszu. I będę dzisiaj prezentował, proszę ciebie, muzykę no bardziej z pogranicza ambientu niż muzyki klasycznej. No, tym razem.
0: Ktoś tam musi robić.
1: No właśnie. Zapowiedzi bardzo ładne na samym początku. Płyta, która się pojawi pewnie niebawem, bo tak coś tutaj wyczytałem. Artysta nazywa się Al Soul. To jest bardzo ciekawa zresztą wytwórni, gdzie wydają swoje płyty Nils Fram, te wcześniejsze, Job Beaving. Bardzo ładną płytę tam nagrał. A cóż to jest Al Soul? To jest nowy kwartet związany z Mosesem Jofi, czyli panem, który odwiedzał naszą audycję przy pomocy dźwięków z płyty różnych. O, tutaj mi od razu pika. I to w ogóle redaktor mi pika z innej audycji. Taki jest Nizinkiewicz jeden. Mi coś tu pyka.
0: Pika ci do ciebie?
1: Nie pykaj mi teraz, komu powiem, bo mam audycję. A nie mogę ściszyć tego.
0: Ciekawe, co on pika.
1: Ściszam. Zaraz coś ci pokażę. Zespół tworzą Moses Jofi, instrumenty klawiszowe oczywiście, i Miriam Adefris na harfie, Marius Max na saksofonie, Robert Hendrix syntezator modularny. Poznali się przy okazji festiwalu w Berlinie w 2022 roku. No i improwizowali sobie i tak się zaimprowizowali, że postanowili to nawet zarejestrować. To będzie epka. Aha, myślałem, że cała płyta. Epka Portunes ukaże się 20 listopada, to już niebawem, aż nie mogę w to uwierzyć, że już jest listopad. Nie, jeszcze październik.
0: Nie, no gdzie pisać?
1: Ja przeskoczyłem październik, bardzo by było smutno mi. No to dobrze, to się uspokoiłem, że październik jeszcze jest. Ja czasami się tak przebudzę na chwilę i tak mi się wydaje, że już jest listopad.
0: Spałeś dzisiaj cały dzień jak zwykle?
1: No kurczę, nie mogłem, bo byłem właśnie, spotkałem się z panem Nizinkiewiczem na okoliczność wywiadu. Ale walczę jakoś. Nie wiem, jak ostatnio mi się bardzo dobrze śpi, ale chce mi się bardzo długo spać. No dobrze, tylko powiem, że zapowiada się świetnie, ciekawie i taka muzyka będzie dzisiaj ode mnie, czyli świetna i ciekawa. Al.so, nowy projekt Moses Jofi.

0: No i ładnie plumkało, będę tak plumkać. Nie wiem dlaczego napisane, że słychać tu skojarzenia z Floating Points, Alice Coltrane i Philipem Glassem. No może Philipem Glassem tak, Floating Points bym się nie upierał. Alice Coltrane taka to przesada. Paralela. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ralph Vaughan Williams, to brytyjski. Chcesz sobie poświęcić troszkę?
0: Tak, ja bardzo chciałbym się rozpocząć,
1: tak bo mi się spać
0: i muszę się
1: dzisiaj jakąś smutną piosenkę, bo ja mam dzisiaj nie, do wesołości mi dzisiaj daleko. Ralph Ralph Vaughan Williams, urodzony w 872 roku, zmarł w 58. Kompozytor, który brytyjski oczywiście i badacz muzyki lodowej, który rozpoczął dość późno karierę kompozytorską w wieku 30 lat. No ale udaną bardzo i przede wszystkim fantastycznie zadziałał w celu ratowania, był pasjonatem muzyki ludowej, brytyjskiej muzyki ludowej i bardzo chciałbym uchronić od zapomnienia. No i mu się to w dużej mierze udało. I jego koncerty przyniosły mu bardzo spory sukces w jakimś czasie. Największe uznanie mu przyznano po premierze szóstej symfonii, której fragmencik sobie wysłuchamy, symfonii e-moll. Ta symfonia miała już prawie 100 wykonań w pierwszym roku wykonania. Przed śmiercią jeszcze zdążył ukończyć jeszcze 3 symfonie. No i chciałem Państwu zaproponować The Lark Ascending, wykonany przez London Philharmonic Orchestra w roku 52. Gra ta orkiestra oczywiście pod dyrekcją pana sir Adriana Bolta.

0: No i piękne to było.
1: Piękne to było, zgadzam się. A teraz coś ja mogę, teraz ja.
0: No możesz ty teraz.
1: Dobrze.
0: Na przykład.
1: To będzie Gaspar Klaus.
0: No dobrze.
1: I z jakiego kraju, jak myślisz, jest Gaspar Klaus?
0: No będę, czekaj. Mm-hmm. A czy nie z kraju niemieckiego?
1: No właśnie, też by mi się tak od razu skojarzyło. A on jest, proszę ciebie, z Francji.
0: No niemożliwe.
1: I do tego jest wiolonczelistą, kompozytorem i producentem urodzonym w 1983 roku. I jest synem gitarzysty flamenco Pedro Solera.
0: No to Pedro to jest Francuz?
1: No właśnie, to zupełnie nie jest Francuz. No
0: Pedro i Klaus i to jest Francuz?
1: No właśnie nie.
0: Przecież to jest niemożliwe przecież, no.
1: Tragedia, co tu się dzieje na tym świecie.
0: Nie, no
1: tak myślę.
0: Ja nie wiem.
1: No dobrze, ale Gaspar Klaus współpracował z Sufjanem Stevensem, z Brycem Dessnerem, Ronem, kim jeszcze? Efterklang, no właśnie. O, zapomniałem o tym zespole Efterklang. Tak,
0: rzeczywiście. Kiedyś go prezentowaliśmy nawet.
1: I zapowiada nową płytę. A nie zapowiada nową płytę. Ta płyta już jest, 25 września wyszła. Album nosi tytuł Cells, no i bardzo ładna taka po prostu minimalistyczna muzyka. 10 utworów, 45 minut. Proszę bardzo, myślę, że utwór, który wybrałem, dobrze, godnie reprezentuje całość.

0: Gaspar Claus, Désir des Astres, taki nosił utwór, tytuł pana Gaspara, który na wiolonczeli pomykał.
1: No a ja wracam z zadowoleniem. Mam nadzieję, że państwo też się ucieszą do pieśni Filipa Glassa w wykonaniu Martina Hreinera i Makina McCawy. No i posłuchamy sobie dzisiaj Lightning Blue Glare, utwór z Hydrogen Jackbox. Jest to utwór napisany do wiersza Alana Ginsberga. Bardzo proszę.

0: Too late, too late. The iron horse hurrying to war. Too late for laments, too late for warning. I'm a stranger alone in my country again.
1: Też piękne, piękne.
2: Cóż, samotny w swoim kraju jest ten pan, co tam mówi na końcu.
1: Tak.
2: No. Dobrze, a u mnie będzie Frank Schildg.
1: Schildg.
2: To jest f.s.blum. F.S. Blum. Bardzo go lubię. Lubimy go. Ty chyba też przynosiłeś tą taką dubową płytę z Nils Framem. Świetną zresztą. No i okazuje się, że 22 maja, jak to trzeba śledzić wszystko, bo o takich płytach dobrych nikt czasami nie mówi, ani się nie reklamują specjalnie. Trzeba śledzić, mieć oczy dookoła szyi, ciągle tu i tam zerkać. Bo okazało się, że 22 maja pojawiła się płyta, i to solowa płyta F.M. Bluma, F.S. Bluma pod tytułem Well Informed. No i tu jest to wszystko, co bardzo lubiłem u Bluma, czyli takie eksperymenty lekko perkusyjne, czyli uderzanie w dzwonki, ale pojawia się oczywiście kontrabas, gdzieś jakaś taka gitara. No bardzo dużo takiej eksperymentalnej muzyki akustycznej, jak to jest u pana F.S. Bluma, że trudno nawet czasami bez jakiegoś konkretnego opisu odgadnąć łamigłówkę, cóż to za instrument jest poruszany. No, ale duża radość i dobrze, że na płytę natrafiłem, bo ona jest z maja tego roku. Well Informed, utwór Rheinfeld Train Ride.

0: Piękne, proszę pana.
1: No właśnie.
0: To było przepiękne. No, pierwszą część naszego dzisiejszego porywającego wydania Higieny Ucha zakończy kompozycja Roberta Schumana. Myślę, że Schumann jak znalazł na to porę dnia. Czwarta symfonia de mol, opus 120. To jedno zostało znane za jedno z najbardziej...
1: Opus 120.
0: 120, co ja powiedziałem?
1: A myślałem, że 120.
0: Może powiedziałem 20, ale powinno być 120 przecież.
1: No właśnie. Przecież wiem, a już tak mi się to wbiło w głowę, bo no to zawsze takie byłem dziwne, męczony. Nie? Tak, w trójce pamiętam, jak zaczynałem, to w ogóle nie wiedziałem, jak to ugryźć.
0: No, ten opus to ten 120 opus, no ale... Takie się rzeczy dzieją. I to została uznana ta symfonia za jedno z najbardziej nowatorskich dzieł symfonicznych XIX wieku, gdyż jest dosyć szalona. Ona na przykład charakteryzuje się tym, że nie ma przerw między częściami, że jest ma taką cykliczną formę. No bardzo wszystko ciekawskie, a przy okazji nie ukrywam, że ładne, prawda? Bo gdyby miało nie być ładne, no to po co miałby to pisać? Napisał, już mówiłem chyba, kiedy napisał, nie mówiłem, w 1831, a w 1851 roku poprawił, udoskonalił ową wersję i posłuchamy wykonania London Philharmonic Orchestra drugiej części tej symfonii pod tytułem Romance Ziemlich Langsam.
1: Oh,
0: Attacka. Po niemiecku powiedziałem.
1: Attacka. Boję się.

0: Teatr muzyczny i podwórko art scena ucho. Wszędzie tam w Gdyni od 7 do 10 listopada wybrzmiewać będą siestowe dźwięki. O szczegółach opowiem w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Energa Siesta Festival to wydarzenie, które nie powinno Państwa ominąć. Patronat nad nim objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż oraz Jazz Forum. Do usłyszenia, Marcin Kydryński.
1: Minęła 20, to Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla 8 województw w części północnej, północno-zachodniej i centralnej Polski. Swoim zasięgiem objęły one województwa kujawsko-pomorskie, południową połowę pomorskiego, zachodnie krańce warmińsko-mazurskiego, północną część łódzkiego, zachodnie powiaty mazowieckiego, północną część wielkopolskiego, większość zachodniopomorskiego i północne krańce lubuskiego. W tych miejscach z powodu gęstej mgły widzialność może miejscami spadać poniżej 200 metrów. Alerty wejdą w życie o północy i utrzymają się do 9 rano. Mgły mogą poza tym występować w całym kraju i także będą ograniczać widzialność. Minister Aktywów Państwowych przeprowadzi postępowanie w sprawie przejęcia TVN-u przez grupę Paramount Skydance w związku z nabyciem przez nią Warner Bros. Discovery. Celem będzie ocena, czy transakcja zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu w Polsce. Czas na przeprowadzenie postępowania to 90 dni. Funkcjonariusze ABW zatrzymali 5 obecnych i byłych menedżerów spółki Orlen. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieuzasadnionego obniżania cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku. Łączna kwota szkody to ponad 4 miliardy złotych, mówi prokurator generalny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw z nieuwzględnianiem tego, co dzieje się na rynku i jednocześnie z naruszeniem procedur wewnątrz spółki.
1: Zatrzymanym może grozić nawet do 25 lat więzienia. W Łodzi trwa Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot. Do niedzieli, 11 października, spektakle odbywać się będą codziennie w Teatrze Pinokio. Na festiwalu zagości m.in. niezwykła instalacja Voices of Gaza autorstwa Mahdiego Carrery, artysty lalkarza ze Strefy Gazy. Instalacja została przywieziona, przemycona przez zespół Imagine Art z Katalonii. Są to lalki zrobione z puszek, plastikowych butelek, porzuconego drewna i tkanin, mówi Bartosz Kurowski, główny organizator splotu.
3: To są lalki, które przedstawiają postaci i które mówią głosami osób z tamtego regionu dotkniętego kryzysem humanitarnym. Dzięki tej instalacji możemy usłyszeć również ich głosy dotyczące codziennego życia, dotyczące tego, o czym marzą, dotyczące tego, co lubią w teatrze. Możemy usłyszeć ich głosy i mogą stać się również częścią naszego wydarzenia.
1: Przez granicę Gazy przemycono 5 takich lalek. Od jutra będzie można wysłuchać ich opowieści we foyer Teatru Pinokio w Łodzi w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tego festiwalu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: No, przerąbałeś teraz.
1: White flag, no tak, z bębnem się tutaj zrobiło.
0: Bębenek się zaprątał.
1: Daniel Herskedal, który pojawił się niedawno też w audycji, norweski kompozytor, ale głównym instrumentem jest tuba, a także trąbka basowa. Nie wiedziałem, że trąbka basowa
0: też nie
1: jest takie coś.
0: Powiedziawszy.
1: No właśnie.
0: Ciekawe, jak ona wygląda, czy taka wielka jest. No, basowy saksofon.
1: Nie wiem. Natomiast Movements of Air z 2025 roku doczekał się takiej wersji rozszerzonej Deluxe Edition, czyli że taki w ogóle luksusik, nie? To tam na tym luksusiku troszkę więcej utworów i koncertowy jeden utwór. Co? Więc widzisz, takie są rzeczy.
0: No a u mnie będzie teraz troszkę ezoteryki. Japonia, oczywiście. No wracamy do tej wspaniałej płyty Senyu pod tytułem Meitei. Płyty nagranej w różnych miejscach z gorącymi źródłami w Japonii. No piękna jest ta płyta i słucha się jej tak, no tak jakby się ze ścian ta woda wylewała i człowiek chce wstać i pójść po ścierkę, żeby się na ta woda na podłogę wyleje. Ale przyjemne, naprawdę to jest fajne. Senyu.

0: No i rzucił pan Rafał. No. Nie podobało mi się chyba. Tak chciałem powiedzieć, się pochwalić przy okazji nowej Japonii. Ale może państwo, to się przyda, to informacja do czegoś. Mianowicie w Berlinie jest wystawa, znaczy jest Hamburger Bankow, no jedno z moim zdaniem z najwspanialszych europejskich muzeów sztuki współczesnej, które obchodzi 30-lecie. W związku z tym jest, zdaje się, że do końca października, ale może to dłużej pociągnie, jest jakaś olbrzymia ekspozycja i między innymi olbrzymia wystawa monograficzna poświęcona Sakamoto, przecież naszemu ulubionemu kompozytorowi, wielokrotnie się pojawiał w naszej audycji. Znając Hamburger Bankow, to pewnie będzie połączone z bardzo ciekawską ekspozycją, bo tam też się odbywają koncerty. Także gdyby państwo miało wolną chwilę, przejeżdżało gdzieś tam, będziecie państwo w Poznaniu, albo blisko, to tam jest rzut kamieniem. Przecież można sobie skoczyć, zobaczyć, posłuchać się, nacieszyć taką muzyką wyłaniającą się ze ścian, którą uwielbiam.
1: Ale to była ważna pieśń, co, bo właśnie mi przypomniała, że miałem, naprawdę, że miałem hydraulika mieć dzisiaj w domu i w końcu go odwołałem. Więc widzisz, ten, uratowałeś, może mój kaloryfer tę pieśń.
0: No, widział pan, jak to można wszystko sobie.
1: No dobra, to ja będę teraz coś zupełnie z innej beczki. Kali Malone, amerykańska kompozytorka, organistka, ale organizatorka pewnie też przy okazji
0: to
1: życia domowego.
0: Zorganizować,
1: no właśnie. Czyli tak, organy piszczałkowe, ale granie dronów, długich dźwięków, minimalizm. Przepiękna płyta All Life Long, którą dla państwa kiedyś przynosiłem, połączona z chórem, kwintetem instrumentów dętych, blaszanych. Bardzo ciekawa rzecz. Takie drony, ale z jakimiś takimi elementami harmonicznymi. No i co chciałem powiedzieć jeszcze? Że szykuję nową płytę. 30 października nowa płyta, album Burning Song. Malone nagrała go gdzieś w Lipsku, w kościele Thomas Kirch, gdzie przez ostatnie 27 lat życia pracował Johann Sebastian Bach, proszę ciebie. Więc na tamtejszych organach bachowskich jest nagrana płyta. Płyta trzeba będzie jeszcze poczekać do 30 października, ale ja już mam utwór, bo całej płyty to jeszcze nie mam. No, to jest Kali Malone i My If. O, ja zaraz mi tu przeskakuję. My If, My Down. No, posłuchajmy, co już tam będzie się działo tym razem.

0: No powiem ci, za wesołe to nie było.
1: No ale mówię, że ma zły humor. No, chciałem,
0: tak.
1: Nie chciałem ci
0: mniej więcej tak się czuje, jak ta melodia.
1: Jak ta melodia, no tak właśnie myślałem.
0: Miała. No to dziękuję. To teraz już pozostaje mi tylko odebrać sobie samobójstwo. Ale ja... zanim to zrobię, to jeszcze posłuchajmy sobie muzyki medytacyjnej, może.
1: Może cię przedstawię. Ale ja mogę jakoś później ten wystarczą ci też zaprezentować, nie ma problemu.
0: No dobrze.
1: Tylko sam mówisz, że nie chcesz za bardzo wesołej piosenki.
0: No za wesołej może dzisiaj mniej. Call of the Valley, tytuł płyty, to pierwszy raz państwu zaprezentuję, a warto, gdyż występuje na owej płycie trzech indyjskich, fantastycznych muzyków, przede wszystkim Brijbhushan Kabra, gitarzysta, którego kiedyś państwu prezentowałem, zafascynowany, jak można grać na owej gitarze. Hariprasad Chaurasia na flecie i Shiv Kumar Sharma na santurze, czyli takim rodzaju cymbałków. No i fascynujące, bo instrumenty wydawałoby się nie z tej bajki, a muzyka klasyczna. Achir Bhairav, posłuchajmy.

0: No, niestety.
1: Ale tam się nawet podobało, bo się zapłaciło. Tak, tak, ja już sobie robiłem bębenki.
0: I tak, tak się... A co zrobił? Zobaczymy teraz, co pan Rafał w tej chwili zrobił. Uwaga. Drugie podejście.

0: No piękne to granie, przyznać się państwu.
1: Ładne. To ja teraz, czekajcie, co tutaj się stało?
0: Czekamy.
1: Julii Deak. Tylko nie wiem właśnie jak przeczytać, ale chyba nawet tutaj nigdzie nie znajdę takiej informacji za bardzo. To jest zupełnie też nowa sytuacja. Nowa płyta. Zaraz momencik, czy to jest... Tak, no, taka
2: na
1: prawie, że moda.
2: Zapytaliśmy państwa...
1: Do mnie mówisz coś?
0: Myślałem, nie, że... no coś mi się tu... O Jezu.
1: Rafał, co możesz ty? Mojego taty oderwać od komputera, bo źle się
0: ale
1: dzieje.
0: Normalnie cud, no. Zaczęło mówić do mnie. Nie
1: ja ci później wszystko
0: cały.
1: Wytłumaczę, ale naprawdę. dobrze. Julii Deak. Brysk. Taka nowa... Nowa płyta. A to jest ciekawy polski wątek, bo to polsko-węgierska flecistka, saksofonistka i kompozytorka. No i właśnie łączy taką współczesną, minimalistyczną muzykę z jakimiś takimi wpływami folkowymi, ale wszystko to jest jakby ma bardzo dużo takiego powietrza. No tak sobie płynie. Nigdy nie wiedziałem, czy flet taki, jak się nazywa ten
0: flet?
1: Poprzeczny właśnie.
0: Poprzeczny flet, prosty,
1: no, poprzeczny,
0: nie wiem, jaki
1: poprzeczny.
0: No czy on jest poprzeczny? Naprawdę nie widziałeś?
1: Nie. Wiedziałem, jak wygląda i ogólnie, tylko czy on mnie fascynuje, to nie wiedziałem do końca.
0: Aha, tego nie widziałem.
1: A mi się tak kojarzył, że taki pan w białym golfie na przykład z taką zaczesem do prawej strony i tak robi na tym flecie tak... Białe spodnie, malniane.
0: A Trotar, zespół, długie pióra, broda.
1: No tak, no. Rzeczywiście było coś takie. No to właśnie, ale ta płyta...
0: A Grzesiu Ciechowski jako Szurę, tak, włoski zaczesany.
1: Ta płyta mnie zaciekawiła bardzo to jest super, że pani interesuje się tymi niedoskonałościami. Przeróżnymi, które dla mnie są zawsze plusem. W ogóle w sztuce. I właściwie te niedoskonałości pokazują, że to jednak człowiek żywy jest, a nie ten AI taki dziwny, wstrętny podobno. I że tu jest szum i fizyczność tej gry jest tak traktowana jak taki atut, czyli pukanie, wiesz, tymi wszystkimi, tam są takie przecież metalowe zasłonki. To wszystko się odzywa.
0: Klapki. To się nazywają.
1: Klapki to ja mam. Nie, nigdy chyba klapek nie założyłem w życiu.
0: Chyba nie wszystkie. Czemu, nie ten, to ale... klepki się ma. Nie wszystkie
1: nie klepki. Nie wszystkie klepki, a klapki japońskie. Proszę bardzo. Julii Deak, polsko-węgierska flecistka, saksofonistka też przy okazji. Bardzo to pięknie sobie się snuje. No
0: i super,
1: zaczynam uważać, że poprzeczny flet to jednak instrument jest ciekawy.
0: No i jestem zadowolony.

0: No i pięknie. Tak, ta melodia tak długo zostaje w człowieku.
1: No tak, tak. Minimalizm. Minimalizm, tak. Człowieku.
0: Północne Indie. Alapu posłuchamy chyba, czyli tej części pierwszej w Radze, bo w całości to nie damy rady. Zaśpiewa dla państwa Robin Kumar Chatterjee. Akompaniuje mu na sarangi Nazir Ahmad i na tabli Kedernath Bhatt, a jeszcze na tampurze P.S. Rajvedi. Bardzo proszę.

No to teraz będzie tak. Znowu coś tu pikam. Będą Włochy. Dawno niesłyszane. Roberto Musci, urodzony w Mediolanie w 1956 roku, więc pan, który ma w swoim koncie wiele, wiele płyt i w tym takich bardzo, bardzo ważnych dla muzyki ambient, między innymi The Law of Music z 1984 roku. No to jest taki troszkę porównywalny czasami do Briana Eno, do Johna Hassela, więc postać przynajmniej w tej takiej, na tej scenie ambient znana. Powrócił pan... Aha, bo jego płyty przede wszystkim charakteryzowały się tym, że pan jeździł i wykonywał tak zwane nagrania terenowe z różnymi dźwiękami instrumentów, ale też języka, mowy z Afryki i Bliskiego Wschodu. Niedawno powrócił 11 września. Dziś ogłosił też jakieś takie specjalne wystąpienie, bo to najczęściej są takie półinstalacje. Dusty Colors, taki nosi tytuł, najnowsza płyta Roberta Musciego. 12 utworów. Co ciekawe, płyta pojawia się tylko w wersji cyfrowej i w takim specjalnym, limitowanym, przezroczystym nakładzie 300 egzemplarzy winylowych. Co jeszcze chciałem... Aha, że cała okładka jest tak skonstruowana, że kod QR, który się tam pojawił, po zrobieniu zdjęcia wyświetla się strona z filmami, zdjęciami dokumentującymi podróże właśnie podczas powstawania tego albumu, bo tym razem pan nagrywa sample, głosy ludzkie i instrumenty, będąc na terenie świątyń hinduistycznych, buddyjskich i dżinijskich. Więc no, ciekawa taka podróż muzyczna. Proszę bardzo, utwór właśnie z najnowszej płyty Night of Shiva.

0: przyszła pora się pożegnać. Na koniec fantastyczny fragment, mianowicie Polskie Radio dokonuje nieprawdopodobnej pracy ostatnio, wydając archiwalne nagrania naszych wybitnych artystów. Serce się raduje. W większości są to nagrania wydawane w bardzo ekskluzywnej formie, czasami winyli ręcznie robionych. Chciałem Państwu przedstawić fragment koncertu Mieczysława Kosza, naszego genialnego, ciemniałego pianisty. Koncert z 1967 roku odbył się w warszawskiej filharmonii w sali kameralnej. Akompaniował mu Janusz Kozłowski i Seriusz Perkowski. Wysłuchamy utworu pod tytułem Złudzenie. To jest kompozycja pana Mieczysława. Niebawem na winylu ta płyta. Tych płyt, które w tej chwili to Polskie Radio wydaje, jest multum fantastycznych. Przy okazji zaprezentuję Państwu fantastyczną płytę Staszka Sojki z Tomkiem Stańko. W przyszłym tygodniu będziemy klasyczny Magiel. Wszystkiego, tak,
1: różności.
0: Wszystkiego po troszku.
1: Do usłyszenia za tydzień. Rafał Lewandowski ratował nasze płyty winylowe, które przeskakiwały i nie tylko, i pokręcał tutaj tym mikrofonem.
0: I zdjęcia nam robił niestety, za co serdecznie przepraszamy, gdyż fotografia jest taką sztuką trudną. Dobranoc się z Państwem.
1: Do usłyszenia. Z nami akurat za tydzień.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Reprezentacja polskich piłkarzy do lat 21 zagra na Mistrzostwach Europy bez konieczności grania w barażach. Biało-czerwoni awansowali bezpośrednio z drugiego miejsca w grupie dzięki najlepszemu bilansowi punktowemu i bramkowemu spośród pozostałych drużyn, które zajęły drugie miejsca w innych grupach. Polakom sprzyjały dodatkowo wyniki spotkań Irlandii Północnej z Grecją i Niemców z Gruzją. Grecja wygrała tylko 1-0 i zrównała się bilansem bramek z Polską, ale to my mieliśmy ich więcej zdobytych. Niemcy z kolei wygrali z Gruzją 2-0. Tak więc polscy piłkarze do lat 21 jadą na Euro w Albanii i w Serbii. Turniej finałowy rozpocznie się 11 czerwca przyszłego roku, a stawką też jest awans na piłkarski turniej na Igrzyskach Olimpijskich. Sejmowa Komisja Regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem immunitetu posła PSL i wiceszefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego. Wniosek prokuratury dotyczy podejrzenia przywłaszczenia powierzonego mienia oraz utrudniania zaspokojenia wierzyciela. Wcześniej Bartoszewski zwrócił się do komisji z wnioskiem o odroczenie posiedzenia w sprawie uchylenia jego immunitetu do czasu prawomocnego zakończenia się toczącego się wciąż w tej sprawie procesu cywilnego. Wskazywał, że w ostatnich dniach do sądu wpłynęły nowe dowody, które, jak twierdził, będą miały istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Prokuratorzy obecni na posiedzeniu odnieśli się do wniosku Bartoszewskiego negatywnie. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do Biura Rzecznika Praw Dziecka. Sprawa ma związek z interwencją rzeczniczki, która będąc świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka, rzekomo miała podjąć działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania rodzicom dwojga dzieci. W tej sprawie do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Rzecznika Praw Dziecka. A rzeczniczka z kolei tłumaczyła w Polskiej Agencji Prasowej, że działała w ramach swoich kompetencji, w trosce o bezpieczeństwo dzieci, a rodzina, której dotyczyła interwencja, była znana służbom i była m.in. objęta procedurą niebieskiej karty. Rząd przyjął dwie ustawy deregulacyjne przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zmiany mają uprościć niektóre procedury na uczelniach, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Pierwsza dotyczy doktorantów, którzy będą mieli teraz możliwość zawieszenia kształcenia z powodu choroby, opieki nad dzieckiem lub innych ważnych sytuacji życiowych. A druga to jest ustawa, która dotyczy tego, żeby pracodawca, który ma uzasadnione wątpliwości co do dyplomu kandydata lub pracownika wydanego w postaci papierowej, mógł sprawdzić to bezpośrednio na uczelni, także nie było żadnych wątpliwości.
0: Przepisy mają przede wszystkim ograniczyć zbędną biurokrację na uczelniach. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, 6 października, 21.08, Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witamy Państwa w punkcie widzenia. No, jeżeli chodzi o sprawy zagraniczne, to ten tydzień był przebogaty, aż trudno było wybrać coś na dziś, bo tak, to w ogóle przeczytam Państwu informację z dzisiaj. Otóż tak, Francja, trwają ogólnokrajowe protesty uczniów, zamieszki w Lyonie, Strasburgu i Rennes. Rzeczywiście protestują młodzi ludzie, nauczyciele, ale do tego wszystkiego, jak to we Francji, zawsze dołączają się jacyś zadymiarze, którzy lubią popodpalać sobie jakieś samochody. No więc to się dzieje we Francji. Dzisiaj na początku dnia też było spokojnie, potem zrobiło się niestety niespokojnie. Jemeńska armia odzyskała kontrolę nad cieśniną Bab al-Mandab, co może oznaczać, że będzie troszkę taniej, jeżeli idzie o paliwa. Były szef niemieckiego wywiadu zatrzymany miał szpiegować na rzecz obcego państwa. Atak dronów na Rosję, największy magazyn paliw i przepompownia ropy w ogniu. Pilot Fly Dubai zamierzał rozbić samolot w Tel Awiwie. Przyznał, że od dawna marzył o takim ataku. No i prezydent Trump, który z jednej strony mówi, że pomożemy Rosji w pokonaniu dżumy. No, dżuma wybuchła w Rosji na Syberii, w Irkucku. Zaraz się dowiemy, czy objęła tylko jedną osobę, czyli laborantkę, która stłukła probówkę, czy poszło to dalej. Ale Trump jeszcze powiedział w tym tygodniu coś, co ścina z nóg. Otóż nawiązując do potencjalnego powrotu do wojny z Iranem, uznał, że Iran może zniszczyć jakieś miasto, na przykład San Francisco czy Los Angeles, on powiedział, albo jeszcze jakieś miasto wymienił mniejsze i uznał, że niech sobie zniszczą i tak ważniejsze jest to, że ojczyzna jest, będzie broniona i że ta wojna będzie zakończona po myśli Trumpa i tak dalej, i tak dalej. Do tego wszystkiego oczywiście dochodzą dwie bardzo ważne informacje, a tutaj podam Państwu jeszcze informację o tym, że w Hiszpanii będą wcześniejsze wybory. Też chyba jakiś wpływ na to miały protesty, które wybuchły w Madrycie, a związane one były między innymi z sytuacją dotyczącą mieszkalnictwa. Natomiast oprócz tych wyborów zaplanowanych na koniec listopada były także wybory w Brazylii i były wybory w Łotwie. No i dzisiaj porozmawiamy o tych wyborach. Dobrnęłam do tych informacji, które są najważniejsze, przynajmniej dzisiaj w programie, bo jak mówię i jak pokazałam, po prostu wybór był przeogromny. A teraz z nami jest pani profesor Joanna Gocłowska-Molek z Uniwersytetu Warszawskiego, a konkretnie z Ośrodka Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem. Dobry wieczór, pani profesor.
1: Dobry wieczór.
0: No to porozmawiajmy o tej pierwszej turze wyborów prezydenckich. No, tak jak można było się spodziewać, ta pierwsza tura skończyła się z tym, że dojdzie do starcia Flavio Bolsonaro i Luli da Silva za 3 tygodnie prawie. No i panowie, powiedziałabym, że tak idą łeb w łeb, chociaż czytam w prasie polskiej i światowej, że właściwie Flavio Bolsonaro zmiażdżył Lulę, ponieważ odbyły się wybory nie tylko prezydenckie, ale także wybory do 1/3 Senatu, do Izby Reprezentantów i to chyba wszystko, co się odbyło.
1: Rzeczywiście tych wyborów oprócz prezydenckich było tam jeszcze sporo, czyli 1/3 Izby Senatu, cała Izba Deputowanych, czyli niższa Izba Parlamentu, wybory gubernatorów. A i wtedy, jak sobie popatrzymy na cały ten obraz, to widzimy, że Brazylia jest bardziej konserwatywna. O, zmienia się ewidentnie, więc nowy prezydent, ktokolwiek nim będzie rządził już Brazylią nieco inną. I to jest taki trend, który widzimy. W samej Brazylii od pewnego czasu się rozwija, czyli coraz bardziej jednak skręca w prawo i tu nie tylko chodzi o prezydenta, ale właśnie o cały krajobraz polityczny. Ale też cała Ameryka Łacińska i tutaj niejednokrotnie rozmawiałyśmy na antenie, że w Kolumbii, w Chile, w Ekwadorze, w Peru, no, Argentyna zaczęła ten trend, prawda? Więc kolejne państwo, bo od kiedy Donald Trump wrócił do Białego Domu, to są ósme wybory w Ameryce Łacińskiej i ósme, w których prawica, no, dochodzi do głosu. My tutaj jeszcze nie przesądzamy, oczywiście, jeśli chodzi o wynik wyborów samych prezydenckich, dlatego że zobaczymy sobie za 3 tygodnie, jak to się potoczy, ale jednak z takim wskazaniem, że dużo bardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Flavio Bolsonaro. I teraz moim zdaniem musiałaby się zdarzyć naprawdę bardzo dziwna i ważna rzecz, jakiś skandal naprawdę na miarę, no, bomby atomowej, żeby zaszkodzić Flavio Bolsonaro. Dlaczego? On wygrał wybory w tym sensie, że uzyskał 47% głosów, podczas gdy Lula uzyskał 45,1% głosów. Ale wcześniejsze wskazania były takie, że to Lula jakby wiedzie tutaj, ma te pierwszeństwo, i że być może nawet on sam liczył absolutnie na to, że być może, że wygra w pierwszej turze, czyli że uzyskałby 50% głosów. I ostatnie tygodnie pokazały, że kolejny i kolejny tam skandal korupcyjny, w który zamieszane jest to środowisko bliskie Luli, no jednak obciąża mocno tego polityka. I dzisiaj mamy taki wynik, no, który jest jednak zaskakujący. To znaczy, że wbrew takim prognozom, wbrew sondażom, to jeszcze raz pokazuje, na ile te sondaże
0: No
1: są
0: właśnie, i to
1: tego.
0: wszędzie.
1: To nie pierwszy raz, kiedy się okazuje, że sondaże przedwyborcze jednak nie doceniają siły prawicy. No i to jest oczywiście temat na inną rozmowę, ale dotyczy oczywiście nie tylko Brazylii. Tutaj w Brazylii mamy potwierdzenie tego, że faktycznie, no, nie wskazywano wcześniej, że Bolsonaro będzie miał tak wysoką przewagę nad Lulą. I jeszcze powiem to, że tych kandydatów było 12 w tym wyścigu prezydenckim. Tak naprawdę to był, tak czy inaczej, pojedynek pomiędzy Flavio Bolsonaro i Lulą da Silvą, ale pozostałe te osoby zdobyły łącznie niespełna 8% głosów, ale praktycznie wszystkie te głosy jednak będą przekazane Flavio Bolsonaro. Bo Lula da Silva to była jedyna postać po lewej stronie. A wszyscy pozostali, no to mniej czy bardziej, to są jednak prawicowi kandydaci, a więc tutaj, no, część przynajmniej, jeśli nie wszystkie te głosy, ale przejdą na stronę Flavio Bolsonaro. Dlatego uważam, że, no, jednak 25 października okaże się, że Brazylia zmieniła się w tym sensie, że, no, teraz nastąpią rządy prawdopodobnie prawicy. Władzę obejmie nowy prezydent w styczniu, więc jeszcze jest trochę czasu, żeby się nad tym oczywiście pozastanawiać, ale wszystko wskazuje na to, że właśnie młodszy kandydat o znanym nazwisku, ale jednak nie ten Bolsonaro, no bo to jest syn, prawda, Jaira Bolsonaro, który, no, w tej chwili odsiaduje długi wyrok 27.
0: 27 lat.
1: On sam nie mógł startować, ale wskazał bardzo wyraźnie, że to jego najstarszy syn, Flavio Bolsonaro, ma tutaj startować. Najpierw niedoceniany, bo człowiek absolutnie bez charyzmy. Powiedziała, że taki mało wyrazisty, i trudno jakby kreować go było na tego lidera prawicy, a jednak pokonał, no, weterana politycznego, bo Lula da Silva jest w tej wielkiej polityce od wielu dziesięcioleci, bo to jest jego 7. kampania wyborcza, z czego 3 były wygrane. Kończy w tej chwili 3. kadencję. Nieraz zmagał się z przeciwnościami losu i już z Jairem Bolsonaro przecież wygrywał. A tu okazuje się, że, no, wiele spraw obciążyło jednak samego Lula da Silva i całą lewicę. I to nie są tylko skandale korupcyjne, ale to jest też takie chyba poczucie zmęczenia i tego, że jednak te obietnice, które padały wcześniej, no, one jednak nie do końca, przynajmniej Brazylijczycy w większości czują, że nie do końca były wypełnione. Do tego Lula da Silva, przypomnijmy, to jest w wieku prawie
0: 80 lat ma.
1: Zaawansowanym, tak? I w tym miesiącu skończy 81 lat.
0: O.
1: I tutaj przypominamy sobie to wszystko, co dookoła Joe'a Bidena się działo,
0: Ta.
1: prawda, z czasu. To wszystko przecież jest aktualne też w Brazylii. Taka krytyka związana właśnie z zaawansowanym wiekiem. Co prawda Lula da Silva tam się filmował i się fotografował, robiąc pompki na plaży w Rio i w ogóle ukazując ten zdrowy tryb życia i prawda, tą witalność swoją podkreślając. Ale jednak tej energii już nie ma. To nie jest ten Lula, którego pamiętamy sprzed tych paru lat, czy tych 20 paru też. To już jest inny człowiek. No chyba zabrakło po prostu też no, takiego kogoś na lewicy, kto mógłby jednak zamiast Luli startować. No i wynik taki, jaki jest, czyli 47% powtórzę Flavio Bolsonaro, 45,1% Lula da Silva. Oni się zmierzą w drugiej turze.
0: A frekwencja była bardzo wysoka, bo ponad 78%, ale mnie najbardziej...
1: Nie, i tu się wtrącę, bo była niska.
0: Dlatego, to jest
1: że
0: niska?
1: Jest głosowanie obowiązkowe.
0: A...
1: I teraz, jeżeli sobie na to popatrzymy, no to prawda, jednak brakowało tych
0: No
1: Brazylijczyków.
0: tak.
1: W wielu krajach Ameryki Łacińskiej mamy obowiązkowe głosowanie, w Brazylii również dla osób między 18 a chyba 70 rokiem życia, tych, którzy potrafią pisać i czytać. Jest to głosowanie obowiązkowe. 16-latkowie, 17-latkowie mogą głosować, nie muszą. No i tutaj sporo Brazylijczyków jednak wskazało, że żaden z tych kandydatów im nie odpowiada. I to bardzo silnie wybrzmiewało wcześniej, podczas całej kampanii. Brazylijczycy w ogóle zaczęli się interesować tą polityką i całymi wyborami w momencie, jak już zakończyliśmy mundial, bo to jest zawsze
0: no tak.
1: Też najważniejszy temat i on zawsze zbiega się, prawda, co 4 lata, no zbiega się właśnie z tym kalendarzem wyborczym, więc jakby wcześniej w ogóle nie było tematu, a potem nagle, prawda, Brazylijczycy zaczęli sobie oglądać tych swoich polityków, którzy się prześcigali właśnie w publikowaniu różnych tam przecudownych filmików, również z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, bo tam mieliśmy na przykład samego ożywionego Jaira Bolsonaro, który jakoby się, znaczy jego awatar się wypowiadał,
0: no,
1: tutaj wskazywał, no, bo on sam nie może, bo jest w areszcie domowym, przebywa w areszcie domowym, a nie w prawdziwym więzieniu, no bo stan zdrowia podobnoż nie pozwala, ale jego awatar jak najbardziej zachęcał Brazylijczyków. No więc nie chcieli głosować tak naprawdę, wskazywali apatię. I to jest wśród Brazylijczyków no coś niesamowitego, prawda? Bo to jednak jest naród chyba powszechnie postrzegany, ale to nie tylko stereotyp, to oni tacy są jednak pełni tej energii, takiej pozytywnej energii, a tu okazuje się, że żaden z tych głównych polityków no, nie przekonywał i raczej głosowali przeciwko.
0: Ale może to będzie tak, że właśnie w związku z tym, że wyłonionych zostało już tylko tych dwóch, no to ludzie pójdą głosować przeciwko któremuś.
1: Oczywiście tutaj możemy się zastanawiać i kluczem do tego, na kogo rzeczywiście padnie więcej głosów, są wyborcy niezdecydowani, no, których jednak tutaj, prawda, mamy pewnie około 20%.
0: No
1: albo
0: właśnie, to dużo.
1: Najmniej, prawda, odliczając tych niepiśmiennych, to jest w Brazylii, no wciąż jeszcze blisko 5%. No ale pozostali mogliby iść do wyborów, a nie poszli, chociaż będą musieli za to zapłacić grzywnę.
0: A duża jest ta grzywna?
1: Nie jest to duża grzywna, to jest chyba, już nie chcę tutaj wymyśleć, ale to jest około $2 czy około jednego dolara, więc w przeliczeniu, więc to nie jest duże, to nie o to chodzi jakby. Ale jednak na przykład osoby, które później chcą sprawować jakieś funkcje publiczne, czy żeby być urzędnikami, oni muszą głosować. A reszta no, czasami po prostu w ten sposób traktuje tych polityków, zmęczona tymi wiecznymi skandalami. I druga grupa to są kobiety. I tutaj bardzo wyraźnie wskazywano na to, że kobiety się zniechęciły. Kobiety wcześniej mocno liczyły oczywiście na to, że Lula da Silva no, spełni swoje obietnice, że przywróci ich tam do tego życia politycznego, bo w czasach kadencji Jaira Bolsonaro słabo to wyglądało. On raczej bardzo silnie krytykował, tam było bardzo mało kobiet na stanowiskach tych wyższych powołanych i tak dalej. To te, o tych historiach już żeśmy tutaj sobie opowiadały. Natomiast teraz Flavio Bolsonaro zraził do siebie też tę część wyborców, czy właśnie kobiety przede wszystkim, dlatego że no, była taka poważna kłótnia z macochą, a więc małżonką Michelle Bolsonaro, która sama startowała. Ona zresztą miała
0: no
1: pewne
0: właśnie,
1: apelacje.
0: To
1: tak,
0: jest
1: myślę, że
0: szokujące, że ona się
1: jeszcze,
0: dostała.
1: Jeszcze o niej usłyszymy może za 4 lata. No miała pewne ambicje, żeby startować nawet na stanowisko prezydenckie, ale tutaj jej małżonek, no Jair, bardzo mocno ją zniechęcił, bo on wskazał na swojego najstarszego syna, więc Flavio Bolsonaro, zresztą starszego również od niej, bo on
0: no
1: jest
0: tak.
1: Tego od siebie. Flavio, ona ma 44 lata, Flavio jest 45-latkiem, ale były tam pewne niesnaski i ona opublikowała jakieś właśnie takie komentarze, on opublikował filmik, no i to wszystko tam zniechęciło kobiety, które powiedziały, że głosowałyby na nią, a na Flavio nie. I teraz nie wiemy, czy te 3 tygodnie wystarczy na to, aby zachęcić tych niezdecydowanych i aby obiecać coś no, środowiskom kobiecym, czy po prostu kobietom. Nie wiem, jak Flavio Bolsonaro będzie to starał się rozegrać, a na ile Lula da Silva też będzie potrafił, chciał wykorzystać tę część elektoratu. I co tutaj padnie? Podobno jeszcze w grze są różne ukryte tam gdzieś skandale, bo mamy jak żeby inaczej.

0: właśnie z Lulą da Silvą. I to on właśnie, ten Alexandre de Moraes, on sam orzekał w sprawie uwięzienia Jaira Bolsonaro. A więc teraz mamy taką sytuację, że być może no, ktoś tu będzie chciał się odgrywać, ktoś tu będzie chciał później przecież uwolnić swojego ojca. I Flavio Bolsonaro mówi o tym bardzo wyraźnie, że jednym z jego takich celów politycznych będzie doprowadzenie do wypuszczenia z więzienia i oczyszczenia zarzutów Jaira Bolsonaro. A przypomnijmy sobie, bo też rozmawiałyśmy o tym, ale myślę, że to jest ważne, że teraz podkreślić, że Jair Bolsonaro no, został skazany za niebyle co,
1: No,
0: bo
1: za zamach stanu, za
0: no
1: próbę
0: właśnie,
1: zamachu
0: za
1: stanu.
0: próbę przeprowadzenia zamachu stanu. I tutaj rysuje nam się po prostu wiele takich jakichś podobieństw do sytuacji ze Stanów Zjednoczonych, ale to też, prawda, Stany Zjednoczone tu są ważnym elementem całej tej układanki.
1: Fascynujące to jest. A pani profesor, jakby pani tak spojrzała na obu panów prezydentów byłych, czyli Jaira Bolsonaro i Lula da Silva, to który z nich pani zdaniem był lepszym prezydentem?
0: O.
1: Trudne.
0: To jest tak, że ja nie jestem zadowolona w zasadzie z żadnego polityka i tutaj też nie będę chwalić nadmiernie. Obaj mają swoich zwolenników i swoich przeciwników i mają bardzo silny elektorat negatywny, czyli wiele osób wskazuje, że nigdy, na tego to nigdy, więc idzie do wyborów po to, żeby po prostu zagłosować przeciwko. I to jest tak, że każdy z nich no, czymś się zasłużył u Brazylijczyków, prawda? Czymś poważnym. I to jest nie tylko ta prawica i lewica, prawda? Więc tradycje jakieś. To jest nie tylko wpływ Stanów Zjednoczonych, bo myślę, że to też musimy bardzo wyraźnie powiedzieć, że Flavio Bolsonaro mówi o tym, że będzie tutaj dołączał do tej grupy państw, które bardzo silnie czują się związane z Donaldem Trumpem i że Brazylię włączy do tak zwanej tarczy Ameryk, którą no, też Donald Trump stworzył jako grupę państw, które mają walczyć z kartelami narkotykowymi. I tu będzie też pewne przesunięcie w tej polityce zagranicznej. Myślę, że to będziemy obserwować, chociaż no, tam Chiny są tak silnie już obecne gospodarczo w Brazylii, że te środowiska biznesowe nie specjalnie pozwolą na to, żeby taka rzeczywista, całkowita zmiana na rzecz Stanów Zjednoczonych nastąpiła. I tu chyba będzie pewne rozczarowanie ze strony Donalda Trumpa. Natomiast Lula da Silva bardziej mówił w swojej kampanii. I myślę, że to mocno wybrzmiało i też mocno jakby docierało do części Brazylijczyków, nawet może nie zachwyconych tak do końca jego tymi pomysłami. Ale on mówił o tej autonomii, on mówił o niezależności i zwłaszcza właśnie od Stanów Zjednoczonych. Mówił o tym, że Brazylia nie będzie niczyim podwórkiem. Oczywiście tutaj wskazując wyraźnie na to, jak Donald Trump traktuje pozostałe kraje Ameryki Łacińskiej, no, w których udało się Trumpowi wpłynąć na wynik wyborów i gdzie są rządy prawicowe. Teraz wygląda na to, że Brazylia dołączy do tej grupy państw. Oczywiście nie wiemy na jak długo i jak to się tam będzie dalej toczyło, bo kolejne wybory przecież znowu niedługo będzie obserwować w Argentynie, w innych krajach, więc myślę, że to też będzie ciekawie. Ale zarówno Jair Bolsonaro, jak i Lula da Silva, myślę, że pewne osiągnięcia mają. Lula da Silva będzie zapamiętany jako człowiek reform społecznych, taki, który przywrócił godność tym grupom zapomnianym, wcześniej niedocenianym, wydźwignął z ogromnej biedy 40 milionów osób. To jest bez precedensu w ogóle zjawisko w historii gospodarczej świata. Ci ludzie go kochają, podziwiają i na pewno na niego będą głosować. A Jair Bolsonaro jest za to wskazywany na osobę, która bardziej dbała o gospodarkę, o biznes, no, który jak najbardziej jest też ważną kwestią w tak dużym kraju, w tak ogromnej gospodarce jak Brazylia.
1: No i przydałoby się kogoś, kto łączy cechy jednych i drugich. Pani wspomniała o małżonce Jaira Bolsonaro, Michelle, która dostała się do parlamentu, ale oprócz tego dostali się

0: też jego dwaj synowie jeszcze. Tylko biedactwo, była żona się nie dostała. No po prostu straszne, że była żona się nie dostała. Idzie się tylko rozpłakać. I ja się zastanawiam, dlaczego Brazylijczycy sobie to robią, że wybierają właśnie cały klan, co już sprawia, że no to pokazuje, że tak nie do końca to wszystko jest nastawione na to, żeby Brazylijczykom pomagać, a bardziej na to, żeby rodzina była na swoim.
1: 56 milionów Brazylijczyków zagłosowało na Flavio Bolsonaro. 56 milionów. To jest przecież ogromna liczba osób.
0: No więcej niż w ogóle cała Polska. Niesamowite
1: tak,
0: to jest.
1: Do tego pomysłu i do których przemawia ta wizja tej Brazylii nowej. To są osoby, które bardzo często Lula da Silva nazywają komunistą, które mówią, że już dosyć tego komunizmu, że dosyć jakby tej Wenezueli w Brazylii, którą on chciał zaprowadzić. No i to są głosy, które przecież mocno wybrzmiały i przekonały tutaj większość. Na Lula da Silva wciąż jeszcze głosowało ponad 53 miliony osób, a więc jednak mamy te rozdwojenie, prawda? Jednak mamy bardzo silny podział. Trudno to jest zasypać te podziały, to zresztą wiemy nie tylko z Brazylii, ale i z naszych doświadczeń. I ja myślę, że ta lewica jednak już nie pod egidą Luli da Silva, który prawdopodobnie odejdzie niedługo, bo to jest jednak człowiek w zaawansowanym wieku, ale ona w jakiś sposób będzie się przekształcać, transformować. My nie tak dawno też widzieliśmy w Chile Gabriela Boricia, bardzo nowoczesnego, takiego otwartego lewicowca, który też szturmem podbił swego czasu Chile i przekonał do siebie się. Mówiło, o to jest ta nowa lewica, prawda? Zapomnijmy tą Kubę, zapomnijmy tą Wenezuelę, Nikaraguę, gdzieś tam Lula da Silva, stary człowiek, prawda? To jest ta przyszłość. No, również Gabriel Boric odszedł. I teraz mamy całkowity zwrot w prawo, również w Chile i to do takiej prawicy bardzo tradycyjnej z powrót, która José Antonio Kast przecież jest człowiek wychwalający czasy dyktatury i tak dalej, więc jest bardzo ciekawa ta polityka w Ameryce Łacińskiej. Ja myślę, że o Brazylii jeszcze nie raz tutaj sobie będziemy rozmawiać.
0: Oj, też tak myślę. Bardzo dziękuję pani profesor. Pani profesor Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego była naszym gościem. Bardzo dziękuję
1: serdecznie.
0: I życzę miłego wieczoru. Na zakończenie tej rozmowy przeczytam państwu oczywiście fraszkę od Jamiołka. Dzisiaj newsy jak z wirówki, co godzina ze 200. Wszędzie zamęt, strach, przesada. Co się do dyskusji nada? Ja już mam na plecach mrówki. No to teraz, proszę państwa, mrówki prosto z Łotwy będą, to znaczy będą po naszej przerwie muzycznej.

0: Punkt widzenia.
1: No i teraz to się dopiero zrobi ciekawie. Porozmawiamy, proszę Państwa, o wyborach na Łotwie. Razem z nami jest pani profesor Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Instytutu Europy Środkowej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobry wieczór, pani profesor.
2: Wieczór.
1: Muszę pani powiedzieć, pani profesor, że miałam duży problem, kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy. No bo okazuje się, że Łotwa nie jest tak daleko, ale właściwie o łotewskiej polityce wiem niewiele, żeby nie powiedzieć nic. Ja dzisiaj, czy wczoraj, z dużym takim pietyzmem próbowałam zakuć nazwy tamtejszych partii, ale strasznie to do mnie nie wchodziło. We mnie nie wchodziło. Może jak porozmawiamy teraz, to będzie łatwiej. Wiemy, że te wybory wygrała Zjednoczona Lista dotychczasowego premiera Andrisa Kulbergsa. I wiemy, że właściwie to nie jest wygrana taka, jaką sobie pewnie premier wymarzył, bo nie może rządzić sam, musi założyć koalicję, ale jednocześnie jeszcze niedawno to nikt nawet takiego wyniku nie dawałby Zjednoczonej Liście, bo premier rządzi od niedawna. Co się takiego stało, że doszło do szybkiej zmiany i wcześniejszych wyborów na Łotwie?
2: Tak, dziękuję. Odnosząc się do pierwszej części wypowiedzi, rzeczywiście ten system polityczny jest ciekawy i ja też czasami miewam trudności z tymi partiami łotewskimi, ponieważ bardzo często po wyborach zupełnie pojawia się nowa sytuacja. I właśnie system polityczny Łotwy charakteryzuje się dosyć dużą zmianą sceny politycznej po wyborach. Czyli mamy rzeczywiście cykle wyborcze, gdzie pojawiają się nowe partie. Jakby to jest właśnie specyfika tego systemu. Co ciekawe, jest system bardzo rozdrobniony, bo do parlamentu wchodzi 5, 6, 7, nawet czasami więcej partii, więc one muszą później negocjować, umieć się dogadać między sobą i też te koalicje są często niestabilne. I tak mieliśmy, z taką sytuacją mieliśmy przez ostatnią właściwie kadencję ostatniego parlamentu, ponieważ dochodziło do kilkukrotnych zmian rządu, natomiast dotychczasowy premier rządził od maja tego roku. Zmienił się rząd w wyniku incydentu, tak zwanego incydentu dronowego, na pewno Państwo pamiętają.
1: Tak. No tak, pojawił się dron rzeczywiście nad Łotwą i on tam nawet chyba spadł, tak? Dobrze pamiętam?
2: Dokładnie. Najpierw stanowisko utracił minister obrony, później premier również podała się do dymisji. Andris Kulbergs został nowym premierem. I rzeczywiście on w dosyć krótkim czasie umiał zyskać popularność. Jego główne hasło to było właśnie zmiana systemu rządzenia. Poruszał bardzo często kwestie gospodarcze, mówiąc właśnie o tym, że trzeba rozwiązać wyzwania związane właśnie z wysokimi kosztami życia, wysokimi kosztami energii elektrycznej. Pojawiły się zresztą co jakiś czas wraca kwestia projektu Rail Baltica, który jest bardzo kosztowny. I już wiadomo, że te pierwotne terminy nie zostały zachowane, ale też ciągle nie wiemy, kiedy ten projekt się zakończy. W związku z tym te właśnie kwestie bezpieczeństwa również nakładają się na kwestie społeczno-ekonomiczne i wokół właśnie tych haseł, trochę antyestablishmentowych, co ciekawe, no właśnie partia Kulbergsa, mimo iż była tym członem tak naprawdę rządu, ale też budowała swoją pozycję na takich właśnie hasłach trochę antyrządowych. Dzięki tej popularności też samego premiera udało się tej partii zyskać historyczne 41 miejsc w 100-osobowym parlamencie, co jest niezwykłą wartością, ponieważ tak jak na samym początku wspomniałam, ten układ jest zwykle bardzo rozdrobniony i zwykle w koalicji mamy czasami 4 czy nawet 5 partii. Natomiast w tej sytuacji spodziewamy się, że no właśnie koalicję utworzą trzy partie.
1: A może nawet dwie by się udało, bo widzę, że tutaj, co prawda, te dwie następne partie to są chyba partie prorosyjskie, z tego co zrozumiałam, ale są też dwie, które mają po 10%, więc może uda się jedną partię, że tak powiem, zaprząc do koalicji.
2: Takiego typowo kalkulując, biorąc pod uwagę tylko wartości, pewnie udałoby się dwupartyjną koalicję utworzyć, natomiast ten system no, raczej byłby mało stabilny, więc myślę, że tutaj i też eksperci łotewscy zwracają na to uwagę, że bardziej prawdopodobne jest tworzenie właśnie wokół tych trzech partii, które właśnie są, czy oscylują wokół tych takich postulatów konserwatywnych, prawicowych, to znaczy tutaj myślę właśnie o Zjednoczonej Liście, partii Sojusz Narodowy i Nowa Jedność. Wszystkie trzy są właśnie takie konserwatywne, ale też proukraińskie, mocne, kładą nacisk na wzmacnianie bezpieczeństwa, ale też właśnie mocno stawiają na tożsamość łotewską, budowanie, wzmacnianie języka, też taką ostrą, krytyczną postawę wokół Rosji i wokół Białorusi.
1: No, ta mniejszość rosyjska w Łotwie jest dosyć duża, więc to się nie da tak, że tak powiem, chyba wygumkować tej mniejszości. Na kogo oni głosują?
2: Jest ciekawy precedens, ponieważ dotychczas mniejszość rosyjskojęzyczna głosowała na taką partię Zgoda. Do 22 roku właściwie ona czasami nawet była na pierwszym miejscu w różnych wyborach. Nigdy jej się nie udało wejść do rządu, utworzyć koalicji. Niemniej jednak no właśnie była nazywana taką partią mniejszości, czy partią nawet rosyjską. Natomiast sytuacja zmieniła się po 22 roku. Wynikało to z właśnie konieczności przeorientowania swoich postulatów przez tą partię. Ona też przez dłuższy czas nie mogła się określić, tak? Czy jesteśmy przeciwko Rosji, czy jak pozycjonować się wokół właśnie tego konfliktu wojny rosyjsko-ukraińskiej. I na miejsce tej partii Zgoda weszły różne inne, które już nie orientują się tak bardzo na mniejszość rosyjskojęzyczną, natomiast mają w swoich postulatach właśnie te hasła no, w jakiś sposób trafiające do mniejszości rosyjskojęzycznej. I myślę tutaj o partii populistycznej, która ma taką dosyć nietypową nazwę, Łotwa na pierwszym miejscu. Trochę odwołanie, tak przychodzi nam na myśl partia Trumpa oczywiście.
1: Znaczy, no troszkę tak.
2: Prawda? Taka orientacja trumpowska powiedzmy, no ale właśnie kładąca nacisk na suwerenność państwa, ale też mówiąca o przynajmniej jakichś tam prawach mniejszości, ale też odwołująca się do pragmatycznej polityki zagranicznej, co właśnie w języku, powiedzmy, w lokalnych warunkach oznacza w jakiś sposób nawiązanie czy przywracanie stosunków, przynajmniej gospodarczych, z Rosją i Białorusią. No właśnie i to trafia tak naprawdę nie tylko do części mniejszości rosyjskiej, ale też części Łotyszy, no właśnie tych, którzy być może są w jakiś sposób sfrustrowani tą sytuacją społeczno-gospodarczą, poszkodowani w wyniku różnych kryzysów ekonomicznych.
1: A czy to jest tak, że ta mniejszość rosyjskojęzyczna, to można powiedzieć wprost, że to są Rosjanie, czy to są Łotysze, którzy mówią po rosyjsku, tak jak część Ukraińców posługuje się rosyjskim jako tym językiem, którym posługiwali się w domu?
2: To jest bardzo szeroka kategoria i pewnie też potrzebowalibyśmy dużo więcej czasu, natomiast na pewno nie są to Rosjanie, tacy, o których myślimy, mieszkający w Rosji, ponieważ myśli, o mniejszości rosyjskojęzycznej mówimy o osobach bardzo różnego pochodzenia etnicznego. Są to przeważnie Rosjanie etniczni, ale też Białorusini, Ukraińcy, czasami Polacy, którzy też pochodzą z mieszanych rodzin, więc nawet oni sami nie myślą w takich kategoriach etnicznych o nich. Natomiast to, co ich wyróżnia, to jest ta identyfikacja polityczna, związki z Łotwą, z państwem, w którym oni mieszkają. Niemniej jednak ta afiliacja do kultury rosyjskiej, chociażby właśnie poprzez używanie języka rosyjskiego, jest też bardzo istotna.
1: No i ta partia, na którą część tych ludzi głosowała, czyli ta Łotwa na pierwszym miejscu, zdobyła 17 mandatów i 15 mandatów dostało taki, no rozumiem, że to jest taka koalicja, suwerenna władza, zjednoczenie młodołotyszy. Oni też są w jakimś sensie partią ludzi używającej na co dzień rosyjskiego.
2: Tak, tutaj właśnie, ale też zwracam na to uwagę, że nie są to typowo już partie takie rosyjskie, ale partie, które trochę budują swój elektorat na takich partiach protestu, tak, czy ludzi protestu. Nawet czasami eksperci łotescy odwoływali się do lat pandemii, gdzie właśnie powstawały takie typowe partie protestu, które pociągały za sobą ludzi, tak, przeciwko restrykcjom, przeciwko szczepionkom, więc są to partie trochę budujące właśnie ten elektorat taki negatywny. A ponieważ, no właśnie, część mniejszości rosyjskojęzycznej jest jednak negatywnie nastawiona do rządu i to wychodzi również w wielu badaniach opinii publicznej, że właśnie ten odsetek wśród mniejszości, odsetek ludzi, którzy negatywnie, mają taką orientację negatywną w stosunku do rządu, do premiera, prezydenta, jest zwykle wyższy niż etnicznych Łotyszy. To my tutaj też widzimy, że tego typu partie populistyczne, antyestablishmentowe zagospodarowują właśnie ten elektorat rosyjskojęzyczny, ale już właśnie widać po 2022 roku, że ta scena polityczna Łotwy się bardzo mocno przeorientowała w wyniku właśnie wojny rosyjsko-ukraińskiej. I też widać, że no nie zawsze to hasło, no właśnie, współpracy z Rosją, no jakby zostało mocno zmodyfikowane właśnie w kierunku takiej trochę teraz neutralizacji, czy właśnie jakiejś takiej pragmatycznej polityki w stosunku do Rosji.
1: Frekwencja była dosyć niska, bo to jest ponad 51%, 51,5%. Rozumiem, że ona jest, to jest podobno historycznie niski wynik. Rozumiem, że to chodzi o to, że ta zmienność sceny politycznej mogła ludzi zniechęcać do tego, żeby iść i głosować.
2: Tutaj znowu też warto przywołać takie dane z lat poprzednich, bowiem jak analizujemy tą dynamikę frekwencyjną, to okazuje się, że w ogóle w porównaniu do innych państw europejskich frekwencja jest zwykle niska, więc to dla Łotwy sama ta frekwencja oscylująca wokół 50 kilku procent nie jest niczym nowym. Natomiast rzeczywiście ona była niższa niż dotychczas, co oznacza, że no właśnie, i tutaj warto też być może pochylić się, czy badacze nad tą kwestią, z czego to wynika. Czy to wynika z takiej właśnie frustracji, zniechęcenia, pasywności społecznej, czy jest to głębszy trend, czy wynika to właśnie czy ma to związek z pochodzeniem etnicznym. Są pewne dane wskazujące na to, że to elektorat młodych ludzi mniej jest zaangażowany w wyborach i to widać też na przykładach właśnie tych regionów, które dotknięte emigracją, powiedzmy regiony wyludniające się, tam rzeczywiście ta frekwencja jest zdecydowanie niższa. I też ciekawe były wyniki wskazujące na głosowanie diaspory łotewskiej. Też Łotwa jest jednym z tych państw europejskich, które ma najwyższą dynamikę migracji w stosunku do liczby ludności, chociaż Łotwa jest przecież małym państwem i pewnie w takich wartościach liczbowych są to wartości nieznaczne. Natomiast w stosunku do całej populacji jest to wyjątkowe i diaspora łotewska też nie chodzi na wybory. I mimo iż z roku na rok mamy więcej migrantów poza wyjeżdżających z Łotwy, to frekwencja też diaspory jest coraz niższa. Więc tutaj widać ewidentnie, że Łotysze za granicą też nie są zainteresowani polityką krajową.
1: Ja rozumiem, że wyniki na to nie wskazują, ale czy Rosja jakoś próbowała mieszać w tych wyborach?
2: Nie, tutaj
1: zadziwiające.
2: Zadziwiające, myślę, że też służby łotewskie, instytucje były na to przygotowane, ponieważ w każdym wypadku, kiedy zbliżają się wybory, to monitorowana jest sytuacja, natomiast tutaj rzeczywiście nie odnotowano żadnych tutaj problemów. W latach poprzednich pojawiły się dosyć duże problemy w związku z działaniem systemów liczących głosy i rzeczywiście i nie wynikało to z jakichś, powiedzmy, cyberataków, ale po prostu problemów systemów wyborczych. Więc myślę, że tutaj zadziałały monitoringi i różnego rodzaju ulepszanie systemów, tak żeby właśnie tegoroczne wybory i głosy zostały skutecznie szybko przeliczone, żeby też nie nadwyrężać tego i tak niskiego już zaufania do różnych instytucji publicznych w kraju.
1: Bardzo dziękuję pani profesor. Pani profesor Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Instytutu Europy Środkowej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego była z nami. Dziękuję pani profesor za poświęcony czas. I życzę dobrej nocy. Natomiast nasz patron Jamiołek oczywiście nie byłby sobą, gdyby nie napisał fraszki o Łotwie. Brzmi ona następująco: system w Łotwie zagmatwany, w polityce ciągłe zmiany, zanim wróg to skumać zdoła, to się czuje jak pierdoła i porzuca wojny plany. Patronek Jamiołek bez ryskiego balsamu też nie kuma. Te podpisy Jamiołka też są fantastyczne. Bardzo dziękuję. A z kolei nasz inny słuchacz, Mik, poinformował nas, że ma żonę łotyszkę, być może jedną z niewielu w Polsce. Także w razie czego będę się odzywała też do Mika, żeby się dowiedzieć, co się w Łotwie dzieje. Bardzo państwu dziękuję za uwagę w dzisiejszym punkcie widzenia. Słyszymy się jutro w Nowym Świcie. Ciekawe rozmowy się szykują, mam nadzieję. Za chwilę Mikołaj Tyczyński, ale jeszcze przed nim Robert Kawka. Bardzo dziękuję Rafałowi Lewandowskiemu za zrealizowanie programu. Do usłyszenia.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Śledczy chcą, aby sąd apelacyjny uchylił tę decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji. Prokuratura obawia się bowiem, że Romanowski będzie utrudniał postępowanie i że nie będzie przestrzegał warunków listu żelaznego. Podkreślono też, że dotychczasowa postawa polityka, jego ucieczka za granicę i ukrywanie się nie zasługuje na to, aby odpowiadał on z wolnej stopy. Projekt ustawy o wychowaniu w trzeźwości wraca do porządku obrad Sejmu. W połowie września nie doszło do głosowania nad dokumentem na wniosek polityków PSL. Teraz w harmonogramie posiedzenia Sejmu trzecie czytanie projektu jest przewidziane na czwartek. Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej ma nadzieję, że tym razem wśród polityków będzie zgoda i restrykcje zostaną przyjęte.
1: Apelujemy o ponadpartyjne przyjęcie ustawy antyalkoholowej. Musimy, i to jest bardzo ważne, zakazać reklam alkoholu, piwa, tak samo piwa zero, bo ktoś powie, że piwo zero to nie jest alkohol, ale to również pokazuje nam, młodym ludziom i nie tylko młodym ludziom, że to jest pewna bariera wejścia w ten świat. I apel od całego środowiska pozarządowego. Wprowadźmy ogólnopolską nocną prohibicję. W Warszawie działa to naprawdę świetnie.
0: Projekt zakłada ograniczenie sprzedaży alkoholu w całym kraju. Od 22 do 6 rano, a także zakaz promocji cenowych piwa. We wrześniu do głosowania nad tym projektem nie doszło, ponieważ ludowcy domagali się ochrony branży winiarskiej. Nagroda Nobla z fizyki za 2026 rok otrzymał Francis Halsen z Uniwersytetu Wisconsin-Madison. Wpadł na pomysł, że lód na biegunie południowym można wykorzystać do śledzenia cząstek zwanych neutrinami. Dzięki niemu powstały detektrony neutrin na Antarktydzie i naukowcom udało się zaobserwować pierwsze wysokoenergetyczne neutrino pochodzące z nieznanych źródeł pozagalaktycznych, mówi profesor Dominika Zgit z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
2: To jest taki kilometr kwadratowy lodu. Pod tym lodem jest około 5000 fotodetektorów. One wykrywają to promieniowanie czerenkowa. No i z tego możemy zobaczyć, ile tych neutrin przychodzi właśnie z tych odległych galaktyk czy z czarnych dziur i w ten sposób są obserwowane.
0: Jutro poznamy laureata bądź laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla 8 województw części północnej, północno-zachodniej i centralnej Polski. Swoim zasięgiem objęły województwa kujawsko-pomorskie, południową połowę pomorskiego, zachodnie krańce warmińsko-mazurskiego, północną część łódzkiego, zachodnie powiaty mazowieckiego, północną część wielkopolskiego, większość zachodniopomorskiego i północne krańce lubuskiego. W tych miejscach z powodu gęstej mgły widzialność może miejscami spadać poniżej 200 metrów. Alerty wejdą w życie o północy i utrzymają się do 9 rano. Mgły mogą występować poza tym w całym kraju i także będą ograniczać widzialność. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu, są 3,5 minuty po godzinie 10, 6 dnia października roku 2026. To jest wtorek, a we wtorki o tej porze na antenie Radia Nowy Świat mają Państwo do czynienia z audycją, która nosi tytuł Bez Kresy i są i oni. Realizujący ten program Rafał Lewandowski, a także ja, mówiący do Państwa Mikołaj Tyczyński. Dobry wieczór, a nasze dzisiejsze, pierwsze październikowe spotkanie będzie różnorodne stylistycznie, dlatego że będziemy słuchali trochę akustycznie, jazzu, ale pojawi się też granie bardziej bitowe, czasami nieco bardziej szalone, ale też i spokojne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Mogą Państwo do mnie pisać. Jest grupa patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest mój Instagram mik.tyczker wpisany przez CK. Tam też Państwa zapraszam. No i przede wszystkim skrzynka mailowa. I warto mieć ją gdzieś zapisaną w zanadrzu, bo będę miał dla Państwa dwie podwójne wejściówki do klubu Jasmine na czwartek na fajny koncert, o którym powiem troszkę więcej za paręnaście minut, a mój mail to mikołaj.tyczyński@nowyswiat.online. A nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy sobie od Roya Hargrove'a, wielkiego trębacza przełomu lat 90. i 2000. artysty bardzo wszechstronnego, grającego od takiego neo-hardbopu przez hip-hop, neo-soul, artysta niezwykle ceniony, a my dzisiaj posłuchamy sobie utworu o wrześniu, ale wrzesień dopiero co się skończył, więc wydaje mi się, że jeszcze można go zagrać. Nosi tytuł September in Rain, a znalazł się na płycie Public Eye z roku 1991.

September in the rain. Co prawda września już nie ma, a także w Warszawie przynajmniej od paru dobrych dni nie padał deszcz. Przynajmniej ja się na niego nie załapałem. A to utwór Roya Hargrove'a z płyty, która nosi tytuł Public Eye z roku 1991. Przepiękne granie, gdzieś osadzone w tej takiej neo-hardbopowej stylistyce. A my teraz słuchamy Roberta Glaspera, też jednego z najważniejszych współczesnych jazzmenów, znakomitego pianisty, który niezwykle chętnie eksperymentuje z muzyką jazzową, ale też i hip-hopową. W 2025 roku wydał znakomity album Coated Derivation i to jest płyta wyjątkowa, dlatego że prawie wszystkie utwory mają dwie wersje. Jest wersja akustyczna, dosyć taka klasyczno-jazzowa, w takim nowoczesnym duchu, ale też są utwory. Ten utwór pierwszy ma też swój odpowiednik hip-hopowy. One niekiedy są krótsze, czasami odrobinkę dłuższe. I to jest pewne osadzenie takiego motywu przewodniego tych utworów w takiej bitowości hip-hopowej. Bardzo ciekawy zabieg. W ogóle to jest kapitalna płyta. Bardzo serdecznie ją Państwu polecam. Jednak my dzisiaj gramy tę wersję akustyczną. Say Less.

Say Less, czyli Robert Glasper z płyty Code Derivation wydanej w roku 2025. Kapitalna płyta, która ma tak na dobrą sprawę dwie twarze. Twarz klasyczno-jazzową, a także hip-hopową. Każdy z tych utworów ma też, prawie każdy, ma też swój odpowiednik hip-hopowy. Tak też jest i z Say Less, które w tej wersji hip-hopowej wykonuje razem z Robertem Glasperem Jamari Nasir. Jak to brzmi? Polecam przesłuchać całego albumu. A my teraz wędrujemy do Kolumbii, bo mianowicie w mieście Manizales urodził się Ricardo Narváez, kolumbijski saksofonista i kompozytor. Bardzo ciekawy muzyk, który łączy gdzieś latynoski folklor ze współczesną muzyką jazzową. No i ostatnio natrafiłem na płytę tego artysty, która nosi tytuł Amuleto. Ona też ukazała się w 2025 roku i z niej mam dla Państwa bardzo ciekawe Gaviero.

Ricardo Narváez, kolumbijski saksofonista, wraz z płytą, która ukazała się w zeszłym roku pod tytułem Amuleto, a nagranie, które wybrzmiało, nosi tytuł Gaviero. Bardzo ciekawy współczesny jazz prosto z Kolumbii. Myślę sobie, że jeszcze do tej płyty sięgniemy. No i teraz to jest moment, kiedy moja skrzynka mailowa mikołaj.dyrzyński@nowyświat.online Państwu się przyda, dlatego że mam dla Państwa dwie podwójne wyjściówki na nadchodzący czwartek do klubu Jazzmin, gdzie wystąpi Justin Hicks, znakomity wokalista, kompozytor, który współpracuje z Michelle N. de Geocello, znakomitą wokalistką, kompozytorką, gitarzystką. Miał okazję chociażby współpracować i być jednym z producentów jej płyty The Omnicord Real Book z roku 2023. To świetna płyta. No i tak się składa, że Justin wystąpi w klubie Jazzmin ze swoimi piosenkami, ze swoimi kompozycjami, więc jeśli chcą Państwo zobaczyć go na żywo w czwartkowy wieczór, to wystarczy do mnie napisać mikołaj.dyczyński@nowyświat.online. Mam dla Państwa dwie podwójne wyjściówki. Kto pierwszy, ten lepszy. Zasady są znane, a my posłuchamy sobie właśnie Michelle. Tam też wokal Justina się gdzieś w tle pojawia, a wysłuchamy kompozycji Towers z gościnnym udziałem Joela Rossa, znakomitego wibrafonisty.

Meshel Ende Geocello. Znakomita wokalistka, znakomita kompozytorka, która w 2023 roku wydała płytę The Omni Chord Real Book, a jednym z producentów tego albumu jest Justin Hicks, który w czwartek wystąpi w klubie Jasmine w Warszawie. Ten koncert o godzinie 20:30. Mam jeszcze wejściówkę, więc kto pierwszy, ten lepszy, bo póki co wyjątkowo słaby odzew, a być może za chwilę już nie będzie okazji, żeby Justina, który zaprezentuje Państwu koncert z pogranicza, no właśnie będą takie kompozycje w tym duchu, które robił z Meshel, ale też będzie trochę muzyki eksperymentalnej, sound artu, performance'u, gdzieś styku muzyki gospel i soulu, więc wszystko, co tygryski lubią najbardziej, mówiąc, nie chcę powiedzieć, że żartobliwie, ale po prostu. A przed nami teraz ciekawa grupa Vuyo Vive, posłuchamy sobie utworu Senshela, a to z płyty There Are Mirrors Everywhere. Ta płyta ukazała się we wrześniu, 25 września tego roku.

grupa Wujo Vive, utwór Senshela. Bardzo ciekawe nagranie z płyty There Are Mirrors Everywhere, która to płyta ukazała się pod koniec września tego roku. A przed nami teraz pewna zapowiedź koncertowa. 30 października w poznańskim klubie Blue Note wystąpi jeden z najlepszych współczesnych perkusistów, Mark Giuliana, znakomity bębniarz z pogranicza jazzu, muzyki beatowej. Ja bardzo lubię jego płytę z Bradem Meldą, ale to też artysta, który występował na płycie Black Star Davida Bowiego. I ja do Poznania się wybieram. Mam nadzieję, że spotkam kogoś z Państwa. Może się spotkamy, przybijemy piątkę i chwilę pogadamy. A ja z repertuaru Marka Giuliany mam dla Państwa płytę Music for Doing z roku 2022 i Song for Critical Thinking.

Płyta Music for Doing Marka Giuliany z roku 2022 i utwór do krytycznego myślenia. Taki jest dosłownie tytuł, a Marka Giuliana wystąpi 30 października w poznańskim klubie Blue Note. Ja się wybieram, mam nadzieję, że i Państwo mogą Państwo do mnie pisać, kto z Poznania i okolic, albo i nie tylko, wybiera się na Marka Giulianę. Pewnie będzie okazja w Blue Note się spotkać, przybić piątkę i chwilę pogadać o jazzie, ale i nie tylko. A przed nami teraz Jeremy Cunningham, utwór Union Pier z gościnnym udziałem Dustina Laurenciego.

A teraz może zajrzymy na polskie podwórko, bo jego jeszcze dzisiaj nie było. Posłuchamy nowości w Amoku. To najnowsza płyta kwintetu Michała Awtyki, znakomitego kontrabasisty, znakomitego kompozytora młodego pokolenia. Płyta, która ukazała się 24 września. Fantastycznie gdzieś operuje w języku muzycznym Michała. Bardzo minimalistycznym, gdzieś kłaniającym się ku jazzowej tradycji, trochę w tym jazzu awangardowego, a tak się składa, że Michał Awtyka będzie gościem Bez Kresu. Jesteśmy umówieni, że Michał zawita do nas 27 października. Wtedy o płycie w Amoku pogadamy troszkę więcej, a my gramy dzisiaj MW2.

Michał Aftyka Quintet, prawie na samo zakończenie dzisiejszej audycji MW2 z płyty W Amoku, która ukazała się 24 września, a Michał Aftyka będzie naszym gościem w Bezkresie 27 października. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejszą audycję. Realizował ją Rafał Lewandowski i mówiłem do Państwa ja. Nazywam się Mikołaj Tyczyński, a to był Bezkres. A żegnamy się kolejną nowością z polskiego podwórka. Grupa MM3 powraca po dłuższej przerwie nowym singlem Red Flag. To połączenie świata jazzu i muzyki klubowej, które wyszło bardzo ciekawie. Dobrej nocy Państwu życzę.

0: ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

0: Między światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World. Nie mamy żadnych dowodów na jej istnienie, a jednak w walnym stopniu przyczyniła się do ukształtowania naszej kultury, by nie rzec cywilizacji w ogóle. Była ważną częścią życia politycznego, religijnego, momentami nawet gospodarczego, pozostając ulotną, nierozpoznaną, tajemniczą i przyjmowaną na słowo. Współcześnie jest, i to już od dekad, jednym z najbardziej popularnych i dochodowych elementów rozrywki, popkultury, nowych mediów, ale nadal pochodzi od pomysłów człowieka przelanych na papier. Pozornie wyparta przez naukę, nadal służy ludziom do odkrywania tego, co nieznane, co na przykład kryje przyszłość. Wreszcie jest najdłużej towarzyszącą ludzkości materią, która wpływa na nas w sposób sprzeczny, czyli pociąga nas coś, o czym wiemy, że tego nie ma, ale nadal nas pociąga. Relacja z nią przeszła sporą ewolucję od uznawania za oczywistą siłę kierującą biegiem zdarzeń, ale inaczej nazywaną i definiowaną zależnie od kręgu kulturowego, przez wciągnięcie jej w kategoryzację, ujęcie w ramy instytucjonalne i zmonopolizowanie przez konkretne ośrodki życia duchowego, aż po uczynienie z niej spiritus movens światów wykreowanych przez twórców, które to światy pochłonęły bez reszty miliony ludzi i wygenerowały potężne zyski. Dziś porozmawiamy o czymś, na czego istnienie nie ma dowodów, ale są solidne dowody, że wpłynęło na losy świata. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja Między Światami, a ten wieczór będzie magiczny, bo właśnie do świata magii Państwa zapraszam. Dobry wieczór.

The Beatles Magical Mystery Tour. Oczywiście na magię można spojrzeć różnie. Jeśli kojarzy nam się ze sprowadzeniem przez czarodzieja piorunów albo zaklęciem petryfikacji, które sprawia, że mag zmienia kogoś w kamień, w zasadzie możemy kończyć tę audycję, bo to wymysł, bajka i szkoda czasu. Racja. I ja już na początku chciałbym zaznaczyć, że jestem w kwestii wyjaśniania elementów rzeczywistości zwolennikiem podejścia naukowego. Ale właśnie, skoro przy tym jesteśmy, czy można powiedzieć, że bez magii nie byłoby nauki? Można. I zaraz spróbuję poprzeć tę tezę. Czy bez magii historia ludzkości potoczyłaby się inaczej? Tak. Czy tysiące istnień, zupełnie jak w wielkich opowieściach fantasy, nawet o tym nie wiedząc, zostało przez magię uratowanych albo skazanych na śmierć? Tak. Była powszechnym oknem na świat, przyczyną wzlotów i upadków, aż wreszcie po trudnej podróży przez ludzką świadomość znalazła swoje miejsce w literaturze, filmie i grach komputerowych. Czy to koniec jej wędrówki? Kiedy patrzę, co człowiek może stworzyć, jaką iluzję za pomocą choćby sztucznej inteligencji, mam pewne wątpliwości.

Frank Sinatra, The Old Black Magic. W związku z formułą tej audycji i przemierzaniem światów nieznanych i tajemniczych, aż dziw bierze, że dopiero przy okazji 57. wydania przeskakujemy do tego chyba najbardziej tajemniczego świata, czyli magii. No ale od początku o tej magii. A początek to magia, zanim zaczęliśmy pojmować rzeczy, patrzeć przez pryzmat chemii, fizyki czy meteorologii. Burza była znakiem walki bogów, choroba klątwą, a nie urodzaj zemstą lokalnego bożka. Za brak ofiary. Zatem początki naszej cywilizacji to wielkie, wielopłaszczyznowe negocjacje z potężnymi, magicznymi siłami. Racjonalizowanie strachu. Jeśli założę ten amulet, który dał mi kapłan, ochroni mnie przed złą magią, ergo przed chorobą. W postaci dziś powiedzielibyśmy na przykład, bo to wraca do mody, dżumy. Jeśli wykonam rytuał złożony z określonych przez lokalnego kapłana czy szamana ruchów i zaklęć, mego domu nienawidzi zły duch. I tu dość szybko dochodzimy do tego, że wszystko musi mieć jakąś strukturę, czyli kogoś materialnego, odpowiedzialnego za kontakt albo okiełznanie magicznych sił. I tak zaczyna się polityka światowa. Od magii. I put a spell on you.

Screaming Jay Hawkins, I put a spell on you. No właśnie, jak w tytule, dosłownie. Nie zadzieraj ze mną, bo nałożę na ciebie klątwę. Zaczaruję cię szybciutko, co bystrzejsi zrozumieli. Prostą prawdę, którą dzisiaj posiłkuje się wielu, na przykład youtuberów, handel strachem jest szalenie lukratywny. Magia stała się narzędziem władzy w Mezopotamii, w Egipcie, a później nawet w tej oświeconej starożytnej Grecji, do czego zresztą dojdziemy. Magia była bliska polityce w jej podstawowych założeniach tak naprawdę, to znaczy wykształciła się z jednej strony instytucja kapłana, który był jak równoprawny minister w rządzie, dzisiaj byśmy powiedzieli, oraz opozycyjnego szamana, oficjalnie nieuznanego, proponującego alternatywne podejście do radzenia sobie ze zjawiskami niewytłumaczalnymi. Rozmowy z duchami przodków, zbliżeniem się do jądra życia, to właśnie były przymioty kapłana, szamana. Z drugiej strony kapłan porządkował i symbolizował to, co jedynie słuszne, szaman zaś burzył ten porządek rzeczy. I tak od zarania do, w niektórych miejscach, nawet późnego średniowiecza. Ale ciężko nie zauważyć, jak wiele niemagicznych, znanych nam do dziś wokół pojęcia magii, struktur i sytuacji się wytworzyło.

Electric Light Orchestra Strange Magic. W starożytności wykształciło się wiele około magicznych pojęć, skojarzeń, profesji i praktyk, które rzutowały na przyszłość czasem całych społeczności i czasem na bardzo długi czas. Wróżbiarstwo. Przykład pierwszy z brzegu. Ja pamiętam obrazki z dzieciństwa, kiedy to o porach wskazujących na to, że dawno powinienem być w łóżku, wybacz mamo, oglądałem z zaciekawieniem kobiety i mężczyzn siedzących na środku kadru, wokół nich dziwne obrazy, przed nimi dziwne przedmioty, a na dole pasek z napisem: chcesz poznać przyszłość? Wyślij SMS o numerze jakimś tam czterocyfrowym. Koszt SMS-a to 7,50 zł. Minęło 3000 lat, zmieniły się narzędzia, magiczna praktyka pozostała.

Queen, Kind of Magic. No dobrze, ale wracając do historii. Starożytna Grecja, tak holistycznie mówiąc, bo na tę porażkę pojęciową zrzuciło się no przynajmniej kilku myślicieli w cudzysłowie, stworzyła bardzo szkodliwy i brzemienny w konsekwencje w kolejnej epoce obraz kobiety. Przez postaci takie jak Kirke, Medea, Menada czy Hekate. Kobieta rzucająca urok, uwodząca magią. Ta, która zna zioła, trucizny, ludzkie ciało, zaklęcia odmładzające, łono. Potrafi opętać, bawić się naturą, umysłem i cielesnością. I to właśnie ta kobieta kilka wieków później będzie palona na stosie jako czarownica i nie będzie to praktyka egzotyczna, sporadyczna, pozostająca bez wpływu na los kobiet w ogóle. Nie zapominajmy, że były w naszej historii czasy, nie na kartach powieści fantazy, kiedy oskarżenie kogoś o paranie się magią mogło go w sposób zupełnie pozbawiony magii wpędzić do grobu.

Earth, Wind and Fire, Fantasy. Ale z magii wyrosła też nauka. Alchemia jest świetnym przykładem, jak narzędzia stworzone przez tych, którzy szukali eliksiru wiecznego życia, kamienia filozoficznego, albo metodą prób i błędów ważyli mikstury wzmacniające odporność albo poprawiające widzenie w ciemności, posłużyły później tym, którzy faktycznie zbadali, że połączenie konkretnych składników daje określony efekt. Podobna była ewolucja astrologii. I tu wracamy do tego sformułowania, że magia mogła ocalić albo pogrzebać tysiące istnień. Bo warto pamiętać, że w pewnym okresie historycznym władcy, i to przez całkiem długi czas, bardzo poważnie traktowali tych, którzy mówili o znakach na niebie i ziemi. Panowała taka półwiara w magię. Na zasadzie zdaje sobie sprawę, że nie da się siłą woli stworzyć kuli ognia i rzucić przeciwników, ale z drugiej strony, jeśli nadworny astrolog mówi, że dziś nie szturmujemy miasta, bo pełnia, bo wstało czerwone słońce, bo układ planet nie sprzyja, to nie atakujemy. I znów, później przyszli ci, którzy zaczęli wyjaśniać, że dane zjawisko zwiastuje deszcz albo wichurę i teraz faktycznie, serio, z dowodami, nie warto dziś atakować.

Steve Miller Band, Abracadabra. A potem przyszło średniowiecze, nasze kochane, i egzystencjalny spór, który trzeba było szybko rozwiązać, skoro wszelka, również ta niewytłumaczalna, no, czyli magiczna moc pochodzi wyłącznie od Boga, to nie może być alternatyw i sytuacji, że jakiś czarodziej w międzyczasie też potrafi z mocy korzystać. Trzeba zatem magię zmonopolizować, zaorać starą magię, spalić grimoire, pogrzebać legendy arturiańskie i skończyć tę całą zabawę, dając inny grimoire. Paradoksalnie okres intensywnej walki z magią, ale też intelektualnego odchodzenia od zawierzania jej, stał się kanwą współczesnej magicznej opowieści. Bo to przecież nie starożytność, albo w dużej mierze nie starożytność, a właśnie średniowiecze stało się domem dla światów fantasy, dla Tolkiena, Sapkowskiego, R.R. Martina, twórców Dungeons and Dragons i wielu, wielu, wielu innych opowiadaczy historii. Historii właśnie spod znaku średniowiecznego fantasy.

Marianne Faithfull, Witch's Song. I tak w XX wieku rozpoczęła się trwająca do dziś monetyzacja magii. Bo choć nie podejrzewam o cynizm mistrza Tolkiena, to stworzył on trampolinę dla magicznego biznesu. No ale właśnie, nie bądźmy tylko cynicznymi materialistami. Bo przede wszystkim otworzył drzwi do wspaniałego świata, jednocześnie wprowadzając tę niepoważną magię na salony i pod strzechy. Uruchomił machinę fascynacji magią właśnie, z czego wyrosły całe subkultury, by wziąć tylko pod lupę fanki i fanów tak zwanych papierowych RPG, czyli Role Playing Games. I by zawęzić to nawet do konkretnej podsubkultury takiego klasycznego fantasy, czyli po prostu lochy i smoki, Dungeons and Dragons, bo tak się nazywa gra. Magia została rozebrana na czynniki pierwsze i potraktowana bardzo poważnie i skrupulatnie. Ta współczesna magia, o czym za chwilę.

Jethro Tull, The Witch's Promise. Płonący na stosie 15-wieczny entuzjasta magii byłby dumny z 20-wiecznych jej fanek i fanów, 21 zresztą też, bo oni magię zgłębili, nadali jej ramy, wręcz stworzyli odrębną dziedzinę. We współczesnych grach komputerowych opartych na wspomnianych papierowych RPG wszystko ma swoje miejsce i swoją określoną nomen omen moc. Nekromancja jest od kontaktów ze światem zmarłych. Druid obsługuje świat przyrody. Kapłan uzdrawia i wzmacnia. Magii wywołania podporządkowuje się konkretne żywioły. Iluzjonista mami, alchemik waży. Paladyn czerpie moc od samych bogów. Jest magia niska, magia wysoka, dzika, uporządkowana. Czarodziejki i czarodzieje zasiadają w królewskich radach, wpływając na politykę i tak dalej. Czyli dokładnie to, co działo się w życiu tysiące albo setki lat temu, dziś obserwujemy na ekranach i płacimy za to niemałe pieniądze, które są jak najbardziej prawdziwe. Zatem magia trwa. A gdybyśmy rozwinęli wątek, czy AI to współczesna różdżka, moglibyśmy dojść do wniosku, że siła mamiąca nasze zmysły, czy nazwiemy ją magią, czy czymś innym, towarzyszy nam nieprzerwanie, a zmienia się jedynie percepcja i narzędzia.

Led Zeppelin, Rumble On. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, a mam wrażenie, że to dopiero wstęp do magii. No ale powiedzmy, że okiełznaliśmy ją formalnie jako zjawisko, które towarzyszy ludzkości od zarania dziejów aż do dziś w różnych formach i różnie postrzegana. Ale na konkrety myślę, że przyjdzie jeszcze czas, czyli będzie na pewno jakaś godzina poświęcona wspaniałym, magicznym światom wykreowanym przez niesamowitych twórców. A dziś ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację naszego dzisiejszego magicznego spotkania. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Życzę spokojnych albo i magicznych snów i do usłyszenia.